Impure Declaration. Są z Poznania, mają niemało doświadczenia nazbieranego w różnych podziemnych składach, więc trafiają do celu bezbłędnie na swojej, znowu, pierwszej dużej płycie zatytułowanej Of Veins, Tendons and Bones. Surowy, piwniczny death metal krzyżują z doomem i black metalem, bo żadna konwencja nie zakazuje takich eksperymentów na podgatunkach metalu, a nawet jakby zakazywała, to nie sądzę, by Impure Declaration cokolwiek sobie z tego robili. A więc raz jeszcze, Impure Declaration, warto tę nazwę zapamiętać i warto posłuchać całej płyty wydanej w marcu przez oficynę Old Temple.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety. Pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
2: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. Już dziś kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo. Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam już dziś między 19 a 20. Michał Margański.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Zespół Hexen Altar już od dłuższej chwili kręci się po rodzimym undergroundzie, więc i on zasłużył na pełnowymiarowy debiut płytowy, który nosi tytuł Descending Curse. Album jest nowy, ale muzyka stara. To bowiem surowy speed black trash metal. Wariacja na temat czasów, w których hartowała się stal. I w Niemczech, w Zagłębiu Rury, i w Stanach, ale i w Brazylii. Te wszystkie tropy, te wszystkie ślady są tutaj jak najbardziej urządzone.

uzasadnione. Hexen Altar jest jednym z tych zespołów, którym nie zależy na oryginalności, tylko na skuteczności. I ja to szanuję, bo tu nie ma litości, po Hexen Altar już nie ma kogo dobijać.

wytwórnia Pagan Records odkryła dla nas Behemota, Furię i parę innych zespołów też odkryła, ale akurat nie Azels Mountain, bo zespół ten działa już od dłuższego czasu, choć od niedawna pod opieką Pagan właśnie. Pierwszym owocem ich współpracy jest album Echa Krwi, wypełniony black metalem, który zdaniem muzyków ma jednoznacznie polski charakter. I chyba rzeczywiście ma, nie tylko przez odwołania do różnych pomników polskiej kultury, widoczne już po samych tytułach piosenek, choćby po Nikt nie woła, gdzie trudno nie pomyśleć o Stepach Akermańskich Mickiewicza. My natomiast posłuchamy Bezdroży Jałowych.

To były bezdroża jałowe, w które zabrał nas zespół Azos Mountain, a przed nami Piołun, też black metal i też swojski, nie tylko za sprawą nazwy. Zieje nie tylko trupim jadem, ale i słowiańską melancholią. Liderem Piołunu jest Sorch, gitarzysta znany z takich grup jak Blaze of Perdition, Oremus czy Manbrynę, a więc człowiek, który wie, jak to się robi. Druga płyta Piołunu, zatytułowana Exsolvuntur, wyszła pod koniec maja i brzmi tak.

prezentowałem wam już w Ciężko na sercu piosenkę z albumu Carmina Inferorum, debiutu tajemniczej grupy Kurnugija. Prezentowałem i od razu zapowiadałem, że zagram tego więcej, a to dlatego, że Kurnugija bardzo mi się podoba, bo z jednej strony brzmi awangardowo, nowocześnie, oryginalnie, a z drugiej mamy do czynienia z totalnym powrotem do czasów, kiedy black metal był jeszcze piwniczny i nikt go nie chciał. Natomiast książki Lovecrafta tajemnicze i niebezpieczne, bo niełatwe do zdobycia. A Cthulhu jeszcze wtedy był młody i pełen wigoru.

to była Kurnugija. Teraz też dziwactwo, ale o zupełnie innym charakterze. Zespół Damask, a właściwie nie zespół, tylko jak sami chcą, otwarty projekt muzyczny, to boczna uliczka Trójmiejskiej.

dumowej grupy Sautrus. I nie wiem w sumie, o co im chodzi. Właściwie to chyba o wszystko. Trochę mi to przypomina niekontrolowane loty Devina Townsenda. Takie, że wiecie, człowiek nie myśli, gdzie wyląduje, bo liczy się właśnie tylko lot. Nie wiem nawet, czy mi się ten damask podoba, ale uznałem, że głupio byłoby zignorować, bo ten ich debiutancki album Three Times Ten jest naprawdę rzeczą wyjątkową. No a ja potem opowiadałbym wam, że lubię w muzyce oryginalność i tego bym wam nie puścił.

Lyrre to też niekoniecznie moja estetyka, choć w tym przypadku doskonale wiem, z czym mam do czynienia, jak to działa. I wiem też, że jeśli ktoś lubi folk metal, to już pewnie Lyrre zna, bo to zespół charakterystyczny i charakterny. Zespół, który pięknie rośnie i już właściwie zaczyna robić międzynarodową karierę. Nie bez powodu. Centralną postacią Lyrre jest Michalina Malisz, grająca na lirze korbowej, stąd oczywiście nazwa, i śpiewająca.

Ojca. Michalina przez lata zdobywała doświadczenie w szwajcarskiej grupie Elevate, która jest bardzo poważnym graczem na światowej scenie folk metalowej. Teraz Michalina pracuje na własny rachunek, a właściwie to ma biznes

zatem pokłonić się tradycjom, którymi nasiąkały te mury. To był żart, pewnie nieśmieszny, natomiast prawda jest taka, że gdański zespół Diatom to grupa w swojej stylistyce po prostu bardzo dobra. Dlatego ją gram nie po raz pierwszy zresztą i zgaduję, że nie po raz ostatni. 4 lata po płytowym debiucie Diatom powraca z nową płytą zatytułowaną Low Light, na której jest mniej kombinowania, za to więcej ciężaru i ja to szanuję. Tym bardziej, że wyobraźnie i umiejętności muzyków wciąż słychać tu w każdej minucie, zatem krok w stronę komunikatywności może wyjść Diatom tylko na dobre.

prog metal, nie mówiąc już o prog rocku, to w ciężko na sercu zjawisko rzadkie, bo innych emocji szukam w muzyce, zatem zwykle inne dźwięki wam prezentuję. Ale cóż, jesteśmy w trójce i mamy obowiązki trójkowskie. Raz na jakiś czas trzeba za

Jakiś czas temu prezentowałem w audycji muzykę zespołu Głód z płyty Trzecie Słońca i dziwne to było i bardzo dobre. Dowiedziałem się wtedy, że część tego składu ma poboczny projekt o nazwie Pamięć. I na szczęście pamiętałem, by w odpowiedniej chwili wam tę muzykę zaprezentować. To nawet nie jest metal, nie jest to rock, bo dźwięki generowane są w pamięci za pomocą saksofonu sopranowego, klarnetu basowego, pianina, syntezatorów analogowych, ale też na przykład noży. Na nożach to w sumie i ja potrafię. No ale nie potrafię robić takich rzeczy jak pamięć, nie potrafię tak pięknie lawirować pomiędzy jazzem czy też post-jazzem, współczeską, a dark ambientem i to tak bardzo dark, że prawie black. Tak czy owak będziecie Państwo zadowoleni. Utwór nosi tytuł Śniący Zbudź się. Chyba trudno lepszy na zakończenie audycji o tej porze. Polecam się zatem waszej życzliwej pamięci. Słyszymy się za tydzień, a teraz słyszymy pamięć.

0: Autopromocja.
1: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
2: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
3: Trójkowy ekspres.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

listy.

0: Autopromocja.
1: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
2: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złotych. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
3: Udało mi się?
4: Udało, brawo, brawo.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
2: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
3: Trójkowy ekspres.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry. Jest piąta. Czas na serwis Trójki. Przedstawia Michał Przerwa.
5: Trwają poszukiwania mordercy, który zastrzelił rosyjskiego artystę w Białej Podlaskiej. Strajk w ZUS-ie. Między 8 a 10 lepiej nie odwiedzać placówek. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie będzie w turnieju bez kwalifikacji. Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zamordowanego w Białej Podlaskiej Rosjanina. W związku z mordem zatrzymano dwóch Białorusinów, ale nie postawiono im zarzutów. Trwają poszukiwania mężczyzny, który strzelał do rosyjskiego artysty.
6: Ludzie w Białej Podlaskiej wciąż są przejęci tym, co zdarzyło się na ulicy ich miasta.
7: Tak nie powinno być przy granicy.
8: Się boją po prostu. Teraz i wy śmiecie nawet wrzucać.
9: Dzisiaj troszkę bezpiecznie się czuję.
6: Zatrzymano dwie osoby, których rola w zdarzeniu jest ustalana. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, mówi o poszukiwaniach jednego sprawcy.
10: Mężczyzna dotychczas nieustalony, który oddał trzy strzały z broni krótkiej, gdy pokrzywdzony upadł na podłoże. Mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały.
6: Policja apeluje o informacje w sprawie także o nagrania z prywatnych kamer, na przykład samochodowych z okolicy zabójstwa, mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
11: To pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania, przygotowania mężczyzny.
6: Policja przekonuje mieszkańców, że nic im nie grozi, bo zabójca najprawdopodobniej już dawno opuścił miasto. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Utrudnienia w załatwianiu swoich spraw mogą dziś napotkać klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy instytucji zapowiadają dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Zaplanowano go w placówkach w całym kraju między 8 a 10. W tym czasie urzędnicy zawieszą swoją pracę. Pracownicy walczą m.in. o godne wynagrodzenia i zwiększenie liczby urzędników. Chcemy też pokazać, że automat nas nie zastąpi, mówi Alicja Borkowska ze Związku Zawodowego przy ZUS-ie w Opolu.
12: Nie może być i nie ma naszej zgody, żeby pracownicy pracowali w nadgodzinach, nie mieli czasu dla siebie, dla rodziny. Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
5: Infolinia ZUS-u będzie działać, jednak między godziną 8 a 10 czas oczekiwania na kontakt z konsultantem może się wydłużyć. Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Ustala okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania, informuje

0: MSZ. Rosyjska policja przekazała, berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Wczoraj grupa członków Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. W pewnym momencie między nimi a policjantami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ruchu, m.in. Robert Bąkiewicz, zostali skuci i tymczasowo zatrzymani. Rząd wygasił część programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. W związku z tym do hurtowni ceny paliw znowu wliczana jest wyższa akcyza. Ekonomista Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xalion mówi, że kierowcy nie odczują naliczonej akcyzy.
1: Cena ropy w ciągu ostatnich kilku dni w hurcie spadła prawie 20%, no tak można chyba powiedzieć. No to trudno, żeby te 28-29 groszy, czyli około 5% robiło dużą różnicę. Myślę, że może się okazać za parę dni, że nawet będziemy płacili niżej.
0: Podwyżka akcyzy na benzynę i olej napędowy ma zrekompensować spadek cen na rynkach paliw wywołany doniesieniami o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniem cieśniny Ormus. Maja Chwalińska uniknie gry w kwalifikacjach Wimbledonu i od razu wystąpi w głównej drabince turnieju. Polska tenisistka otrzymała od organizatorów londyńskiego Wielkiego Szlema tak zwaną dziką kartę.
2: Dzięki dzikiej karcie na Wimbledon Maja Chwalińska rozegra mniej meczów i będzie miała więcej energii, ocenił w Polskim Radiu 24 dziennikarz sportowy Adam Romer.
3: Przez to, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zachowa więcej paliwa w baku na mecze w turnieju głównym. Także to jest na pewno bardzo dobra dla niej wiadomość.
2: Polscy kibice są zdania, że Maja Chwalińska w pełni zasłużyła na udział w turnieju.
4: Jest super zdolna i przy okazji bardzo fajna się wydaje, więc też taka bezpretensjonalna i to jest w ogóle wspaniałe. Więc bardzo trzymam za nią kciuki.
5: No jest finalistką Rolanda Garrosa i przeszła tam od kwalifikacji, co jest historycznym osiągnięciem, więc to, że dostała dziką kartę, to bezapelacyjnie jej się należy.
2: Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dziś w większości regionów pogodnie, słonecznie, ale po południu. Na południu i północnym wschodzie będzie się chmurzyć, może przelotnie padać i w tych regionach niewykluczone także burze. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Dziś na termometrach w ciągu dnia od 16 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum do 24. Najcieplej dziś na południu i zachodzie.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: 5,5 minuty po godzinie 5.
6: Trójkowy budzik.
7: Środowe. Dzień dobry Państwu.

Dariem, na dobry początek naszego, tak jak już mówiłem, środowego spotkania. Co ja tak z tą środą? No bo środa minie tydzień, zginie 9 minut po godzinie 5. To już wiadomo, bliżej jak dalej. Przynajmniej tak się wydaje tym, którzy już wstali, już obudzili się. Do weekendu coraz bliżej, bo to mam na myśli. Witają Państwa bardzo serdecznie. Irena Dan, Piotr Łodej. Witamy w środowym, trójkowym budziku. Nieśmiertelne.

12 minut po godzinie 5. Zachęcam Państwa do porannej korespondencji. Ciekaw jestem, kto dziś jako pierwszy. Tradycyjnie, pamiętają Państwo, to też gdzieś jakiś cytat. Kogo witam, kogo goszczę. Tak było, tak było, tak drzewiej bywało. Budzik małpa polskieradio.pl mailową, 71335 smsowo i telefonicznie 2273. Ciekaw jestem Państwa porannych sygnałów, więc proszę dać znać. Takie sygnały od Państwa, głosy pełne słońca. Mam nadzieję także i tego stęsknionego jednego, drugiego, trzeciego promyczka o poranku. No to już, trzy szybkie.

0: Policjanci o poranku 16 minut po godzinie 5. Szybciusieńka środowa rozgrywka. Pani Maria, niestrudzenie jak zwykle SMS-owo. Nocne trójki z muzyką. To jeszcze przeciągnęło się na budzik. Bardzo się cieszymy. To SMS-owo, mailowo. Dzień dobry, strzeliłem 3 gole. Dobrego dnia. Ukłony. Leo Messi napisał o poranku. Bardzo serdecznie dziękujemy. No tak, to doceniamy rzeczywiście mecz z Algierią 3-0 wygrany na Mundialu. O tym jeszcze będziemy mówić, o pozostałych spotkaniach również. A poranne spotkanie telefoniczne od pana Artura z Makowa Podhalańskiego. Taki też sygnał, promyk uśmiechu o poranku. Dzień dobry, panie Arturze.
1: Dzień dobry.
0: Z okolic Makowa, ale dokładnie z...
1: Makowa. Teraz jestem akurat już w Makowie, bo jadę do pracy.
0: A właśnie, bo tak słyszę właśnie, że jednak to Makowa.
1: Tak, Makowem jest tak niebo dosyć ładne, więc może nie będzie się najgorzej. Wczoraj było pięknie, słonecznie.
0: Mhm. Ale też ciepło, też ciepło?
1: 14 stopni.
0: No to elegancko. Słońce już, te promienie widoczne?
1: No lekko tak, za górami wychodzą, bo tu dookoła górki, więc... Mhm. Nieśmiało wychodzą za górami, trochę za chmurek. Może będzie piękny dzień.
0: Niech to będzie piękny dzień. Pan już tak troszeczkę szykuje się, panie Arturze, do weekendu, bo ja tak mówię, tak środa, już troszkę bliżej. Jakieś plany?
1: Tak, właśnie mają być góry, więc. A? Jeżeli się pogoda utrzyma, prognoza,

0: To będzie...
1: Bardzo dobry.
0: Patra.
1: Bardzo dobry plan. No tak, tym bardziej, że to właśnie rzut beretem, więc... Cóż tam. Panie Arturze, bardzo pięknie dziękuję. Cieszę się, że już powolutku, po cichutku dojeżdżamy razem do pracy i bardzo dziękuję za to poranne towarzystwo. No to już mamy. Towarzystwo budzikowe z listą obudności. To podpisane, co bardzo nas cieszy. Trzy szybkie w dogrywce, a i owszem, proszę uważnie nasłuchiwać, będzie okazja do dogrywki. Teraz 18 minut po godzinie 5, sięgamy po muzyczny, trójkowy kalendarz. Wspomnienie Paula Younga z Mike and the Mechanics. To już teraz.

Przepiękne nagranie z 1995 roku, z czwartego albumu Mike and the Mechanics. Wspomnienie artysty, który odszedł w roku 2000, no ale urodził się właśnie 17 czerwca 1947 roku. Paul Young w muzycznym kalendarzu na otwarcie. Co dziś w kartce z kalendarza? Środa, to już mówiłem, 17 dzień.

czerwca. Też słońce obudziło się ponad godzinę temu, zajdzie o 21:00. Dzień potrwa prawie 17 godzin, zabraknie 14 minut. Aż tak długi dzień nie będzie. No ale składamy najlepsze życzenia dziś Laury, Alberta, Grzegorza i Ignacego. Wszystkim świętującym imieninowo najlepsze życzenia. To raz, a dwa urodzinowo. To 100 lat, 100 lat. A w gronie dzisiejszych jubilatów muzyk i kultu i buldoga Piotr Wieteska, który kończy 54 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i okazja do tego, by zrobić głośniej.

Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Piotr Wieteska z Kultu i Bulldoga. 64. urodziny. No i rzecz jasna także pamiętamy o tych niezwykłych albumach, które przechodzą do historii. I tak właśnie 17 czerwca 1985 roku ukazał się 6. album zespołu AMD Crush. A utwór otwierający to wydawnictwo to już teraz w muzycznym trójkowym kalendarzu. Może spróbujemy obudzić sąsiadów 26 minut po 5.

0: AMD w muzycznym kalendarzu, ale to jeszcze nie koniec naszej przygody ze światem muzyki z kartką z kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest punktualnie 5:30. Skrót serwisu, Michał Przerwa.
3: W Warszawie podpisana zostanie umowa obronna z Niemcami, a w Berlinie do polskich rąk wrócą kolejne dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej. To część programu obchodów 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Polska odzyska m.in. pierścień Jagiellonów, rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego i fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudem Mater Polonia. To zabytki, które od II wojny światowej pozostawały w Niemczech, mimo potwierdzenia, że pochodzą z polskich zbiorów. Bakteria coli w starachowickich wodociągach. Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków ani do mycia zębów, również po przegotowaniu. Może być wykorzystana wyłącznie do celów sanitarnych i porządkowych. Woda zdatna do picia powinna popłynąć w kranach jutro. Do tego czasu mieszkańcy mogą korzystać z wody dostarczanej w beczkowozach. To będzie próba wytrzymałości dla węchu we Wrocławiu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Już za kilka dni zakwitnie dziwidło olbrzymie. Roślina słynie nie tylko ze swoich imponujących rozmiarów, ale przede wszystkim z aromatu przypominającego rozkładającą się padlinę, mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
4: Kwiat ten udaje padlinę. Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
3: Dziwidło olbrzymie po raz pierwszy zakwitło w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie w 2021 roku. To był serwis Trójki.
0: Dzięki, Michał. Pełny serwis Trójki za 28 minut o godzinie 6. Tak sobie sprawdziłem szybciusieńko, dziwidło olbrzymie. No, bardzo ładny kwiatuszek, ale jednak wolę oglądać w internecie. Aromat przypominający, przepraszam bardzo Państwa, przy śniadaniu padlinę. No, ale taki urok, taki urok. Co w pogodzie dziś? W większości regionów pogodnie, słonecznie, choć po południu aura będzie miała swój urok, szczególnie na południu i na północnym wschodzie, bo będzie się chmurzyć i może przelotnie padać i w tych regionach też na południu, na południowym wschodzie, na północnym wschodzie niewykluczone burze. Na wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Dziś od 16 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, tak patrzę, 20 to tak w większości regionów. A najwyższa temperatura na południu.

Za 27 minut szósta i tak sobie pomyślałem, no niech będzie, dziwidło olbrzymie to raz, ale dwa, jeśli 20, 24 stopnie w drugiej połowie czerwca, no to dopiero chyba pogoda zaczyna się rozkręcać. Oby, oby. I tak sobie pomyślałem, 12-13 stopni teraz za oknami na Myśliwieckiej, nie jest źle, ale gdyby tak sobie zamknąć przynajmniej na chwilę oczy, może ci, którzy jadą, niekoniecznie, i przenieść się na plażę na przykład. Co państwo na to?

24 minuty przed godziną 6 to w muzycznym trójkowym kalendarzu. Oczywiście, że pamiętamy i składamy najlepsze życzenia urodzinowe dziś urodzonym wszystkim solenizantom. 17 czerwca 1943 roku urodził się amerykański piosenkarz, autor tekstów Barry Manilow. 83 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, pamiętając też, że dziś oczywiście nie możemy przegapić imieniny Laury, Alberta, Grzegorza i Ignacego. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. A w muzycznym kalendarzu to już za chwilkę, ale wcześniej przypomnienie. Budzik @polskieradio.pl mailowo, 71335 SMS-owo, no i telefonicznie 2 2 7 3 będziemy sprawdzać poranną listę obudzności. To już za chwilę znak sygnał, proszę się przygotować, proszę już być w blokach startowych, a kolejna data w muzycznym kalendarzu, no taka okazja też, tak mi się przynajmniej wydaje, że do tego, by zrobić głośniej. Tym bardziej, że Richard Hind, perkusista grupy Texas, kończy 61 lat. No to raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. A w muzycznym trójkowym kalendarzu gramy Państwa wyścigi. 3 szybkie w dogrywce Ciach Ciach.

Sygnał od pani Jani z Wołowa. Bardzo serdeczne podziękowania, zachęta do dalszego działania o poranku. No i zdaje się, że tak weszło w poranną rutynę, się wpisało klikanie do redaktorka. Szybki tapetą malunek, łyk wody z cytryną, mail do budzika. No tak to wygląda poranna rzeczywistość. Dziś będzie słoneczny i piękny dzień, więc pozdrawiam wszystkich obudzonych. Pani Ania z Wołowa. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i mamy w tym wyścigu w porannych trzech szybkich w dogrywce zwyciężczynię. 19 minut pozostało do godziny 6. Ten łyk wody z cytryną jak najbardziej. Ale tu już na poważnie z kartki z kalendarza. Światowy Dzień Walki z Pustynieniem i Suszą. Dziś także Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Inaczej Dzień Czołgisty. Wszystkim pancerniakom składamy najlepsze życzenia. A mądrość ludowa też troszkę nawiązuje do tego. Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. No, niechby było. Także i pancerniakom takie grzmoty. Wiadomo. Za 19.06. Dzień dobry.

0: Ale czy ty widziałeś, jaka trójka to była? Czy ty widziałeś, jaka to była trójka?
1: Messi, ale tam musieli krzyczeć argentyńscy komentatorzy.
0: Nie, jednak oglądał. Robert
1: nie, no nie oglądał,
0: dobry.
1: Spał, ale wiem, co się wydarzyło. Wiem, co się wydarzyło. Argentyna
0: żona oglądała tak głośno.
1: 3-0 wygrywa w Mistrzostwach Świata z Algierią i Leo Messi z hat-trickiem. A, niesamowity to jest zawodnik jednak. Chyba już trochę tak o nim zaczęliśmy zapominać, prawda? Bo gra gdzieś w Stanach Zjednoczonych, mało informacji dociera o jego występach w Interze Miami. A tu proszę, przypomniał się z przytupem, coś
0: elegancko.
1: Pięknego. Takie no, mundialu dużo w porannej audycji będziemy mówić. Jak co dzień te mundialowe poranki. Choć dzisiaj nawet nie taki pomeczowy, tylko meczowy, bo o 6 startuje spotkanie Austria-Jordania.
0: Tak? O 6?
1: Tak, o 6 czasu polskiego.
0: To ja przegapiłem. To jakiś późny mecz strasznie dzisiaj.
1: Strasznie późny o 6 rano.
0: Nie mają serca ci Amerykanie, no naprawdę. Co jeszcze dzisiaj? Koniec roku szkolnego się zbliża.
1: Koniec roku szkolnego się zbliża i to widać w szkołach. Kto był kiedyś uczniem, to wie, jak to jest w ostatnich 2 tygodniach.
0: To już po klasyfikacji to się nie liczy.
1: I właśnie. Czy się liczy, czy się nie liczy? Czy to jest ważny czas? Innych niż oceny punktów widzenia? O tym dziś porozmawiamy. Mam nadzieję z Państwa udziałem.
0: A oczywiście.
1: No i też dziś trochę powiemy o przesyłkach z Chin. O zamówieniach z tanich sklepów internetowych chińskich, które zdrożeją. I to tak odgórnie, bo będzie dodatkowa opłata na przesyłki przychodzące do Unii spoza Unii. To wpłynie być może na ceny. Pytanie, czy tak drastycznie, że my Polacy, którzy bardzo lubimy te zakupy na chińskich platformach, jakoś zaczniemy od nich odchodzić? To pytanie po 7:00. Będziemy rozmawiać z ekonomistą.
0: I czy powiemy sobie, że tanio już było?
1: Tanio już było, a to mam nadzieję, że to nie dotyczy paliw. Końcu programu CPN.
0: Ma być taniej, słyszałem zapowiedzi ekspertów. To i więcej po godzinie 6:00 w porannym
1: zapraszamy.
0: Za 13:06.

Manam, o poranku. To oczywiście najlepsza propozycja na rozbudzenie na 10 minut przed godziną 6. No a my lecimy dalej, co dziś w Warszawie między innymi rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi pierwszym czytaniem nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu pracy. O 13:30 prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w ćwiczeniu taktycznym Dzielny Dzik, to w Orzyszu. W Warszawie też podpisana zostanie umowa obronna z Niemcami, a pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przystąpią do strajku ostrzegawczego między 8 a 10. Z zagranicy, także we francuskim Wien, kończy się dziś szczyt grupy G7, a w Parlamencie Europejskim w Strasburgu laureat Nagrody Sacharowa Andrzej Poczobut zwróci się do eurodeputowanych. Zajmą się także polityką migracyjną Unii przygotowanym do szczytu Rady Europejskiej oraz relacjami gospodarczymi z Chinami. To i więcej oczywiście w serwisach informacyjnych, o tym niezmiennie będziemy mówić, także w audycjach pozostałych. Mnóstwo tych informacji również w internecie, więc polecamy się Państwu. polskieradio24.pl. Overpass, okazja do tego, by zrobić głośniej na 9 minut przed godziną 6.

Chyba o czymś pan redaktor zapomniał. No tak, już jeszcze jedno, ale to już za 5 minut, dosłownie, za 5 minut. Austria, Jordania w grupie J piłkarskiego mundialu. To też pewnie na żywo Grzęda będzie państwu, może nie komentował, ale od czasu do czasu zerkał, cóż tam dzieje się na piłkarskim mundialu. No i jeszcze sygnał od pana Konrada. Gdy rano wstaję i coś mi świta, to słucham sobie trójkowego budzika. Trzy szybkie ciach, ciach, ciach. Emocji to tyle, że aż strach. Zapraszamy do trójki, dobrego dnia później, no i niech każda audycja wiecznie trwa. Grzęda będzie wiedział, o co chodzi. Proszę go pozdrowić. To z Gorzowa Wielkopolskiego sygnał od pana Konrada. Bardzo pięknie dziękuję. Taki znak, sygnał, no, niech będzie porozumiewawczy. Robert Grzędowski już za chwilę. Grzęda na Grzędzie zasiędzie. Za 5 minut o godzinie 6 serwis. A my pięknie dziękujemy państwu za ten pogodny, uśmiechnięty, słoneczny, środowy poranek. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety. Pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
2: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. Już dziś kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo. Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam już dziś między 19 a 20. Michał Margański.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Żegnamy reklamy.
7: Oho, już szósta, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis zapraszają Agnieszka Drost i Michał Przerwa.
8: O silnym poparciu dla obecności wojsk USA w Polsce usłyszał w amerykańskim Senacie Karol Nawrocki.
9: Rząd ogłosił koniec taniego tankowania, część programu już przestała obowiązywać.
8: Dziś strajk w ZUS-ie, rano nie załatwimy sprawy przy okienku.
9: Prezydent Karol Nawrocki zakończył trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Minister w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz mówi, że podczas wizyty w amerykańskim Senacie prezydent usłyszał silne poparcie dla obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
10: Mamy tutaj absolutnie potwierdzenie, że Senat widzi konieczność utrzymania obecności wojskowej w Polsce, a nawet rozbudowywania, pojawiały się takie głosy, rozbudowywania tej obecności na wschodniej flance NATO w duchu stałej obecności.
8: Ostatnim punktem wizyty Karola Nawrockiego było spotkanie z Polonią w miejscowości Clearwater na Florydzie.
9: Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Ustala okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania.
8: Wczoraj grupa członków nieformalnej inicjatywy chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.
9: Nagrania, na których niemieccy policjanci próbują zatrzymać niosący krzyż członków ruchu obrony granic, zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych. W pewnym momencie między innymi a funkcjonariuszami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ruchu, m.in. jego lider Robert Bąkiewicz, zostali unieruchomieni przez policjantów oraz skuci i tymczasowo zatrzymani.
8: Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione.
9: Rząd ogłosił koniec taniego tankowania. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska, Rada Ministrów omówiła program CPN-u, czyli ceny paliw niżej, i plan stopniowego wygaszania tego pakietu.
8: A część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę i olej napędowy.
11: Stopniowe wygaszanie programu CPN to reakcja na doniesienia o rozejmie w Zatoce Perskiej. Po tym jak prezydent Donald Trump poinformował o podpisaniu porozumienia z Iranem, natychmiast spadły ceny surowców. Dlatego, jak tłumaczy premier Donald Tusk, program ochrony polskich kierowców można powoli kończyć.
12: Bo zakładaliśmy i okazało się, że nasze założenie jest trafne, że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem powinno spowodować wyraźny spadek cen. I dzięki temu paliwo na stacjach benzynowych będzie mniej więcej w tej samej cenie, w jakiej było wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy.
11: Akcja CPN nie obciąży nadmiernie ani budżetu centralnego, ani kieszenie podatników. Wszystko za sprawą przepisów o podatku od nadzwyczajnych zysków. Firmy paliwowe nie stracą, ale też nie zarobią. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
9: Dziś strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Między 8 a 10 nie załatwimy żadnej sprawy przy okienku. Rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Marta Markun mówi, że strajk ma pokazać determinację pracowników w walce o poprawę warunków pracy, przede wszystkim o wyższe zarobki.
13: To jest naprawdę bardzo wysoko.

0: kwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
1: W czasie strajku sprawy można załatwić przez portal EZUS lub i aplikacje mobilne. Minutę po 10:00 pracownicy wrócą do obsługiwania klientów.
2: Bakteria coli w starachowickich wodociągach. Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków ani do mycia zębów, również po przegotowaniu. Może być wykorzystana wyłącznie do celów sanitarnych i porządkowych. Woda zdatna do picia powinna popłynąć w kranach jutro.
1: Prezydent Starachowic Marek Materek informuje, że woda nie nadaje się do spożycia na kilku osiedlach w mieście oraz w kilku sąsiednich miejscowościach w gminach Brody i Wąchock.
3: W związku z tym został wydany komunikat przez sanepid. Ten komunikat przesłaliśmy do mieszkańców wszelkimi możliwymi sposobami i w tej chwili dostarczamy wodę poprzez beczkowozy między innymi.
2: Cały czas trwają prace naprawcze.
1: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę od organizatorów Wimbledonu. Dzięki temu uniknie gry w kwalifikacjach i od razu wystąpi w głównej drabince turnieju.
2: I z tej decyzji cieszą się polscy kibice.
4: Bardzo trzymam za nią kciuki.
5: Ona bardzo mocno pracuje nad tym, żeby właśnie uczestniczyć. Piąć się coraz wyżej, o tak powiem.
6: No jest finalistką Rolanda Garrosa i przeszła tam od kwalifikacji, co jest historycznym osiągnięciem, więc to, że dostała dziką kartę, to bezapelacyjnie jej się należy.
2: Wśród 7 dotąd ogłoszonych dzikich kart do kobiecego singla Wimbledonu, tylko jedna trafiła do zawodniczki spoza Wielkiej Brytanii, otrzymała ją właśnie Maja Chwalińska.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza jest bardzo dobra. 13% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Z godziny na godzinę udział OZE będzie rosnąć i od 10 aż do 17 prognozowane są zielone godziny. Powstanie więcej energii niż potrzebują odbiorcy, dlatego warto to wykorzystać.
2: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Lato wraca, proszę Państwa. Środa będzie na ogół słoneczna, pochmurno i deszczowo, może być tylko na południu i północnym wschodzie kraju, konkretnie na południu Dolnego Śląska, w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz na Mazurach i Podlasiu. Poza tym słowo się rzekło słońce. A jak słońce, to i powyżej 20 stopni w większości kraju, maksymalnie 24 pokażą termometry, na przykład we Wrocławiu i Kielcach, poniżej 20, czyli mocne kilkanaście, tylko na Pomorzu, na północnym wschodzie i w górach.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: O tej porze grają. 4. minuta meczu Austria-Jordania w Kalifornii na Mundialu. I 0-0. Jest 6:06. My też startujemy.

0: Peter Gabriel i Sledgehammer na początek porannej audycji. Tak rytmicznie wchodzimy w środę, równiutko. Musztra o 6:10. Dzień dobry.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Dziś 17 dzień czerwca, zostało jeszcze 8 dni roku szkolnego, nie licząc weekendu. Tylko czy to jeszcze szkoła?
2: Często jakby osoby właśnie nie przychodzą, no bo trochę im się nie chce, ponieważ już wszystko jest wystawione.
3: Zdarza się, że w czasie, kiedy już jest tak troszeczkę luźniej, już są oceny, rodzice podejmują decyzję o wakacjach. Wakacjach nieco wcześniejszych.
0: Jak sytuacja wygląda u Państwa? Wcześniejsze wakacje, czy staramy się może o 100% frekwencję? 22,7 trójek oczywiście do Państwa dyspozycji. Przy telefonie czuwa Paweł Turski i już na Państwa czeka. No, jest chyba pokusa, żeby sobie odpuścić te ostatnie luźne dni, prawda? W dzień pospać, w nocy na przykład pooglądać mundial. Mówię oczywiście o szkole, bo w porannej audycji nie odpuszczamy, na przykład nie odpuszczamy sobie rozbrajania dezinformacji.
4: Dziś o tym, że wystarczy jeden nagłówek, by rozpętać globalną burzę. Tym razem chodzi o rzekome fundusze dla Iranu i ostre dementi ze strony USA. Tylko jak sprawdzić, kto ma rację, skąd biorą się takie przekazy i dlaczego tak wielu odbiorców w nie uwierzyło?
0: Szczegóły w tej sprawie w cyklu News albo Fake News około 6:50. Po 7:00 porozmawiamy o zakupach na chińskich platformach. Nie chcę straszyć, ale od lipca obowiązywać mają dodatkowe opłaty za każdą przesyłkę spoza Unii do Unii. I już tak tanio na Temu, AliExpress czy Shein nie będzie. No, to znaczy pytanie, o ile wzrosnąć mogą dokładnie te ceny? Ceny lubianych przecież przez nas Polaków tanich zakupów z Chin. To pytanie zadam po 7:00 doktorowi habilitowanemu Mikołajowi Pindelskiemu z SGH. A przed 9:00 dziś, skoro środa, posłuchamy Józka Niewiarowskiego w cyklu AI o sztucznej inteligencji.
5: 12% badanych przyznaje, że często lub bardzo często szuka u asystentów AI pocieszenia lub rady. 2% zwraca się do nich czując samotność.
0: To i więcej w porannym. Zapraszamy do Trójki, a będziemy tu z Państwem i dla Państwa do 9:00 w składzie Karolina Gonet, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Robert Grzędowski.

A może powiedzmy, Krysiu, o Austrii. W Kalifornii trwa mundialowy mecz Austrii z Jordanią i w 14 minucie jest 0-0, a wszyscy, którzy wstają i sprawdzają wyniki z nocy, myślą sobie, no tak, to jest gość. Leo Messi wpakował 3 brameczki Algierczykom, Argentyna wygrała właśnie 3-0 i w sieci już czytam, że dyskusja o tym, kto jest najlepszym piłkarzem wszechczasów, właśnie została zamknięta. Spokojnie, bo akurat dziś wieczorem do gry wchodzi Portugalia, a więc i Cristiano Ronaldo. Sprawy bym jeszcze nie przesądzał. Więcej o mundialu w trójce w serwisach sportowych, także w krótkiej piłce o 7:40 i przewrotnie o mundialu, choć nie tym, powiemy też za chwilę.

0: Podsumujmy wieczór i noc. Francja, Senegal 3-1, Norwegia, Irak 4-1, Argentyna, Algieria 3-0. Messi, Messi, Messi. Mecz Austrii z Jordanią trwa. Wciąż bezbramkowy remis po 19 minutach gry. I tak żyjemy tym mundialem w Kanadzie, USA i Meksyku i będziemy żyć aż do finału, do 19 lipca. Co później? Jest pewna opcja. Wiedzieli państwo, że jeszcze w tym roku piłkarskie Mistrzostwa Świata odbędą się też w Polsce? Konkretnie Mundial Kobiet do lat 20.
1: Ewa Pajor, Paulina Dudek, Weronika Zawistowska z dorosłej kadry ze spokojem mogą zerkać na aspirujące zawodniczki, te z młodszych roczników. We wrześniu w Polsce odbędzie się Mundial Piłkarek do 20 roku życia. Mówi komentatorka kobiecej piłki nożnej Weronika Morzejko, która z zapałem przybliża tajniki żeńskiego futbolu na Instagramie.
2: Gospodarzem tego turnieju będą cztery miasta: Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec oraz Łódź. Będziemy gościć u siebie 24 najlepsze reprezentacje na świecie.
1: W Katowicach Polki zagrają z Argentyną 5 września, z Meksykiem 3 dni później, a na zakończenie fazy grupowej 11 września w Bielsku-Białej zmierzą się z Beninem.
2: Towarzystwo jest bardzo międzynarodowe, ale myślę, że te przygotowania, jeżeli chodzi o sztab reprezentacji Polski, już dawno się rozpoczęły i trwa rozpracowywanie naszych grupowych przeciwniczek.
1: A na kogo patrzeć? Kto oprócz Polek, rzecz jasna, będzie liczył się w walce o złoto?
2: Musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na Stany Zjednoczone i Koreę Północną, bo to są reprezentacje, które w tej kategorii wiekowej mają po tyle samo trofeów, po trzy, z tym, że Korea Północna będzie bronić tego tytułu na polskich boiskach i po raz kolejny przyjedzie na ten turniej jako jeden z głównych faworytów.
1: A co wiemy na temat naszej reprezentacji?
2: Dopiero poznajemy kształt tej drużyny, ponieważ piłkarki w reprezentacji w tej kategorii wiekowej mają za sobą rozegrany jeden mecz z Meksykiem, wygrany 2-0, ale jak spojrzymy już na konkretne nazwiska, no to widzimy, że to jest projekt budowany trochę dłużej, bo to są zawodniczki, które grały przede wszystkim w młodzieżowych reprezentacjach Polski, w tym tej do lat 19.

0: tu na pewno tutaj trzeba wymienić Zuzannę Witek, która jest kapitanką tego zespołu, no ale oczywiście mamy też zawodniczki, które już na tym etapie młodej kariery grają w klubach zagranicznych, przede wszystkim w niemieckiej Bundeslidze. Widać, że tutaj to pokolenie młodych polskich piłkarek jest naprawdę silne.
1: Na czele sztabu stoi oczywiście trener.
0: Trzeba zwrócić uwagę na postać trenera Marcina Kasprowicza, który bardzo mocno selekcjonował te zawodniczki i zbudował tę reprezentację, która będzie nas reprezentowała na Mistrzostwach Świata do lat 20 we wrześniu.
1: Właśnie ruszyła sprzedaż biletów. Wystarczy zajrzeć na portal PZPN-u łączynaspiłka.pl.
2: Z Weroniką Morzejko rozmawiał Dariusz Urbanowicz. To przypomnijmy, mecze w Sosnowcu, Katowicach, Bielsku Białej i Łodzi. 24 drużyny od Brazylii po Koreę Północną, a Polki w grupie zagrają w Katowicach i w Bielsku z Argentyną, Meksykiem i Beninem. Początek turnieju 5, finał 27 września. Najdroższe bilety są po 30 zł. Przepraszam, na jeden mecz, na finał są po 50. Te najdroższe. Ale na jednym bilecie przez resztę turnieju ogląda się dwa mecze. Jeden po drugim. No to chyba można zacząć planować wrześniowe rozrywki. O, a ten pan ma dziś urodziny. Kendrick Lamar powinien zdmuchnąć 39 świeczek.

My tu o mundialu młodych piłkarek, a panowie się wzięli do roboty. Austria prowadzi z Jordanią 1-0. Romano Schmidt strzelił z dystansu i chyba wszystko idzie zgodnie z przewidywaniami. Teraz panowie piją wodę. A kibice w Stanach oglądają reklamy. Państwo zgłaszają obecność mimo ostatnich dni szkoły w komentarzach pod postem z dzisiejszą ramówką na Facebooku Trójki. To zapraszam, proszę się meldować, a przy okazji proszę jeszcze przewinąć do

0: posta z wczorajszego poranka do posta z pytaniem o tematy do jutrzejszej piosenkarni. Będziemy zobowiązani z Karoliną, jeśli nam coś państwo podpowiedzą. Karolina typuje 2-1 dla Austrii. No zobaczymy, czy się sprawdzi.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 6:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa.
8: Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. O szczegółach mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Co pomoże w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych, lepszym zarządzaniu systemem? No chodzi o to, żeby zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia. Na razie tutaj zbieranie tych danych ze względu na przepisy jest uproszczone. Po to, żeby móc zarządzić i wprowadzić dokładniejsze zmiany w tym systemie, najpierw trzeba posiąść te wszystkie informacje. Jest to oczywiście związane z tymi wszystkimi informacjami, które się pojawiły w ostatnim czasie.
8: Chodzi o sprawę 28-letniego lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w warszawskim szpitalu. Kontrolę prowadzi Stołeczny Ratusz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Policja prowadzi działania w sprawie osób podszywających się pod funkcjonariusze na Dworcu Centralnym w Warszawie. Chodzi o nagranie pojawiające się w internecie, na którym mężczyźni w strojach przypominających mundury wysiadają z furgonetki z napisami BPG i bronimy polskiej granicy przed Dworcem Centralnym, a następnie rozmawiają z dwoma mężczyznami o śniadaj karnacji. Polecenie podjęcia działań w tej sprawie wydał komendantowi stołecznemu policji szef MSWiA. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od 18 czerwca. Leo Messi pisze historię. Argentyńczyk strzelił hat-tricka w wygranym 3-0 meczu z Algierią. Tym samym dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich mistrzostw świata Mirosława Kloze. Messi zdobył na mundialach już 16 bramek.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: O, i coś czuję, że to są ostatnie dni pana Mirosława Kloze z rekordem wszechczasów mundiali. Środa będzie na ogół słoneczna, ale może być też miejscami pochmurno i deszczowo. To konkretnie na południu Dolnego Śląska, w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz na Mazurach i Podlasiu. Dominacja słońca oznacza też przyjemną temperaturę. Powyżej 20 stopni będzie w większości kraju, maksymalnie 24. To na przykład we Wrocławiu i Kielcach, a mocne kilkanaście dziś na Pomorzu, na północnym wschodzie i w górach.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po pół godzinie gry w Kalifornii Austria prowadzi z Jordanią 1-0. Tu mowa oczywiście o mundialu. Także w Polsce będzie mundial we wrześniu. Mundial kobiet do lat 20. Wybierają się państwo? 22 i 7 trójek.

0: Od 5 do 27 września w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku Białej i Łodzi odbędą się piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. No i są chętni.
1: Prawdziwe złoto. To dla mnie to lepiej niż ten męski mundial. Także wybieram się jak najbardziej.
0: No ja też właśnie planuję. Może się spotkamy. Z ciekawostek tytułu broni i największym faworytem tego turnieju jest reprezentacja Korei Północnej. Północnej.

0: Metro i niepamięć w Trójce. Za 20 minut będzie siódma. To na którą do szkoły?
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Tak, w szkołach dzwonki wciąż dzwonią, ale w klasach widać wyraźne rozluźnienie, oceny w zasadzie już wystawione. Jeśli ktoś właśnie kończy podstawówkę, egzamin ósmoklasisty też ma już za sobą i tylko czeka na wyniki. Nic tylko urwać się z lekcji. No i tak też niektórzy robią, wychodząc z założenia, że siedzenie w tym czasie w ławce to po prostu strata czasu. A ci, którzy jednak decydują się do szkoły chodzić, też nie ukrywają, o nauce w tym czasie już nikt nie myśli.
2: Na niektórych lekcjach właśnie mamy tak, że pytamy się nauczyciela, czy może być wolna lekcja. Potem albo sobie idziemy do pana pedagoga po jakieś gry planszowe, albo sobie gadamy, albo sami sobie organizujemy na przykład państwo miasta.
3: Jest pokusa, żeby w ogóle nie przyjść?
4: No jest pokusa. Często jakby osoby właśnie nie przychodzą, no bo trochę im się nie chce, ponieważ już wszystko jest wystawione. Dużo osób omija te lekcje, ale też sporo stara się przychodzić.
5: My przychodzimy.
4: No tak.
6: Zdarza się, że w czasie, kiedy już jest tak troszeczkę luźniej, już są oceny.
7: Danuta Kozakiewicz, nauczyciel i dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.
6: Rodzice podejmują decyzję o wakacjach. Wakacjach nieco wcześniejszych.
8: Tak, tak, zdarza się. To trzeba być uczciwym, powiedzieć, tak, zdarza się.
7: Mirosława Śliwińska, dyrektorka w podstawówce nr 10 w Pruszkowie.
8: I nie odbierają wtedy świadectw, tylko świadectwa odbierają. W czasie wakacji przychodzą po świadectwa.
6: Jest to sytuacja dla nas bardzo niedobra, bo zamyka nam się takie kółeczko. Z jednej strony rodzice twierdzą, że w szkole nic się nie dzieje. W związku z tym można zabrać dzieci. Z drugiej strony my nie możemy prowadzić pewnych zajęć ze względu na to, że nie ma dzieci.
4: Ja myślę, że dobrze, że jest luz, ale lepiej by było jednak, jakby tego nie było, jakbyśmy się siedzieli w domu. Ja jestem zdania, że poza szkołą jednak fajnie się spotkać.
7: Czy taki stan, sytuacja na koniec roku to norma w polskiej szkole?
9: Tak bywa, a nie jest.
7: Agata Łuczyńska, szefowa Fundacji Szkoła z Klasą.
9: W szkołach, gdzie są aktywni nauczyciele, którzy nie tylko skupiają się na ocenach, ale przede wszystkim skupiają się na tym, żeby szkoła była w kontakcie ze światem, żeby starała się być takim miejscem, gdzie uczniowie uczą się angażować społecznie, to w tych szkołach bywa tak, że uczniowie na gwałt kończą jeszcze projekty, angażują się w działania społeczne. Wcale nie chcą kończyć roku szkolnego, bo jeszcze przed nimi na przykład wydanie publikacji, nad którą pracowali przez pół roku. Takich przykładów tego, że to nie jest zwykłe siedzenie w ławce, mamy bardzo wiele.
7: Wyobraźmy sobie, że jest alternatywa, tak? To jak lepiej

0: Można ten czas wykorzystać niż siedzieć w ławce.
1: No ja myślę, że pewno dłużej byśmy pospali, bo to taka pierwsza, najważniejsza rzecz. No i pewnie byśmy chodzili, nie wiem, bo jest już teraz coraz cieplej, więc pewnie na jakieś boiska, na jakieś może wycieczki rowerowe, jakieś spacery, tego typu rzeczy.
2: Ten czas ostatnich 2 tygodni jest zupełnie innym czasem dla ucznia, zupełnie innym czasem dla nauczyciela.
3: No już nie mówię o tych właśnie radach pedagogicznych.

0: na piśmie, odpowiedzi na pisma. To są rozmowy z rodzicami, to są sytuacje konfliktowe, gdzie rodzic na przykład nie zgadza się z wystawioną oceną.
1: Absolutnie fundamentalna zmiana, którą polska szkoła musi przejść, to jest uczenie projektowe, bo mi się wydaje, że to o to chodzi, że uczniowie uczą się dla stopni, a nie mają w szkole przestrzeni na to, żeby czuć sens tego, co robią.
2: Jest takie poczucie, że to jest trochę stracony czas?
3: Faktycznie niektórzy mogą właśnie uważać, że to jest stracony czas, aczkolwiek też warto spędzić czas właśnie ze znajomymi, tak cieszyć się tymi ostatnimi chwilami, jak na przykład już się idzie do kolejnej szkoły. Więc no, raczej to nie jest całkowicie stracony czas.
4: No właśnie, a Państwa zdaniem, czy to czas stracony, te ostatnie 2 tygodnie roku szkolnego, a może wręcz przeciwnie? Nie tylko nauką i ocenami żyją uczniowie i takie spotkania z kolegami, z koleżankami przy luźniejszej atmosferze to właśnie rzecz wartościowa. 22:07 zapraszamy do dyskusji, zresztą nie tylko w porannej audycji, bo ten temat pojawi się także po 11:00 w audycji Porozmawiajmy 2:07.

Czy tak długi rok szkolny ma sens, skoro od kilku dni o nauce nie ma mowy i do końca przyszłego tygodnia połowa uczniów w szkole się nie pojawi, a ta połowa obecna nawet nie otworzy podręczników? 22 i 7 trójek, numer do Państwa dyspozycji. Zapraszamy, bo może to właśnie jest wręcz przeciwnie czas wartościowy, ale dzwonią też Państwo w sprawie

0: jutrzejszej piosenkarni.
1: Przyszedł mi do głowy taki temat mundial, ale z drugiego końca skali, czyli przez pryzmat tych wielkich nieobecnych, tych, którzy oglądają mundial z kanapy. Włosi przecież, mistrzowie świata, bodajże 3 czy 4-krotni. Duńczycy sprzed lat, mistrzowie Europy, wielcy nieobecni. Może coś w tym stylu, jakby ten mundial wyglądał z ich perspektywy.
0: No ciekawe, rozważymy z Karoliną. Zapraszamy do udziału w giełdzie tematów, przede wszystkim na facebookowym profilu Trójki. Wczorajszy post, proszę go odnaleźć, to taki post z najmniej w historii fortunnym zdjęciem muzycznego duetu. Będą państwo wiedzieli, o co chodzi. Na facebookowym profilu Trójki, tam proszę zgłaszać tematy do jutrzejszej piosenkarki. A za chwilę w Trójce news albo fake news.

0: Na mundialu do przerwy Austria prowadzi z Jordanią 1-0. W Kalifornii wieczór, a u nas 6:52. Czas na cykl Piotra Udeja.
1: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
2: News albo fake news.
3: Dziś o tym, że wystarczy jeden nagłówek, by rozpętać globalną burzę. Tym razem chodzi o rzekome fundusze dla Iranu i ostre dementi ze strony USA. Tylko jak sprawdzić, kto ma rację, skąd biorą się takie przekazy i dlaczego tak wielu odbiorców w nie uwierzyło? Naszym gościem jest Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam w Trójce, dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: $300 milionów za porozumienie z Iranem to fake news puszczony przez głupkokratów, tak wskazał w nocnym wpisie prezydent USA Donald Trump. Wcześniej padły informacje o $300 miliardach dla Iranu. No to jaka jest prawda?
4: Dobre pytanie. W dzisiejszym świecie ciężko jest tę prawdę odnaleźć, natomiast wydaje się, że prezydent się pomylił i chodziło mu tak naprawdę o 300-miliardowy fundusz, który stworzony ma być chyba przy wsparciu amerykańskim, ale przede wszystkim przez różne państwa Zatoki Perskiej, ażeby po tej wojnie pomóc odbudować Iran.
3: Pani zdaniem,

0: to przykład chaosu informacyjnego czy celowej manipulacji?
1: Wydaje mi się, że i jednego, i drugiego. Widać, że po pierwsze, tak jak my wszyscy bywamy słabo odporni na dezinformację, no tak i również prezydent Trump nie jest zbyt na nią odporny, no bo prawdopodobnie przeczytał gdzieś o jakichś pieniądzach, uznał, że no przecież Stany Zjednoczone tyle Iranowi nie dają, no na pewno nie bezpośrednio. No i w środku nocy zdecydował się wysmarować na ten temat wpis, no tylko, że popełniając błędy, w tym błędy faktograficzne, no co doprowadziło tylko do większego chaosu, no bo odbiorcy tych treści, no już nie wiedzieli, czyli w sumie to Stany płacą, to co jest fake newsem, czy jest fundusz, czy nie ma funduszu, czy to jest 300 miliardów, czy 300 milionów, co właściwie się dzieje?
0: Co w tej historii jest większym problemem? Fałszywe informacje, czy raczej półprawdy oparte na fragmentach i to jeszcze niejawnych negocjacji?
1: No zdecydowanie półprawdy i chaos informacyjny. Widać po prostu, że to nie chodzi o jeden tak fake news, czyli jedną nieprawdziwą informację, którą upublicznił jeden aktor dezinformacji, żeby osiągnęła jakiś tam skutek w społeczeństwie. To jest po prostu chaos informacyjny, w którym biorą udział no, najwyższe osoby w państwie, tak? No, jak prezydent Stanów Zjednoczonych, co naprawdę tylko potęguje problem dezinformacji, no bo w momencie, w którym my widzimy taki chaos informacyjny, no to jak później mówić ludziom, sprawdzajcie informacje w oficjalnych źródłach.
0: Dziękuję za ten fragment rozmowy. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, no właśnie, do usłyszenia.
2: News albo fake news. Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży

0: aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 17 czerwca, jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Michał Przerwa.
7: Dwie osoby zatrzymane, ale wciąż trwają poszukiwania mężczyzny, który strzelał do rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej.
8: Po doniesieniach o gigantycznych zarobkach młodego lekarza rząd bierze pod lupę zarobki medyków.
7: Kwiat, który pachnie padliną, we Wrocławiu zakwitnie dziwidło olbrzymie.
8: Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zamordowanego w Białej Podlaskiej Rosjanina. W sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów, ale nie postawiono im zarzutów. Trwają poszukiwania mężczyzny, który strzelał do rosyjskiego artysty.
9: Ludzie w Białej Podlaskiej wciąż są przejęci tym, co zdarzyło się na ulicy ich miasta.
10: Tak nie powinno być przy granicy.
11: Się boją po prostu. Teraz i wy śmiecie nawet wrzucać.
9: Zatrzymano dwie osoby, których rola w zdarzeniu jest ustalana. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak mówi o poszukiwaniach jednego sprawcy.
12: Mężczyzna dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały.
9: Policja apeluje o informacje w sprawie także o nagrania z prywatnych kamer, na przykład samochodowych, z okolicy zabójstwa. Mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
13: To pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania przygotowania mężczyzny.
9: Policja przekonuje mieszkańców, że nic im nie grozi, bo zabójca najprawdopodobniej już dawno opuścił miasto. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL.
8: Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że sprawa zarobków 28-letniego lekarza bez specjalizacji i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej budzi uzasadnione emocje.
14: Pan doktor, którego to dotyczy, zrezygnował z działalności w partii politycznej, natomiast jakby w tej sprawie są oczywiście wszczęte przez kilka instytucji kontrole. Jeśli te kontrole wykażą jakiekolwiek nieprawidłowości, to oczywiście będą podjęte kolejne kroki prawne, które to wyjaśnią.
7: Zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL nie rozwiąże problemu kominów płacowych, uważa rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
15: Zbieranie tych danych na PESEL nie wnosi nic z perspektywy pacjenta czy możliwości kształtowania wynagrodzeń w systemie. To jest tak jakby alibi na to, że oni nie wiedzą, co zrobić z wycenami, bo już w tej chwili jest tak, że pewni pacjenci są wycenieni, że się opłaca ich leczyć, a innych się nie opłaca leczyć.
8: Decyzja zapadła po tym, jak media doniosły, że młody lekarz zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Kontrolę w tej sprawie zarządził prezydent Warszawy, któremu podlega szpital oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
7: Europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry pod znakiem zapytania. Sąd zwrócił się do prokuratury o wyjaśnienie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa w Unii Europejskiej. To może oznaczać budowanie gruntu pod umorzenie sprawy, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
16: Na obecnym etapie słusznie sędzia weryfikuje kwestię, czy prawdopodobne jest, iż Zbigniew Ziobro przebywa na terytorium Unii Europejskiej, dlatego że jest to jeden z wielu warunków, które muszą być spełnione, aby sąd mógł wydać europejski nakaz aresztowania. Wiele okoliczności wskazuje na to, że warunek ten nie jest spełniony, co też pozwala przewidywać skutek wniosku prokuratury.
8: Prokuratura wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry skierowała do Sądu Okręgowego 10 lutego.
7: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaskarżył do sądu umorzenie przez prokuraturę postępowania w sprawie publikacji zdjęcia nagiej nastolatki. Rok temu grupa

0: uczniów podwarszawskiej podstawówki wygenerowała przy pomocy sztucznej inteligencji fotografię, używając do tego wizerunku koleżanki.
1: Zdaniem prezesa UODO Mirosława Wróblewskiego potrzebna jest aktualizacja przepisów, bo śledczy nie potrafią korzystać z tych obowiązujących. Dodaje, by chronić wizerunek przede wszystkim dzieci.
2: Tak jak nikomu obcemu nie dajemy kluczy do własnego domu, tak samo nie powinniśmy dawać na tacy zdjęć wizerunków naszych dzieci, bo przestępcy także wiedzą o tym, jak zachowują się organy ścigania i nie będą się wahać, żeby w takich przestępczych celach tych zdjęć użyć.
1: Nad przepisami, które mają uderzyć w osoby tworzące szkodliwe materiały typu deepfake, pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
0: Z kamerą wśród roślin specjalne urządzenie już dziś rozpoczną transmisję z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystko po to, żeby internauci mogli na żywo śledzić kwitnienie dziwidła olbrzymiego.
1: Roślina słynie z zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę, mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
3: Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić chrząszcze oraz muchówki.
0: Dziwidło kwitnie bardzo krótko, maksymalnie przez 2 noce, dlatego ogród zdecydował się na transmisję online, żeby każdy mógł zobaczyć ten rzadki spektakl.
1: I jeszcze jedna informacja o 8.13. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister energii Miłosz Motyka.
0: A to był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Messi raz, Messi dwa, Messi trzy. Po nocy mundialowej w studiu Norbert Michalak, czas na sport. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Oj tak, nie było niespodzianki. Argentyna pewnie pokonała Algierię 3-0 podczas trwających Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Spotkanie prowadził Szymon Marciniak. Pod okiem polskiego sędziego Lionel Messi, jak wcześniej wspomniałeś, zdobył 3 bramki. Tym samym zrównał się z Mirosławem Kloze w historycznej klasyfikacji mundialowych strzelców. Mimo że do przerwy był bezbramkowy remis, to ostatecznie Francja pokonała Senegal 3-1. Kylian Mbappé zrobił duże wrażenie, strzelając 2 gole. Dobrą formą błysnął też Norweg Erling Haaland. Przeciwko Irakowi wbił 2 gole, a jego drużyna ostatecznie wygrała 4-1. Przy drugiej bramce napastnik norweskiej reprezentacji bez skrupułów wykorzystał błąd rywali. Trwa mecz Austrii z Jordanią. Do przerwy Austriacy prowadzą skromnie 1-0. Maja Chwalińska czekała i się w końcu doczekała. Polska finalistka wielkoszlemowego French Open otrzymała od organizatorów dziką kartę na tegoroczny Wimbledon. Wiktor Archutowski, były menedżer Agnieszki Radwańskiej, cieszy się z tej decyzji.
7: Zasłużyła i dostała. To jest dobra reklama dla polskiego tenisa, dla Polski. To jest coś fajnego. Bardzo ładnie jeden dziennikarz, chyba Dixon Guardian, powiedział, she's a breath of fresh air. Ona jest oddechem świeżego powietrza. Jej zachowanie, jej gra, wszystko, ten uśmiech, ten urok, jej team, oni są humble, skromni, nie ma jakichś pychy. Widać entuzjazm.
6: Miejmy nadzieję, że na Wimbledonie też powieje świeże powietrze od strony Maji Chwalińskiej. Początek turnieju 29 czerwca. Zostajemy jeszcze przy tenisie i sprawdzamy, jak poradzili sobie polscy tenisiści w różnych turniejach na trawie. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy w Halle. W meczu 1/16 finału wygrał z Rosjaninem Andrzejem Rublowem 6-3-6-2. Z kolei Kamil Majszak odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Londynie. Polak przegrał z Czechem Irzymie Lacheczką 5-7-6-7.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Lato wraca, proszę Państwa. Środa będzie na ogół słoneczna, pochmurno i deszczowo, może być tylko miejscami na południu i północnym wschodzie kraju. No, nie tylko pochmurno i deszczowo, ale także burzowo. Poza tym słowo się rzekło słońce, a jak słońce, to i powyżej 20 stopni w większości kraju, maksymalnie 24, na przykład we Wrocławiu i Kielcach. Poniżej 20 dziś, czyli mocne kilkanaście, patrzymy na pozytywy, tylko na Pomorzu, na północnym wschodzie i w górach.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do

0: świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 7:09.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: A to proszę się przyznać, państwo w drodze do szkoły z dziećmi, czyś dziś, czy już wakacje trwają? 22 i 7 trójek. Jak państwo oceniają te ostatnie szkolne dni? Przydają się? Bo tworzą się więzi społeczne, czy to po prostu strata czasu? Zapraszamy do dyskusji i zapraszamy do Trójki w składzie Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

0: Ubrania po kilkanaście złotych, niedrogie sprzęty. Europejczycy, w tym Polacy, pokochali zakupy na chińskich platformach internetowych. Niskie ceny to oczywiście główny powód. Do domów w Unii codziennie trafiają miliony takich przesyłek, ale od lipca te przesyłki będą wiązały się z dodatkową opłatą. W Studiu Trójki witam doktora habilitowanego Mikołaja Pindelskiego ze Szkoły Głównej Handlowej, kierownika podyplomowych studiów zarządzania sprzedażą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, 3 euro dodatkowej opłaty od przesyłki, tak to wygląda, czy będzie wyglądać już za 2 tygodnie? Ten rynek się za 2 tygodnie zmieni?
1: No na pewno trochę się zmieni, bo jednak

0: to, że te przesyłki były darmowe, rozwinęło bardzo dużo biznesów takich handlowych, gdzie albo lokalnie sprzedawcy na takich marketplace'ach, dużych platformach, których się sprzedaje różnego rodzaju produkty z wykorzystaniem platform internetowych, korzystali sobie z tego, bo realizowane były zamówienia, które bezpośrednio szły z przede wszystkim z Chin. I one omijały w zasadzie wszelkiego rodzaju opłaty i cła i tak dalej. Możemy sobie oczywiście domniemywać, czy one były tam gdzieś dotowane przez poszczególne rządy, czy nie. Natomiast no, co do zasady, szły za darmo, bardzo niedużych kwotach, różnego rodzaju opłaty, omijając wszelkiego rodzaju systemy celne, opłaty podatkowe i tak dalej. Co oczywiście no, powodowało, że dużo trudniej było się przebić z tego typu jakby tanimi produktami, no to nie ma co ukrywać, że to raczej chodzi o bardzo tanie rzeczy, lokalnym producentom i lokalnym sprzedawcom. Więc na pewno się zmieni, no bo na pewno coś, co kosztowało 5 zł, już nie będzie kosztowało 5 zł, no bo od 1 lipca 3 euro, a jeszcze rozważana jest, i to zdaje się całkiem poważnie, w niedługim odstępie czasu od dnia dzisiejszego, dodatkowa opłata około 2 euro, taka manipulacyjna, no bo jednak te przesyłki też generowały bardzo dużo pracy po stronie służb celnych Unii Europejskiej, też poczty i tak dalej.
1: No właśnie, 4,5 miliarda przesyłek rocznie, nawet 5 miliardów już około przesyłek rocznie trafia do Unii Europejskiej z Chin. Razy te 3 euro, albo nawet i 5 euro, jak pan mówi, to kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów euro nam wychodzi. Tak. Kto na tym zarobi w takim razie? Gdzie trafią te pieniądze?
0: No to oczywiście jakby zarobimy wszyscy na tym w jakiś sposób, no bo jednak obciążenia podatkowe czy obciążenia związane z cłami no trafiają do wspólnej kasy, więc w sumie wszyscy będziemy trochę beneficjentami tego. Ja jestem państwowcem, więc w to wierzę bardzo. No tak pojedynczo, no na pewno też istnieje obawa i to całkiem uzasadniona, że w sumie beneficjentami tego będą duzi gracze, duże platformy, które są w stanie sobie pozwolić na rozwiązanie tego problemu, czy wyzwania, które powstaje. No na pewno najtrudniejszym momentem jest zmiana i ten okres zmiany, a za chwilę się wszystko ułoży bardzo ładnie.
1: Ja czytam w internecie, że niektóre z tych chińskich platform, niektóre z tych chińskich firm już zaczęły wcześniej inwestować w magazyny w Polsce, będą sprowadzać masowo te produkty tanie tutaj do Polski i sprzedawać je już z Polski bez tej opłaty 3 euro.
0: No tak, Polska magazynami stoi w ogóle, więc mamy dużo przestrzeni, dużo magazynów, relatywnie tanie grunty, więc te magazyny i dobrze skomunikowane, więc magazynów jest sporo, więc na pewno będą tutaj rozwijać duże typu temu i tak dalej, będą rozwijać duże magazyny, z których będą mogły operować na całą Unię Europejską i na całą Europę, więc będą starały się ominąć tego typu problemy, czy tego typu opłaty, ale kolejne są wyzwania dla nich, tak? I kolejne ryzyka, no bo jednak będą musiały sprowadzić duże transze produktów od razu. Nie wiadomo, czy to się sprzeda, więc to jest jakby dodatkowe ryzyko. Nie tylko chodzi o to, że będzie trochę drożej, bo trzeba to odlić, opodatkować, ale też chodzi o to, że trzeba ponieść dodatkowe ryzyko zatowarowania się już nie pojedynczą sztuką produktu, która była przesyłana po dokonaniu zakupu, czyli pewniak, już jest opłata pobrana, już są pieniądze za to pobrane, tylko trzeba będzie ściągnąć tego więcej, wrzucić do magazynu i poczekać, a nuż się ktoś trafi, kto to kupi.
1: A ja tak sobie myślę teraz o przyszłości, nie tej najbliższej, czyli pierwszych dniach za 2 tygodnie, ale o tym, co dalej. Czy jest jakaś szansa, że przestaniemy kupować tak chętnie jako Europejczycy na tych chińskich platformach?
0: O, tak optymistyczny bym nie był, jednak jesteśmy konsumpcyjni bardzo. I będziemy kupować. No oczywiście jakby tutaj przewodnim taką myślą było to, że to jest po prostu bardzo tanie i ludzie kupowali, czy kupujemy wszyscy. Tak?
1: I pewnie nadal tanie będzie, tylko po prostu nie tak bardzo.
0: Nie tak bardzo tanie, nie tak bardzo tanie. No, faktycznie, no, jak się wejdzie w różnego rodzaju właśnie te marketplace'owe platformy i poszuka produktów, gdzie dostawa jest za darmo, a produkty są po 2 zł na przykład, czy po 5 zł, no to siłą rzeczy myślę, że u każdego się gdzieś pojawia refleksja, że to jest niemal niemożliwe, tak, no, że to jednak to nie jest w porządku, no to będą trochę droższe te produkty. Tak? Jakby to pewnie przypuszczalnie one nie będą w dłuższym troszkę okresie, one nie będą jakoś dramatycznie droższe i to nie będzie tak, że te 20 parę złotych czy 30 zł nagle zostanie do tych 2 zł doklejone, tylko jakoś to się rozłoży, no ale to, co kosztowało 2 zł, może kosztować teraz 5 na przykład.

0: I też tu musimy podkreślić, choć to sprawa czysto formalna, że tu mówimy o przesyłkach o wartości poniżej 150 euro, tak. Bo te powyżej już miały taką dodatkową kwotę
1: nałożoną. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że te powyżej 150 euro deklarowanej wartości, więc to też różnie prawdopodobnie bywało, no bo można było deklarować istotnie mniejszą wartość, a one były większe.
0: A sposobów na obchodzenie tych przepisów jest wiele i dlatego właśnie Unia Europejska próbuje jakoś zwiększyć szanse lokalnych producentów, lokalnych firm w walce z chińskimi gigantami. Opowiadał o tym o poranku w Trójce doktor habilitowany Mikołaj Pindelski ze Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dziękuję państwu.
0: Za 2 tygodnie te opłaty wchodzą w życie. Teraz piosenka dnia w Trójce. Vince Staples i Cotton.

Dobrze, rzut oka na mecz, żeby nam nie uciekło. 1-1 się zrobiło w spotkaniu Austrii z Jordanią na mundialu. Wyrównał Ali Olwan i znów pewne kłopoty faworyta obserwujemy. Jest ciekawie. Więcej o mundialowych wydarzeniach, w tym o hat-triku Leo Messiego po 7:30 w Trójce w krótkiej piłce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.

0: na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Czas na skrót serwisu. Michał Przerwa.
13: Za pół godziny pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaczną strajk ostrzegawczy. Protest ma się skończyć o 10:00. Strajkować będą pracownicy w całym kraju. Organizatorzy zaznaczają, że protest nie jest skierowany przeciw klientom zakładu, a pracownicy domagają się podwyżek. Polska walczy o darmowe pozwolenie do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu. Finał tych zmagań na dwudniowym unijnym szczycie, który rozpoczyna się jutro. Na szczycie nie jest przewidziana dyskusja na temat ETS-u, czyli handlu uprawnieniami do emisji CO2, ale Polska chce, żeby do wniosków wpisać konieczność szybkiej zmiany wskaźników, na podstawie których wyliczane są te darmowe pozwolenia. Od dziś do odwołania zamknięta zostanie trasa przez Dolinę Białego w Tatrach, od wejścia do skrzyżowania ze ścieżką nad Reglami. Powodem są prace remontowe przy jednym z mostków. Tatrzański Park Narodowy liczy, że roboty uda się zakończyć w ciągu kilku dni. Jednak wiele zależy od pogody, mówi Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
14: Prace planowane są na 3 dni z uwagi na transport długich legarów, ale wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie. W późniejszym etapie będą prowadzone prace wykończeniowe przy moście, ale już nie będzie wymagało to zamknięcia, jedynie ograniczenie dla ruchu turystycznego w obrębie przejścia, ale wykonawca zapewni takie przejście, więc nie ma obaw.
13: Tatrzański Park Narodowy nie wyklucza kolejnych krótkotrwałych remontów na szlakach przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego.
12: Teraz ekonomia w trójce i Monika Suszek. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Europejski sektor chemiczny w trudnej sytuacji. Branża mierzy się z wieloma wyzwaniami, przede wszystkim wysokimi cenami energii, przeregulowaniem czy niedostateczną ochroną wspólnego rynku. To powoduje, że coraz mocniej traci swoją pozycję na rzecz wielu innych globalnych graczy, na przykład Chin. Przedstawiciele branży podkreślają, że w tych warunkach firmom trudno się koncentrować na długoterminowych strategiach, tylko myślą o przetrwaniu, mówi dr inżynier Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polska Izba Przemysłu Chemicznego.
16: Faktem jest, że dzisiaj zaczęliśmy się zastanawiać nad tym bytem tu i teraz, jak przetrwać. Najbliższy rok, nawet kwartał, najbliższe 2 lata, może 3. Dzisiaj jednym z tych czynników, które determinują opłacalność inwestycji, między innymi też są wysokie ceny energii, bo ta taniość, ta opłacalność dzisiaj przekłada się na możliwość konkurowania z krajami.

0: krajami czy regionami pozaeuropejskimi.
1: Branża chemiczna zatrudnia w Europie bezpośrednio ponad 1 000 000 osób i jest kluczowa dla wielu innych sektorów gospodarki. Polska umacnia pozycję atrakcyjnego miejsca dla inwestorów. Okazją był debiut kanadyjskiej spółki Lumina Metals, która planuje duże inwestycje w wydobycie miedzi i srebra w województwie lubuskim. Minister finansów Andrzej Tomański przedstawił pakiet 5 programów proinwestycyjnych, w tym nowy program grantowy, wzmocnienie polskiej strefy inwestycji oraz wsparcie czystych technologii.
2: Polska aktywnie włącza się w wyścig o te najbardziej atrakcyjne inwestycje w tym segmencie. Celem nie jest oczywiście tylko i wyłącznie wspieranie transformacji energetycznej. Celem jest przyciąganie do Polski nowych inwestycji. Chcemy, aby nowe technologie były rozwijane właśnie tutaj.
1: Minister finansów podkreślił, że polska gospodarka przez minione 37 lat rozwijała się niemal najszybciej na świecie. Przeciętny Polak spędzi w internecie ponad 26 lat. Tak wynika z badania NordVPN. To o prawie 3 lata więcej niż w poprzednim badaniu w 2022 roku. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki, to jest prawie 6 godzin tygodniowo, oraz oglądaniu filmów i wideo ponad 5,5 godziny. Kolejne miejsce zajmują media społecznościowe i maratony seriali. Co więcej, 27% ankietowanych przyznało, że nie wyobraża sobie dnia bez dostępu do sieci, a wyniki te wskazują, jak mocno zatarła się granica między rzeczywistością a światem online. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 4,91.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Piłka w bramce reprezentacji Jordanii i zdaje się, że mamy 2-1 dla Austriaków, choć jeszcze coś sprawdza na powtórce sędzia tego mundialowego meczu. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane, to już w sprawie pogody, tylko na północnym wschodzie i południu kraju wzrastające do dużego i tam możliwe będą przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Termometry wskażą maksymalnie od 16 stopni nad morzem przez 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie, a sędzia wskazuje w meczu Austrii z Jordanią, że gola jednak nie ma. Wciąż 1-1, 71 minuta.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Czy ten i przyszły tydzień to w szkołach strata czasu? Takie pytanie mamy do Państwa o poranku i taką mamy odpowiedź.
6: Jako były nauczyciel i mąż ciągle aktywnej nauczycielki w szkole średniej, muszę powiedzieć, że to żadna strata czasu te ostatnie dni przed wakacjami, bo to jest okres, kiedy trzeba poprawiać, uzupełniać, robić poprawki i walczyć o oceny. I w moim odczuciu to jest najbardziej intensywny okres w roku szkolnym.
5: Czyli głos zdecydowanie na nie, ale...
7: Ja mam jeszcze syna w szkole średniej w tej chwili i taki fakt ma miejsce. Ten ostatni tydzień, ba, nawet półtora tygodnia po wystawieniu ocen, to już wszystko to jest na pół gwizdka. Ta sytuacja to od wielu lat się powtarza, więc możliwe, że trzeba by było jakoś terminowo to w inny sposób rozwiązać.
5: Szansa na rozmowę na ten temat dziś też po 11 w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. A jeśli chcą Państwo zobaczyć najgorsze w historii zdjęcie muzycznego duetu, to polecają się Bob and Carolina. Proszę zajrzeć na Facebooka Trójki, przewinąć posty do wczorajszego poranka i tam Państwo znajdą ten obraz. A przy okazji znajdą Państwo pytanie o temat do jutrzejszej piosenkarni. Zapraszamy do wpisywania.

0: Teraz już chyba bez waru i bez sprawdzania Austria prowadzi z Jordanią 2-1 w 77 minucie ostatniego wtorkowego meczu Mundialu.
1: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: Bo to w Kalifornii się dzieje. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: I czas na krótką piłkę.
2: A zaczynamy tak.
3: Patrzy się na stadiony i są one pełne. Gdzieś tam widzę kulisy, jak te stadiony potrafią pięknie wyglądać w Stanach Zjednoczonych. Też śledzę NFL trochę w trakcie sezonu siatkarskiego i widzę, że to jest wielkie show tam na miejscu, to chciałbym być tego częścią.
0: Czy ja dobrze rozpoznaję głos?
2: Tak, tak, tak. To Jakub Popiwczak, libero reprezentacji Polski siatkarzy, który mimo przygotowań do kolejnych meczów Ligi Narodów z wypiekami na twarzy śledzi to, co się dzieje w Mistrzostwach Świata, które rozkręcają się na dobre. Jeśli do gry weszły takie drużyny jak Francja czy Argentyna, to wiadomo, że będzie się działo i tak było. Francuzi z pewnością pamiętali Mundial z 2002 roku, gdzie sensacyjnie w meczu otwarcia przegrali z debiutującym wtedy Senegalem. Tym razem pomyłki nie było, wygrali 3-1, a dwie bramki zdobył niezawodny Kylian Mbappé. Norwegia z kolei na Mundial wróciła po 28 latach przerwy i w swoim pierwszym meczu pokonała z hukiem Irak 4-1. Gwiazda Manchesteru City Erling Haaland w tym meczu zrobił swoje, czyli zdobył dwie bramki. Bardziej uważni kibice z pewnością zauważyli polski akcent. Asystę przy jednym golu dla Iraku zaliczył Amir Al-Amari z Krakowi. I na koniec creme de la creme.

0: To kibice Argentyny. Ich zespół gładko pokonał Algierię 3-0 na boisko. Na boisku król był tylko jeden. No, wiadomo, tylko
1: Messi. Razy trzy.
0: Zdobył, tak, trzy bramki i został, uwaga, pierwszym piłkarzem, który ma na koncie grę na 6 mundialach. Legenda futbolu zrównała się z Miroslawem Kloze w historycznej klasyfikacji strzelców Mistrzostw Świata. Krótko.
1: No i tak, i krótko, i na temat Leo Messi, a przecież to nie koniec mundialu. Ja się zaczynam bać, co on tam może powyczyniać.
0: Poczekaj, Messi,

0: Cristiano Ronaldo dzisiaj, Portugalia, no widzę, że łapiesz się za głowę.
1: No bo dzisiaj tak. Cristiano musi odpowiedzieć jakoś na te zaczepki Leo Messiego.
0: Myślę, że odpowie spokojnie, trzema bramkami.
1: O, wieczorem mecz Portugalii.
0: Mundial
2: w Trójce. Krótka piłka.
1: Więcej sportu w Trójce, 5 minut po 8:00, Norbert powróci.

0: Potwierdzam, Austria prowadzi 2 do 1. Nikt nie odwołał tego gola dla Austriaków. 9 minut jeszcze do zakończenia regulaminowego czasu gry w meczu Austrii z Jordanią na piłkarskich mistrzostwach świata. A 13 po 8, czyli za 27 minut, rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal już na miejscu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś o paliwach, jak się domyślam.
1: Nie tylko. Miłosz Motyka będzie państwa i moim gościem, minister energii. Oczywiście będziemy rozmawiać o już końcu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Program z końcem czerwca znika, ale porozmawiamy też o problemach koalicji z pewnym młodym lekarzem, który zarabiał w Szpitalu Południowym jako koordynator na SOR-ze, mimo że nie miał specjalizacji. Miłosz Motyka też jest młodym człowiekiem, więc jestem ciekawa jego spojrzenia na to, czy to wszyscy młodzi politycy, bo to był radny Koalicji Obywatelskiej, już zrezygnował z członkostwa w partii.
0: A, no to jak już nie jest w partii, to wiesz, to nie ma kłopotu. No, nie ma
1: ale
0: problemu.
1: Wychodzą na jaw kolejne szczegóły tej sprawy, więc jest o czym rozmawiać.
0: To tak, japońscy kibice są chwaleni za sprzątanie po sobie na trybunach piłkarskich stadionów, a politycy nie są chwaleni za sprzątanie w taki sposób, jaki to się odbywa w ostatnich godzinach i w sumie słusznie. Szczegóły o 8.13.
1: Serdecznie zapraszam.
0: A teraz Kuba Ambrożewski, czas na muzyczną historię.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Yes, owner of a lonely heart. Pierwsza połowa lat 70. Kilkunastominutowe suity, wirtuozerskie solówki i teksty nawiązujące do ambitnej literatury. Chyba żaden inny zespół tej ery nie uosabiał jej charakteru wydatniej niż Yes. Na wydanym w 1973 roku albumie Tales from Topographic Oceans znajdziemy cztery 20-minutowe kompozycje.

Gdyby wtedy ktoś przepowiedział jego autorom, że dokładnie dekadę później będą swoją nazwą sygnować singlowy, poprokowy przebój emitowany w telewizji muzycznej, pewnie złapaliby się za głowę. Aby jednak historia dotarła do tego miejsca, zespół Yes musiał przestać istnieć. W 1982 roku sekcja rytmiczna grupy Chris Squire i Alan White pracowała nad nowym projektem o nazwie Cinema. Trzecim członkiem grupy był Trevor Rabin, gitarzysta i kompozytor pochodzący z Afryki Południowej. Jedną z piosenek, które Rabin wniósł do zespołu, było Owner of a Lonely Heart, napisane przez niego kilka lat wcześniej. Trevor twierdził, że utwór

0: skomponował w łazience, wymyślając na poczekaniu prosty gitarowy riff i szlagwort stanowiący refren. Squire i White nie byli fanami piosenki. Był nim za to producent Trevor Horn, człowiek, który nie tylko śpiewał na poprzedniej płycie Yes, ale też był odpowiedzialny za brzmienie m.in. grupy ABC. Dwaj Trevorowie doprowadzili Owner of a Lonely Heart na skraj studyjnej perfekcji, wykorzystując nowoczesne technologie, w tym syntezatory i samplery. Brzmienie perkusji natomiast było wzorowane na stylu Stewarta Copelanda z płyty Synchronicity – The Police. I to właśnie w tym momencie wytwórnia zorientowała się, że utwór jest murowanym hitem. Tyle, że grupy Cinema nikt nie znał. Wtedy padł pomysł reaktywacji szyldu Yes i doproszenia do składu oryginalnego wokalisty Johna Andersona, który odszedł z zespołu 4 lata wcześniej. Ściągnęli mnie, żeby zrobić z tego Yes, przyznawał bez owijania w bawełnę. Anderson poprawił nieco tekst, po czym popisowo wyśpiewał piosenkę. Dotychczasowi fani byli zaszokowani, ale wkrótce pojawiły się tysiące nowych, zwłaszcza w USA, gdzie Yes jedyny raz w swojej karierze dotarli na sam szczyt listy Billboardu.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Halo, halo. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Mam córkę, która ma 12 lat, jest w czwartej klasie. Wszystkie podręczniki w szkole podstawowej dzieciaki oddały w poniedziałek, także już nie mają książek. I tak naprawdę teraz te dzieciaki chodzą do szkoły po to, żeby coś ze sobą zrobić. Ci, którzy mają coś do poprawienia, owszem, jak najbardziej, jeszcze coś tam poprawiają, aczkolwiek trudno to zrobić bez książek. Natomiast cała reszta po prostu, żeby nie siedzieć w domu. A uważam też, że zakończenie roku szkolnego tak późno, jak jest w tym roku, czyli tam prawie że koniec czerwca, bo jest 26 czerwca, to jest już w ogóle jakaś pomyłka.
0: Czy rok szkolny jest więc za długi? Także takie pytanie dziś do Państwa po 11 w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Big Day.
3: Formacja nieżywych schabów.
2: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
4: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
4: i na antenie radiowej jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: masz.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 17 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Michał Przerwa.
4: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Sprawy można załatwić tylko w portalu albo przez aplikację.
5: Od lipca za przesyłki zapłacimy więcej z popularnych chińskich platform handlowych.
4: W Rosji brakuje paliwa, to zasługa ukraińskich dronów.
5: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają strajk. Od teraz do 10:00 nie załatwimy sprawy w okienku.
4: Pracownicy walczą m.in. o godne wynagrodzenia oraz zwiększenie liczby urzędników. Automat nas nie zastąpi, mówi Agnieszka Błaszczyk, która w ZUS-ie pracuje od 25 lat.
6: Jest nas za mało, etaty są likwidowane. Dużo osób młodych, które do nas przychodzą, właśnie nie chcą pracować, bo mówią, że praca jest za bardzo obciążająca, za bardzo wymagająca i za dużo odpowiedzialności jest w tej pracy za takie pieniądze.
7: Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
5: Dodała Alicja Borkowska, przewodnicząca oddziałowej organizacji związków zawodowych przy ZUS-ie w Opolu. Strajk ostrzegawczy to przewidziany prawem etap sporu zbiorowego. W związku z tym jest legalny. Może być przeprowadzony tylko raz.
4: Wakaty są też w sądach. W całym kraju brakuje około 1000 sędziów. Najwięcej w sądach rejonowych, mówi rzecznik Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sędzia Robert Bury.
8: W pierwszej kolejności, gdzie jest najwięcej spraw rozpoznawanych, gdzie są sprawy ksiąg wieczystych, upadłościowe, sprawy rejestrowe, sprawy dotyczące spadków. Te kwestie w pierwszej kolejności dotykają obywateli i te braki kadrowe wpływają realnie na prawo do rzetelnego procesu w tym aspekcie jego szybkości.
5: Rozpatrzenie zaległości w okręgu szczecińskim zajęłoby co najmniej 3 lata. Sędziowie liczą na to, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa wznowi ogłaszanie konkursów sędziowskich, choć nie oznacza to szybkiej poprawy.
4: Od lipca przesyłki z popularnych chińskich platform handlowych będą droższe. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy. Przewidują one opłatę w wysokości 3 euro od każdej przesyłki o wartości do 150 euro sprowadzonych spoza Unii.
5: W porannym zapraszamy do Trójki. Pytaliśmy profesora Mikołaja Pindelskiego ze SGH, czy nowe regulacje wpłyną na ceny towarów.
9: Coś, co kosztowało 5 zł, już nie będzie kosztowało 5 zł, no bo od 1 lipca 3 euro, a jeszcze rozważana jest, i to zdaje się całkiem poważnie, w niedługim odstępie czasu, dodatkowa opłata około 2 euro, taka manipulacyjna, no bo jednak te przesyłki też generowały bardzo dużo pracy po stronie służb celnych Unii Europejskiej, też poczty i tak dalej.
4: Według Krajowej Administracji Skarbowej dotychczasowy system był masowo nadużywany przez zagranicznych sprzedawców. Dochodziło do celowego zaniżania wartości na etykietach oraz dzielenia dużych zamówień na mniejsze paczki, żeby sztucznie mieścić się w limicie 150 euro.
5: W 53 regionach Rosji na stacjach brakuje paliwa, napisał portal śledczy The Bell. To skutek codziennych nalotów ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie, rurociągi i magazyny. Ograniczenia w sprzedaży benzyny i oleju napędowego wprowadziły koncerny.
10: Część regionów wprowadziła limity na sprzedaż benzyny. Na jednych stacjach można kupić jednorazowo 60 litrów, a na innych 20. Rośnie cena paliwa, spada wydobycie i przetwórstwo ropy. Portal Meduza zwrócił uwagę, że kłopoty na wewnętrznym rynku nie przełożyły się na eksport paliwa. Jak podkreślają niezależni eksperci, Moskwa potrzebuje pieniędzy na prowadzenie wojny, dlatego nie rekompensuje strat krajowych ograniczeniem sprzedaży surowca za granicę. Najtrudniejsza sytuacja jest na okupowanym przez Rosję Krymie oraz w regionach przyfrontowych. Eksperci podkreślają, że z tygodnia na tydzień rośnie skuteczność ukraińskich uderzeń w rosyjską infrastrukturę paliwową. Bezzałogowce coraz częściej niszczą urządzenia, których nie da się naprawić ani wymienić w krótkim czasie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: 17 milionów wypożyczeń. Tyle razy mieszkańcy Wrocławia korzystali z rowerów miejskich przez ostatnich 15 lat.
5: Wrocławskie jednoślady od lat pozostają jednym z najpopularniejszych sposobów przemieszczania się po mieście, najczęściej podczas krótkich podróży do pracy, szkoły czy na uczelnię.
4: Wielu wrocławian regularnie wybiera rower miejski jako alternatywę dla samochodu czy komunikacji miejskiej.
11: Rower miejski daje swego rodzaju swobodę.

0: Bo w przeciwieństwie do komunikacji miejskiej nie trzeba na niego czekać, tylko jest i wystarczy taki rower wypożyczyć.
1: Mam stację pod domem praktycznie, po drugiej stronie i mimo tego, że posiadam własne rowery, nawet dwa, to ten rower miejski mi się kojarzy z taką stabilnością.
2: Jak podaje wrocławski magistrat, najczęściej wybieraną stacją w historii systemu jest punkt przy Galerii Dominikańskiej. Od początku funkcjonowania systemu rowery wypożyczano tam ponad 200 tysięcy razy.
3: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Grają i dograć się nie mogą. Kończy się mecz Austrii z Jordanią w Mistrzostwach Świata. Wciąż Austriacy prowadzą 2-1,
6: kilka
5: ale być sekund
6: może
5: zaraz
6: zostało,
5: będą
6: tak.
5: mieli rzut karny. Sędzia sprawdza coś na ekranie. Norbert Michalak w studio.
6: To jeszcze zanim może będzie ten rzut karny, to opowiemy o pozostałych wynikach. Zadanie wzorowo wykonała reprezentacja Francji, która wygrała z Senegalem 3-1, choć do przerwy nie wyglądało to dobrze, jeśli chodziło o grę trójkolorowych. Na co zwróciły uwagę francuskie media.
7: W pierwszej części spotkania Francuzi razili brakiem precyzji, zgrania i skuteczności, a mistrzowie Afryki dwukrotnie byli blisko objęcia prowadzenia. Les Bleus znaleźli idealny sposób, by ostudzić entuzjazm i obniżyć poziom oczekiwań, komentował gorzko L'Équipe. Na początku było trochę napięcia i niepewności, przyznał selekcjoner Didier Deschamps. Zdaniem obserwatorów to właśnie jego decyzja o zmianie ustawienia w ofensywie odblokowała grę trójkolorowych. Po przerwie wynik otworzył Mbappé, a chwilę później prowadzenie podwyższył Barcola. Gdy w końcówce Senegal zdobył kontaktową bramkę, odpowiedź była natychmiastowa. Mbappé ustalił wynik meczu, zdobywając swoją 58. bramkę w reprezentacji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: W innych meczach Norwegia pokonała Irak wysoko, 4-1. Gwiazda z Manchesteru City Erling Haaland w tym meczu zdobył dwie bramki. Argentyna też zrobiła swoje, wygrała z Algierią 3-0. Wszystkie gole strzelił Lionel Messi. W Tajlandii formę szlifują polskie siatkarki przed kolejnym turniejem w Lidze Narodów. Do niedzieli Polki będą grać o punkty w Bangkoku. O tym, jak przebiega aklimatyzacja, opowiada libero Justyna Łysiak.
8: Jest to spore wyzwanie, dlatego że gdzieś tam cały czas trenujemy i naprawdę zdarzyły się takie sytuacje, że potrafiłyśmy spać po 2 godziny w nocy. Już odbyłyśmy trening na hali treningowej. Mamy też trening już na hali meczowej i myślę, że będziemy do tego meczu dobrze przygotowane.
6: Pierwszy mecz w turnieju w Bangkoku Polki rozegrają z Bułgarkami. Hubert Hurkacz zagra w drugiej rundzie tenisowego turnieju na trawie w Halle. W meczu 1-16 finału wygrał z Rosjaninem Andrzejem Rublowem 6-3-6-2. Kolejny mecz Polaka, mecz z Niemcem Danielem Altmajerem.
5: Aha.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: No i był.
5: Był rzut karny na koniec meczu. Marko Arnautowicz 3-1 dla Austrii z Jordanią. Ja się cieszę, bo ja typowałem 3-1, a Karolina Gonet, o, smutna. A prawie się udało, bo Karolina typowała 2-1 w ostatniej sekundzie i to zabrali. No to Austria wygrywa z Jordanią, a jeśli chodzi o pogodę w Polsce, to środa będzie na ogół słoneczna, pochmurno i deszczowo, może być miejscami na południu Dolnego Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Mazurach i Podlasiu. Dominacja słońca oznacza przyjemną temperaturę, w większości kraju 20 lub 20 kilka stopni.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy 8 minut po godzinie 8, a do 9 czas spędzamy z Państwem w składzie Karolina Gonet, która jednak nie typuje idealnie, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Robert Grzędowski.

0: Ostatnie dwa tygodnie w szkołach. Bez lekcji, na luźno. To czas stracony? 22 i 7 trójek.
1: Jeżeli obojga rodziców chodzi do pracy i ma dzieci jedno w wieku przedszkolnym, a drugie w pierwszej czy drugiej klasie, to ja cały czas uważam, że te prawie 70 dni wolnych, które oni mają w skali roku, to teraz te 3-4 dni, jak pochodzą do szkoły i nie muszę im organizować czasu w domu, naprawdę jest dobrym czasem dla nas i dla nich.
2: Czas bez książek w szkole to najpiękniejszy czas w moim życiu. Można się integrować, asymilować z pozostałymi koleżankami i kolegami. Także wszystkiego dobrego dla wszystkich uczniów i dla mojej kochanej trójki. Pozdrawiam.
0: No proszę, tym razem głosy przeciwne do tej tezy, którą powiedziałem. Ten temat końcówki roku szkolnego powróci w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. A teraz w audycji porannej polityka jest 8.13.
3: Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal.
4: Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Miłosz Motyka, minister energii Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Pana.
5: Dzień dobry.
4: Ceny paliwa, jednak ceny paliwa do młodego człowieka, który bardzo duże pieniądze zarobił, przejdziemy za chwilę. Nie ma już obniżki na akcyzę i od wczoraj, czyli dzisiaj już paliwo będzie droższe?
5: Nie. Jeżeli chodzi o sytuację na rynkach i to, jak ją prognozujemy, to się potwierdza dokładnie to, co zakładaliśmy. Wstępne porozumienie, podpisanie go przez Stany Zjednoczone i Iran prowadzi do uspokojenia sytuacji geopolitycznej, do też spadków na rynkach i to, co zakładaliśmy w maju. To też ja mówiłem o panie redaktor w studiu. Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach $80 za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na

0: na jutro. Ta cena będzie wyliczana jeszcze dziś, ale wszystko na to wskazuje, będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
1: Ale czy nie za szybko rezygnujecie z tego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej? Polacy wyjeżdżają za chwilę na wakacje, a porozumienie na Bliskim Wschodzie może nie być stabilne.
0: Liczymy na to, że będzie stabilne, to po pierwsze. Po drugie, te ceny już dzisiaj widzimy się stabilizują i spadają systematycznie i będą spadały w ciągu najbliższych dni, co na to wskazują nasze analizy. Musiałoby dojść do nagłej, nadmiernej eskalacji konfliktu, ale oczywiście to wtedy będziemy reagowali na bieżąco. Na dziś takiej potrzeby nie ma, mamy i będziemy mieli. Jedne z najniższych cen w Unii Europejskiej nadal, po stopniowym także odchodzeniu od tych osłon, najsilniejszych osłon w całej Unii Europejskiej. Żadne z państw nie przygotowało takiego pakietu, dzięki któremu też udało się utrzymać w ryzach inflację. Ta inflacja w maju była znacznie niższa niż prognozowana, a jej wzrost był niższy niż chociażby jeszcze w kwietniu. Więc ze wszelkich miar był to program skuteczny. Ja zresztą pamiętam, jak jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy na temat tego programu, gdy straszono, po pierwsze, czy paliwa w Polsce wystarczy. Po drugie, czy go nie zabraknie na stacjach ze względu na wysoką turystykę paliwową. I po trzecie, czy ceny ustalane przez ministra będą stosowane przez stacje. Te wszystkie mechanizmy zadziałały bardzo sprawnie. Jednocześnie, mimo geopolitycznych zawirowań, utrzymujemy ceny gazu do końca roku dla klientów My Orlen na niezmienionym poziomie, na poziomie i tak niższym niż cena mrożona za rządów PiSu.
1: A ile było w Polsce takich przypadków, że stacje benzynowe były karane właśnie za to, że się nie stosowały do tych?
0: Kilkaset przypadków z kilkudziesięciu tysięcy skontrolowanych stacji. W sumie niektóre były kontrolowane pewnie po kilka razy. Na wszelkie pytania szczegółowo odpowiedziałaby Krajowa Administracja Skarbowa, natomiast my nie mamy takich informacji ze strony też klientów uzyskiwanych przez nas analiz, by jakikolwiek detalista, sprzedawca intencjonalnie łamał prawo. Raczej to były drobne błędy związane z różnicą ceny na pylonie, a prawidłową, która była wyliczana na kasie, z jeszcze niedostosowaniem tej zmienionej stacji, zmienionych stawek na stacjach z powodu po prostu czystego błędu, więc nie było intencjonalnego, my takiego nie dostrzegaliśmy łamania prawa i za to chciałbym też przedsiębiorcom podziękować, a kolejny krok to jest ustawa o podatku od zysków nadzwyczajnych, która będzie procedowana w Sejmie na tym posiedzeniu.
1: Pan jest najmłodszym ministrem w rządzie, zdaje się, zazdrości pan 28-letniemu radnemu Koalicji Obywatelskiej. Już zrezygnował po wybuchu afery z członkostwa w partii. Zarobił 1 600 000 w rok, będąc koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, podległym prezydentowi miasta i nie mając
0: Każdy z nas, który decyduje się na wejście polityki, decyduje się na konkretne zarobki, na to, żeby oś stan majątkowy ujawniać, na pełną transparentność, przejrzystość i na też odpowiednie standardy. I nie mam żadnego problemu z tym. Uważam, że ministrowie w Polsce zarabiają godnie. Nie mam problemu z tym, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Natomiast na pewno, jeżeli 28-29-latek zarabia takie horrendalne stawki w takiej sytuacji, jakim jest system opieki zdrowotnej, jednocześnie zarabia więcej niż zarobi premier czy prezydent w trakcie 3-4 lat łącznie, on zarabia tyle w rok, to budzi tu mój sprzeciw jako obywatela.
1: Ale z czym my tutaj mamy do czynienia? Czy to jest problem systemowy?
0: To jest problem systemowy, oczywiście.
1: Zbyt wysokich zarobków, tak. Bo wczoraj rząd zaproponował kontrolę informacji o zarobkach medyków, żeby nie było tak, że człowiek pracuje na kontrakcie w kilku placówkach, w tym nie ma możliwości bilokacji, więc nie ma go tam, gdzie powinien być.
0: Jeszcze do tego dochodzi kwestia wyliczenia wynagrodzenia przez lekarzy. Ustawy, która wskazuje na te wzrosty i na to pozwala, w stosunku do innych zawodów one są nieproporcjonalnie wysokie. I to moim zdaniem wymaga uporządkowania, nad tym resort zdrowia pracuje. Szybko gonimy Zachód. Jesteśmy 20. gospodarką świata. Natomiast moim zdaniem, jeżeli chodzi o wynagrodzenia lekarzy, teraz przebiliśmy chyba Norwegię w wielu specjalizacjach i nie przekłada się to moim zdaniem na opiekę zdrowotną, na jej jakość, na odbiór tego przez społeczeństwo. Jako polityk też jestem pytany, kiedy za tym podejściem do lekarzy ta cała sytuacja związana z jakością opieki zdrowotnej, z tempem,

0: się poprawi dla dobra pacjentów i to jest dla nas podstawowe zadanie, więc tutaj ta dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami lekarzy a jakością opieki zdrowotnej jest zbyt duża. Wreszcie, no my mamy gigantyczny wzrost nakładów na opiekę zdrowotną. Ze 100 do ponad 200 miliardów złotych w ciągu ostatnich lat.
1: Ale dyrektorzy szpitali mówią, że większość pieniędzy, które idą do szpitali, idzie na zarobki lekarzy.
0: I to należy uporządkować, ale tutaj ja mam pełne zaufanie do pani minister Sobierańskiej-Grendy i wierzę w jej determinację, żeby uporządkować tę kwestię. I to jest przykład lekarza...
1: Ale lekarze i eksperci młodego... od służby zdrowia, czy od ochrony zdrowia mówią tak, to są stawki rynkowe i są takie wakaty na SOR-ach, gdzie jest poszukiwany ordynator SOR-u. Wynagrodzenie jest proponowane 200 tysięcy miesięcznie i nie ma chętnych.
0: Nie ma chętnych, a w prywatnej opiece zdrowotnej są. Moim zdaniem ten system wymaga zmiany. Ja tutaj będę się skłaniał jednak do stwierdzeń minister zdrowia, że to wymaga uporządkowania niż do stwierdzeń lekarzy.
1: Ale teraz poznajemy kolejne szczegóły. Kanał Zero publikuje informację, że w tym szpitalu południowym był specjalny salonik VIP-owski i specjalna szybka ścieżka do badań dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
0: Nie wiem nic o tym, ale myślę, że się przedstawiciele szpitala do tego odniosą. Jeżeli jakiekolwiek nieprawidłowości są, to bez dwóch zdań. Myślę, że kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia powinna to wyjaśnić.
1: Ale rok przed wyborami to jest dobry czas na taką systemową reformę systemu ochrony zdrowia?
0: Zawsze jest dobry czas. Zawsze jest dobry czas.
1: Powiedziałabym, że politycy mówią, że nigdy nie ma dobrego czasu, bo nie. Żadna ekipa w ostatnich latach, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, nie zrobiła takiej kompleksowej reformy.
0: Właśnie do tego dążę. Jest dobry czas ze względu na to, że mamy odpowiednie środki w budżecie, moim zdaniem. Jest ten budżet podniesiony znacznie. I dzisiaj podstawowe zadanie jest to, by właśnie ten wzrost wydatków z naszych obywateli podatków, wynagrodzeń trafiał na jakość opieki zdrowotnej, a nie tylko na wynagrodzenia lekarzy. Nieproporcjonalnie się, oczywiście zgadzam, że są to w niewielu miejscach stawki rynkowe, ale nieproporcjonalnie większe niż w innych zawodach, nieproporcjonalnie większe niż w innych państwach, nieproporcjonalnie większe niż wzrost jakości opieki zdrowotnej.
1: Minister Kośniak-Kamysz, szef MON-u, został wezwany, jak powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz, że prezydent wzywa wicepremiera, żeby go zadaniować po swoim spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w sprawie, jak rozumiem, w sprawach bezpieczeństwa. Miała być ta rozmowa kilkuminutowa.
0: Pan Przydacz wezwać to może kumpli w barze, a jeżeli stosuje elementarne zasady kultury, ja to bym go prosił. Praktyka, logika i taka polityczna odpowiedzialność wymaga, aby pan prezydent wystosował zaproszenie do wicepremiera i odnosił się do spraw związanych z bezpieczeństwem w poważnym tonie. Kultura pana Przydacza niestety to ostatnia rzecz, myślę, której potrzebuje polska polityka, i to wszyscy jesteśmy tego świadkami, niezależnie od opcji politycznej. Ja mam nawet głosy z Prawa i Sprawiedliwości, że to jest po prostu nie do przyjęcia, ale mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie w tę retorykę wchodził. Sprawa bezpieczeństwa jest absolutnie fundamentalna i w tej sprawie, związanej z wojskami amerykańskimi w Polsce, ich mocniejszym zakotwiczeniem i rząd i prezydent powinien działać wspólnie. I nie decyzja jednej osoby, ale szereg działań logistycznych, infrastrukturalnych, finansowych, także związanych ze współpracą z samorządem, jest w stanie odpowiednio przygotować logistycznie Polskę do tego, żeby taka stała baza była możliwa.
1: A czy rząd ma już informacje, może jakaś notatka dotarła do MSZ-u, co prezydent ustalił podczas spotkania z Donaldem Trumpem?
0: To pewnie będzie przedmiotem rozmowy wicepremiera i prezydenta. Ja nie będę wchodził w tę retorykę grubiaństwa i chamstwa pana Przydacza. Ja po prostu powiem, że dobrze, że do tego spotkania doszło. I dobrze, że strony będą się w Polsce odpowiedzialne za bezpieczeństwo nawzajem o tym informowały. Więc liczę na pełną informację. Rząd też jest gotowy do tej współpracy. To nie jest sprawa, która jest w jakikolwiek sposób politycznie rozgrywana, bo to jest proces, który będzie trwał lata. Więc
1: ile lat potrwa, jeśli będzie zgoda na stałą obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce?
0: Kilka lat to jest wybudowanie infrastruktury, to jest ściągnięcie żołnierzy do Polski.

0: I to jest zagwarantowanie finansowania, to jest odpowiednia logistyka na miejscu, ale to jest sprawa, która jest absolutnie fundamentalna dla naszego bezpieczeństwa. Myślę, jakikolwiek wróg zastanowi się kilkukrotnie, niż naruszy integralność granic Polski. Czy to właśnie w takim sposobem jak atak dronowy, który miał miejsce, czy w jakikolwiek sposób inny, gdy wojska amerykańskie będą na stałe miały swoją bazę w Polsce.
1: Toczy się dyskusja, i to już nie tylko w rządzie, ale też w opozycji, na temat podniesienia drugiego progu podatkowego. Polska 2050 chce podnieść drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy. To kosztowałoby 10 miliardów złotych rocznie. Ale Prawo i Sprawiedliwość ze swoim pomysłem teraz się włącza do tej debaty. Przemysław Czarnek, kandydata na premiera, proponuje podniesienie drugiego progu do 180 tysięcy. To
0: jeżeli chodzi
1: pomysł?
0: O propozycję Polski 2050, bo w ślad za nią jest propozycja pana posła Czarnka, to moim zdaniem ona najpierw powinna być wydyskutowana w zakresie możliwości finansowych z Ministerstwem Finansów. I myślę, że warto nad tym dyskutować. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe jesteśmy tego zwolennikami, ale zawsze w dialogu, żeby nie zaskakiwać też się wzajemnie w rządzie, bo mamy wspólną, wzajemną odpowiedzialność za władzę. I myślę, że stopniowe podniesienie tego progu też byłoby zasadne. I to nie jest polityczna rozgrywka znowu. Tak, Polacy w wielu kwestiach, zawodach, tam gdzie dzisiaj widzimy ten wzrost, zarabiają więcej i nie powinni być nadmiernie opodatkowani. I to prawda. Analizując tę sytuację podatkową w stosunku do tego tematu, o którym rozmawialiśmy na wstępie naszej rozmowy, pewien sprzeciw, myślę, nauczycieli i wielu innych zawodów budzi to, że bardzo szybko ta stawka podatku w drugim progu jest stosowana względem ich zarobków w stosunku do tej, którą mają inne zawody, czyli lekarze na ryczałcie. Jest to moim zdaniem nieproporcjonalne.
1: A czy przed wyborami to będzie możliwe? Porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Miłosz Motyka z nami zostaje. Proszę też z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam. Tam będziemy kontynuować rozmowę.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Zdrowia.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Michał Przerwa.
7: Rząd wygasił część programu CPN, ceny paliw niżej. Chodzi m.in. o sytuację międzynarodową. Stało się to, co przewidywaliśmy, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce minister energii Miłosz Motyka.
8: Jeżeli chodzi o sytuację na rynkach i to, jak ją prognozujemy, to się potwierdza dokładnie to, co zakładaliśmy. Wstępne porozumienie, podpisanie go przez Stany Zjednoczone i Iran prowadzi do uspokojenia sytuacji geopolitycznej, do też spadków na rynkach.
7: Podwyżka akcyzy na benzynę i olej napędowy ma zrekompensować spadek cen na rynkach paliw wywołany właśnie doniesieniami o rozejmie na Bliskim Wschodzie. Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Ustala okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania, informuje MSZ. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Wczoraj grupa członków ruchu obrony granic Roberta Bąkiewicza chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. W pewnym momencie między nimi a policjantami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ruchu, m.in. Robert Bąkiewicz, zostali skuci i tymczasowo zatrzymani. Polskie dworce nie potrzebują przebierańców. W ten sposób wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak komentuje sprawę osób podszywających się pod funkcjonariuszy na dworcu centralnym w Warszawie. Minister mówi, że kolej ma swoją służbę mundurową.
9: Straż Ochrony Kolei, która chroni obszar kolejowy, też to są stacje, to są linie kolejowe, to są także dworce. Kolej ma też wynajęte firmy, które chronią dworce obok Straży Ochrony Kolei.
7: Komenda Stołeczna Policji prowadzi działania w sprawie osób podszywających się pod funkcjonariuszy na dworcu centralnym. Chodzi o nagranie w internecie, na którym mężczyźni w strojach przypominających mundury wysiadają z furgonetki z napisami "Bronimy polskiej granicy" przed dworcem centralnym, a następnie rozmawiają z dwoma mężczyznami o śniadej karnacji.
6: Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu kraju może wzrastać do dużego i tam możliwe będą przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Termometry wskażą maksymalnie od 16 stopni nad morzem i też mocnych kilkunastu w górach i na północnym wschodzie, przez 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie. Przypominam, że zbieramy Państwa propozycje do jutrzejszej piosenkarni. O czym mamy napisać jutro rano piosenkę z Karoliną Gonet? Proszę wpisywać propozycje w komentarzach w specjalnym poście na Facebooku Trójki. To jest post opublikowany wczoraj rano. Łatwo go znaleźć po zdjęciu. Najgorszym zdjęciu w historii muzycznych duetów. Tu się z Karoliną zgadzamy. A teraz zapraszamy do mniejszej gry. Kto chce się sprawdzić w starciu z naszymi pytaniami quizowymi? 22 i 7 trójek. O, dokładnie ten numer niezmiennie obowiązuje właśnie w sprawie zapisów do mniejszej gry. Zapraszam.

0: Edyta Bartosiewicz i Szał w Trójce o poranku na dobry, energiczny początek dnia. I też na dobry początek dnia do mniejszej gry zgłosił się Piotrek z Warszawy. Dzień dobry, Piotrku.
1: Dzień dobry.
0: Ile ty masz lat?
1: 13.
0: A idziesz do szkoły dzisiaj?
1: Tak, dzisiaj jestem właśnie w drodze do szkoły.
0: A, w drodze do szkoły. I co, powiedz, w tych ostatnich dniach roku szkolnego to wy coś tam w szkole robicie, czy wszyscy w telefonach?
1: Niestety dalej się uczymy.
0: A, niestety? To ja bym powiedział, że stety. Szkoła od tego jest, Piotrku, warto się uczyć. A twoją wiedzę za kilka minut sprawdzimy w ogóle w ramach mniejszej gry. Rywalem Piotrka będzie pan Adam. Dzień dobry, panie Adamie.
2: Dobry.
0: Z Wrocławia, dobrze dosłyszałem?
2: Tak, z Wrocławia.
0: Pan Adam z Wrocławia, panie Adamie. Dzisiaj we Wrocławiu najcieplej w Polsce, ale wy chyba jesteście do tego przyzwyczajeni.
2: No, zdecydowanie tak.
0: Pan też w drodze do szkoły?
2: Nie, z pracy do pracy.
0: A z pracy do pracy, czyli pan Adam zapracowany, a i tak znalazł czas na mniejszą grę. I to się chwali. Mniejsza gra za chwilę.

0: Ostatnie wydarzenia kazały mi zapytać, skoro w drodze z pracy do pracy pan Adam, to czy z SOR-u na SOR, ale nie, mówi, że z budowy na budowę, jako inżynier budownictwa. Tak, panie Adamie?
1: Zgadza się wszystko.
0: No właśnie, także uspokajamy.
2: Mniejsza gra.
0: Rozpoczynamy mniejszą grę, w której pan Adam, już wspomniany, a także Piotrek z Warszawy, uczeń szkoły podstawowej. W drodze do szkoły. Dzień dobry, Piotrku, raz jeszcze.
3: Dzień dobry.
0: A, słyszymy się doskonale. Właśnie od Piotrka zaczynamy. To pierwsze pytanie będzie do ciebie. Dziś rocznica śmierci trzech polskich królów. Wszyscy trzej zmarli dokładnie 17 czerwca, choć oczywiście w różnych latach. To Bolesław Chrobry, Jan Olbracht i jeszcze jeden władca. Konkretnie ten, który zasłynął z pokonania Turków pod Wiedniem. Czyli który?
3: Jan III Sobieski.
0: Tak jest, Jan III Sobieski. To ten władca, który także zmarł 17 czerwca. Teraz pan Adam. Panie Adamie, lubimy skrótowce w mniejszej grze, więc o skrótowiec zapytamy. CPN ostatnio kojarzy się z programem Ceny Paliwa Niżej, ale w czasach słusznie minionych oznaczał coś innego. Proszę rozwinąć ten oryginalny skrótowiec CPN.
1: Centrala Paliw... naftowych?
0: A, centrala produktów naftowych.
1: Produktów
0: to naftowych. By była poprawna odpowiedź. No niestety, nie możemy tego, nie możemy tego zaliczyć. A pamięta pan dobrze te czasy słusznie minione, czy to było pytanie z kategorii historia?
1: Pamiętam, pamiętam.
0: Ale wszyscy mówili CPN i tak zostało.
1: Dokładnie,
0: no właśnie.
1: Dokładnie. Wracamy. W latach 90. też było.
0: Wracamy do Piotrka teraz. Piotrku, drugie pytanie do ciebie i szansa już na drugi punkt. Gros. Taka nazwa dla konkretnej liczby. Gros, na przykład jajek. To ile jajek?
3: 24?
0: Nie, 144. Tuzin tuzinów to gros, czyli 12 razy 12. 144, ale ta czwórka, no, dzwonili w którymś kościele w każdym razie. Mamy wciąż 1-0 i szansa na remis i na dogrywkę, ale pan Adam musiałby dobrze odpowiedzieć na nadchodzące pytanie. Panie Adamie, kategoria poezja. Jak się pan czuje w tej kategorii?
1: Średnia.
0: A, to może będzie szczęście w takim razie. Ja teraz zacytuję pewien krótki wiersz. Muzo natchniuzo, tak ci końcówkuję z niepisaniowości. Natreść mi ości i uzo. Namuzowywanie to wiersz którego polskiego poety?
1: Oj, nie wiem.
0: Charakterystyczna zabawa słowem, językiem, skojarzenia językowe należą do tak zwanego pokolenia współczesności. I zmarł dokładnie 17 czerwca 1983 roku. Jakiś strzał, nic, panie Adamie?
1: Nic mi nie przychodzi.
0: Miron Białoszewski. Miron Białoszewski. Tak właśnie bawił się słowem jak w namuzowywaniu. No to mamy dziś 1-0 i zwycięża Piotrek z Warszawy.
1: Gratulacje.
3: Dziękuję.
0: Aż się echem poniosły te gratulacje od pana Adama. Panie Adamie, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do mniejszej gry. Proszę do nas wracać. A Piotrek zwyciężył, więc wybiera piosenkę, której posłuchamy. Piotrku, też możesz ją komuś zadedykować. Antena jest twoja. Bardzo proszę.
3: To po prostu też chciałem podziękować

0: tutaj mojemu tacie, który teraz siedzi obok mnie, no bo on mnie troszeczkę namusił, żebym zadzwonił, no bo codziennie rano słuchamy do mniejszej gry.
1: To pozdrawiamy tatę bardzo
0: fajnie.
1: Serdecznie.
0: Jest bardzo fajnie. No to i to wszystko.
1: No dobrze, no to ja zapowiem piosenkę od ciebie, bo już się umówiliśmy wcześniej. To będzie Bet. Okay.

0: Za 11 minut 9 czas na cykl Józka Niewiarowskiego.
1: Ajajaj.
0: Co ósmy Polak szuka pocieszenia w sztucznej inteligencji. W dobie kryzysu zdrowia psychicznego Józef Niewiarowski sprawdza, czy i w jakim zakresie AI może nam służyć za psychologiczne wsparcie.
2: Napisałem językowemu modelowi, że czuję się psychicznie źle.
3: Czy masz myśli o zrobieniu sobie krzywdy?
2: Od razu zapytał. Nie.
3: Dziękuję, że odpowiedziałeś. Możesz powiedzieć mi coś więcej? Może po prostu dokończ jedno zdanie. Najbardziej męczy mnie teraz...
4: 12% badanych przyznaje, że często lub bardzo często szuka u asystentów AI pocieszenia lub rady.
2: Mówi Karolina Stefaniak z platformy HeadyPay, która wykonała badanie samotność w Polsce między technologią a bliskością.
4: 2% zwraca się do nich czując samotność.
3: Jestem gotów wysłuchać tego, co się dzieje.
2: To 24 godziny na dobę i za darmo, co przy cenach i dostępności specjalistów zdrowia psychicznego wydaje się dobrą alternatywą. Ale... czy jest?
5: Sztuczna inteligencja często odpowiada z taką dużą pewnością.

0: pewnością siebie.
1: Psycholog dr Konrad Maj z Centrum Human Tech na Uniwersytecie SWPS.
0: Daje jakieś porady, które wydają się być oparte na technikach terapeutycznych,
1: ale
0: nie jest w stanie wychwycić pewnych niuansów związanych z jakimiś trudnościami. No i też nie bierze żadnej odpowiedzialności.
1: Szokujące może wydawać się to, że tych zagrożeń nie dostrzegają osoby, które deklarują najwyższą świadomość dotyczącą AI.
2: Wśród tego najmłodszego pokolenia Z, gdzie właśnie ta 1/4 już korzysta często lub bardzo często z AI, żeby się pocieszyć. I jednocześnie to jest ta grupa, która jest najbardziej świadoma i uprzedzona wobec tego narzędzia, ponieważ ta grupa w największym stopniu zadeklarowała, że to narzędzie AI zwiększy poczucie samotności.
1: Ale nie ma też potrzeby, żebyśmy całkiem odwracali się od AI. W doraźnych sytuacjach rady od sztucznej inteligencji mogą okazać się pomocne. Po prostu zdaniem Konrada Maja AI nie powinno nam nigdy zastępować specjalisty. Ajajaj.

Sztuczna inteligencja jest nie najlepszym, mówiąc delikatnie, rozmówcą w kryzysach psychicznych, ale może się przydać w ratowaniu roślin przed wyginięciem. Między innymi o tym powiemy już za 5 minut w serwisie Trójki. Teraz Kio, That's Me.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Program 3.

0: Trzeci Polskiego Radia, jest 9:00, dziś środa, 17 czerwca. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Michał Przerwa.
1: Podwyżek na stacjach benzynowych nie będzie, mówił w Trójce minister energii.
2: W Warszawie podpisanie umowy obronnej z Niemcami, w Berlinie zwrot polskich dóbr zrabowanych podczas II wojny światowej.
1: A w tym serwisie powiemy też o planie dobrych połączeń kolejowych.
2: Ceny paliw w kolejnych dniach będą spadać, zapewniał w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce minister energii Miłosz Motyka.
1: Rząd ogłosił koniec taniego tankowania. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Wkrótce zobaczymy jednak efekt uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie i porozumienia między USA i Iranem, które ma zostać podpisane w piątek.
3: Te ceny już dzisiaj, widzimy, się stabilizują i spadają systematycznie i będą spadały w ciągu najbliższych dni, co na wskazują nasze analizy. Mamy i będziemy mieli jedne z najniższych cen w Unii Europejskiej nadal, po stopniowym także odchodzeniu od tych osłon, najsilniejszych osłon w całej Unii Europejskiej.
2: Do końca czerwca nadal obowiązuje obniżony VAT na paliwo. Cała rozmowa z ministrem energii na stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie.
1: W Warszawie podpisana zostanie umowa obronna z Niemcami. W Berlinie do polskich rąk wrócą kolejne dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej. To część programu obchodów 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie.
4: Szefowie dyplomacji będą przewodniczyć forum polsko-niemieckiemu. W Berlinie Johann Wadeful i Radosław Sikorski wręczą nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków między Polską a Niemcami. Wcześniej ministra kultury Marta Cienkowska uroczyście odbierze pierścień Jagiellonów, rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego i fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudę Mater Polonia. To artefakty, które od II wojny światowej pozostawały w Niemczech, mimo potwierdzenia, że pochodzą z polskich zbiorów. Gdy w niemieckiej stolicy będą trwały panele, m.in. o gospodarce, bezpieczeństwie, nauczaniu języka polskiego i o Europie, w Warszawie podpisana zostanie umowa obronna. Polska i Niemcy wypracowały wśród innych zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury logistycznej, współpracy na Morzu Bałtyckim i w obszarze cyberbezpieczeństwa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To początek dużych zmian na kolei. Według założeń zintegrowanej sieci kolejowej powstaną zarówno nowe linie szybkiej kolei, jak i krótsze odcinki, które umożliwią dostęp do transportu szynowego dla mniejszych miejscowości.
1: Wiceminister infrastruktury Piotr Mała-Lepszak mówi, że to plan na dobry transport.
5: Jakbyśmy popatrzyli na taki plan w perspektywie tego roku i przyszłego, to kolej na przykład w wydaniu dalekobieżnym, obsługiwana przez PKP Intercity, teraz wraca do takich miejscowości jak Chorzele, Wielbark, 60-tysięczna Łomża, wróciła już do Ciechocinka. W przyszłym roku kolejne miejscowości do kolei dalekobieżnej, Czaplinek, Człuchów.
2: Plan zintegrowanej sieci kolejowej to ponad 4,5 tysiąca nowych linii kolejowych oraz 19 magistrali łączących różne regiony Polski. Dostęp do niej ma zyskać prawie 30 małych i średnich miast. Cała sieć ma powstać do 2050 roku.
1: Służby już mówią, że pomysł się sprawdził. Od kilku miesięcy w Poznaniu działa pierwszy w Polsce policyjny zespół behawioralny. Jego zadaniem jest nadzorowanie i lepsze koordynowanie przepływu informacji o osobach, u których często interweniują kuratorzy, policja czy ratownicy medyczni.
2: Działanie zespołu jest na tyle skuteczne, że niewykluczone jest stworzenie podobnych grup w innych regionach kraju, mówi wielkopolski komendant wojewódzki policji Tomasz Olczyk.
6: Cel jest głównie taki, żeby ograniczyć liczbę interwencji trudnych. My dokonaliśmy takiej kwerendy, a w zasadzie komendant miejski w Poznaniu po powtarzających się interwencjach i w samym 2025 roku wyselekcjonował 400 adresów, gdzie policjanci ponownie wracają na ten adres.
1: Zdaniem komendanta utworzenie większej liczby podobnych zespołów przy jednostkach policji pozwoli też na lepszą wymianę informacji między policją, ratownikami czy kuratorami.
2: Sztuczna inteligencja może być sojusznikiem naukowców próbujących ocalić rośliny przed wyginięciem. Tak wynika z raportu Królewskich Ogrodów Botanicznych w londyńskim Kew. Dotąd badacze nie nadążali z analizowaniem tego, którym gatunkom grozi wyginięcie.
1: Tymczasem, jak czytamy w komunikacie, dzięki rozwojowi technologii miliony okazów roślin i grzybów są poddawane cyfryzacji i analizowane na niespotykaną dotąd skalę. Pozwala to naukowcom zdalnie porównywać materiały, korygować błędnie zidentyfikowane gatunki i odkrywać wcześniej ukrytą bioróżnorodność.
2: Według raportu dziś na świecie status zagrożonych ma niemal 30 tysięcy roślin i ponad 400 grzybów. Problem w tym, że analizie poddano ledwie 18% tych pierwszych i 0,6% drugich, co sugeruje, że w rzeczywistości skala zagrożenia dla bioróżnorodności jest większa.
7: Klimat.
1: Najwięcej energii daje nam teraz słońce od 10 do 17.

0: 15.00 prognozowane są zielone godziny, w sieci będzie nadmiar prądu z OZE i warto to wykorzystać.
1: Trwa susza hydrologiczna, na mapie IMGW są 34 ostrzeżenia, dotyczą zlewni rzek w centrum i na wschodzie Polski, a także na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 po 9 to czas na sport. Norbert Michalak.
4: Austria wygrała z Jordanią 3-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Wynik spotkania w doliczonym czasie gry z rzutu karnego ustalił Marco Arnautowicz. W innym meczu tej grupy Argentyna wygrała z Algierią 3-0. Hat-trickiem popisał się Lionel Messi, który zadeklarował, że po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, że to będą jego ostatnie mistrzostwa w wielkim turnieju w barwach reprezentacji. Polskie siatkarki rozpoczną dziś kolejny turniej w Lidze Narodów. W Bangkoku zagrają z Bułgarkami, które w ogólnej tabeli sezonu zajmują dopiero 16 miejsce. Podopieczne Stefano Lavariniego są w tej klasyfikacji na miejscu 7. Statystyk reprezentacji Polski Kacper Duda.
5: Zespół, który dosyć gra fizyczną siatkówkę połączoną z zagraniami dosyć technicznymi. Za wiele nie zmienili względem pierwszego tygodnia, bo wymienili tylko jedną środkową, rezerwową. Także skład ten sam, który był w pierwszym tygodniu. Dwie zawodniczki, na które na pewno zwracamy uwagę, to są przyjmująca Milanowa oraz atakująca Stojanowa. To na nich Bułgaria opiera grę w ataku, wszystkie rozwiązania po przyjęciu i w kontrze.
4: Początek meczu Polska-Bułgaria o 12 czasu polskiego. Przygotowania przed Wimbledonem idą pełną parą. Na trawie w Halle Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy. W meczu 1/16 finału wygrał z Rosjaninem Andrijem Rublowem 6-3-6-2. Z kolei Kamil Majszak odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Londynie. Polak przegrał z Czechem Iżim Lacheczką 5-7-6-7.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Słońce wzeszło o 4:14, zajdzie dokładnie o 21:00 i dużo dziś tego słońca się szykuje. Zachmurzenie będzie wzrastać do dużego tylko na północnym wschodzie i południu i tam możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Na termometrach dziś na ogół 20 lub 20 kilka stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Karolina Gonet, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Do 11:00 muzycznymi meandrami przeprowadzi Państwa Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry.
7: Długo pisałeś ten tekst?
3: Nie, właśnie go wymyśliłem, dlatego jest tak dziwny.
7: No dobrze. To panowie, cieszymy się, tak? Słoneczko, ja się zastanawiałem, jak dzisiaj się do radia ubrać, bo tak t-shirt i taka letnia, lekka kurteczka, to chyba jest okej, okay, ale po południu tylko chyba już bez kurteczki będzie.
3: Ja mam zawsze z tym problem, bo jak przychodzę z kurteczką, to zazwyczaj zapominam jej zabrać z powrotem i potem mam 3 kurteczki w pokoju.
4: Kurteczkę zawsze warto spakować.
2: Dobrego dnia.
7: Oj tak, o kurteczce to nie zapominamy. Krzysztof Sagan, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk, ruszamy.

Ależ piękny początek na 41. urodziny albumu. To piękna płyta z połączonymi utworami. Proszę grać całość. Po Clutching at Straws, mój ulubiony Marillion, napisał pan Zbigniew. No z tą całą płytą dzisiaj do godziny 11 może być trudno, ale po godzinie 10 jeszcze sięgniemy po jeden utwór właśnie z tego albumu. A co robili państwo 41 lat temu? Może niektórych nie było na świecie, ale grupa Marillion świętowała właśnie wtedy premierę Misplaced Childhood. Lista obecności oczywiście jest. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Proszę się wpisywać, proszę dawać znać, jak mija państwu to środowe przedpołudnie. Jeden łyk kawy, drugi łyk kawy, no i Vince Staples, nasza piosenka dnia w trójce.

No i mamy to. Vince Staples uraczył nas albumem Cry Baby, no i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wyłonili z niej naszej piosenki dnia. Na dodatek bawełnianej piosenki dnia. Utwór Cotton będzie otulał nas w trójce przez cały dzień.

wiem jak państwo, ale ja mam słabość do piosenek, które pachną podróżą, bo nie trzeba od razu kupować biletu. Czasami wystarczy nazwa miasta, Berlin, Amsterdam, no i od razu zaczyna się kreowanie własnych historii. Ja mam taką szczególną historię z duetem Blauka rok temu na Nextfeście. Pamiętam tą ciągnącą się w nieskończoność kolejkę osób, żeby wejść właśnie na koncert Blauki. Teraz już Cigarettes After Sex, a o 9:30 informator ekonomiczny.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety. Pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
2: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. Już dziś kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo. Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam już dziś między 19 a 20. Michał Margański.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety

0: Hepaslimin.
1: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
2: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
3: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Największe gwiazdy,
5: a wśród nich
4: Big Day.
5: Formacja nieżywych schabów.
4: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
5: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
4: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
6: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
5: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
4: Transmisja koncertów TVP2 po 20
6: i na antenie radiowej jedynki po 21.
5: Zapraszamy.
7: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
10: Żegnamy reklamy.
11: Minęła już 9:30.
12: Informator ekonomiczny.
11: A w studiu jest już uśmiechnięty Marek Klapa i jego gość.
13: Dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Center Klapa, także były minister finansów. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, bardzo miło.
13: Program Cena Paliw Niżej, czyli CPN uszczuplony, wkrótce się z nim pożegnamy, wszystko na to wskazuje, to może warto podliczyć z ołówkiem w ręku, ile to nas kosztowało i jak mocno wpłynęło na stan finansów publicznych.
14: No właśnie, to jest taki program, który po pierwsze był czasowy, antykryzysowy, osłonowy i podatkowy, tak? Bo dotyczył głównie podatków, ale też kontroli maksymalnej ceny paliwa. Więc akcyza około 700 milionów złotych miesięcznie, VAT około 900 milionów złotych miesięcznie, czyli zmniejszenie stawki z 23% do 8%. No i oczywiście być może jakieś elementy po stronie dostawców paliwa, ponieważ były ceny maksymalne ustawione na stacjach. No i to wszystko oznacza koszt miesięczny 1,6 miliarda, czyli tak powiedzmy urośniony to jest 0,5% PKB, a w tym rachunku powiedzmy 3-miesięcznym, zakładając, że to odchodzimy i wygaszamy ten program, około 1,6 miliarda złotych. Czyli tak mniej więcej, no jakaś tam, powiedzmy, no to jest 0,5% PKB urocznione.
13: To teraz spójrzmy na ropę naftową, która tanieje. Ja spoglądam na wykresy i widzimy wartości, których nie widzieliśmy od bardzo dawna, a co najmniej od początku marca. W tej chwili ropa Brent i ropa WTI poniżej 80 dolarów. Nie wiemy, jak długo potrwa ten stan. I tak się zastanawiam, czy to dobry moment na odejście od tego programu?
14: No chyba najlepszy. Tak, ceny ropy spadają. Zdjęcie czy wygaszanie powoli CPN-u, nie wiem, w cyklu jedno-dwumiesięcznym, spowoduje wzrost ceny paliw, ale nie na tyle, żeby to było takie bardzo szokowe, tak, dla kierowców. Więc wydaje się, że to jest dobra strategia, nawet powiedziałbym najlepsza strategia, ale wręcz idealna. Pamiętajmy, że jednak ta ropa nie schodzi całkowicie do tego 70 dolarów za baryłkę. Jest, to jak pan powiedział, 80 dolarów za baryłkę ropy Brent, no bo jeszcze jest pewien obszar niepewności co do trwałości porozumienia, co zrobi Izrael, jeśli chodzi o Liban, jak będzie wyglądało rozminowanie tego

0: przesmyku, Hormuz. Jak szybko się wróci do produkcji pełnej, jak szybko będą przepływały statki. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że też przez Hormuz przepływały tak zwane dzikie transporty, czyli tam gdzieś 10-15% statków płynęło, także to nie jest całkowita podaż, 20% tego, co wpływa na rynki światowe, tylko powiedzmy znacznie mniej, tak? To jest mniej więcej około 10-20% mniej tego, co nam się wydaje, z tych 20%, które jest, przepływa przez cieśninę. Więc to wszystko jest niepewne, no ale jak się kończy, no to ubezpieczenie, które było właśnie związane z tym CPN-em polskim, można powiedzieć, że można wygasić.
1: A po stronie przychodów dopisujemy nowy podatek, podatek od zysków nadmiarowych. Panie profesorze, czym on jest? I co może zmienić w kasie państwa?
0: No właśnie ten podatek to jest, mówimy, że dopisujemy, ale jeszcze nie dopisujemy, bo jeszcze dopiero jesteśmy...
1: Początek
0: drogi. Oczywiście rząd zapowiedział ten podatek już w trakcie, kiedy zapowiadał cena paliwa niżej, żeby powiedzieć, że to nie do końca fiskus poniesie koszty właśnie tych wzrostu cen, ale też oczywiście nie podniesie ich, nie podniosą ich kierowcy, no bo jest cały pakiet osłonowy, ale w cudzysłowie przerzucimy te koszty na firmę, tak? Czyli na dostawców paliw. No i oczywiście trwały prace nad tym podatkiem. Teraz trudno powiedzieć, czy ten podatek będzie tak naprawdę wynikał z tych nadmiarowych zysków, no bo pytanie jest takie, cała konstrukcja polega na tym, że opodatkujemy to, co jest zyskiem nadzwyczajnym. 60% zysku nadzwyczajnego, czyli trzeba porównać jak gdyby hipotetyczne przychody do tych realnych przychodów i doliczyć jakąś marżę 20% i od tego zrobić podatek od nadzwyczajnych zysków. No ale pytanie jest takie, czy to będzie rzeczywiście istotna kwota? Tu się mówi o 4 miliardach, czyli porównywalne do kosztu CPN dla fiskusa. No ale pytanie znowuż jest takie, bo podatek zaczyna się od początku marca do 31 grudnia, czyli działa wstecz. Więc tutaj jest kolejny argument taki, no jak to ma działać wstecz, gdzie tu jest pewność co do podatków. No pewnie duże przedsiębiorstwa, dostawcy no będą skonsternowani.
1: Czyli początek drogi legislacyjnej i początek dyskusji nad nowym podatkiem. Bardzo dziękuję. Gościem informatora ekonomicznego Trójki był pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Center Club, a także były minister finansów. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: Marek Klapa powróci dzisiaj do państwa o 16:30 i to jest pewne.
1: Tak, to jest pewne.
3: Ale kto wie, może Marek zdradzi państwu, po ile dzisiaj stoją truskawki.
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale mogę powiedzieć, że ropa WTI w tej chwili 83 dolary.

Dziś w wersji oryginalnej, no ale polecam też wersję koncertową utworu Precious. Zresztą magazyn Rolling Stone okrzyknął tę trasę jako oszałamiającą celebrację życia i muzyki. Trasę, która promowała 15 studyjny album Depeche Mode, Memento Mori. Tak podpytywałem Marka Klapę o te ceny truskawek, nieco zainspirowany wiadomością od pana Andrzeja. Pan Andrzej napisał, że aktualnie w drodze do sklepu ogrodniczego po sadzonki, poziomek i truskawek. No tak, po tych kilku sekundach państwo pewnie odgadną, jaki utwór teraz przed nami. To ja powiem tak, płyńmy z nurtem, a dziś swoje 64. urodziny obchodzi Piotr Weteska, były basista Kultu.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

No nie da się nie nucić. Baby, I Know You Well. Bardzo lubimy przedpołudniowo wracać w trójce do dźwięków grupy Telescreens. Lubimy też zrywać radiowe kartki z kalendarza, bo dokładnie 43 lata temu ukazał się Synchronicity, ostatni studyjny album grupy The Police.

0: Autopromocja.
1: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
2: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złoty. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
3: Udało mi się?
4: Udało, brawo, brawo.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Marian, a o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie

0: pamiętać. Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
11: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
12: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
19: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 17 dzień czerwca, jest 10. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
1: Karambol na S7 w Krakowie. Zablokowany jest jeden pas ruchu, a na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia. Unijne sankcje na Rosję przedłużane co rok. Taki pomysł wraca we wspólnocie. W Katowicach przebudowa węzła kolejowego. Są zmiany na głównej stacji PKP. 8 pojazdów zderzyło się na S7 w Krakowie. To wschodnia obwodnica miasta. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
7: Łącznie pojazdami podróżowało 11 osób. W wyniku zdarzenia 3 zostały ranne i zabrane do szpitala, w tym jedna.

0: Lida przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga w kierunku Nowej Huty była zablokowana. W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem.
1: Mówił Dariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków. Na miejscu cały czas pracuje Straż Pożarna i Policja. Śledczy ustalają przyczynę wypadku. To kolejna prowokacja Roberta Bąkiewicza. Tak, wydarzenia w Berlinie z udziałem prawicowego polityka ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Bąkiewicza i innych członków ruchu obrony granicy niemiecka policja skuła kajdankami, kiedy mimo zakazu chcieli postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Tutaj nie chodzi o pamięć o ofiarach, zwraca uwagę w Polskim Radiu Michał Szczerba.
2: Dzisiaj prowokuje, dzisiaj narusza dobre imię Polski, robiąc takie akcje, a nie inne, bo to jest zero skuteczne, ale tylko pozwala zwracać uwagę na niego samego, na jego aktywność. Aktywność, którą mam wrażenie, że jest sprzeczna z polskim interesem.
1: Niemiecka policja podała, że grupa mimo zakazu ruszyła wspólnie z krzyżami transparentami w kierunku pomnika. Służby przeprowadziły 6 interwencji ograniczających swobodę poruszania się. Ponieważ doszło przy tym do oporu, zastosowane zostały środki przymusu. Po zakończeniu działań policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione. Na sprawę zareagował polski konsul w Berlinie, który jak podano ustala okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania. Wraca pomysł, aby unijne sankcje na Rosję były przedłużane co rok, a nie jak obecnie co pół roku, usłyszała nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Ta sprawa ma pojawić się na dzisiejszym spotkaniu ambasadorów unijnych krajów. Przedłużanie sankcji co 12 miesięcy było od dawna postulatem wielu krajów, w tym Polski. Te propozycje blokował jednak Viktor Orban, kiedy był premierem Węgier.
3: Viktor Orban co pół roku przy każdym przedłużeniu sankcji szantażował Unię i domagał się albo usuwania z listy sankcyjnej kolejnych rosyjskich oligarchów, albo żądał innych ustępstw. Dla Unii to też zawsze była udręka. Dlatego pojawił się pomysł, by przechodzić przez te trudy raz w roku, a nie dwa. Viktor Orban się nie zgadzał, ale teraz nowy rząd w Budapeszcie na taką propozycję przystał. Pytanie tylko, czy nie objawi się inny kraj, który do tej pory krył się za Węgrami. Problemy pojawiły się już natomiast, jak usłyszałam, przy okazji dyskusji na temat nowego, 21. pakietu sankcji na Rosję. Część krajów zgłosiła wątpliwości, a sprzeciw budzi m.in. propozycja zakazu importu rosyjskich dorszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Teraz krótko Katowice i przebudowa węzła kolejowego. Z powodu remontu wprowadzono zmiany na głównej stacji PKP.
4: Środkowy tunel na stacji Katowice będzie czasowo wyłączony z użytkowania. Zmiana jest związana z pracami przy budowie wind. Działania zostały zaplanowane tak, aby podróżni przez cały okres robót mieli do dyspozycji dwa pozostałe przejścia. Tunel wschodni i zachodni, którymi będzie można dotrzeć do wszystkich czynnych peronów.
1: Mówił Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych. Środkowy tunel na stacji Katowice będzie zamknięty do 25 czerwca. Książę George od września będzie uczniem Eton College, szkoły, która od blisko 600 lat kształci brytyjskie elity. Jej absolwentami są premierzy, członkowie rodziny królewskiej i znani pisarze. Co ważne dla rodziców przyszłego króla, Eton znajduje się kilkanaście minut od rodzinnego domu.
5: Książę George pójdzie śladami swojego ojca i stryja. Zarówno książę William, jak i książę Harry byli uczniami Eton. Dla Brytyjczyków to miejsce wyjątkowe. Od lat uchodzi za kuźnię polityków, dyplomatów i ludzi, którzy później trafiają na najwyższe stanowiska w państwie. W szkolnych ławach siedzieli tam m.in. premierzy David Cameron i Boris Johnson. Eton ukończył również George Orwell, autor roku 1984, a także Ian Fleming, autor książek o Jamesie Bondzie. Szkoła słynie też ze zwyczajów, które są jak żywcem wyjęte z innej epoki. Uczniowie do dziś chodzą na zajęcia w czarnych frakach, kamizelkach i prążkowanych spodniach. Choć Eton jest szkołą z internatem, książę George nie będzie daleko od domu. Szkoła znajduje się zaledwie kilkanaście minut od Windsoru, gdzie mieszka z rodzicami i rodzeństwem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Środa z dużą ilością słońca w całym kraju, jedynie na północnym wschodzie i południu. W drugiej części dnia przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: I takie wieści pogodowe to ja rozumiem. Za oknem przy Myśliwieckiej też słońce spogląda, a my witamy w drugiej godzinie audycji.
11: Dobrego dnia.

Misplaced Childhood, odsłona druga, ależ to gra napisał pan Zbigniew. Childhood End ze znakiem zapytania na końcu. Myślę, że to jeden z najpiękniejszych rozdziałów albumu Misplaced Childhood, który dzisiaj obchodzi swoje 41. urodziny. Tak sobie myślę, że niektóre płyty rzeczywiście mają swoje lato i to nie dlatego, że zostały

zostały wydane w czerwcu. Bardziej dlatego, że po latach nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce, no ale pamiętamy okoliczności pierwszych odsłuchów. Pociąg, długa droga samochodem, albo na przykład pokój, w którym siedziało się z tekstem piosenki i próbowało się zrozumieć, dlaczego te dźwięki właśnie tak bardzo nas poruszają. 11 po 10. Witamy Państwa w drugiej godzinie audycji Dobrego Dnia, a to idealny czas na to, żeby odsłonić po raz trzeci w tym tygodniu naszą płytę tygodnia. Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo nigdy nie ukrywała fascynacji muzyką lat 90. i początku 2000. W wywiadach wymieniała m.in. No Doubt, Alanis Morissette czy właśnie The Cure jako artystów, którzy ukształtowali jej muzyczną wrażliwość. No i być może dlatego właśnie jednym z utworów na nowej płycie Olivii jest utwór The Cure. Zresztą Robert Smith też na najnowszym albumie Olivii się pojawia. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love to nasza płyta tygodnia. No a skoro o panu Robercie mowa,

koncerty. No i okazało się, że publiczność śpiewa wszystko jednym głosem. No to teraz zabieram Państwa w świat Mike'a, jego dźwiękowych mechaników. Do tego grona należał Paul Young z Mike and the Mechanics. Gdyby żył, dziś obchodziłby swoje 79. urodziny.

Pamiętam reakcję, kiedy kilka lat temu pojawiły się pierwsze informacje o współpracy Miłosza ze Śląskiem. No, dla jednych genialny pomysł, dla innych profanacja. No, a potem przyszło

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: To miasto powstało z morza i marzeń. Ale najpierw był port. Teraz świętujemy jej stulecie. Opowiemy o Gdyni z bardzo różnych perspektyw. Zapowiemy najważniejsze wydarzenia Święta Morza. Zapraszamy do Trójki w piątek od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Katarzyna Borowiecka.
2: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Żegnamy reklamy.
7: Dobrze zaprojektowane osiedla? To możliwe. Zresztą już jakiś czas temu Anna Dudzińska opowiadała Państwu o tym, w jaki sposób planowano osiedle Nowe Żerniki we Wrocławiu. Miejsce to powstało nawiązując do tradycji Werkbundu, czyli organizacji, która na początku XX wieku miała zajmować się tworzeniem zdrowych i przestrzennych miejsc do życia. Czy to możliwe, że wrocławscy architekci z różnych pracowni usiedli i wspólnie zaczęli projektować? O tym wszystkim za chwilę opowie Państwu Zbyszek Maćków.
8: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
2: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
9: Nowe Żerniki to osiedle we Wrocławiu. Powstało jako osiedle wyzwanie, osiedle wzorcowe z inicjatywy Zbigniewa Maćkowa. Opowiadałam już o tym Państwu. Uzbrojony, atrakcyjny teren miasto sprzedało deweloperom, jednak pod pewnym warunkiem, że ci zatrudnią konkretną grupę architektów.
10: Że musieliśmy mocno złapać za ręce i my już byliśmy jednym teamem, chociaż każdy z tych wierzchołków ma swoje partykularne interesy, rozumiesz, ale to trochę tak jak w niebezpieczeństwie. Jesteś z kimś, kogo może nie najbardziej na świecie lubisz, ale jesteś w tym zagrożeniu i musicie współpracować, żeby z niego wyjść.
9: Budowa trwała 17 lat, skupiła wielu projektantów. Entuzjazmu na początku nie brakowało.
10: Ten warsztat, który myśmy zorganizowali, to było na początku 100 biur architektonicznych, więc też wyobraź sobie, że to jest tak jakby zarządzić setką samców alfa, aczkolwiek ten zawód się mocno feminizuje, więc to też były dziewczyny. Zarządzenie setką egoizmów takich, wiesz, każdy przychodzi z pozycji, kurczę, omnipotentnego demiurga, kreatora, tak? I ty musisz powiedzieć, musimy się zgodzić na jedną rzecz. Praca pro bono społeczna w warunkach, myśmy siedzieli na stadionie, który by się budował, to była budowa, była nieogrzewana, było zimno. Mi po prostu po 8 godzinach, ja pamiętam, że takie sobie kupowałem odmrażacze do palców, wiesz, jak w Decathlonie, jak na narty. Tak, i wsadzałem, bo nie byłem w stanie wziąć flamastra do ręki, żeby rysować.
9: Pracę skończyli w towarzystwie 40 biur. Każdy budynek projektowało kilku architektów. Ciekawy eksperyment. Artur Jaworski mieszka w Żernikach i opowiada, dlaczego właśnie to miejsce wybrał jako miejsce do życia.
11: Co mnie uwiodło? Była przestrzeń pomiędzy tymi budynkami, była zieleń, były zaprojektowane części wspólne i to jest duży element, który uważam, że jest istotny, a jednocześnie był zarówno plac targowy, tak to nazywany bazarkiem, które dopiero zrozumiałem, jak usłyszałem, tak to nazwijmy, ale też ta bliskość usług, tak, czyli tutaj są lokale usługowe po prostu na parterach.
9: Na co dzień z osiedla nie trzeba jeździć do centrum. Ogródki, las w niedalekiej odległości. Zbigniew Maćków uzupełnia.
10: Tam jest fryzjer, warzywniak, kilka sklepów spożywczych, parę kawiarni, 5 miejsc do zjedzenia, poczta, 2 przedszkola prywatne i publiczne. Teraz się buduje szkoła publiczna, jest szkoła niepubliczna, jest dom seniora, taki samowystarczalny z serwisem plus. Jest lokalne targowisko, które jeszcze nie działa, mam nadzieję, za chwilę zacznie działać. Jest centrum aktywności lokalnej mieszkańca. Są pierwsze w Polsce kooperatywy.

0: pływy, które tam powstały i jedyne do tej pory. Woda jest retencjonowana w stawach, opadowa nigdzie nie ucieka do morza niepotrzebnie.
1: Maćków często oprowadza po osiedlu swoich projektujących kolegów, a ci, jak urbanistka Agata Twardoch, autorka książki o osiedlach, zwracają uwagę na przykład na dzieci bawiące się między blokami.
0: Mówiła, że słuchaj, byłam tam w taką pogodę, bo akurat była w Wrocławiu, po prostu nie, psa nie wyprowadzić na spacer, bo deszcz pada poziomo, tak, i kurczę, taka ilość dzieciaków, jaka się bawi na dworze, skacze w jakieś klasy, no właśnie jednym z takich elementów, których nie powiedziałem, to myśmy tam wiele takich wynalazków, na przykład jednym z nich jest oś zielona bez samochodów, która sprowadza wszystkie kwartały mieszkaniowe do tej osi i ta oś prowadzi od szkoły, która właśnie powstaje i też powstaje w sposób taki, bym powiedział, modelowy, bo został ogłoszony konkurs architektoniczny na tą szkołę, do kładki takiej biologicznej, która będzie prowadziła z tego osiedla do dużych terenów parkowych i glinianek. I przy tej osi jest też taka świetlica dla dzieci, czyli jak ten deszcz pada poziomo, to te dzieciaki mogą do tej świetlicy tam wejść się schować. Nie ma tego zjawiska i mam nadzieję nie będzie tego taksi dziecięcego do szkół, podwożenia, bo po prostu dzieciaki będą bezpiecznie mogły dojść, bo idą takim ciągiem zielonym, spacerowym.
1: Takie wynalazki poprawiają jakość życia.
0: Budowanie osiedla to jest proces. On nie ma końca. On przeżywa nas i on dalej sobie kroczy. I to jest trochę jak wychowywanie dziecka. Wiesz, ty go doprowadzasz do osiemnastki, tak? Robisz mu tą imprezę, czy do matury, buziaka, klaps z tyłek, idziesz chłopie i walczysz dalej sam.
2: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
3: Nowe żerniki we Wrocławiu dzisiaj, a dokąd zabierze nas Anna Dudzińska za tydzień? Cykl dobrze zaprojektowany w każdą środę w Trójce po 10:30, ale wszystkie odcinki oczywiście można odnaleźć na naszej stronie trójka.polskieradio.pl.

Dzisiaj na antenę Trójki wraca kultowa audycja półperfekcyjnej płyty. Po 19:00 spotka się z Państwem Michał Margański, który zdradził zresztą bardzo tajemniczo, że sięgnie po pewną płytę, a tak właściwie po połówkę płyty pewnej grupy z Francji.

Zupełnie inaczej słucha się tego utworu, kiedy za oknem przy Myśliwieckiej 357 tak piękne słońce. Tracę czas i mleczę, a ja wierzę, że nie stracili państwo czasu słuchając Trójki, tym bardziej, że przed nami bardzo ważne pytanie. Po 11 Krzysztof Łoniewski w Porozmawiajmy 22 i 7 Trójek zapyta, dlaczego rok szkolny trwa tak długo? Coś czuję, że nasi młodsi słuchacze mogą coś o tym wiedzieć. 22 i 7 Trójek to już za chwilę. Krzysztof Sagan, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Dobrego dnia życzymy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Żegnamy reklamy.
11: Program trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dyskusji o zmianach w zatrudnianiu lekarzy i ich pensjach chce marszałek Sejmu, skierował 4 postulaty do ministry zdrowia. Powiemy też o filmie z migrantami w Polsce, który rozpala wyobraźnię internautów. Obraz z nieprawdziwym przekazem obejrzało już ponad 500 000 ludzi. Iran domaga się wycofania izraelskich sił z Libanu, wiąże to z umową pokojową z USA. Włodzimierz Czarzasty wzywa ministra zdrowia do dyskusji na temat zmian w ochronie zdrowia, a konkretnie w warunkach zatrudniania lekarzy. Marszałek Sejmu powiedział dziennikarzom, że Lewica jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian i przedstawił 4 postulaty.
12: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy. Poddaję te rzeczy pod dyskusję.
11: Czarzasty podkreślił, że nie krytykuje Jolanty Sobierańskiej-Grędy, ale taka dyskusja jest potrzebna. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. MSWiA ostrzega przed dezinformacją dotyczącą migrantów i unijnego paktu migracyjnego. Chodzi o nagranie z okolic stacji metra Młociny w Warszawie, które w mediach społecznościowych obejrzało już niemal 600 tysięcy osób. Autorzy wpisów sugerowali, że widoczna na filmie grupa to migranci relokowani do Polski.
13: Nagranie jest prawdziwe, ale zostało opatrzone fałszywym kontekstem. Według informacji służb przedstawia ono cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i codziennie dojeżdżają do pracy. Dr Paweł Rajba, ekspert cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaznacza, że tego typu materiały mają wywołać niepokój społeczny i budować fałszywy obraz sytuacji.
14: Trend jest niestety wznoszący, tego jest coraz więcej. Upewnijmy się szczególnie, że informacja jest taka prowokująca, jeżeli informacja jest budząca dużo emocji, polaryzująca, to być może po prostu jest informacja zmanipulowana lub nieprawdziwa.
13: Michalina Grzelka z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK dodaje także, że kluczowe jest zrozumienie, jak działają tego typu konta.
15: Szczególnie jeżeli skupiają się na przykład na konkretnie jednej narracji, którą bez przerwy powielają, wówczas powinniśmy być podejrzliwi.
13: Przypomnę, że Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przewidzianego w unijnym pakiecie migracyjnym, między innymi ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
11: Pracownicy ZUS-u domagali się podwyżek i lepszych warunków pracy. Z tego powodu dzisiaj strajkują. Formy są różne. W niektórych placówkach przez 2 godziny nie przyjmowano petentów. W innych niektórzy pracownicy nie przyszli do pracy.
16: Oczekujemy jednego. Godnych warunków pracy i płacy.
17: Te nasze wynagrodzenia są po prostu nieadekwatne.
16: Co za dodatkowe zadania, które zleca rząd, a jest ich bez liku. Wszystkie programy, wszystkie plusy, wszystkie programy pomocowe. Za to pracownicy nie widzą pieniędzy.
17: Ze strony pracodawcy 220 zł brutto. Żądaliśmy 1200, nie dostaliśmy żadnej innej propozycji.
11: Związkowcy zapowiadają dalsze rozmowy z pracodawcą i mówią, że jeśli nie uda się dojść do porozumienia, to mogą zorganizować referendum strajkowe. Przedstawiciele Iranu chcą, żeby Izrael wycofał wojska z Libanu. Teheran wiąże sprawę z rozmowami o końcu wojny i przyszłym porozumieniu nuklearnym z USA. Izrael zapowiada, że jego żołnierze pozostaną na południu Libanu. O szczegółach Wojciech Cegielski.
18: Teheran mówi, że bez wycofania izraelskich wojsk nie będzie pełnego końca wojny w regionie. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi ocenił, że dalsza obecność Izraela w Libanie byłaby naruszeniem memorandum USA-Iran. Hezbollah twierdzi, że Iran poruszy tę sprawę w kolejnej rundzie rozmów z Amerykanami. Izrael zajął część południowego Libanu podczas 3-miesięcznej kampanii przeciwko Hezbollahowi. Walki osłabły po porozumieniu ramowym między Waszyngtonem a Teheranem, ale nie ustały całkowicie. Premier Benjamin Netanyahu mówi, że izraelskie siły zostaną w Libanie tak długo, jak będzie to potrzebne. Amerykański urzędnik podkreśla z kolei, że wycofanie Izraela nie jest warunkiem obecnego układu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
11: Norweska księżna Mette Marit pomyślnie przeszła operację przeszczepu płuc. Żona następcy tronu od lat chorowała na nieuleczalne zwłóknienie. Nie podano, kiedy zabieg został przeprowadzony, ani szczegółów dotyczących dawcy. Stan księżnej chorującej od 2018 roku gwałtownie pogorszył się kilkanaście dni temu. Wcześniej żona księcia Haakona została wpisana na listę oczekujących na przeszczep. Transplantacja płuc była dla przyszłej królowej jedyną formą leczenia. Bez tego według lekarzy pozostałby jej rok życia. To był serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Dzisiaj na termometrach maksymalnie 16 stopni nad morzem, 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie. Poza tym dużo słońca w całym kraju, jedynie na północnym wschodzie i południu. W drugiej części dnia przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Ogłoszenie społeczne.
23: Halo, czy jest tu ktoś?
24: Tak, to twój chatbot Marek.
25: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu. Wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
22: Ogłoszenie społeczne.
0: Zapraszamy do reklamy.
26: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
27: Barbara, kupiłem taniej!
28: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
29: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
30: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
29: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
30: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
31: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
32: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
31: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po godzinie 11.
6: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
11: Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska. Realizuje ją Krzysztof Sagan. Telefony od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej. Z poszanowaniem opinii innych słuchaczy nie oceniajmy innych. Mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy, tak jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 227 trójek i dziś temat następujący. Im bliżej końca roku szkolnego, tym więcej uczniów nie pojawia się na czerwcowych zajęciach. Powód oceny są już wystawione. Pytamy, dlaczego zatem rok szkolny trwa tak długo? Czy to ma sens? Naszym ekspertem, ekspertką właściwie jest dziś nauczycielka jutra Anna Bakker-Jaroszewska.
7: Nauczyciele mają inne obowiązki poza samą lekcją, więc to obciążenie jest rzeczywiście dosyć duże. Oczywiste jest z jednej strony, że jakby uczniowie już myślą o tych wakacjach i tak jak pan powiedział, że wybierają kiedy pójdą do szkoły, a kiedy nie. Tak sobie myślałam o tym, że zawsze będzie jakiś ostatni tydzień. Że bez względu na to, kiedy ten rok skończymy, to czy to będzie w lipcu, czy to będzie w maju, to zawsze jakiś tam tydzień będzie ostatni. I pewnie tego też nie unikniemy. Natomiast myślę też sobie, że to jest taki fajny czas, kiedy w czasie lekcji mamy już taki moment oddechu trochę. Nie ma już tego pośpiechu, gdzie martwimy się, że nie zdążymy z czymś tam, nie zdążymy z materiałem, czegoś nie zdążymy przerobić. I to jest właśnie ten czas, kiedy możemy poznawać się lepiej, możemy dzieciakom pokazywać, jak ten czas spędzać nie tylko z komórką. Ja myślę, że to jest bezcenny czas tak naprawdę. Trzeba tylko właśnie mieć chwilę na zastanowienie, co z tym czasem zrobić, tak żeby tym dzieciakom chciało się do tej szkoły przychodzić.
8: No więc ja włożę kij w szprychy. Pani mówi bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Rzeczywiście to jest fajny czas na to, żebyście się lepiej poznali, żeby zająć się czymś, co jest jednoznacznie przyjemne. A z drugiej strony może mieć pani, nie wiem, 50% frekwencję albo 30% frekwencję, bo dzieci już nie przychodzą do szkoły. Czy ma to w ogóle sens?
7: Znaczy możemy powiedzieć, że wszystko nie ma sensu, tak? Jeżeli ja zaproponuję dzieciakom coś, co będzie dla nich atrakcyjne, to się bardzo szybko fama rozejdzie, że warto do szkoły przyjść. Jeżeli ja zorganizuję im takie zajęcia w tym ostatnim czasie, które będą i dla mnie przyjemne, bo właśnie poznam te swoje dzieci lepiej, bo dam siebie też poznać jako osoba, nie tylko jako nauczyciel, to te dzieciaki będą chciały po prostu przyjść. Nawet jeżeli to jest 30% dzieci, to i tak warto to zrobić. A być może następnego dnia będzie 50%, a w środę przyjdzie 80%. Tego nie wiemy.
6: Zdecydowanie się zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam.
11: 22,7 trójek. Pan Krzysztof z Warszawy. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Pan się zgadza, żeby ten rok szkolny troszeczkę skrócić, czy wcale nie? Co pan na to? Dzień dobry.
9: Nie, to znaczy ja z mojej młodości, którejś tam pierwszej, pamiętam, że ten czas taki już po niby skończeniu roku szkolnego organizuje.

0: zaplanowaliśmy sobie przy pomocy zaprzyjaźnionego nauczyciela na wycieczki, na rajdy, Góry Świętokrzyskie, Kazimierz, Nałęczów, Roztocze. I to wtedy tak działało. Myśmy się wtedy mieli okazję zapoznać, zaprzyjaźnić z nauczycielami, których lubiliśmy, bo to było ważne, żeby jechał z nami nauczyciel, którego lubiliśmy. I czas był wypełniony, a nie jałowo na jakiś tam...
1: No jest to na pewno rozwiązanie, tylko raz trzeba, musi być nauczyciel, któremu się chce to zrobić, a tak. Dwa, rzeczywiście uczniowie też muszą chcieć na taką wycieczkę wówczas pojechać, ale...
0: Uczniowie zawsze chcą, tylko kwestia jest teraz prawdopodobnie znalezienie nauczyciela, który by chciał z nami jechać.
1: Tak mi się zdaje.
0: Bo wtedy był zawsze problem, że... Pani od WF-u, owszem, pani od... chemii, owszem, ale na przykład już inni niespecjalnie. Trzeba było organizować jakichś rodziców dodatkowych, bo to musiało być tam parę osób na tą grupę 20-osobową.
1: W każdym razie jest jakieś rozwiązanie. Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie...
0: Znajdowaliśmy takie rozwiązanie, jeździliśmy na rajdy, Mazanna, Świętokrzyski i te podobne.
1: Podziwialiście nasz piękny kraj. Bardzo panu dziękuję. Teraz pan Maciej z Katowic. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
2: Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, że jednak to jest obowiązek. Jeżeli my nie będziemy tego przestrzegać, to będziemy mieć coraz bardziej słabsze takie społeczeństwo nieobowiązkowe. Mhm. Ja wiem, że myśmy byli inni trochę, ale no dobra. Może na to jest sposób alternatywny. Po pierwsze, rzeczywiście ciekawe programy albo chociaż bloki programowe z nauczycielami. I jeżeli nauczyciel nie potrafi przyciągnąć, no to mamy wielki problem, czy ten nauczyciel w ogóle potrafi też uczyć.
1: No o to cała sprawa się chyba rozbija.
2: I tu jest duży problem z tym, ale druga rzecz, i myślę, że to by była zachęta wielka też i dla uczniów, i dla nauczycieli, jeżeli jest to szkoła, która, to myślę, że i tak tak jest, bo to teraz na to wpadłem. Jeżeli jest coś takiego, że my się, młodzież, dajemy do szkoły i ona się uczy, i już są wystawione oceny i oni już nie chcą chodzić po wystawieniu ocen, to ja mam propozycję taką, żeby może już wystawiać takie oceny cząstkowe na przyszły rok, które by mogły też zachęcić tych uczniów do chodzenia do szkoły. Na zasadzie kija i marchewki. Chodzenie na wycieczki to było dobre, ale no nasza młodzież nie jest już przyzwyczajona do tak wielkich, ekstremalnych wysiłków. No sorry, są komórki.
1: No wie pan, można ich do tego wysiłku zacząć z powrotem przyzwyczajać. Ja bym był akurat za tym. Bardzo panu dziękuję.
2: To jest ważne, ale my chcemy tą młodzież przyciągnąć do szkoły, więc na pewno atrakcyjne zajęcia, co jest wielkim wyzwaniem dla nauczycieli.
1: Tak jest.
2: I myślę ten kij marchewka,
1: czyli wystawianie
2: tam...
1: ocen już na kolejny rok szkolny. No ciekawa propozycja, tak. Panie Macieju. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Teraz pan Robert z Poznania. Dzień dobry, panie Robercie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Mamy dorośli znowu swoje. Znowu chcemy dzieci układać po swojemu, a nie wspólnie z dziećmi. Mhm. Ciągle im coś narzucać chcemy. A to takie oceny, a to tak się ucz, a to tak rób, a to chodź do szkoły. Panie redaktorze, odpuśćmy w końcu tym dzieciom, albo wypowiadam się jako ojciec dziecka, teraz idzie do 6 klasy szkoły podstawowej. Mam ten problem, nie chcę chodzić już do szkoły, bo po co? Mhm. Okej? Okej. A co chciałbyś robić, moje drogie dziecko, co chciałabyś robić? Mhm. Nie wiem, no to właśnie, jak nie wiesz, no jak znajdziesz pomysł, to daj, to porozmawiamy, a jak nie, no to idź po prostu do szkoły i tam spróbuj sobie zorganizować czas. Dzieci nie chcą jeździć na żadne wycieczki, poza tym wycieczki kosztują, nie każdego rodzica stać na wyjazdy. To nie jest jak 40 lat temu, że za wszystko płaciło państwo, czy prawie za wszystko.
1: To prawda.
3: Jest po prostu dużo, dużo trudniej z wszystkim, ale największym problemem, jaki ja widzę jako ojciec, a to dzięki państwa radiu i dzięki państwa audycji pewnej, którą słuchałem w odsłuchu o godzinie 4 rano, jak jechałem do firmy, na temat jak postrzegamy dzieci, otwarły mi się oczy jako rodzicowi i mam inne spojrzenie na dziecko, że staram się już nie narzucać, tylko więcej słuchać. Słuchać co chcesz, jak chcesz, dlaczego tak chcesz, bo mieliście świetną audycję i proponuję się wsłuchać o nasze dzieci, czego one tak naprawdę oczekują od siebie i od nas.
1: Panie Robercie, to ja panu zadam pytanie. Mam syna, który ma 16 lat, powiedział mi,

0: że on nie uważa, żeby musiał już chodzić do szkoły, bo oceny są wystawione, ale w zamian pytam właśnie tak jak pan, co chcesz zrobić? On mówi, chce pójść na trening. Co pan na to? Co pan by zrobił na moim miejscu?
1: Bardzo dobry pomysł, ponieważ chcę coś robić. Nie chcę siedzieć przy tablecie, tak jak moje dziecko, czy przy telefonie, na co się nie chcę zgodzić. Ma być inany internet na maksimum, ile możemy. Ale moje dziecko wczoraj skończyło trening, bo chodzi na pływalnię, trenuje pływanie. Wczoraj był ostatni trening, niestety.
0: Czyli jakby już... pańskie dziecko chciało pójść na trening, to pan by pozwolił, że poszło na trening, a nie do szkoły, gdy są oceny wystawione?
1: Ja bym pozwolił, ale pytanie, czy nauczyciele pozwolą, bo to są dwie różne rzeczy.
0: To prawda, panie Robercie.
1: Szkoła jest obowiązkowa. Ja jako rodzic się zgadzam, ale jako rodzic, który słucha nauczycieli, bym argumentował, że słuchaj, dziecko moje, no nie możesz, tak? Bo takie jest prawo, że nie możesz.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję, panie Robercie. Zostajemy w Poznaniu. Jeszcze pan Leszek z Poznania. Dzień dobry, panie Leszku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dziękuję. Ja powiem panu tak, że my może nie pamiętamy tych czasów, bo ja się urodziłem w 83 roku, ale moi rodzice pamiętają, kiedy się 6 dni chodziło do szkoły. I ten rok szkolny nie trwał też, tak jak teraz mówimy o skróceniu, tylko był rzeczywiście zagospodarowany. I tutaj kwestia też zaangażowania nauczycieli, to już o tym rozmowa tam się toczy i moi poprzedni słuchacze też o tym się wypowiadali, ale też rodziców. Tutaj mój poprzednik z Poznania, pan Robert, zgadzam się z nim w 100%, że to jak rodzice dadzą przykład i dadzą, że zagospodarują ten czas, albo będą aktywnie też uczestniczyć w tym ostatnich dniach szkoły, to z pewnością dzieci też chętnie tam będą chodzić. My mamy dziecko w wieku 8 lat, pierwszy rok za nami w szkole i ona w tych dniach właśnie najchętniej chodzi do szkoły, bo tam są gry, zabawy, jest czas spędzony z nauczycielami, ale też rodzice przychodzą. Tak, i gdzieś integrują się razem. Mamy piknik jakiś, albo spotkanie rodzinne, festyn, no to wszystko działa. I dzieci dzięki temu chętnie do tej szkoły idą.
0: Panie Leszku, wielkie dzięki. Jeszcze jeden telefon z Poznania. Dzisiaj mamy wielkopolski atak na naszą antenę, z czego bardzo się cieszymy. Pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Dzień dobry. A to dlatego, że Wielkopolanie są akuratni i praworządni.
0: No tak jest, oczywiście. I mają mistrza Polski w piłce nożnej jeszcze do tego.
3: To akurat mnie mało bardzo interesuje. Ale interesuje mnie kwestia nauczania. I tutaj te wypowiedzi, które słyszę... Jestem dość dobrze zorientowany, a to dlatego, że jestem szczęśliwym małżonkiem nauczycielki w szkole podstawowej. I rzeczy tutaj, o których warto by wspomnieć, jest tyle, że pewnie nie będziemy mieli tyle czasu, ale wspomnę tutaj o tym chodzeniu, bo to pierwsze, po wystawieniu ocen. Zapominacie wszyscy państwo, że jest coś takiego jak podstawa programowa, którą nauczyciel musi zrealizować. Jeśli nie zrealizuje, to musi tam się wytłumaczyć, dlaczego nie zrealizował. I tą podstawę programową realizuje się na lekcjach. Trzeba po prostu przerobić wszystkie lekcje i wszystkie tematy. Także nie można sobie skracać, nie można dzieci wysyłać na basen, na wycieczkę. I tutaj uwaga, zboczenie, na wycieczki. To z wycieczkami. Absolutnie odradzam mojej żonie na uczestnictwo w wycieczkach. Dlatego, że zwykle, jak wcześniej jeździła, to było 3-4 dni, 24 godziny na dobę prawie, że odpowiedzialności. Nie mówię o tym, że to nie było jakby ani zapłacone, ani zwrócone w godzinach, ale odpowiedzialność za dzieci jest 24 godziny na dobę i nie tylko jakby karna, ale także materialna. Jeśli dziecku coś stanie, nauczyciel będzie płacił odszkodowanie. Jeśli coś się wydarzy, jakiś nieszczęśliwy zbieg wypadków, absolutnie wszyscy nauczyciele powinni przestać chodzić na wycieczki, narażać się na taką odpowiedzialność. Kolejna rzecz. Nie wiem, czy tutaj nasi słuchacze wiedzą, ile dzieci mamy z tak zwanymi specjalnymi potrzebami. Są klasy, w których 3-4, a nawet 5 dzieci potrzebuje nauczyciela wspomagającego. Proszę sobie wyobrazić lekcję, którą ktoś prowadzi i jest jeszcze 5 innych nauczycieli.
0: Panie Andrzeju, rzeczywiście temat wielowątkowy. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Robimy muzyczny oddech, bo już chyba wszyscy na niego zasłużyliśmy, ale oczywiście proszę do nas telefonować 22 7 3. Zaraz odbierzemy kolejne telefony od państwa. Nasz mail to porozmawiamy@polskieradio.pl i trójkowy Facebook także do państwa dyspozycji. Pytamy, czy rok szkolny powinien trwać tak długo, czy to ma w ogóle sens?

0: i co państwo sądzą?
1: Co państwo sądzą? Właśnie, czy rok szkolny nie trwa przypadkiem za długo, skoro uczniowie wybierają sobie w ostatnich dniach, czy nawet tygodniach, czy pójdą do szkoły, czy nie? 22,7 trójek i o to pytam panią Lucynę z Katowic. Dzień dobry, pani Lucyno.
2: Dzień dobry, witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy w pierwszym zdaniu. W zasadzie to mój głos jest tak bardziej adwocem głosu pana Roberta, bodajże z Poznania. W kwestii wycieczek i w kwestii tego, że kiedyś, dawno temu, to państwo za wszystko płaciło. Ja jestem przykładem tego, że nie, państwo nie płaciło za wszystko. Ja nie miałam 800 plus co miesiąc, wychowywałam sama 3 córki. Córki moje korzystały z wycieczek. Robiło się wszystko, żeby było stać nas na to, żeby te córki na te wycieczki pojeździły. Oprócz tego języki, za które trzeba było płacić, wszystkie zajęcia pod tytułem basen czy inne tego typu rzeczy. A co do długości roku szkolnego, uważam, że jeśli ten rok szkolny trwa do 22 czy 25 czerwca, dzieci mają obowiązek do tej szkoły chodzić. Takie jest moje zdanie matki, mówię już teraz też babci. I o dziwo moje...
1: Nie ma grymaszenia, tak? Nie ma grymaszenia, chodzicie do szkoły do końca.
2: Nie ma grymaszenia, nie. Mam czwórkę wnucząt i podejrzewam, że moje córki są w 100% ze mną zgodne. Obowiązek szkolny jest, jeśli dziecko sobie wymyśli, że nie pójdzie do szkoły, bo się tam już nic nie dzieje, no to sorry, no to... Czy to dziecko ma głos, czy to rodzic ma głos?
1: Stanowczy głos z Katowic. Pani Lucyno, bardzo dziękuję za ten głos. Zostajemy na Górnym Śląsku, przenosimy się nieco na zachód. Pani Agnieszka z Gliwic. Dzień dobry, pani Agnieszko.
3: Dzień dobry państwu. Agnieszka Bilska, Gliwice, nauczycielka z 25-letnim doświadczeniem. Pracowałam w szkole i jak nadchodziła wiosna, zawsze bolało mnie serce i miałam poczucie, że robimy krzywdę dzieciom, ponieważ siedzimy z nimi w tych klasach zamknięci, kiedy za oknem wybucha natura i trzeba iść ją wąchać i jej doświadczać. I wielokrotnie zdarzało się, że do pobliskiego parku wychodziłam z uczniami podczas lekcji i kazałam im robić takie rzeczy. Mieli mnie za dziwaczkę, ale uważam, że rzeczywiście rok szkolny nie powinien trwać tak długo. Powinien się kończyć równo z maturami, żeby cały maj i żeby całe lato jeszcze było dla dzieci, dla nas, dla nauczycieli, dla rodziców. Daję sobie sprawę z tego, że rodzice potrzebują, żeby uczniowie byli pod opieką. I tutaj też nasz system nie pozostaje bez planów, ponieważ w najnowszym

0: w takim planie naszego ministerstwa pojawia się projekt tygodnia projektowego w szkołach od przyszłego roku szkolnego, gdzie w szkołach podstawowych dyrektorzy będą mogli zdecydować, żeby ten ostatni tydzień szkoły był spędzony na projektach, a nie w zwykłych lekcjach, które coś, co się wiąże na przykład z wychodzeniem właśnie, choćby na podwórko szkolne. I te rzeczy będą się działy, mam nadzieję. To będzie dobry czas, żeby te projekty były rzeczywiście związane z codziennym życiem dzieci i czymś ważnym dla nich, na przykład cyfrowym obywatelstwem. Zachęcam do drążenia tematu cyfrowego obywatelstwa.
1: Pani Agnieszko, dziękuję. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jest pani naprawdę bardzo, bardzo fajną nauczycielką. A teraz pani Joanna z Augustowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Chciałam tylko dodać jeszcze taki wątek, że w wielu szkołach, przykład szkoły mojego syna, dzieci nawet jak chodzą teraz na te lekcje, to nauczyciele albo włączają filmy, albo pozwalają siedzieć w telefonach. I tak naprawdę też już chyba nie ma pomysłu, co na tych lekcjach zrobić.
1: Prawda?
2: Więc uważam, że no dzieci też po prostu nie mają wtedy motywacji, żeby faktycznie do tej szkoły trafiać i tam być w tym okresie przedwakacyjnym.
1: Dziękuję pani Asiu. To też kolejny bardzo taki rzeczowy i przytomny telefon. Przypominamy, nasz numer telefonu to 2273, nasz mail porozmawiajmy @polskieradio.pl, trójkowy Facebook do państwa dyspozycji. Dzisiaj pytamy o to, czy rok szkolny nie jest przypadkiem zbyt długi, skoro uczniowie wybierają sobie, czy pójdą w ostatnich dniach na zajęcia, czy nie. Teraz pan Tomasz z Łodzi, czy pan Maciej z Lubelszczyzny. Przepraszam. Dzień dobry, panie Macieju.
3: Dzień dobry. Ja powiem, jestem może troszeczkę z taką stroną, która reprezentuje grono pedagogiczne, ponieważ moja żona jest nauczycielką w szkole średniej. Mhm. I to już w tym okresie młodzież w ogóle przestaje chodzić, powiedzmy klasy trzecie. To już nie jest dla nich... Lekcje nie są w ogóle atrakcyjne. Dbanie, jakieś zajęcia zrobić w szkole, to jest problem. Jest jeszcze inne zagadnienie, które tutaj nikt nie wspomina. To jest okres, gdy jest cała ta procedura papierkowa, którą muszą zrobić nauczyciele. To są te maile od rodziców, telefony od rodziców z usprawiedliwieniami, poprawianie statystyki, cała ta papierologia.
1: Panie Maćku, pan jest nauczycielem?
3: Nie, mężem.
1: A rozumiem.
3: Mężem nauczycielem.
1: Okej, czyli zna pan od podszewki ten temat. Tak.
3: I widzę, co moja żona robi wieczorami, siedzi nocami i uzupełnia te dzienniki elektroniczne, jakieś sprawozdania, statystyki. I czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem zrobić takie coś, że rok szkolny się kończy, nauka kończy się danego któregoś tam piątku w czerwcu i później jest okres, gdy nauczyciele mogą przez tydzień mieć już wyprowadzenie, czas na zrobienie sprawozdań, dzienników, a okres i później jest odebranie świadectw.
1: A co z uczniami? A co z uczniami w tym ostatnim? Już mają wakacje?
3: No uczniowie mogliby mieć wakacje, ale jeśli nauczyciele mają zagwarantować jakąś opiekę w szkołach, bo w szkołach średnich im nie trzeba opieki. W szkole podstawowej tak. Można robić jakieś zajęcia dodatkowe w szkole. Nie wiem, czy wtedy uczniowie przyjdą.
1: Panie Maćku, wielkie dzięki. Jeszcze pan Tomasz z Łodzi. Dzień dobry, panie Tomaszu.
4: Dzień dobry. Ja w pozycji nauczyciela. Tak? Ja twierdzę, że to jest kwestia złej organizacji, jakby rozplanowania roku szkolnego. Ja przez 10 lat byłem nauczycielem zawodu. I to nie program jest przeładowany, tylko mnie najbardziej od strony finansowej opłacało się uczyć w szkole, ponieważ policzyłem, że tak naprawdę efektywnych dni jest niewiele. Ponieważ są dni dyrektorskie, rady pedagogiczne, ferie świąteczne, wakacje, więc mój pomysł jest taki, dzieci i młodzież chodzi do szkoły, ale nie chodzi dlatego, że chce czegoś się dowiedzieć, chodzi po ocenę. Oni potrzebują zadowolić rodziców i osiągnąć wynik. Więc jeżeli wynik osiągają tydzień, dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego, to chyba byliby źle wyedukowani, jakby dalej poświęcali swój czas w tym miejscu, który ocenia ich tylko z wyniku.
1: No, ciekawe.
4: Tak, także z mojego punktu widzenia po prostu należałoby oddzielić, no fajnie, nauka trwa do 5 czerwca, kończą się zajęcia dydaktyczne. Nauczyciele do końca miesiąca mają czas, nie mają zajęć dydaktycznych. i robią papierologię, wystawiają.

0: wystawiają oceny i wystawiają te oceny, że nie potrzebują kogoś poprawiać, tak? Nauczyciel dokładnie wie, na co zasługuje uczeń.
1: Panie Tomku, pańska wypowiedź koresponduje z poprzednim telefonem naszego słuchacza z Łodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy za pańską opinię, a teraz kolejna ekspercka opinia od nauczycielki jutra, Anny Bakker-Jaroszewskiej, tym razem w kwestii długości wakacji w naszym kraju.
2: Dla mnie, jeżeli chodzi o wakacje, to warto by było na przykład porozmawiać o tym, że te nasze wakacje są bardzo długie, natomiast rok jest bardzo przemęczający. I tak jak popatrzymy na inne kraje, w wielu krajach jest tak, że wakacje trwają 5 tygodni, 6 tygodni. Tak, ja miałam okazję mieszkać w Szwajcarii przez kilka lat i obserwowałam, jak wygląda edukacja, więc tam jest 5 tygodni na przykład. Natomiast pozostała część jest rozłożona w trakcie roku. W Holandii wygląda podobnie, tak? Takie długie wakacje najczęściej są w miejscach, gdzie jest bardzo gorąco. No, u nas nie jest tak gorąco. Ja tak teraz dywaguję sobie, ale sama myślę, że mnie też jako nauczycielce przydałby się taki czas oddechu w trakcie roku, że ten weekend czasem nie wystarczy. I myślę, że dla uczniów to też byłoby z pożytkiem. Natomiast dyskusja o tym, czy powinien zakończyć się tydzień wcześniej, no to jak powiedziałam, jakby zawsze będzie ostatni tydzień, bez względu na to, kiedy my go zrobimy.
3: A może kompromis?
1: Nasz numer telefonu to 2027-3, mail porozmawiajmy @polskieradio.pl. Odbieramy telefon od pana Krzysztofa z Poznania. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja pozwolę sobie tak na początek troszkę się powymądrzać. Myślę, że 43 lata posługi pedagogicznej w pewnym sensie mnie do tego upoważnia.
1: Absolutnie tak. Proszę mówić.
4: Pierwsza sprawa. Błąd przez państwa. Błąd i mówiących. Kochani, rok szkolny kończy się zgodnie z prawem 31 sierpnia każdego roku. Rozpoczyna się 1 września każdego roku. To, co państwo nazywają końcem roku szkolnego, to jest koniec zajęć dydaktycznych. To od strony prawnej. Następna sprawa do pana prywatnie. Proszę się nie przejmować. Pana syn, 16-latek, o ile pamiętam,
1: tak? Jest,
4: tak? Jest adolescentem. Wiek adolescencji czy dojrzewania, tak przeciętnie między 13 a 17 lat, przejdzie mu, proszę być cierpliwym. Tutaj jeden pan mówił, że jak nie chce na lekcje, jak chce w piłkę grać, niech sobie idzie po kopie. Jak w tym dowcipie? Kiedy miałem lat 16, uważałem mego ojca za, no delikatnie mówiąc, nie naj. I przez te, kiedy miałem 25 lat, nie mogłem się nadziwić, że on tak zmądrzał. Następna sprawa, to państwo się wypowiadali co do tego zakończenia zajęć dydaktycznych. Ja jestem za tym, żeby to był ten tydzień i tutaj bardzo dużo mądrych słów, z którymi się zgadzam, ale jeszcze chciałem dorzucić, jeśli mogę, szczególnie obciążeni są nauczyciele wychowawcy. I oni niechaj sobie tam dłubią, natomiast przez ten tydzień nauczyciele nie mający wychowawstwa mogą bardzo prosto zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zająć sobie się tymi dziećmi. I tak tam rada pedagogiczna jest zgodnie z prawem w określonym czasie później. No takie mamy prawo i tutaj nie miejmy pretensji do dyrektorów szkół, którzy, no ja ich podziwiam. Byłem 2 lata wicedyrektorem, powiedziałem nigdy więcej. To jest najcięższy kawałek chleba w tym kraju, no, najcięższy.
1: Panie Krzysztofie, musimy tu postawić kropkę, bo chcielibyśmy dać jeszcze szansę na wypowiedź innym słuchaczom. Pan Mariusz z Krzeszowic. Dzień dobry, panie Mariuszu.
5: A pozdrawiam serdecznie tą redakcję. Troszeczkę jestem, no pierwszy raz na tym jestem, ale właśnie w tej sprawie mój przedmówca mówił, że nauczyciele sobie tam coś dłubią. Tak, moja żona sobie dłubie, czasami dziewiąta robi przygotowania dla, bo jeden czy uczy, przygotowania dla uczniów, pisze świadectwa, rozmawia z rodzicami, a wszyscy mówią, że tylko 2 miesiące wakacji, ferie no i samowolne. Ja bym proponował od 8 do 16 nauczycielowi dać pracę, a potem dać mu święty spokój. Ciekawe, jakby to wyglądało.
1: Dziękuję panu bardzo. Robimy muzyczny oddech i wracamy do telefonów od państwa. Przypominamy, nasz numer to 2027-3, a mail to porozmawiajmy @polskieradio.pl.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Porozmawiajmy, czy rok szkolny przypadkiem nie jest za długi. Nasz numer telefonu usłyszeliśmy, ale mimo wszystko go przypomnę. 22 i 7 trójek i ten numer telefonu wybrał pan Karol z Szydłowca. Dzień dobry, panie Karol. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat?
2: Witam serdecznie. Jestem nauczycielem oraz dyrektorem szkoły. Tutaj przedmówcy mówili bardzo dużo fajnych rzeczy. Gdyby to wszystko zebrać po trochu od każdego, by był świetny program, jeżeli chodzi o tutaj tą kwestię, którą poruszamy. Po pierwsze, każdy z nauczycieli ma 56 dni urlopu w ciągu roku szkolnego, w ciągu roku kalendarzowego, w tym 6 tygodni, gdzie dyrektor ma obowiązek mu przydzielić to bez żadnej przerwy. Przełom czerwca, lipca, przełom sierpnia, września do dyspozycji dyrektora. Jeden problem jest taki. Wszyscy narzekamy, że gonimy z podstawą programową, nie możemy się wyrobić i tak dalej, i tak dalej. Jedni wystawiają oceny na początku czerwca, inni w połowie czerwca, inni w ostatnim tygodniu czerwca. I tutaj się robi bałagan totalny, bo nikt tego nie reguluje. Jeżeli by kalendarz roku szkolnego był określony konkretnie przez ministerstwo, czy przez kuratora, ale przez ministerstwo, tak, że wtedy rozpoczynamy, wtedy jest wolne, wtedy wystawiamy oceny, wtedy wydajemy świadectwa. Co do świadectw, to jest wiadomo, kiedy mamy wystawiać. I te wszystkie tak zwane papierologie można by było robić spokojnie. Jest bałagan, dlatego że nie jest to uregulowane odgórnie i każdy robi za pomocą swojego statutu, rady pedagogicznej, etc. Jeżeli mam nauczycieli świetnych, którzy do ostatniego dnia potrafią zmobilizować i chętnie uczciwie przychodzą na te zajęcia, inni od połowy czerwca robią sobie co chcą. I jest to problem, bo nie da się rozwiązać bez konkretnych dat, które wszystkich by obowiązywały. I szkoły podstawowe, średnie, technika i branżowa.
1: Bardzo dziękuję.
2: Serdecznie pozdrawiam.
1: My pana także, panie Karolu. Mail do nas, przypominamy adres, to porozmawiajmy@polskieradio.pl. Dzień dobry, włączają się dyskusje o szkole. W szkołach wśród znajomych ogłaszam, że chętnie poprowadzę zajęcia z przedsiębiorczości jako praktyk dla młodzieży za darmo. Słyszę zwrotnie, że nie ma czasu, bo jest program do zrealizowania. Może koniec roku to dobry pomysł na wytchnienie dla nauczycieli, spotkanie z praktykami rynku pracy. W końcu szkoła przygotowuje do wyjścia na rzeczony rynek pracy. Bardzo ciekawe mail od pana Macieja. Teraz przenosimy się na południe Niemiec, do Saksonii, pani Joanna z Görlitz. Dzień dobry, pani Joanno.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałam powiedzieć, bo ja mam doświadczenie dwóch synów, którzy są w niemieckiej wyłącznie edukacji. Mieszkaliśmy wcześniej w Bawarii, teraz mieszkamy w Saksonii. I to jest dosyć podobnie i to jest też trochę tak, jak mówiła pani ekspertka przed chwilą. To znaczy, są ferie tygodniowe, dwutygodniowe, co 6 albo co 8 tygodni i potem wakacje trwają tylko 6 tygodni. To takie nasze wakacje ciepłe, letnie. I to powoduje, że dzieci mają wystarczająco dużo czasu w ciągu roku szkolnego, żeby trochę nabrać energii.
1: Nauczyciele także.
3: Bardzo dobrze się sprawdza. Nauczyciele oczywiście też. Było dużo opowieści na temat zaangażowania nauczycieli. Rzeczywiście dużo zależy od tego, co nauczyciele chcą z dziećmi.

0: zrobić. Tu w Saksonii tradycja jest taka, że ostatnie 2 tygodnie szkoły poświęcane są na różnego rodzaju projekty. Na takie projekty, podczas których się często nie chodzi do szkoły, tylko do muzeów, jeździ na takie jednodniowe wycieczki, idzie na basen z dziećmi i to jest bardzo dobrze przyjmowane i przez dzieci oczywiście, przez rodziców i całkiem nieźle przez nauczycieli. Są nauczyciele, którzy naprawdę chcą dużo zrobić, ale to myślę, że to się nie różni bardzo od tego, co się dzieje także w Polsce, ale coś, co jest bardzo inne niż to, co było charakterystyczne dla mojej edukacji, polskiej edukacji, to to, że ten przymus edukacyjny bierze się bardzo na poważnie i na przykład w Bawarii dużo bardziej niż w Saksonii nie ma możliwości, żeby sobie robić tak zwane mosty, takie Brückentage, czyli jeżeli jest czwartek wolny, to żeby w piątek zabrać dziecko ze szkoły i przedłużyć sobie weekend. W piątek bardzo często odpowiednie straże stoją na dworcach i patrzą, czy dzieci, które powinny być w szkole, nie są teraz na jakiejś wycieczce z rodzicami. Więc to przeżyliśmy bardzo często w Bawarii właśnie, że jeżeli w czwartek był dzień wolny, to to był jedyny dzień wolny. W piątek dzieci szły do szkoły i my jako rodzice i dzieci jako uczniowie wiedzieli, że tak jest i nigdy tego nie kwestionowali. Nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby tydzień przed końcem roku szkolnego zabrać dzieci ze szkoły. Szkoła trwa do tego i tego dnia. Ostatniego dnia są rozdania świadectw i wtedy zaczynają się wakacje.
1: I frekwencja jest stuprocentowa. Bardzo pani dziękuję za ten telefon z Saksonii. Teraz odbierzemy telefon od pana Dariusza z Warszawy. Dzień dobry, panie Dariuszu.
2: Dzień dobry. Wysłuchałem, dzień dobry panu tam redakcji. Wysłuchałem tutaj pana dyrektora przed tą panią. Bardzo ciekawy głos i powiem panu, że to mi się bardzo podobało, że jak są już, znaczy tak, ja jestem jak najbardziej, żeby to skrócić, bo to widzę jaka prowizorka. Jestem bardziej, że ja powiem panu, 10 lat temu pracowałem w szkole. W różnych szkołach, prywatna, społeczna i państwowa i mam, że tak powiem, no różne spojrzenia. Natomiast tu pan dyrektor powiedział bardzo ciekawą rzecz, gdyby tak, jak już jest, nie ma lekcji, na przykład zaprosić osoby z zewnątrz, tylko wie pan, gdzie jest kłopot, jeżeli chodzi o szkoły państwowe, że to musi być zgoda teraz rodziców, dyrekcji, żeby na przykład ktoś z zewnątrz, na przykład ktoś pod względem praktycznym, tak jak tu pan dyrektor powiedział, żeby taka osoba przyszła. Natomiast ja powiem panu tak, to pokazuje po prostu, że szkolnictwo przede wszystkim państwowe, tak? Nie zostało i właściwie też nie chce, tak? No opór jest chociażby tutaj ZNP i to pokazuje po prostu, że brak, że tak powiem, jak to się nazywa, tej reformy, tak? No pociąga takie, przepraszam, takie troszeczkę idiotyzmy, tak? A druga sprawa, ja powiem panu, ja byłbym za tym, żeby szkoła nie była takim przykrym, smutnym przymusem, tylko żeby na przykład dziecko na przykład mając bon taki edukacyjny samo sobie wybierało szkołę. Dlaczego powiem panu, że szkół państwowych wiele uczniów by poszło do szkół tych społecznych? Po prostu finansowo by nie dali.
1: Panie Dariuszu, a to temat na inną dyskusję. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Teraz pan Paweł z Gdyni. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Witam serdecznie pana redaktora. Ja chciałbym, bo jestem tradycjonalistą, tak jak pan wspomniał, dużo poznaniaków dzisiaj dzwoni, Wielkopolska się kłania. Ja jestem też poznaniakiem, urodziłem się w Poznaniu, chociaż mieszkam w Gdyni, ale do rzeczy. Przede wszystkim składam spokojnych i bezpiecznych wakacji wszystkim uczniom i wszystkim nauczycielom. To jest bardzo ważne. Bezpiecznych i spokojnych dni odbytych właśnie w okresie wakacji. Natomiast odpowiadając na pytanie jedno z tych dwóch, rok szkolny i tak dalej, czy jest tak, dlaczego jest tak długi? Ja myślę, a jestem tradycjonalistą, niech on trwa w takim stanie i ujęciu, jak do tej pory. Koniec czerwca, koniec nauki. To jest najważniejsze.
1: Dziękuję panie Pawle. Teraz pan Marcin z Torunia. Dzień dobry panie Marcinie.
4: Witam serdecznie, a ja troszkę z perspektywy rodzica, który ma 8-latka, kończy właśnie drugą klasę i w ciągu roku szkolnego miał 20 dni wolnych. Te 20 dni wolnych to ja z żoną musieliśmy znaleźć urlop.
1: To prawda.
4: Albo znaleźć opiekę. Dziadków, opiekę, żeby się nim zajęli. I dla mnie wakacje są wyzwaniem. Wyzwaniem właśnie logistycznym. Kto mi da urlop na tak długi czas? Żaden pracodawca nie da takiego długiego urlopu. Nasze zsumowane urlopy z żoną nie zapewnią opieki na czas wakacji. To tak daję pod rozwagę wszystkim tym, którzy by chcieli wydłużać wakacje i skracać rok szkolny. Dziękuję.
1: Bardzo panu dziękuję. Teraz pan Robert ze Świdnika. Dzień dobry panie Robercie.
5: Dzień dobry. A ja tylko mam takie wspomnienia, powiedzmy sprzed pół wieku, sprzed 50 lat. Otóż ja byłem na tyle zdyscyplinowany, to

ostatnie dni nauki szkolnej w czerwcu chodziłem do szkoły. Pani sprawdzała listę obecności. Frekwencja, powiem, około 50%. Przeważały dziewczyny.

0: to będzie kobiecy głos. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Bardzo dzień dobry. Ja chciałam się wypowiedzieć jako absolwentka liceum tegoroczna i ja chcę tylko powiedzieć, że często w tych ostatnim tygodniu naprawdę, moim zdaniem po prostu po wystawieniu ocen powinno być później i już potem powinny być wakacje, bo naprawdę nie ma sensu przedłużać po prostu tego chodzenia do szkoły. Nic się wtedy nie dzieje, nie mamy, po prostu, często po prostu siedzimy na lekcjach i nic nie robimy, jest to zupełnie stracony czas. Ja często chodziłam do szkoły właśnie w tym ostatnim tygodniu i szczerze żałuję, bo marnowałam po prostu swój czas.
0: Bardzo dziękuję za ten najmłodszy głos w dyskusji. Jeszcze proszę powiedzieć, gdzie pani na studia, pani Ewo, się wybiera? Ciężki temat.
1: Ciężki temat, bardzo ciężki.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam bardzo serdecznie. I ostatnia opinia ekspercka, znów to będzie kobiecy głos od nauczycielki jutra, Anny Baker-Jaroszewskiej. Może, żeby podnieść frekwencję w ostatnich dwóch tygodniach roku szkolnego, po prostu trzeba przesunąć termin wystawiania ocen i w ten sposób zwiększyć umowną presję na uczniach.
2: Ja nie lubię słowa presja i nie chcę, żeby uczniów do szkoły przyciągać presją. Wolę, żeby przyciągać ich zainteresowaniem, tym, że coś się dzieje fajnego, tym właśnie, że już mają wystawione oceny, już nie muszą czuć tej presji, już mogą odetchnąć, możemy porobić coś fajnego. No ale też nie chcę się na to wypowiadać, bo wie pan, ja uczę młodsze dzieci, więc ja też nie wystawiam ocen, więc tej presji też nie czuję i nie wiem, jakby to było.
3: Jak się zbiera opinie od dzieci, czy tam od młodzieży, no to niestety nie wszyscy nauczyciele z takim entuzjazmem jak pani podchodzą do tego ostatniego czasu w szkole.
2: Ale dokładnie, to jest temat na inną dyskusję. Nauczyciele są po prostu zmęczeni. Ja też to rozumiem, że nie mają siły na koniec roku, tak? Że są wyczerpani, bo tak to należy nazwać. Natomiast naprawdę środowisko nauczycielskie potrzebuje dzisiaj bardzo dużego wsparcia, bo jesteśmy wyczerpani, zmęczeni, przemęczeni, przebodźcowani. W takim sensie dosłownym przebodźcowani, bo ja sama wiem, że jak wracam do domu czasami, to każdy dźwięk nie jestem w stanie go znieść, bo hałas jest potężnym stresorem. I tak, i my jesteśmy zmęczeni, więc to pewnie też z tego wynika, że ten ostatni czas nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele już odliczają dosłownie, skreślają w kalendarzu, kiedy będą wakacje. Więc to jest taki temat złożony.
4: I co państwo sądzą?
0: Co sądzi pan Andrzej z Białegostoku? Dzień dobry, panie Andrzeju.
5: Dzień dobry. Chciałbym nadmienić, że bardzo, bardzo ciekawa dyskusja. Mam córkę 9 i 11 lat i uważam, że nie powinien być absolutnie z tego powodu skrócony rok szkolny. Bardzo fajnie się wypowiadał pan, który mówił, że my jako rodzice, dzieci w tak młodym wieku, nie mamy tyle urlopu, żeby zapewnić opiekę na wakacjach. A co mówicie jeszcze o przedłużaniu tego? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, musimy uczyć dzieci, tak mi się wydaje, konsekwencji. Jeżeli jest ustalone przez kogoś, że się rok kończy w czerwcu od tego i tego czerwca, to dziecko po prostu, to jest obowiązek dziecka i ma chodzić i rodzić. Ja osobiście nie uważam, że jeżeli w szkole się nic nie dzieje, to zabieram dziecko i jadę na wakacje, bo teraz jest taniej i tego typu rzeczy. Dzieci, to szkoła to nie tylko oceny. Tam są interakcje, dzieci nawiązują przyjaźń na całe życie. I ten tydzień może bardzo dobrze do tego służyć, bo wtedy już nie są skupione na nauce, tylko na jakichś rozmowach, interakcji między sobą.
0: Trafia do mnie pański głos, panie Andrzeju. Bardzo panu dziękuję. Teraz kobiecy głos, pani Anna Józefowa. Dzień dobry, pani Aniu.
6: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć o szkole moich dzieci, bo ten ostatni tydzień to rzeczywiście już jest po wystawieniu ocen, kto wywalczył swoje, to
0: wywalczył.
6: To wywalczył, ale to są wycieczki końcoworoczne, to jest jakiś dzień językowy, to są takie rzeczy, które są też atrakcyjne i przygotowują nie dzieciaki, a nie, znaczy, no oczywiście nauczyciele też mnóstwo pracy w to wkładają, ale dzieci są na tyle zaangażowane, że chcą po prostu w tym brać udział. To są jakieś gale talentów i tak dalej, więc to wszystko, co jest atrakcyjne dla młodzieży, a jednocześnie no nie wymaga już takiego skupienia nad książką, więc myślę, że to jest też doskonałe rozwiązanie.
0: Bardzo pani dziękuję i teraz pani Teresa z okolic Poznania, czyli Wielkopolska, dzisiaj mówiąc wprost rządzi. Dzień dobry, pani Teresa.
7: Dzień dobry, ja dzwonię jako mama i jako nauczycielka. Właśnie
0: ekstra.
7: Wracam z dnia, który był bardzo przeorganizowany, ponieważ uczę naturalnie w 1-0-3, czyli najmłodsze dzieciaki, a teraz miałam zastępstwa z klasą 4 i 8. Słuchajcie, rodzice, teraz ten czas nie jest bez sensu. Teraz ten czas jest na to, aby dzieciaki miały chwilę na to, żeby pokreować te swoje własne procesy.

0: społeczne, bo normalnie na lekcjach kreowane są przez nauczyciela, wiadomo, tak to wygląda. Natomiast te dwie lekcje zastępcze, które dzisiaj miałam, były wspaniałe, cudowne, pełne, naprawdę obfite w takie wspaniałe relacje między uczniami. Można ich poobserwować, oni mogą nas obserwować już w innej pozycji, bo jeżeli teraz już tak naprawdę zamknęliśmy programy, to możemy robić coś dookoła. Cudowny czas, polecam kiedyś sobie zaglądnąć na takie lekcje, bo nauczyciele czasem pozwalają rodzicom poobserwować, nawet lekcje otwarte organizują. To jest naprawdę bardzo wartościowy czas. Nauczyciele są zmęczeni, wiem, bo jestem, ale jestem też mamą i wiem, czym się biczują rodzice. Natomiast słuchajcie, ważna sprawa, wspierajmy się nawzajem, bo tylko wtedy to ma sens, ta triada uczenia się, czyli rodzice, uczniowie, nauczyciele. Jesteśmy tym mocni, jeżeli nawzajem sobie ufamy i nie wyrzucamy sobie tego, że teraz nauczycielom się nie chce. Nie, to nie jest prawda. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby uczniom, waszym dzieciom było nami dobrze.
1: Pani Tereso, bardzo dziękuję za ten bardzo pozytywny głos. Wszystkiego dobrego i jeszcze pan Jerzy z Oleśnicy. Dzień dobry, panie Jerzy.
2: Dzień dobry. Ja jestem już dziadkiem, ojcem też już dorosłych córek, w tej chwili wnuków i ten sam problem właśnie z tym chodzeniem do szkoły. Ale chciałbym poruszyć taką sprawę. Ja przez 30 lat przebywałem w Skandynawii, konkretnie w Danii. I tam ten problem troszeczkę inaczej wygląda, bo rok szkolny kończy się dużo wcześniej. On się kończy pierwszy weekend czerwca. No i wakacje też są krótkie, bo się zaczynają w drugi tydzień sierpnia. Ale oprócz tego dzieci mają jeszcze przerwę, tak zwane kartofelferie. Czyli to z dawnych czasów pozostało, gdy młodzież jeździła zbierać ziemniaki. Mhm. I tych przerw jest więcej, ale w sumie rok szkolny wychodzi na to samo. I mi się wydaje, że to też jest jeden z takich problemów do rozwiązania. Pomyśleć na może zreformowaniu nauki w sensie większych przerw, częstych przerw, tak żeby ta młodzież...
1: I nieco krótszych wakacji letnich. Bardzo panu dziękuję, panie Jerzy. To był ostatni telefon, jaki dzisiaj od państwa odebraliśmy. Mnóstwo różnych opinii, jednak w tę stronę, żeby nie skracać roku szkolnego. Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, zrealizował Krzysztof Sagan. Telefon od państwa odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Uniewski. Mówię do usłyszenia jutro po 11:00. Zamelduje się tutaj Anna Kowalczyk.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Farm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
0: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ciężarówka wjechała w stojące w korku samochody, tak policjanci informują o wstępnych przyczynach karambolu na obwodnicy Krakowa. Opozycja chce wyjaśnienia, politycy koalicji rządzącej mówią o prowokacji. Za chwilę komentarze po zatrzymaniu w Niemczech Bąkiewicza i członków Ruchu Obrony Granic. Prezenter Jeremy Clarkson ogłosił, że zdiagnozowano u niego raka. Ta wiadomość poruszyła miliony jego fanów w Wielkiej Brytanii. To kierująca ciężarówką spowodowała karambol na wschodniej obwodnicy Krakowa. Takie są pierwsze ustalenia, jakie przekazuje policja. Kierująca z niewyjaśnionych przyczyn ze znaczną prędkością najechała na stojące w korku samochody. Zderzyło się w sumie 8 pojazdów, którymi podróżowało 11 osób. 3 zostały poszkodowane.
9: W wyniku uderzenia w kierowca z pierwszego pojazdu, jak i pasażer, odnieśli obrażenia. Pasażer w stanie nieprzytomnym został zabrany śmigłowcem do szpitala. Ucierpiała również kobieta, która kierowała pojazdem osobowym znajdującym się w środku tego karambolu. Kierująca ciężarówką tuż przed uderzeniem próbowała uciec na środkowy pas, zderzając się tym samym z kolejnym pojazdem.
8: Mówił Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Utrudnienia na ekspresowej S7 mogą potrwać kilka godzin. Ruch odbywa się tam jednym pasem. Polski konsul w Berlinie wyjaśnia sprawę interwencji niemieckiej policji wobec członków samozwańczego Ruchu Obrony Granic. Funkcjonariusze skuli kajdankami Roberta Bąkiewicza i inne osoby, które mimo zakazu chciały postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Opozycja domaga się wyjaśnienia. Politycy koalicji rządzącej mówią o prowokacji.
10: Prezydencki minister Marcin Przydacz uważa, że zainteresowanie się sprawą konsula to za mało. Jego zdaniem potrzebna jest interwencja natury politycznej.
11: Bez względu na to, jak kto ocenia działalność tego czy innego obywatela Rzeczypospolitej, to są, panie ministrze spraw zagranicznych, obywatele Rzeczypospolitej.
10: To kolejna prowokacja Roberta Bąkiewicza. Tak wydarzenia w Berlinie komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Jak

0: Mówi tu, nie liczy się pamięć o ofiarach.
1: No dzisiaj prowokuje, dzisiaj narusza dobre imię Polski, robiąc takie akcje, a nie inne, bo to jest zero skuteczne, ale tylko pozwala zwracać uwagę na niego samego, na jego aktywność. Aktywność, którą mam wrażenie, że jest sprzeczna z polskim interesem.
0: Komunikat niemieckiej policji jest taki, że grupa mimo zakazu ruszyła z krzyżem i transparentami w kierunku pomnika. Służby interweniowały ze względu na opór demonstrujących. Musiały użyć środków przymusu. Po zakończeniu działań policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Dzisiaj przeprowadzona zostanie sekcja zwłok zamordowanego w Białej Podlaskiej Rosjanina Roberta Kuzokowa. Artysta, krytyk Putina, zginął w poniedziałek na ulicy Królowej Jadwigi. Został zastrzelony. Śledczy chcą sprawdzić kulę pod kątem balistycznym. Jednocześnie trwa zbieranie dowodów i przeglądanie nagrań z kamer w samochodach. Śledczy proszą o zgłaszanie się osób, które mogły zarejestrować potencjalnego sprawcę bądź sprawców. W sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów, ale dotychczas nie usłyszeli oni zarzutów. Jeden z najbardziej popularnych brytyjskich prezenterów telewizyjnych, Jeremy Clarkson, poinformował, że zdiagnozowano u niego raka. Gwiazda programów motoryzacyjnych i bohater serialu Clarkson Farm wyznał, że nowotwór jest agresywny, ale lekarze wykryli go na bardzo wczesnym etapie. Wiadomość poruszyła miliony Brytyjczyków, dla których Clarkson od lat pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci telewizyjnych.
3: O diagnozie 66-letni prezenter opowiedział w najnowszym sezonie serialu dokumentalnego Clarkson's Farm. W jednej ze scen informuje swoich współpracowników, że badania potwierdziły raka. Miałem biopsję, to rak agresywny, ale wykryty bardzo wcześnie, mówi Clarkson. Dodaje, że diagnozę usłyszał w maju zeszłego roku i że przez jakiś czas będzie musiał ograniczyć aktywność zawodową. Prezenter nie ujawnił w programie rodzaju nowotworu, powiedział jednak, że w ramach leczenia usunięto część prostaty. Zapewnił też swoich współpracowników i widzów, że rokowania są dobre. Problemy zdrowotne Clarksona są jednym z głównych wątków najnowszej serii. W 2024 roku prezenter przeszedł również zabieg związany z chorobą serca po wykryciu poważnego zwężenia tętnic wieńcowych. Jeremy Clarkson przez lata był twarzą motoryzacyjnego programu Top Gear, a później współprowadził The Grand Tour. W ostatnich latach zdobył nową publiczność dzięki serialowi Clarkson's Farm, który pokazuje jego życie na farmie w regionie Cotswolds w Anglii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Klimat. Na południowym wschodzie, wschodzie i północy kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. W centrum, na zachodzie i południowym zachodzie głównie dobra. Prawie 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najwięcej ze słońca, ponad 50%. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dzisiaj dużo słońca, na północnym wschodzie i południu przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni nad morzem przez 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety, pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
7: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. Już dziś kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo. Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam już dziś między 19 a 20. Michał Margański.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Największe gwiazdy,
13: a wśród nich
12: Big Day.
13: Formacja nieżywych schabów.
12: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
13: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
12: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
14: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
13: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
12: Transmisja koncertów TVP2 po 20.

0: 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: Prawie 9 minut po południu.
13: Muzyczna poczta UKF.
12: Piotrka Masierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Dzisiaj 64. urodziny obchodzi Piotr Wieteska, współzałożyciel zespołu Kult, a obecnie menadżer zespołu. Przed godziną 10 na antenie Trójki można było usłyszeć piosenkę Młodych Wioślarzy. Ja chciałbym prosić o paradę wspomnień pochodzącą z płyty Your Eyes. Napisał do nas pan Mateusz i tą piosenką otworzyliśmy nasze spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF. Tak, dzisiaj Kultu więcej na antenie Trójki. Ja bardzo się z tego cieszę. Your Eyes, 1991 rok i parada wspomnień przed chwilą na naszej antenie. Państwo też mogą napisać do Trójki, do Muzycznej Poczty UKF, ukf@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Kolejny list od pana Piotra Zelbląga. Chciałbym zamówić piosenkę Nothing Compares to You, ale tym razem w wykonaniu Chrisa Cornella.

Napisał Prince, potem zaśpiewała Sinead O'Connor, ale także i Chris Cornell, nieodżałowany. Chris Cornell, piękna to wersja tego klasyka muzyki pop, trzeba przyznać. To państwo tak wybierają piosenki do muzycznej poczty UKF. Radio właśnie tak gra, nastawione na program trzeci od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. Kolejny list od pana Klausa. W tak pięknie rozpoczęty dzień chciałoby się posłuchać utworu, który wpłynie na cały nasz dzień bardzo dobrze. Może tak Motley Crue, Kickstart My Heart?

Czasami sobie tak pohałasujemy trochę w muzycznej poczcie UKF, ale to tylko dzięki Państwa propozycjom telefonicznym 227 trójek, a także mailowo można się do nas odezwać ukf@polskieradio.pl. Przed chwilą zespół Motley Crue, a teraz list od Eli i Maćka, którzy piszą tak. Jedziemy właśnie do Łodzi na koncert Kings of Leon. Mamy przed sobą 3 godziny drogi. Poprosimy o coś na rozgrzewkę. No mam nadzieję, że Radioactive może być.

0: Kings of Leon dzisiaj o 20 w Łodzi, w Atlas Arenie. Panie Elżbieto, panie Macieju, proszę dać znać, jak było. 22 i 7 trójek, nasz telefon wciąż dzwoni.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof moje imię. Bardzo bym prosił o nadanie takiego utworu zespołu Pearl Jam, Stay the Love and Trust. Z dedykacją dla wszystkich.

Pearl Jam, State of Love and Trust. To jest kolejny dowód na to, że w muzycznej poczcie UKF nie tylko największe przeboje naszych ulubionych wykonawców. To już 12.30 minęła. O, i minęła. Czas na spotkanie z Agnieszką Opszańską. A w cyklu Terra Cultura Agnieszka zaprosi nas dziś na festiwal Reykjavik, który, jak sama jego nazwa wskazuje, odbędzie się w Łodzi.

0: Jeśli ktoś chciałby odpocząć od dużych festiwali, a jednocześnie poszukuje elektronicznych brzmień w postindustrialnych przestrzeniach i jednym pałacu, to dla niego jest Reykjavik. Festiwal, który od 10 lat stawia na jakość, otwartość, różnorodność w muzyce i bardzo dobrą oprawę wizualną. W tym roku festiwal potrwa od 26 do 28 czerwca, oczywiście w Łodzi. Do tego jeszcze przy okazji tej edycji usłyszymy zupełnie nowe gatunki muzyczne. To ruszajmy do Łodzi.
1: Nazwaliśmy naszą edycję w tym roku Reykjavik Forever. Poza tym, że to jest nasza 10. edycja, to jest to ostatnia edycja w takiej formie. Delikatnym przeformatowaniem jest ta edycja, w której już jest dużo większy nacisk na występy live i na koncerty i chcemy iść z tym dalej w następnych latach.
0: Mówi Wojtek Gwadera, współorganizator festiwalu.
1: Reykjavik powstał jako taka polska-islandzka opowieść o przyjaźni, jako pomysł robienia imprez w nietypowych łódzkich postindustrialnych przestrzeniach, który z założenia miał być dla wspólnoty. Miało to powstawać jakby wspólną pracą, dla wspólnego dobra i miało być jak najwyższej jakości. I to był zawsze nasz pomysł, żeby te imprezy bardzo dobrze wyglądały, żeby bardzo dobrze brzmiały, żeby wszyscy się dobrze czuli i żeby ta kultura elektroniczna była dostępna. Dlatego też nigdy nasz festiwal nie był drogi.
0: I tak pozostało. Reykjavik to festiwal szyty na ludzką miarę i każdą kieszeń. Do tego z międzynarodowym line-upem i w miejscach, które zdecydowanie warto zeksplorować.
1: Teraz jest tak, że tych lokacji się trochę namnożyło, ponieważ w piątek mamy koncert otwarcia, na którym będą dwa wspaniałe występy i tutaj koncept kuratorski jest bardzo otwarty na kontraście, ponieważ pierwszy występ to będzie Wacław Zimpel i James Holden, a drugim występem będzie Zebra Cats, więc jakby ciężko sobie wyobrazić bardziej przeciwne bieguny niż te.
0: Ale warte sprawdzenia. Holden i Zimpel zabiorą nas w hipnotyzująco transową podróż z klarnetem i syntezatorem w roli głównej, a Zebra Cats w barwne, międzygatunkowe przestrzenie, w których rap jest tylko punktem wyjścia. To otwarcie 26 czerwca w zrewitalizowanej przestrzeni elektrowni przy ulicy Milionowej 6A. A w sobotę przenosimy się do dawnych magazynów tekstyliów przy ulicy Niciarnianej 52. A tam?
1: Tak, na Reykjavik wraca rap w postaci Zdechłego Osy. No i też w piątek w postaci Zebra Cats, więc tutaj mamy podwójne otwarcie rapowe. Pierwszy raz mamy jazz w takiej formie bardziej klasycznej, no bo kiedyś był Czarnoziem w formie takiej bardzo eksperymentalnej, a teraz będzie Omasta. Z rzeczy, na których na przykład ja bardzo czekam, to jest Abadir, scena egipska, Kair. Niesamowita naraz precyzja i industrialność tych dźwięków i też basowość. To po prostu nikt tak nie robi na świecie, naprawdę. Leona Jacewska z live'em, tym razem znana myślę szerzej ludziom jako Charlie. Flugwell of Gimeskip. To będzie dość szalony, kolorowy, jakieś takie brokatowe show z Islandii, też wokalne. W sensie ciężko mi nawet opisać, czym to jest, bo tak bardzo jest to wyjątkowe.
0: Do tego DJ Stingray, Disfig czy Kręc. I chyba nikogo nie trzeba już przekonywać. Szczególnie, że w tym samym czasie trwa w Łodzi fotofestiwal.
1: Oczywiście. I właśnie z fotofestiwalem łączy się też przedłużenie naszego festiwalu na niedzielę i nasze wspólne zakończenie koncertami głównie islandzkimi w Pałacu Biedermana, w bardzo pięknej przestrzeni.
0: Na grande finale Pałac Alfreda Biedermana, a Reykjavik w Łodzi od 26 do 28 czerwca. Cały program znajdziemy na stronie www.reykjavik.pl.
2: A Terra Cultura w wymiarze dwugodzinnym do znalezienia na antenie Trójki w piątki po 13:00, o czym informuję w imieniu Agnieszki Opszańskiej. Wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Pani Aneta napisała do nas, przypomnę, ukf@polskieradio.pl, napisała do skrzynki o tym adresie i prosi o wyjątkowy, jak podkreśliła, kultowy utwór Davida Bowiego, Absolute Beginners.

David Bowie, tym razem filmowy. Absolute Beginners to muzyczna Poczta UKF. Tak gra dla Państwa trójka. Do 14 czekamy na telefony 22 i 7 trójek, a także na bieżąco zaglądam do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr z Manchesteru napisał: jeśli coś na przebudzenie, to raczej poprosiłbym coś zespołu Illusion. Wybieramy O przyszłości.

0: Opowieści to płyta zespołu Illusion z 2014 roku, piosenka o przyszłości. Przed chwilą w muzycznej poczcie UKF. Państwo piszą, ale także dzwonią. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, trochę ponarzekam.

Jak country, to klasyka country. Hank Williams i Hey Good Looking w muzycznej poczcie UKF. Pan Jakub z Białej Podlaskiej napisał do nas ukf@polskieradio.pl i poprosił o jeden z wielkich przebojów zespołu Lady Punk, Fabryka Małp.

Lady Punk, Fabryka Małp, a przed 13 jeszcze list od pana Piotra z Lublina. Który to pan Piotr sięga do historii listy przebojów programu trzeciego i pisze tak. W notowaniu numer 1689 z dnia 13 czerwca 2014 roku po raz pierwszy na liście i od razu na miejscu trzecim znalazł się utwór zespołu Lux Torpeda Pusta Studnia. Chciałbym dziś poprosić o przypomnienie tego nagrania. To Lux Torpeda, a po 13 wracamy do państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Udział w próbach naprawy ochrony zdrowia leży w interesie lekarzy, tak mówił premier, odnosząc się do sprawy medyka, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Mężczyźni zatrzymani po rzuceniu ciastem w prezydenta Poznania usłyszeli zarzuty, grozi im do 3 lat więzienia. Na Węgrzech rusza śledztwo po zatrzymaniu ukraińskiego konwoju złota. Nowy premier chce wyjaśnić sprawę z czasów Orbana. W interesie środowiska lekarskiego jest udział w próbach naprawy systemu ochrony zdrowia, mówi premier Donald Tusk w kontekście reakcji rządu na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego KO, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. Szef rządu przypomniał, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która umożliwi rządowej agencji zbieranie informacji o zarobkach medyków. Na konferencji prasowej zapewniał, że marszałek Sejmu deklaruje przyjęcie ustawy w trybie ekspresowym.
9: W interesie środowiska lekarskiego jest, żeby usiedli wszyscy do stołu i zastanowili się, jak ten system naprawić. Jak utrudnić, a właściwie uniemożliwić wykorzystywanie systemu zdrowia do takich zdarzeń. Kontrole stwierdzą, na ile to jest masowe i gdzie to ma miejsce, ale takich zdarzeń, w których wiemy, że lekarze pracują w 2, 3, 4 miejscach i pobierają zarobki bardzo duże i chyba jednak nieadekwatne do tego, co naprawdę wykonują.
8: A chodzi o lekarza Dawida Kacprzyka. Ten miał w rok zarobić, jak mówiliśmy, 1 600 000 złotych, mimo młodego wieku i braku specjalizacji. Według szpitalnej dokumentacji miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Szef rządu odniósł się też do innej sprawy, do zabójstwa Rosjanina Roberta Kuzokowa w Białej Podlaskiej. Wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne, mówił Donald Tusk. Artysta, krytyk Putina, zginął w poniedziałek na ulicy Królowej Jadwigi. Został zastrzelony. Są zarzuty dla 2 mężczyzn zatrzymanych po rzuceniu ciastem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka w czasie sesji Rady Miasta. Dotyczą one przestępstw oraz wykroczenia.
10: Mam na myśli tutaj zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim niewątpliwie jest prezydent miasta.
8: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Grozi za to do 3 lat więzienia. Atak został zakwalifikowany jako zdarzenie o charakterze chuligańskim. Niewykluczone, że wobec zatrzymanych zostanie wydany zakaz zbliżania się do urzędu i urzędników. Do incydentu doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta. Po wystąpieniu prezydenta grupa aktywistów protestujących wcześniej przed urzędem weszła na salę obrad. Jeden z mężczyzn rzucił w Jacka Jaśkowiaka ciastem. Prezydentowi Poznania nic się nie stało. Zakopane podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych.

0: Temat wrócił po wpisie dwóch mężczyzn, którzy poinformowali w mediach społecznościowych o odebraniu odpisu aktu małżeństwa w zakopiańskim urzędzie, publikując zdjęcie przed budynkiem. Miasto wyjaśnia jednak, że dokument nie został sporządzony w Zakopanem, a w Warszawie i urząd wydał jedynie jego odpis. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
1: Nasz urząd stanu cywilnego w Zakopanem żadnej takiej transkrypcji nie przeprowadził. No i tak jak mówiłem, przeprowadzać tych transkrypcji nie będziemy, gdyż uważamy, że jest to niezgodne z przepisami. Rozporządzenie, które to reguluje, nie weszło w życie, z tego co się orientujemy, ma być za około 2 miesiące dopiero dostosowany ewentualny system teleinformatyczny, więc fizycznie wydanie czegoś takiego jest niemożliwe. Fizycznie, no i prawnie w naszej opinii nie jest to zgodne ani z ustawą, ani z konstytucją.
0: Nowe przepisy mają wejście w życie pod koniec sierpnia. Premier Węgier Péter Modzior zlecił śledztwo w sprawie tak zwanego złotego konwoju, czyli głośnej operacji przeciwko ukraińskim przewoźnikom złota i gotówki. Do zdarzenia doszło jeszcze za rządów Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi. Szef rządu poinformował o wszczęciu wewnętrznej kontroli w służbach, które uczestniczyły w akcji, i zwrócił się do prokuratora generalnego o wyjaśnienie wszystkich okoliczności.
2: Według wcześniejszych doniesień mediów decyzja o przeprowadzeniu akcji miała zostać podjęta na najwyższym szczeblu politycznym. Te ustalenia wywołały spór wokół roli służb, organów ścigania i prokuratury. Péter Modzior stwierdził, że należy ustalić, czy nie doszło do politycznego wpływu na działania organów państwa. Prokuratura odpiera zarzuty. W wydanym oświadczeniu podkreśliła, że postępowanie prowadzone jest przez Urząd Skarbowo-Celny NOW, a śledczy działali niezależnie zarówno od poprzedniego, jak i obecnego rządu. Jednocześnie potwierdzono, że nadal trwa dochodzenie dotyczące podejrzenia prania pieniędzy, a równolegle badane są okoliczności zatrzymania uczestników konwoju pod kątem możliwego bezprawnego pozbawienia wolności. Sprawa doprowadziła już do napięć wewnątrz prokuratury. W ubiegłym tygodniu do dymisji podał się szef Krajowej Prokuratury Śledczej, a według oficjalnych informacji jedną z przyczyn były różnice zdań dotyczące właśnie postępowania w sprawie złotego konwoju. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj przeważnie słonecznie, na północnym wschodzie i południu możliwe jednak przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Teraz 16 stopni nad morzem, w pozostałych regionach przeważnie od 19 do 20 stopni. Cieplej na południu do 23.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 5 minut po 13.
6: Muzyczna Poczta UKF.
5: Piotr Kamasierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa ponownie i prezentujemy naszą piosenkę dnia.

0: Cry Baby to jest tytuł najnowszej płyty artysty. Album ukazał się 5 czerwca. To Vince Staples i Cotton. Dziś w roli piosenki dnia w Trójce. A państwa ulubione utwory, piosenki, ale nie tylko, z tego co widzę na ekranie komputera. Do 14 w audycji Muzyczna Poczta UKF. Można do nas pisać ukf@polskieradio.pl. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek.
1: Halo, dzień dobry, zamawiam piosenkę ACDC TNT, Mikołaj. Dwa karty.

No proszę, niektórzy słuchacze Trójki, jak państwo słyszeli, młodzi wiekiem już mają wakacje i słuchają AC/DC w muzycznej poczcie UKF. High Voltage, pierwsza płyta, która okazała się na całym świecie, zespół AC/DC. Było to przed 50 laty, 1976 rok. Listy do poczty ukf@polskieradio.pl. Pan Michał Szczechowic proponuje coś z repertuaru zespołu Depeche Mode.

0: Michale, wybrałem World in My Eyes i mam nadzieję, że wybrałem nie najgorzej. Depeche Mode w muzycznej poczcie UKF.
1: Dzień dobry, Jarosław z Krakowa. Mam taką prośbę, czy dałoby się puścić Sex Pistols, jakikolwiek kawałek, no, żeby wiosna była lepsza.

0: Anarchy in the UK, Sex Pistols. Tak sobie dzisiaj od czasu do czasu hałasujemy, a to Motley Crue, a to Illusion, a to Sex Pistols. Teraz będzie czas relaksu, czas wyciszenia. Dzięki Państwa propozycjom kolejnym. 22 i 7 trójek.
1: Hej, dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Prosiłbym o utwór Lalena z zespołu Deep Purple i chciałbym dedykować to mojej żonie Joannie. I serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie pije alkoholu i nie palę papierosów.

0: dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Największe gwiazdy,
7: a wśród nich
6: Big Day.
7: Formacja nieżywych schabów.
6: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
7: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
6: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
7: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
6: Transmisja koncertów TVP2 po 20. I na antenie radiowej jedynki po 21.
7: Zapraszamy.
8: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
9: Żegnamy. Reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 13:30.
11: Powtórka z rozrywki.
10: A skoro dziś środa, to przed nami fachowcy. Kolejny sketch wybrany przez Dariusza Pieroga. Dziś będzie o historyku sztuki.
12: Kto tam?
13: Fachowcy! Przez cały kraj idzie wydwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca.
12: Tak jest. No, to kim pan jest, według pana?
14: Kuzynem docenta.
12: Tak, no nie, to wiem, ale z zawodu.
14: Z zawodu profesor.
12: Zwyczajny profesor, tak? Tak. No i dobra, i dobra. I u mnie wiesz, pan też zwyczajny.
14: Tak jest, panie majster. O,
12: no widzę, że jesteś pojętny, profesor.
14: Dziękuję.
12: No dobra, a to kiedy wraca docent?
14: Za tydzień, panie majster, jak tylko mechanik wróci z urlopu. To ściągną windę i kuzyna uwolnią.
12: Aha, no dobra.
14: Tak.
12: No pokaż no się ty.
14: Co?
12: Co pani ty... Powiedz mi teraz, umiesz, profesor?
14: Z zakresu historii sztuki wszystko.
12: Jakiej sztuki?
14: No, prawda, ogólnie.
12: Ogólnie?
14: Tak, ogólnie.
12: Ogólnie to można się piwa napić z beczki.
14: Tak.
12: Sztuka, jak drzewo, ma swoje gałęzie.
14: Pan majster bardzo słusznie to ujął.
12: A co się
14: Otóż, jeżeli chodzi o moją specjalność, tak, to trzymam się gałęzi z malarstwem, a zwłaszcza impresjonizm.
12: Impresjonizm.
14: Proszę, tak być może. Dawno nie dyskutowałem o sztuce, to mi wyleciały niektóre terminy.
12: Tak, a mnie! Profesorku, natomiast termin nie wyleciał i bierzemy się do roboty.
14: No.
12: Bo na jutro ma być gotowe. Kapujesz, Utrillo!
14: Kto?
12: No kto? Taki malarz!
14: No tak być może, jak już mówiłem, dawno nie dyskutowałem.
12: No to nie mów, to nie mów, nie mów! I do roboty, gaduła.
14: To też malarz?
12: Kto?
14: No, no, gaduła.
12: Nie, profesor.
14: Aha, profesor!
12: No więc dobrze się składa, że znasz się na malarstwie, bo właśnie mamy... taką robotę.
14: Jaką, pani majster?
12: Tapetowanie.
14: Aha.

0: Rozumiesz tę robotę?
1: No, myślę, że tak.
0: Dobra. No to będziemy tak robili. Uważaj. Tak. Podział pracy.
1: Słucham.
0: Ty weźmiesz rolki i kubeł, nie?
1: Aha,
0: będziesz tak? Smarował ścianę i przyklejał tapetę. Aha. A ja będę ci mówił, czy prosto. No.
1: Dobrze.
0: Zaczynamy.
1: Dobrze. Weź kubeł.
0: No. I szpachluj. Szpachluj. Szpachluj, co tak żałujesz? Nie żałuj. Równo. Dobra. Dobra, teraz podmuchaj, żeby podeschło. Aha. Uf. Mechu nie masz, profesor. Mocniej. Miechy ci wysiadają, tak? No,
1: tak.
0: Dawaj, no klej. I teraz klej. No,
1: dobrze.
0: I mocno. Rany, Julek, co ty robisz?
1: Jak to?
0: Stój!
1: Co?
0: No, którą ty stronę przykleiłeś dla obcego? Ty historyk sztuki chyba z kartami jesteś. No i co teraz będzie?
1: No, nie wiem. Nie wiem, panie
0: majster. Nie wiesz, panie majster, tak? To zadzwoń do tej Akademii Nauk, może ci powiedzą.
1: Dobrze.
0: No, gdzie leziesz? No,
1: zadzwonić.
0: Ja ci zaraz zadzwonię. Na co czekasz?
1: Tak.
0: Zieraj!
1: Nierówno schodzi.
0: Nierówno schodzi, nie? A równo smarowałeś? Nierówno, no. To się nie dziw. Czekaj, stop!
1: Co?
0: Czekaj. Ty wiesz, że nawet niezły fresk wyszedł? Odsunę się. Na sztukę trzeba patrzeć z daleka, no. Niezły fresk, co?
1: Jaki fresk?
0: Jak to? Nie wiesz, co to jest fresk?
1: Panie majster, mam słabą głowę do obcych słów. Jak mówiłem, dawno już nie dyskutowałem o sztuce.
0: Tak, kto chce z tobą dyskutować? Profesor, ja ci powiem, fresk to takie... Prosiłem, malowidło na mokrym tynku. No, ty manecie... Ty...
1: Malarz!
0: Kto?
1: Manet.
0: Skąd wiesz?
1: Panie majster, no. Na naszej ulicy ma zakład Antoni Manet. Tak. Malarstwo i zaprawka.
0: Oj, gaduła. No do roboty!
1: Już, panie majster?
0: I równo.
1: Dobrze.
0: Przekręć trochę.
1: Tak?
0: Tak. I kleju, nie żałuj. I od sufitu do dołu. I równiutko. O, tak jest. No, wiesz, profesor, wyrabiasz się. I leć to jak teraz cały czas. A ja sobie przeczytam przegląd. Tak. I wszystko, tylko porządnie i szybko.
1: Tak jest, panie
0: jak majster? Jak skończysz, to daj mi jakoś do zrozumienia. Mhm. Tak, tęcza Bambrów pokonała na wyjeździe ażurowych z Kminowa w stosunku 3-2-0. No to nieźle. Sulisław Pęcherzew z naparzanką Strychnin po dogrywce 6-11. No tak, ale rozumiesz, własne boisko to własne boisko.
1: No, pan majster, już!
0: Co już?
1: Już?
0: Tak. No. To żeś się uwinął. Wszystkie ściany tak...
1: Tak jest, panie majster.
0: Ty. Co jest do cholery? Coś ty zrobił?
1: Z czym, panie majster?
0: No coś ty...
1: No wypatetowałem.
0: Coś miał tapetować.
1: No, przecież pan majster powiedział, że wszystko.
0: Trzymajcie mnie, bo mu odgryzę ucho. Ty, Van Gogu, coś ty zrobił, co? No, gdzie jest teraz okno? A gdzie są drzwi?
1: Panie majster, zapatetowałem.
0: No jak my teraz wyjdziemy? No, szukaj drzwi, tak się patrzy.
1: Tak jest, panie
0: majster.
1: Tak jest.
0: Szukaj drzwi, gdzie podziałeś drzwi, jak wyjdziemy?
1: Nie wiem, panie majster, gdzieś tu, tutaj chyba, panie majster.
0: Chyba tutaj,
1: nie. Panie majster, tam dalej. W lewo.
0: A podłoga?
1: W lewo.
0: A podłoga gdzie jest? A gdzie jest sufit? A skąd ja mogę widzieć, czy ja nie stoję na suficie? No czym to się teraz różni? Czym, no? Ty ośle jeden. Wszystko by tapetował. A może ja nie umiem stać na suficie, co? A może ja spadnę? Jak Boga kocham! Lecę! Nie mówiłem! Pana!
2: To byli fachowcy. Sketch z naszego archiwum, powtórki z rozrywki. Kolejny jutro o 13.30. To już nie będą fachowcy. Fachowcy powrócą za tydzień. To informacja dla fanów tego cyklu. A piosenki w muzycznej poczcie UKF do 14 już państwo niektóre zgłosili, a na kolejne zamówienia czekamy. Pan Andrzej z Gdyni napisał do nas. Dziś na antenie trójki pojawił się zespół The Police i tak jakoś mi się skojarzyło, że proszę o Desert Rose Stinga.

Desert Trolls, Sting i Chep Mami w muzycznej poczcie UKF. Państwa korespondencja dziś do audycji, muszę przyznać, obfita. Można pisać także po zakończeniu programu, bo skrzynka ukf@polskieradio.pl czynna 24 godziny na dobę. Pan Roman do nas się odezwał i napisał tak: skoro pojawiło się już Sex Pistols, to na drugą nóżkę proponuję, z życzeniami zdrowia dla dzisiejszego jubilata solenizanta, jak kto woli, Jello Biafry, coś z repertuaru Dead Kennedys. 68. urodziny na antenie Trójki tego artysty, to byłoby coś. No to wybieramy coś klasycznego z repertuaru Dead Kennedys.

0: Nie tylko Elvis Presley i ZZ Top, ale także Dead Kennedys, Viva Las Vegas. Tak brzmi dla Państwa dzisiaj muzyczna poczta UKF 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Wiesław. Czy może dałoby się coś zmieścić z Zara, Michela Zara przed piątkowym koncertem dla mnie? Pozdrawiam serdecznie.

0: Oxygen, część czwarta. Jean-Michel Jarre w Radomiu na koncercie w piątek. To 50. rocznica radomskiego czerwca 76. Specjalny koncert artysty. Gościem na tym koncercie będzie Krzysztof Zalewski. I nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF dobiega końca. Przed nami jeszcze jedna piosenka. Bardzo Państwu dziękujemy za te dwie godziny w trójce. Piotrka Masierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Jutro po 12 w muzycznej poczcie UKF z Państwem Tomasz Żonda. My jeszcze mamy dla Państwa jedną propozycję. Po 14 dziś w Tu Myśliwieckiej 357 z Państwem spotka się Agnieszka Szydłowska, Piotrka Masierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.
1: Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę w muzycznej poczcie. Kosmiczna energia Ralfa Kamińskiego z dedykacją dla córki Laury.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
2: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złotych. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8.50.
3: Udało mi się?
4: Udało, brawo, brawo.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
13: Halo, halo, czy nas słyszycie?
12: Każdy może raz dziennie

0: oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
5: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
6: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne, tak premier mówi o zabójstwie w Białej Podlaskiej i zdradza, że mężczyźnie proponowano ochronę. Zatrzymano króla wnuczków, jak nazywa go policja, ze swoim gangiem wyłudził 1 000 000 złotych od seniorów. Strajk ostrzegawczy w czeskich mediach publicznych, pracownicy nie chcą ograniczenia finansowania radia i telewizji. Wszystko wskazuje na to, że śmierć Siemona Skrepeckiego to zabójstwo polityczne, wskazał premier Donald Tusk. Rosyjski bloger i krytyk Kremla został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Szef rządu podkreślił, że polskie służby posiadały informacje o tym, że Rosjaninowi może grozić niebezpieczeństwo.
9: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego proponowały ochronę. On z nieznanych im powodów odmawiał i nie chciał mieć żadnej ochrony. Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne. Ale musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy, bardzo poważna rzecz.
8: Artysta w swoich pracach kpił z Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenki oraz lidera Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Policjanci cały czas poszukują sprawcy lub sprawców zabójstwa 44-latka. Premier odniósł się też do kwestii doniesień na temat Szpitala Południowego w Warszawie i szczególnego traktowania w nim polityków Koalicji Obywatelskiej. Stwierdził, że oczekuje od samorządu warszawskiego pełnego wyjaśnienia zarzutów. Według mediów działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu rejestracji.
9: Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, to musi być wyjaśnione do samego spodu. I jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
8: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił audyt w Szpitalu Południowym, a także w innych placówkach podległych miastu. Król wnuczków zatrzymany. Dzięki współpracy z hiszpańską policją w ręce polskich śledczych wpadł 24-letni Rom, który koordynował działania gangu trudniącego się oszustwami. Grupa wyłudzała pieniądze od seniorów, m.in. metodą na wnuczka. Poszukiwany ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości najpierw na Węgrzech, a później został namierzony w Barcelonie.
10: Nawiązaliśmy kontakt z oficerem łącznikowym polskiej policji, który stacjonuje w Hiszpanii, który przekazał tę informację hiszpańskim organom ścigania i tam tego mężczyznę błyskawicznie zatrzymano w ubiegły czwartek. Teraz ten mężczyzna jest w areszcie i czeka na ekstradycję do Polski.
8: Mówiła Anna Zbroja z policji. Ofiarami grupy były głównie osoby starsze, które oszustom przekazywały często oszczędności całego życia. Kilkadziesiąt osób przekazało ponad 2 miliony złotych. Poznańska policja skieruje do Urzędu Miasta zalecenia dotyczące bezpieczeństwa po incydencie na sesji Rady Miasta, podczas której obrzucono ciastem prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Rozmowy na temat konkretnych rozwiązań są na razie niejawne, choćby ze względu na podział kompetencji w urzędzie i wśród służb, mówi komendant Wielkopolski Tomasz Olczyk.
11: Musimy się spotkać również z przedstawicielami Urzędu Miasta, te wszystkie rzeczy dopracować. Również tam jest Straż Miejska, ma określone swoje zadania. Musimy sobie te kompetencje

0: się rozłożyć.
1: Po wczorajszym incydencie na sali sesyjnej Urzędu Miasta dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty. Dotyczą one przestępstw znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Zdarzenie zakwalifikowano też jako czyn chuligański. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Pracownicy czeskiego radia i czeskiej telewizji zapowiedzieli jednodniowy strajk ostrzegawczy. To reakcja na wprowadzane przez rząd Andreja Babisza zmiany w systemie finansowania mediów publicznych. Gabinet chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować media bezpośrednio z budżetu.
2: Zmiana ma oznaczać również wyraźne cięcia w budżetach czeskiego radia i czeskiej telewizji. Według dyrektorów obu instytucji przełoży się to na ograniczenie produkcji programów i zwolnienia pracowników. Dziennikarze obawiają się też politycznych nacisków na media publiczne. Mając jednodniowy strajk ostrzegawczy, który odbędzie się w poniedziałek, pracownicy radia i telewizji podkreślili, że nie mają innego wyjścia. Rządząca koalicja konsekwentnie ignoruje głos znacznej części społeczeństwa, stanowiska krajowych i międzynarodowych organizacji dziennikarskich oraz propozycje debaty składane przez kierownictwo telewizji i radia. Zamiast tego decyduje o zerwaniu bezpośredniej więzi między odbiorcami a mediami publicznymi. Poniedziałkowy strajk ostrzegawczy obejmie wszystkie stacje czeskiego radia i czeskiej telewizji. Z wyjątkiem kanałów dziecięcych. Organizatorzy zapewnili, że protest nie zakłóci realizacji najważniejszych zadań mediów publicznych, w tym nadawania programów informacyjnych i publicystycznych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na północy teraz od 16 do 19 stopni, w centrum od 19 do 21, cieplej na południu do 22-23. Poza tym słonecznie, tylko na północnym wschodzie i na krańcach południowych mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami burze.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dzień dobry, 5 minut po godzinie 14.
6: Tu Myśliwiecka 357.
5: A dzień dobry, mówimy dzisiaj w składzie. No właśnie, postanowiłam tak zawrzeć w swoim głosie całą energię świata. Agnieszka Szydłowska, to ja, Katarzyna Wojtasik, która audycję przygotowała. Krzysztof Sagan nasz program realizuje i do godziny 15 spodziewać się możemy bardzo wielu gości, dzięki magii radia i bardzo świetnej muzyki.

0: Ten zespół nazywa się Arcade Fire, Everything Now, z tą wspaniałą końcówką, która zachęca do wspólnego śpiewania. Aż zatęskniłam za możliwością. Ja nie mam w planach na najbliższe miesiące spotkań na żywo z Arcade Fire. Nawet nie wiem, czy to jest możliwe, ale gdyby ktoś coś wiedział, to proszę o znak agnieszka.małpa, to moje nowe nazwisko, agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. A dzisiejsza Tu Myśliwiecka do godziny 15 wypełniona będzie gośćmi, którzy w tym programie opowiadali wspaniałe rzeczy, często związane z pracą zawodową, ale często też wykraczające w rejony prywatne były te opowieści. Gość odwiedzający Tu Myśliwiecką to naprawdę wspaniała galeria wyjątkowych postaci. Co więcej, cały czas dostępna i na naszej stronie trójka.polskieradio.pl w zakładce Tu Myśliwiecka i na naszym YouTubie, bo większość naszych spotkań w tym programie jest także dostępnych w wersji wideo, więc można nie tylko słuchać, ale też sprawdzić to, czego czasami głos nie wyraża. No właśnie, a propos głosu. Chciałabym dzisiaj w związku z tym zanurkować w kilka tych rozmów, które już za nami, aby pokazać ich aktualność i zachęcić właśnie do takiego nie tyle recyklingu, co korzystania z tych rzeczy, które już są. To jest moja metoda na życie. Wracanie do tego, co było i nie uważanie, że trzeba cały czas gonić za nowym. I tak też trochę dzisiaj z Kasią Wojtasik zorganizowałyśmy to nasze spotkanie. Zaczniemy od najwyższego możliwego punktu na naszej ziemi, czyli Martyna Wojciechowska stojąca na Mount Everestie.
1: Jest w tym coś szczególnego, że stoisz w najwyższym punkcie na ziemi. W jakimś sensie to jest taki kraniec świata, tak, który tak bardzo przez całe życie próbuje znaleźć i już ci od razu powiem, że go nie ma, ale to trochę spoileruję. Natomiast na szczycie Mount Everestu zdajesz sobie sprawę, że jesteś w połowie drogi. I to jest taka lekcja, którą wyniosłam i którą przeniosłam na życie. Że jakikolwiek cel sobie obierasz, to tak naprawdę musisz mieć jeszcze dość wyobraźni, żeby wiedzieć, że bardzo wiele przed tobą. Też uczciwie powiem, że może nie w tym momencie, kiedy stałam na Everestie, ale kiedy już wróciłam do Polski, kiedy wróciłam do mojego codziennego życia, zdałam sobie sprawę, że mi w ogóle nie chodziło o ten Mount Everest, ten sensu stricte, że i to też widać ze szczytu góry. Widać naprawdę wiele jeszcze szczytów do zdobycia. I okazało się, że Mount Everest nie jest najwyższą górą na świecie. Więc rozumiem, że jest to wypowiedź kontrowersyjna, ale będę się jej trzymać, że jest bardzo wiele Everestów, które zdobywamy, każdy z nas zdobywa każdego dnia. I Everest nie okazał się na pewno najtrudniejszy. Ale jednocześnie przypominasz sobie, jak ważni są ludzie, jak ważne są też różne okoliczności, które nam towarzyszą, jak to jest cudowne odetchnąć tamtym rozrzedzonym powietrzem.
0: Przez chwilę było go słychać, bo z Martyną na naszej antenie spotkał się

Michał Nogaś. Okazją było wydanie książki Przesunąć horyzont 20 lat później. Ta książka dokładnie tym jest, co zapowiada w tytule. Po 20 latach nowe spojrzenie na pierwszą wersję książki, bardzo dużo dodatkowych rzeczy, no ale przede wszystkim ten czas, który pozwolił autorce spojrzeć też na samą siebie i na swoje przemyślenia. Intrygująca lektura, ale też intrygujące spotkanie bardzo, więc zachęcam, aby w całości go poszukać. A propos spotkań, to naprawdę przed wakacjami po prostu mamy taki moment remanentu przyglądania się temu, co w tej pierwszej połowie roku zrobiliśmy. Tak dużo wspaniałości kryje się w naszych zasobach, także sesje. Sesje, czyli krótkie koncerty, 3-4 utwory grane często w oszczędnym instrumentarium, chociaż nie zawsze, dostępne także na naszym kanale YouTube'owym. Ta sesja, z której teraz skorzystamy, której bohaterką była Mary z Polski, cieszy się dużym zainteresowaniem.

0: Dzisiaj konsekwentnie gramy utwory, które mają takie końcówki, żeby zachęcić wszystkich do śpiewania. Ta wersja utworu Mary z Polski z naszej sesji. Całość dostępna na kanale YouTube. Studio Osieckiej bardzo niedaleko od tego miejsca, w którym teraz siedzimy. Zagra jeszcze ostatni koncert przed wakacjami na samo zakończenie czerwca. To będzie Blauka, potem wakacyjna przerwa, ale wypełniona koncertami rejestrowanymi w różnych miejscach na festiwalach, na które jeździmy, więc też będzie działo się bardzo interesująco. A my wracamy do rozmów, które w naszym studiu, w tym programie Tu Myśliwiecka się odbywały. Z Piotrem Polakiem spotkałam się ja i tam było bardzo dużo żartów, wesołości, no bo trudno aktora, który jest dla wielu osób twarzą, ciałem Michała Holzmana z serialu The Office, nie próbować rozbawić, no bo że ta postać cały czas żartuje, to jest jasne. No ale też nie zabrakło w tej rozmowie poważniejszych wątków, między innymi o to, jak i czy można w ogóle nauczyć się, bardzo przepraszam, rozstawania ze swoją postacią, z bohaterem, którego się gra.
1: Na początku zdecydowanie, jak tak patrzę sobie z dzisiejszej perspektywy, to trochę za bardzo przeżywałem swoje role. Za bardzo to źle brzmi.

0: ale rzeczywiście zabierałem te postaci do domu, co było i niezdrowe dla moich relacji takich prywatnych, jak i w ogóle dla samego siebie, bo rzeczywiście to było wyniszczające i rzeczywiście odkryłem, że tak jak właśnie chyba wszyscy, że potrzebny jest bardzo taki dystans i oczyszczenie się z postaci, tym bardziej, że jakby później też fajne jest to, że można później wejść w taką okropną, obrzydliwą postać, jaką na przykład w Piekle Kobiet gram, że właśnie fajnie jest tak wejść z drugiego ekstremu. Wariujemy i szalejemy, żeby właśnie docisnąć już, jak już włączą kamerę. Na przykład z Krystianem Lupą, jak zrobiliśmy, no prawie 2 lata robiliśmy spektakl 7-godzinny, no 6,5-godzinny. Fabryka, Faktory 2 na podstawie życia i twórczości Warhola. Na szczęście moja postać była totalnie szalona i to była taka postać, co mieszkała w fabryce Warhola, taka, która zawsze nago na rolkach, taki szalony ten, ale rzeczywiście i tę postać na przykład brałem do domu, lubiłem to zabierać, bo to jakby bardzo uwalniało, ale jak już trzeba zagrać jakieś takie postaci poważniejsze, znaczy takie mniej miłe, to lepiej je zostawić tam w miejscu pracy.
1: Zrobiłam z postaci granej przez Piotra Polaka w TheOffice.pl Michała Holzmana. To Michał Holz oczywiście, ale pozdrawiam Szymona Holzmana, bo to przez tego wydawcę komiksów, często odwiedzającego Trójkę, nastąpiło to złożenie.

Kendrick Lamar w trójce spotyka się z zespołem Daft Punk, a właściwie duetem. To nie jest jakieś takie niezaaranżowane przeze mnie spotkanie. Wszystko zaraz stanie się jasne.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś płyty nagrywaliśmy na kasety. Pół na jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy pół perfekcyjnej płyty.
2: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. Już dziś kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo. Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam już dziś między 19 a 20. Michał Margański.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jako

0: wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej w dolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żegnamy reklamy.
8: To teraz najlepszy moment na naszego rycerza od języka polskiego, który nie boi się żadnych zadań.
9: Przysłowie.
10: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Zaciekawiły mnie ostatnio słowa, w większości przymiotniki, wyrażające negatywne cechy i nie mające pozytywnych odpowiedników powstałych przez oderwanie nie, takie jak niechlujny, niemrawy, niedojda i niesforny. Czy chlujny, mrawy, dojda i sforny z jakiegoś powodu zanikły, czy też nigdy nie istniały? Skąd więc wzięły się te niepozytywne określenia? Taką wiadomość napisał do mnie pan Jacek. Zacznijmy od określenia chlujny. Takie słowo nigdy w naszym języku nie funkcjonowało, a przynajmniej nie ma po nim śladów, ponieważ oczywiście mogło pojawić się w mowie żywej, ale już nie w tekstach pisanych. Tak czy inaczej, uważa się, że przymiotnik niechlujny nie pochodzi od formy chlujny, ale od czasownika chludzić, czyli dbać o czystość. Nasi przodkowie na osobę, która nie dba o czystość, mówili niechludźny, a następnie niechlujny, od którego pochodzi także słowo niechluj. Przeciwieństwem niechlujnego jest przymiotnik schludny, który wziął się od czasownika schludzić się, czyli zadbać o siebie. Przejdźmy do niemrawego. To zapożyczenie z języka czeskiego, które przeszło do polszczyzny już w postaci z zaprzeczeniem, ale najpierw w formie niemrawa. Ten lub ta niemrawa to osoba nieobyczajna, zachowująca się prostacko. Dopiero po czasie w polszczyźnie utworzyliśmy przymiotnik niemrawy wraz z nowym znaczeniem, taki, którego działanie jest powolne i pozbawione energii. Pozbawiona energii jest także niedojda. Wyraz ten pochodzi prawdopodobnie od wyrażenia nie dojść, czyli nie osiągnąć stanu oczekiwanego, pożądanego, nie dorosnąć, a więc w konsekwencji nie umieć poradzić sobie w życiu. Nie mamy i nie mieliśmy w języku określenia dojda. Zapewne dlatego, że podstawowa życiowa zaradność uznawana jest za coś normalnego, oczekiwanego. Nie trzeba jej wyróżniać dodatkowym określeniem, ponieważ nie zwraca naszej uwagi. Uwagę zwraca za to wyraz sforny, ponieważ jako jedyny z zestawu, o który pyta pan Jacek, funkcjonował w języku naszych przodków. Słowo to pochodzi od rzeczownika sfora, czyli para lub więcej psów gończych, uwiązanych do rzemienia lub sznura. Taka sfora była oczywiście posłuszna i dlatego człowiek sforny to taki, który podporządkowuje się panującej dyscyplinie. Od tego określenia powstał przymiotnik niesforny, najpierw jako pies myśliwski nienależący do sfory, a później osoba niezdyscyplinowana. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

0: W Trójce, w programie trzecim Polskiego Radia Charlie XCX, to nagranie, którego posłuchaliśmy, ma w tytule Summer, Spring Summer, no ale odnosi się do lata 2026 roku. Wiemy już teraz z tego, co można poczytać przy okazji filmu Erupcja, że tamten obraz powstawał dokładnie w Brad Summer, czyli latem roku 2024, kiedy na świecie rozpętywało się właśnie kula gigantycznego zainteresowania samą Charlie XCX. A ona wtedy w Warszawie, przede wszystkim na warszawskiej Pradze, z Leną Górą i artystami, bardzo wąskim zespołem, właściwie taką metodą DIY, robienia wszystkiego własnymi rękoma, kręciła film Erupcja. No więc jeżeli Erupcja i Charlie XCX może zostać uznana za ambasadorkę Warszawy. Naprawdę, polecam obejrzenie tego obrazu. Rzadko kiedy miasto, moje miasto, wygląda tak elegancko, intrygująco i zupełnie inaczej niż na pocztówkach. To zdecydowanie gość audycji Tu Myśliwiecka, który odwiedził nas jakiś czas temu, znany pod artystycznym pseudonimem Łona, mógłby być ambasadorem innego miasta. To jest oczywiście jego rodzinny Szczecin, który okazuje się wyróżniać czymś bardzo szczególnym na tle innych miast światowych.
1: Jeżeli mamy jakąś nadprzyrodzoną moc, coś, w czym jesteśmy lepsi niż reszta Polski, to jeżdżenie po rondach. Naprawdę, my jakby mamy prawdziwe ronda, wiesz, a mam wrażenie, że w polskim interiorze to są te ronda, przez które się przelatuje, wiesz, na tych wiralowych filmikach, więc jest przez co jeździć. To, co mamy, wspaniałe aleje, Śródmieście Szczecińskie, to jest świetne miejsce. Zapraszam do Szczecina. To jest to wspaniałe miasto z rozwijającą się, chociaż nękaną pewnymi kłopotami, kulturą, no i wspaniałymi piosenkami.
0: Tak myślę, że Adam mógłby po prostu nagrać film jakoś referujący do Erupcji. Myślę, że Lena Góra dałaby się namówić także na taką współpracę. Cała rozmowa z Łoną, która miała kontekst. To był kontekst filmowy zresztą, czyli Klątwy z Doliny Węży. Pokaz tego filmu odbywał się w naszym trójkowym studiu i bardzo gorąco polecamy ten film w kinach studyjnych z narracją, którą Łona do tego kultowego inaczej polskiego obrazu przygotował. Oczywiście cała rozmowa Agnieszki Obszańskiej z Łoną na naszej stronie internetowej, a także na naszym kanale YouTube'owym. A my nie możemy inaczej, tylko wsiadamy z Łoną do taksóweczki i jedziemy dalej.

przykładzik, tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u nolodnych nie masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachnie.

0: Najpierw Łona, a teraz Modest Mouse. Tak dawno nie słyszałam tego zespołu i w ogóle tego utworu. Float On za nami w Trójce w programie trzecim Polskiego Radia. W radiowym trójkowym studiu przy ulicy Myśliwieckiej 3/5/7 specjalnie tak mówię. Urszula Dudziak gościła niejednokrotnie, oczywiście także w studiu Osieckiej. Nic więc dziwnego, że była także naszą gościnią w tym paśmie. Opowiadała mnóstwo różnych rzeczy. Odsyłam do całej tej rozmowy na stronie trójkapolskieradio.pl i na naszym kanale YouTube, ale między innymi no, wspominała konkretną wizytę. To musiało być już jakiś czas temu.
1: Szłam korytarzem w Trójce i naprzeciwko mnie szła Kalina Jędrusik i miała pod ręką taką małą torebeczkę i w ręku miała taką fifkę przedłużoną papierosem i paliła ten papieros, taki jej typowy chłód, taki kobiecy bardzo, taki, no, ja byłam nią zachwycona, nie? Ona się tak zbliża do mnie, ja mówię, przepraszam pani Kalino, nazywam się Urszula Dudziak, ja przyjechałam z Zielonej Góry. Czy mogłaby mi pani pożyczyć 100 zł? I ona zdębiała. Nie patrzy się na mnie, nie wierzy uszom.
2: No, pani na to wpadła, przepraszam.
1: Bo byłam, no nie wiem, no ona taka ustabilizowana już, a ja jestem taka biedna bardzo. I ona otworzyła tą małą torebeczkę, którą miała pod pachą i dała mi 100 zł. I ja mówię, bardzo dziękuję i oddam pani, jak tylko będę mogła. I oczywiście oddałam jej za jakiś czas, ale tego nigdy nie zapomnę i tak się nie mogę nadziwić, skąd to się we mnie wzięło, bo ja byłam, bałam się, ja bym się nie odważyła. Ona mogła też powiedzieć, co ty, że ja się zdobyłam na taką odwagę. I to mam takie, kilka mam takich obrazków fajnych tutaj z Trójki. I z Krzysiem, jak nagrywałam komedą, piękne jego piosenki. Ilekroć tędy przechodzę, to zawsze z taką refleksją i z takim wzruszeniem.
0: Tak, dużo takiego naturalnego dystansu, ale też umiejętności podsumowywania w punkt różnych opowieści. Nie tylko z przeszłości. Urszula Dudziak w rozmowie z Martą Malinowską. Rzecz jasna, polecam całą tę rozmowę. Nie będę się powtarzać, ale to jest za każdym razem szczera, najszczersza prawda. Jak i to, że bardzo lubię współpracę. Przed nami właśnie takie połączenie sił. Misi Furtak i Nosowskiej.

Nie bój się, to wspólna piosenka Misi Furtak i Nosowskiej. Czekamy na nową płytę Misi. Ja dzisiaj miałam stracha przez chwilę, a na pewno byłam bardzo zdziwiona, kiedy okazało się, że pod budynek przy Myśliwieckiej 3x5x7 podjechał taki duży wysięgnik, jakkolwiek profesjonalnie nazywa się to urządzenie. I okazało się, że demontowany jest neon na naszym budynku. No tak średnio działający w ostatnich latach neon. Potem można było oglądać nasz budynek bez neonu. Dziwne. A teraz jest na nim nowy, w pełni działający, błyszczący napis, taki jak przedtem, no ale właśnie z tą przewagą, że będzie już działał. Może przekonałam w ten sposób z podróżujących do Warszawy albo spacerujących po Warszawie, aby odwiedzić nas. A w wakacje będzie wiele okazji, aby do nas przychodzić. Te propozycje już niebawem na antenie się pojawią. Na razie nic więcej nie powiem. Wspaniała Patti Smith na zakończenie naszego spotkania w Tu Myśliwieckiej. W tym programie, który przygotowała Katarzyna Wojtasik, realizował Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i macham już ręką na do widzenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne.

0: napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Program Trzeciopolskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jak wydawane są publiczne pieniądze? O kontrolę wszystkich placówek służby zdrowia premier wystąpił do NIK-u. Andrzej Poczobut odebrał Nagrodę Sacharowa. Europarlament przyznał to wyróżnienie rok temu. Leo Messi już przeszedł do historii. Wyrównał rekord bramek strzelonych na Mistrzostwach Świata.
9: Messi ya llegó al Mundial.
8: Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia, by sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze. Premier Donald Tusk poinformował na konferencji prasowej, że zwrócił się z wnioskiem do NIK-u. Nie wykluczył wniosków do prokuratury. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz, kierownik oddziału ratunkowego, miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
10: Po pierwsze, kontrola NIK-u wszędzie tam, gdzie, jak mówił premier Donald Tusk, mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia.
11: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi.
10: Po drugie, zmiany systemowe. Wczoraj rząd przyjął ustawę, która pozwala na zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Szef rządu zaznaczył, że będzie ona w Sejmie procedowana ekspresowo. System jest zwyrodniały. Przez lata robił się coraz mniej sprawnym systemem, coraz bardziej nastawionym na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy, podkreślił Donald Tusk. Premier oczekuje również szybkiego wyjaśnienia sprawy specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. Według doniesień medialnych działacze partii mieli być przyjmowani na oddziale ratunkowym poza kolejnością. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Dodajmy, że młody lekarz został zwolniony ze Szpitala Południowego. Jak podaje Polskie Radio RDC, wszystkie umowy z Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakiet dla dobra dzieci trafi teraz do konsultacji społecznych, potem do parlamentu i na koniec na biurko prezydenta. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że resort nie dostał informacji o tym, żeby Karol Nawrocki chciał zawetować zmiany w prawie rodzinnym.
12: Myślę, że prezydent będzie chciał to podpisać. Mam taką nadzieję, ale proszę mi wierzyć, taką samą nadzieję miałem przy tych rozwodach w urzędach stanu cywilnego niespornych, bez małoletnich dzieci. Okazało się, że kwestie polityczne wzięły górę. Natomiast obywatele sami muszą ocenić, czy tutaj głowa państwa chce doprowadzić do tego, żeby było gorzej, czy też chce poprawić los swoich wyborców, którzy przecież wybrali prezydenta i też mieli pewne oczekiwania od reformy prawa.
8: Pakiet Prawo do Dzieciństwa zakłada nakaz alimentacyjny, rozwód bez orzekania o winie czy pieczę współdzieloną. Nie wolno zapominać o setkach więźniów politycznych przetrzymywanych na Białorusi, apelował w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut. Laureat Nagrody Sacharowej wystąpił przed europosłami pierwszy raz od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia. Polski dziennikarz i działacz mniejszości podkreślał, że wsparcie okazywane przez Zachód ma realne znaczenie dla więzionych osób.
13: Najważniejsze, co można zrobić, to nie zapomnieć o losie ludzi. O tym, że setki dzielnych Białorusinów jest dziś nadal w więzieniu. Wspomnienie, imienne nazwanie człowieka, który nadal cierpi, to jest wielka sprawa, to jest gest solidarności i to bez wątpienia wpływa też na zachowanie.

0: powołanie strażników więziennych.
1: Europarlament uhonorował Andrzeja Poczobuta Nagrodą Sacharowa przed rokiem. Wrocław wraca do prac nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma pomóc w walce z chaosem reklamowym i uporządkować przestrzeń publiczną. Miejska Plastyk Małgorzata Jordan mówi, że najpierw konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji przestrzennej miasta.
2: Na pewno nie planujemy jednakowych, jednolitych ustaleń dla całego miasta. Inne potrzeby ma ścisłe centrum miasta, inne osiedla mieszkaniowe, inne tereny przemysłowe.
1: Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman ma nadzieję, że w ciągu 2 lat miasto poradzi sobie z problemem.
3: Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat, odszkodowań za nośniki reklamowe.
1: Jutro wrocławscy radni mają formalnie rozpocząć procedurę przygotowania uchwały krajobrazowej. Argentyńczyk Leo Messi wyrównał rekord liczby goli zdobytych w historii Mistrzostw Świata. Ma ich już 16, tyle samo co reprezentujący Niemca, a pochodzący z Polski Miroslav Klose. Wczoraj w meczu z Algierią Messi strzelił hat-tricka, a Argentyna wygrała 3-0. Tak cieszyli się kibice.
4: El rey es el rey.
1: Król jest królem. Messi przyjechał na mundial i strzelił 3 gole. Ktoś mnie spytał, jakie są moje doznania. Messi jest moim doznaniem. Niepojęte, płakaliśmy. Podoba mi się jego determinacja, fakt, że to jego 6 mistrzostwa. Jest numerem 1, najlepszym w historii. Jest jak dobre wino, długowieczne. To mój ulubiony piłkarz. Strzelił 3 gole, prawdopodobnie to moja najlepsza noc. Widzieliśmy, jak Messi strzela hat-tricka. Rzeczywiście, Leo Messi został pierwszym piłkarzem, który zagrał na 6 mistrzostwach świata.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogodnie, więcej chmur i przelotny deszcz tylko na wschodzie. W tej chwili najchłodniej w Ustce 15 stopni, najcieplej 23 w Legnicy.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Największe gwiazdy,
16: a wśród nich
15: Big Day.
16: Formacja nieżywych schabów.
15: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
16: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
15: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
17: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
16: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
15: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
17: i na antenie radiowej jedynki po 21.
16: Zapraszamy.
18: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
9: Żegnamy reklamy.
19: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
20: 9 minut po godzinie 15.
21: Donacji Trójki.
20: Środowa tonacja już melduje się na swoim miejscu. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Będzie pięknie. Proszę pozostać z nami do 16:00.

Alex Cameron, Red Hook Rain. Stara miłość nie rdzewieje, a może wcale nie taka stara. Alex Cameron rozpoczyna tonację, zapowiadając jednocześnie nowy album Late to Set i europejską

kasę u boku zespołu The Strokes. U nas, jak to w środę bywa o tej porze, nowości, sporo, sporo. Singiel sprzed 4 dekad, dziś singiel futbolowy z 1986 roku, więc chyba łatwo odgadnąć, o jakim utworze mówię. I kolonie francuskie, też jak widzę trochę przeładowane, więc nie wiem, czy wszystko uda nam się pomieścić. Mimo wszystko spróbujemy. Kolejny utwór jest, przyznaję, dla mnie zaskoczeniem. No bo tak, lider i wokalista tego zespołu zmarł 24 stycznia 2018 roku, czyli 8 lat temu. W tym tygodniu gruchnęła wiadomość, że właśnie we wrześniu pojawi się definitywnie ostatni album tej grupy. A zatem trzeba było swoje odczekać. Utwór 30 Degrees zapowiada płytę Postscript zespołu The Fall.

ostatniej, co zostało oryginalnie zarejestrowane, w których utworach wziął udział lider Mark A. Smith. A ile w tym wszystkim pomocy, że tak powiem, z zewnątrz, aż boję się powiedzieć czyjej? No zobaczymy. W każdym razie mam jeszcze czas, by z tą wiadomością się oswoić. Nową płytę zapowiada także amerykańska grupa Hey Nothing.

z płyty Hound, Hey Nothing. Cały album zaplanowany jest na 21 sierpnia, wtedy odbędzie się premiera kolejnej płyty formacji Hey Nothing. To pozostańmy w takim razie w Stanach Zjednoczonych. Kolejni artyści już u nas gościli, ale z wielką przyjemnością powracam i do nich, i do tej płyty, która pojawiła się na początku czerwca. To jest Widow's Peak. Grupa, którą tworzą przede wszystkim wokalistka i gitarzystka Molly Hamilton i gitarzysta Robert Earl Thomas. Ten skład zmieniał się na przestrzeni lat, ponieważ to nie jest absolutnie nowa grupa. Nagrywają regularnie od 2011 roku. Na swoim koncie mają już w tej chwili 7 płyt. Ale mam wrażenie, że z płyty na płytę jest coraz lepiej i dziś chciałem jeszcze raz powrócić do ich albumu Roses, który, jak wspomniałem, pojawił się na początku czerwca. Utwór tytułowy, a myślę, że znakomity jak pozostałe.

Dobrze brzmiały poprzednie płyty, na przykład Plum z 2020 i The Jacket z 2022, ale ta, wydaje mi się, jest najciekawszą pozycją w ich dyskografii, Roses i Widow Speak. To jest utwór numer 3 na tej płycie, tytułowy, ale powiem szczerze, pięknie całość się kończy kompozycją Hourglass, trochę w stylu Julie Cruz. To może następnym razem, bo dzisiaj tonacja wypełniona nowościami. Chociaż jeszcze jedna informacja, bo przyznaję, to było tak, gdy rano pomyślałem o tej płycie i zacząłem wybierać kolejny utwór do naszego spotkania, to trafiłem na informację, o której, przyznaję, nie wiedziałem, a to jest znakomita informacja, ponieważ zespół Widow Speak wystąpi 29 listopada w warszawskim klubie Chmury na jedynym koncercie w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej. I to jest naprawdę bardzo dobra informacja. Podobnie jak dobrą informacją jest ta, że nowy album zapowiada grupa Ills.

Mówiłem, że obrodziło dobrymi kompozycjami Cup in Hand, zespół Eels i zapowiedź płyty Cookie Happened. Nowy album zapowiada także grupa Lamp Chop. Oto drugi ujawniony fragment tego krążka.

Zespół Lamb Chop w niezłej formie, co bardzo mnie cieszy. Nowa płyta przed nami, a to kolejny fragment Stella. To w naszym spotkaniu singiel sprzed 4 dekad, tak jest, zawsze w środę po południu, czyli z 1986 roku. Wówczas również kopali piłkę w Meksyku, choć czasy były zupełnie inne. Startowały 24 drużyny, rozegrano 52 mecze. W finale zmierzyły się ze sobą zespoły Argentyny i Republiki Federalnej Niemiec. Kto wygrał? Argentyna 3-2. My też graliśmy w Meksyku, ale dla nas najważniejsze jest to, że w głośnikach i w telewizorach grał nam znakomity utwór zespołu Colorbox.

utwór zespołu Colorbox z 1986 roku z wytwórni 4AD towarzyszył mundialowym rozgrywkom 4 dekady temu. Co tu dużo gadać? Temat znakomity. Przygotowałem do Państwa wersję 7-calową, chociaż w rezerwie mamy także wersję 12-calową, dłuższą, taką 5-minutową. To może zachowam ją na finał mundialu w lipcu. Wszystko jeszcze przed nami. Kompozycja trafiła nawet na listę przebojów trójki. Pojawiła się w czerwcu 1986 roku, spędziła 11 tygodni, docierając nawet do miejsca pierwszego. Bardzo proszę, to był utwór mundialowy z roku 1986. A teraz Kolonie.

Wczorajszego meczu Francji z Senegalem niestety nie oglądałem. Prowadziliśmy z Bartkiem dla Państwa program wieczorem, ale wszystko zdaje się ułożyło tak, jak ułożyć się miało. No nic, no to było bingo, to od bingo rozpoczynamy.

Eliane Vien i przyjaciele, czy grupa La Sécurité, kanadyjska grupa z Montrealu, z Quebecu, zadebiutowali albumem Stay Safe w 2023 roku, ale kilka dni temu wydali kolejny album, na którym kilkanaście energetycznych absolutnie utworów i powiem tak, na tej nowej płycie nie biorą jeńców.

Nazywają się La Sécurité, a płyta to Bingo. Z Montrealu przenosimy się do Francji. O tych artystach wspominałem Państwu, bo zapowiadaliśmy już ten album. On jest. Długo, długo trzeba było czekać, ponieważ poprzedni krążek zespołu Tour de Lucie pojawił się w roku 2015, Ta Lumière Particulière. Ale od końca maja, od początku września możemy cieszyć się nowym albumem zatytułowanym Hors Monde.

Autour de Lucie, czyli Valérie Leliot. 10 lat czekania, to przyznaję dość długo, Diana z najnowszej płyty Ormond, zwłaszcza, że wcześniej aż tak oszczędni, przyznaję, nie byli. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy. Od 16 w Trójce Michał Gardias. A dziś na zakończenie, no cóż, to w takim razie zapowiadane Dominika jeszcze chwilę poczeka. Dziś weekend w Rzymie, Tiena Dao w wersji amerykańsko-francuskiego duetu For Real. Miłego popołudnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 7.

0: 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 17 czerwca, godzina 16. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Jest nowa polsko-niemiecka umowa o współpracy wojskowej, priorytetem zagrożenia ze wschodu. Mimo braku uprawnień zarobił fortunę młody lekarz zwolniony ze szpitala południowego w Warszawie. To może stać się w każdej chwili. We Wrocławiu dziwidło olbrzymie zakwitnie. Polska i Niemcy zacieśniają współpracę obronną. Ministrowie Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpisali w Warszawie nową umowę dwustronną. Na konferencji ministrów obrony był Piotr Durys. Powiedz, co jest w umowie.
4: Umowa zastępuje dotychczasowe ramy prawne sprzed 15 lat, dostosowując współpracę do aktualnych zagrożeń ze wschodu. Co istotne, niemieccy żołnierze będą m.in. wspierać nas w budowie tarczy wschód, a dowództwo na Bałtyku będzie rotacyjne, dzielone między oba kraje. Wicepremier Kosiniak-Kamysz ostro odpowiedział również krytykom zacieśniania relacji z Berlinem.
5: Mówię to po to, żeby pokazać tym wszystkim niedowiarkom, a ich niestety nie brakuje, to są skrajnie głupie poglądy. I ta skrajność głupoty jest niestety porażająca, ponieważ nie rozumieją, gdzie są zwrócone wektory dzisiaj bezpieczeństwa.
4: Już jutro obaj ministrowie spotkają się w kwaterze głównej NATO, by przygotować wspólne stanowisko na nadchodzący szczyt sojuszu w Ankarze.
3: Piotr Durys, dziękujemy za relację. Bezpieczeństwo Europy, przygotowania do szczytu NATO, wsparcie dla Ukrainy i kwestie historyczne. To główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec w Berlinie. To ważny dzień dla stosunków polsko-niemieckich, mówił w 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie szef polskiego MSZ-u.
6: Będziemy razem angażować się na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Potwierdziliśmy wolę kontynuowania wsparcia dla dzielnie walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainy oraz zaangażowania w jej odbudowę. Omówiliśmy przygotowania do szczytu NATO w Ankarze. Stany Zjednoczone pozostają istotnym partnerem Europy.
3: Wicepremier Radosław Sikorski zaznaczył, że do Polski wrócą kolejne dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej.
6: Pierścień króla Zygmunta Starego czy rękopis średniowieczny Gaudium et Polonia. Jeśli mowa o kulturze, jej nośnikiem jest język, zależy nam na tym, aby polski był nauczany w Niemczech. To ułatwi nam wymianę handlową, międzyludzką.
3: Radosław Sikorski, Johann Wadepul, przewodniczyli Forum Polsko-Niemieckiemu. Zabójstwo polityczne na zlecenie, mówi o śmierci rosyjskiego artysty minister sprawiedliwości. Dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni. Lubelska prokuratura informuje, że nie było podstaw do postawienia im zarzutów. Minister Waldemar Żurek zapewnia, że polskie służby robią wszystko, aby znaleźć zabójcę.
7: Bardzo często jest tak, że takie zabójstwa organizują służby specjalne. I proszę mi wierzyć, ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. My mamy pewną przestrzeń demokracji, która jest przestrzenią wolności i mamy też świadomość, że w Polsce przebywa wielu dysydentów, zarówno z Białorusi, jak i z Rosji, osób, które otwarcie krytykują reżimy państw, z których wyjechały.
3: 44-letni artysta Robert Kuzakow był krytykiem Władimira Putina. Został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Śledczy zbierają i analizują materiał dowodowy. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony ze szpitala południowego w Warszawie. Wszystkie umowy zostały rozwiązane. Więcej na ten temat Przemysław Poczkowski.
8: Wszystkie umowy między szpitalem a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Informację potwierdził mi przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy Jarosław Jóźwiak. Były działacz Koalicji Obywatelskiej i radny dzielnicy Ursus nie widnieje już na stronie internetowej szpitala południowego jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego. Kacprzyk miał również zawiesić wszystkie swoje dyżury w szpitalu brudnowskim, który podlega marszałkowi Mazowsza. Sprawa radnego lekarza milionera oburzyła całą Polskę po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że 29-letni Kacprzyk jest posiadaczem sportowego auta Porsche Panamera z 2025 roku, a w rok zarobił w szpitalu południowym ponad 1,5 miliona złotych. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
3: Lada moment zakwitnie dziwidło olbrzymie. Jedna z najrzadszych roślin świata jest we wrocławskim ogrodzie botanicznym i można już oglądać ją na żywo. To transmituje Uniwersytet Wrocławski na YouTubie. Kwitnienie trwa bardzo krótko, zwykle nie dłużej niż dwie noce.
9: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a myślę, że będzie to wielkie wydarzenie dla każdego miłośników roślin.

0: i ogrodu botanicznego, ponieważ na następne kwitnienie pewnie będziemy musieli poczekać z 5, a nawet 6 lat. Więc zachęcam do odwiedzenia ogrodu. Będzie można go oglądać również w nocy. Myślę, że nawet do 24 będziemy ogród udostępniać tym, którzy zechcą zakosztować przyjemnej, w cudzysłowie, woni Amorphophallus tytanum.
1: Mówi dyrektor ogrodu botanicznego profesor Zygmunt Kącki. Nieprzyjemny zapach dziwidła przypomina rozkładającą się padlinę. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Ojej, to teraz może coś przyjemniejszego. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
4: Tak, dziwidło pasuje do niektórych przenośni sportowych, ale to akurat nie dziś. Zaczynamy od alertu tenisowego, albowiem Hubert Hurkacz gra w tenisa i to nie byle gdzie i nie byle z kim. Na trawie w hale z Danielem Altmajerem, stawką ćwierćfinał i wygląda to na razie obiecująco. Jest 5-2. No i podaje Altmajer 30-15. No zobaczymy. Oby nie było tiebreaków, aby Hubert grał jak najszybciej. Przypomnę, Polak to numer 103 obecnie światowego rankingu, a Altmajer 81. rakietą świata jest. Siatkarki wróciły do gry w Lidze Narodów. Zaczął się drugi turniej, tym razem w Bangkoku. Pierwszy mecz do przodu. Polki pokonały Bułgarki 3-0. Po nieobecności w Chinach do składu wróciła Magdalena Stysiak.
5: Wiedziałyśmy, że Bułgaria ma dobrą zagrywkę i one nas dopadły tą zagrywką. Później w ataku nie mogłyśmy skończyć, ale spokój, który miałyśmy w sobie, pozwolił nam na to, aby wygrać ten mecz w trzech setach. I to jest najważniejsze.
4: Jutro Magda Stysiak i spółka zagrają z Ukrainkami, w sobotę z Holenderkami i na koniec turnieju w niedzielę z Kanadyjkami. Odbyły się losowania rywali polskich klubów w europejskich pucharach. W rundzie drugiej kwalifikacji do Ligi Mistrzów Lech Poznań zagra z Orhus GF, a wicemistrz kraju Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. To te mecze w dniach 21-22 lipca, oba na wyjeździe, rewanże tydzień później. Z kolei Raków Częstochowa i GKS Katowice powalczą o Conference League. Medaliki czeka wyjazd na Maltę i starcie z Valletta FC, zazdroszczę. Gieksa zagra z kimś z pary Hajduk Split MŚK Żilina. Ja bym wolał wycieczkę do Splitu. A teraz tematyka gorąca, mundialowa. Organizatorzy piłkarskich Mistrzostw Świata już odtrąbili wielki sukces związany z rekordową frekwencją na stadionach, co mnie trochę dziwi, bo nie brakuje pustych miejsc na fotelikach. Znaleźli się jednocześnie w ogniu krytyki w kwestii obowiązkowych przerw w meczach, które nie każdemu przypadają do gustu.
6: Z myślą o nadchodzących Mistrzostwach Świata FIFA wprowadziła obowiązkowe przerwy na nawadnianie przypadające mniej więcej na 22 minutę pierwszej połowy oraz 67 minutę drugiej, aby przeciwdziałać skutkom warunków pogodowych panujących latem w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Choć przerwy te są kluczowe dla zdrowia zawodników w upalne dni, są one zarządzane niezależnie od aktualnej temperatury, co wywołuje falę krytyki dotyczącą ich wpływu na przebieg gry. Co więcej, w praktyce dzielą one mecze na 4 kwarty, podobnie jak w NBA czy NFL, co jest rozwiązaniem dogodnym dla Amerykanów, dla których taki format oglądania sportu jest powszechny, a jednocześnie pozwala FIFA czerpać zyski z lukratywnych reklam emitowanych w trakcie tych 3 minut w połowie każdej z części meczu, pisze ESPN. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
4: W nocnych meczach hat-triki Erlinga Haalanda i Lionela Messiego. Norwegia pokonała Irak 4-1, Argentyna Algierię 3-1, Francuzi wygrali z Senegalem 3-0. Francuzi wygrali z Senegalem 3-1, a Austria i Jordanię 1-0. Dziś mecze Konga z Portugalią oraz Anglii z Chorwacją.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dariusz, ja sprawdziłem, że w tym Splicie to w niedzielę będzie chłodniej niż u nas w Polsce.
4: No ale może wiatarek powieje tam nad
3: może
4: morzem.
3: Może coś tam, wiesz, no pięknie, pięknie.
4: Ja już tam byłem, chętnie bym wrócił.
3: Co?
4: Już tam wszystko się zgadza, Dalmacja
3: się rozmarzył. Na północnym wschodzie Polski jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, choć front powoli przenosi się poza kraj. Dzisiaj słonecznie i umiarkowanie ciepło do 24 stopni. Na przykład tyle teraz jest w Krakowie. Tam najwięcej. Nieco chłodniej na wybrzeżu od 17 do 19. Do końca dnia pogodnie, a w nocy bardzo ciepło na ziemi lubuskiej, bo nawet 16 stopni się pojawi. Jutro od 24 na wschodzie do 27 na zachodzie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest

0: Podcast Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak, Jacek Frenzel, Michał Gardia, skłaniamy się.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: A pieniądze to nadal w naszym społeczeństwie temat tabu, ale gdy chodzi o zarobki tych, na których to społeczeństwo się zrzuca, no to sprawa już wygląda inaczej. Dyskusja nie ustaje po tym, jak Polacy dowiedzieli się, że lekarz polityk do niedawna z Koalicji Obywatelskiej zarobił jako rezydent ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku w warszawskim szpitalu.
4: Pojawia się w przestrzeni publicznej coraz więcej informacji o także innych takich, no, zwyrodnieniach systemu co najmniej, bo tak to trzeba wprost nazwać.
2: I ten lekarz już tam nie pracuje. A to był premier Donald Tusk, który zapowiedział, że NIK ma przeprowadzać kontrolę, cytuję, tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Coś czuję, że będzie od państwa dużo telefonów w tej sprawie. Przypomnę numer 227 trójek. Przed 17 też o projekcie centralnie utrzymywanych niższych cen paliw, bo CPN jest powoli wygaszany, bo i w piątek ma być podpisane pokojowe porozumienie między USA a Iranem. No ale co dalej z kosztem tankowania? Zapytamy. A teraz gramy. Co my tu mamy? Mieć czy być? Takie pytanie.

Jest i pierwszy set dla Polaka. Hubert Hurkacz gra w hale z Danielem Altmajerem. Pierwsza partia 6-3 dla naszego tenisisty. A teraz będzie o pieniądzach, ale nie w świecie sportu, bo zarobki lekarzy w szpitalach mają być prześwietlane. Sejm rozpoczął dzisiaj pracę nad rządowym projektem w tej właśnie sprawie. To jest pokłosie afery z pewnym panem w roli głównej, lekarzem rezydentem.

0: specjalizacji, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ubiegłym roku. 28-latek lekarz Dawid Kacprzyk, który pracował w szpitalu południowym, no dzisiaj dowiedzieliśmy się, że i on też się dowiedział, że został zwolniony. O tym, co proponuje rząd, Jacek Frenzel.
1: Rządowy pomysł to kontrola zarobków w powiązaniu z numerem PESEL.
2: Do tej pory ten mechanizm zbierania danych o wynagrodzeniach wyglądał zupełnie inaczej.
1: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka i dodaje, że lekarz mógł mieć umowę o pracę, kontrakt lub zlecenie.
2: I zbierając dane o wynagrodzeniach, AUTMIT dostawał je jako 3 różne osoby.
1: A wspomniany AUTMIT to Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
2: W tej chwili zbieranie danych na PESEL umożliwi wyłonienie tych najwięcej zarabiających. Jednocześnie w resorcie trwają prace nad stworzeniem takiego górnego pułapu, jeśli chodzi o wynagrodzenia.
1: Żeby nie dochodziło do sytuacji, w których lekarze zarabiają po 200, a nawet ponad 300 tysięcy miesięcznie.
2: Zwłaszcza, że mówimy o finansowaniu ze środków publicznych.
3: To niestety jest wina systemu.
1: Ubolewa przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat, lekarz-pediatra, nefrolog.
3: Rzeczywiście są takie wynagrodzenia. Jest to może 1% wszystkich lekarzy mających prawo wykonywania zawodu i pracujących z pacjentem i mają unikatowe zdolności. Jeżeli jest jeszcze nieprawidłowa wycena świadczeń zdrowotnych, to się nakłada.
4: Nie jest to coś, co możemy zmienić z dnia na dzień. Jest to problem systemowy.
1: Podkreśla Tomasz Kara-Uda, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi.
4: Oczywiście to, co słyszymy w przekazach medialnych, jest oburzające. Dla wszystkich, również dla nas, bo te kwoty są bardzo duże. Ja sam jestem radnym, sam jestem lekarzem i też zanoszę oświadczenie majątkowe i też uważam, że dobrze zarabiam, ale no, gdy się słyszy tak duże kwoty, to wielu się łapie za głowę.
1: Między innymi dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął szczegółową kontrolę zarobków i czasu pracy lekarzy.
5: Wszędzie tam, gdzie mamy informacje o nieprawidłowościach czy możliwych nieprawidłowościach związanych z czasem pracy czy wykonywaniem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jakie zawierały poszczególne szpitale, tam pojawiamy się z kontrolami.
1: Jakub Gołąb, NFZ.
5: Weryfikujemy dokumentację. Również na dziś takie kontrole są w kilku miejscach w Polsce wprowadzone.
6: Żeby zburzyć te kominy płacowe, które wynikają w dużej mierze z tego, że pewni pacjenci są przeszacowani i się zbyt opłaca, lecz innych się nie opłaca i tam się zamyka oddziały. Dane, żeby to wyrównać, Ministerstwo Zdrowia już ma, tylko z nich nie korzystają.
1: Jakub Kosikowski, lekarz, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.
6: My się obawiamy, że zamiast wykorzystać to, co już mają do tego, żeby te kominy zburzyć, co zresztą postulowaliśmy już rok temu, to skończy się tak, że będzie jakiś kryzys w zdrowiu, tak jak mamy teraz, ale sposobem rozwiązania nie jest walenie w pojedynczego lekarza, który tą patologię wykorzystuje, tylko jest stworzenie systemu, w którym takie patologie nie będą możliwe.
3: Rezydent powinien się uczyć. Nie powinien nikt go zatrudniać na 4 etatach, w sumie w 4 szpitalach jest zatrudniony.
1: A to wina systemu i dyrektorów, podkreśla szefowa Związku Lekarzy i dodaje.
3: Samo to włączenie, że to jest PESEL, nic nie zmieni, bo nazwie starczy po prostu sprawdzić po prawie wykonywania zawodu.
1: Czyli numerze, który widnieje na pieczątkach wszystkich pracowników medycznych. Z inicjatywą uregulowania problemów ochrony zdrowia wyszedł dziś także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który zaproponował radykalne zmiany w 4 obszarach.
7: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką publicznych w jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy.
1: Tylko czy ambitne plany naprawy licznych patologii w ochronie zdrowia są faktycznie do zrealizowania w praktyce?
0: O tym temacie szerzej mówił Jacek Frenzel w swoim materiale. A w tej sprawie, właściwie w sprawie mężczyzny, lekarza, który zarabiał bardzo dużo, dzwonią państwo. Halo?
8: Ja w sprawie tego rezydenta też bym chciał bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, żeby mnie tak zwolnili po roku czasu za chociaż 500 000. No dzisiaj mówię, nie takie pieniądze, ale 1 000 000 złotych też by się przydał, nie? Zwolnienie, zwolnieniem później drążą, ale ludzie za to płacą, ja czy pan, tak?
0: No tak. Zwyrodniały system ochrony zdrowia, tak go nazwał dzisiaj premier. Ktoś powie, że to wnioski po 917 dniach rządzenia. No i będzie miał rację, niestety. Vince Staples i Cotton, piosenka dnia programu Trzeciego Polskiego Radia.

0: Vince Staples i Cotton, piosenka dnia programu trzeciego Polskiego Radia. No, tanio to już było, a może wcale nie. To się powoli zacznie okazywać, bo rząd rozpoczął wygaszanie programu CPN, czyli ceny paliw niżej. To, jak kierowcy doskonale wiedzą, było rozwiązanie, które chroniło nas przed skutkami konfliktu na Bliskim Wschodzie, tymi ekonomicznymi skutkami. Korzystaliśmy z obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwo. Były też ustalane te ceny maksymalne. Tyle, że od jakiegoś czasu cena ropy naftowej na światowych rynkach spada. Na horyzoncie oficjalne podpisanie umowy pokojowej między USA a Iranem, czyli w piątek. Stąd wczoraj wróciła standardowa akcyza, ale VAT na razie na poziomie 8, a nie 23%. Co z tego, skoro posiadacze aut osobowych już zaczynają tęsknić?
1: Witamy na stacji paliw olej napędowy. Proszę tankować.
2: No myślę, że się program sprawdzi, bo wszędzie były, na każdych stacjach były te same ceny.
3: Można się było tankować na jakiejkolwiek stacji, nie było trzeba patrzeć na słupki. No, po prostu się wjeżdżało olej napędowy, B7 czy tam coś i tankował człowiek i cena była taka sama.
1: Zapraszamy do kasy.
4: To zakładaliśmy w maju. Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach 80 dolarów za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach.
5: Mówił dziś w Trójce Miłosz Motyka, minister energii.
4: To wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja.
6: To było lepiej, jak był ten program, nie? Bo było to paliwo tańsze, a teraz ma znowu podrożeć, tak?
4: Mamy i będziemy mieli jedne z najniższych cen w Unii Europejskiej nadal.
7: Powodem tego optymizmu na rynkach międzynarodowych jest podpisane wirtualnie porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
5: Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Porozumienie to ma skutkować otwarciem cieśniny Ormuz i w związku z tym przywróceniem pełnego transportu ropy i paliw gotowych z regionu Bliskiego Wschodu na rynki światowe.
4: Te ceny

0: już dzisiaj widzimy się stabilizują i spadają systematycznie i będą spadały w ciągu najbliższych dni, co na to wskazują nasze analizy. Musiało dojść do nagłej, nadmiernej eskalacji konfliktu, ale oczywiście to wtedy będziemy reagowali na bieżąco.
1: A jakie paliwo pan tankuje?
2: Diesla.
1: A korzystał pan z tego, że to paliwo premium było w tej samej cenie niemalże?
2: Proszę pana, cały czas korzystałem z tego. Tankowaliśmy i do tej pory jeszcze tankujemy paliwo premium.
1: I to się skończy.
2: No niestety, no i tu jest największy ból.
3: Każdy będzie tęsknił za tańszym paliwem, no niestety, no ale sytuacja jest jaka jest. No a też budżet tego nie utrzyma, żeby taką obniżkę trzymać cały czas, no bo to wiadomo, no kosztuje to, nie? To kosztem czegoś mamy takie niższe paliwo.
4: Akcyza około 700 milionów złotych miesięcznie, VAT około 900 milionów.
5: Koszty poniesione przez budżet państwa wyliczał dziś w Trójce Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Center Club i były minister finansów.
4: No i to wszystko oznacza koszt miesięczny. 1,6 miliarda, czyli tak powiedzmy urośnione to jest 0,5% PKB.
0: Żadne z państw nie przygotowało takiego pakietu, dzięki któremu też udało się utrzymać w ryzach inflację. Ta inflacja w maju była znacznie niższa niż prognozowana, a jej wzrost był niższy niż chociażby jeszcze w kwietniu.
6: Najbardziej chyba to się sprawdziło kierowcom prywatnym. Dla nas to tak niekoniecznie.
5: Mówi Lech Senda, właściciel firmy transportowo-autokarowej.
6: Dlatego, że mieliśmy 23% VAT-u, a teraz mamy 8%. Usługi robimy na 8%, zagraniczne usługi na 0%, czyli jak gdyby no musimy VAT-u dopłacić summa summarum na koniec miesiąca.
1: Czyli co, to, że ten program znika, to paradoksalnie dla przedsiębiorców lepiej?
6: Paradoksalnie tak.
7: Przedsiębiorcy transportowi mają po prostu korzystniejsze zasady rozliczania się z fiskusem przy standardowej 23% stawce VAT na paliwa. Ale to nie wszystko. Dowiedzieliśmy się, że chcąc ograniczyć straty wynikające z niższej marży, sieci stacji paliw na czas programu CPN wycofały lub mocno ograniczyły też rabaty przyznawane chociażby członkom programów lojalnościowych czy posiadaczy kontraktów. A z tych właśnie korzystają przedsiębiorstwa transportowe. Materiał przygotował Kuba Witkowski. Ale spokojnie, w niedzielę zaczyna się lato, będzie nawet 35 stopni na zachodzie, to samochód można zmienić na rower, prawda? No tak. A teraz T-Rex zaśpiewają o dzieciach rewolucji. Tak jest.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam...

0: Ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Żegnamy reklamy.
10: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
11: Warszawski Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Częściowe wyniki audytu zleconego przez prezydenta stolicy potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku SOR-u. Poinformowała o tym Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza. Szpital Południowy wypowiedział też wszystkie umowy z młodym lekarzem. Jako kierownik oddziału ratunkowego miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Polska i Niemcy w kwestii obronności mogą na siebie liczyć, mówi Władysław Kośniak-Kamysz, ministrowi obrony. Podpisali w Warszawie umowę dwustronną.
12: Zawsze możemy na siebie nawzajem liczyć. Po ataku dronów, po nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku, to właśnie Boris Pistorius był jednym z tych ministrów, który jako pierwszy do mnie zadzwonił i powiedział: jesteśmy z wami, będziemy wspierać, włączamy się w operację Eastern Shield i od razu Eurofightery były do dyspozycji.
11: Umowa obronna obejmuje m.in. mobilność wojskową, cyberbezpieczeństwo i rozwój infrastruktury. Z Niemiec do Polski wracają zrabowane podczas II wojny światowej historyczne przedmioty bezcenne dla polskiej tożsamości. Jak ujawniła przebywająca w Berlinie ministra kultury Marta Cienkowska, to średniowieczny rękopis z zapisem hymnu Gaudemater Polonia, pierścień, który według przekazów należał do Zygmunta I Starego, oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Dziś mija 35. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Pełny serwis Trójki o 17.
10: Ekonomia w Trójce, Marek Klapa. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem spowoduje spadek cen paliwa na stacjach benzynowych, prognozuje minister energii Miłosz Motyka. Gość Bez Uników, rozmowy politycznej w Trójce, podkreślił, że stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofywać się z programu obniżającego ceny paliw. Miłosz Motyka wskazał, że w kolejnych dniach spodziewane są spadki cen.
14: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach $80 za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja.
13: Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska sprzed kilku dni, Rada Ministrów omówiła plan stopniowego wygaszania pakietu ceny paliw niżej. Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. A jakie będą ceny maksymalne jutro? Benzyna 95 będzie tańsza o kilka groszy niż dziś. Ma kosztować 6 zł i 6 groszy za litr. Cena benzyny 98 wyniesie nie więcej niż 6,72, a oleju napędowego 6,36 za litr. Tak samo jak 95. Te paliwa stanieją o kilka groszy w porównaniu z dzisiejszymi notowaniami. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych protestowali w Lublinie. Akcja polegała na odejściu od biurek. Strajk ostrzegawczy trwał 2 godziny. Związkowcy żądają 1200 zł podwyżki. Pracodawca zaproponował 220 zł. Przedstawiciele Związku Zawodowego Niezależni w Lublinie Jerzy Jakubowicz nie wyklucza podjęcia kolejnych działań.
15: To jest pierwszy raz w historii zakładu, że my protestujemy, strajkujemy.

0: Do tej pory, jak to jest około 90 lat historii zakładu, nigdy coś takiego się nie zdarzyło. Nigdy nas pracodawca do takiej sytuacji nie doprowadził.
1: Tymczasem rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba mówi wprost, zrealizowanie żądań związkowców jest niemożliwe.
2: Zrealizowanie żądania związków zawodowych podniesienia płac o 1200 zł brutto oznaczałoby to, że ZUS musi wygospodarować dodatkowy 1 mld zł na wynagrodzenia tylko w tym roku. Takiej kwoty w budżecie ZUS na wynagrodzenia nie ma.
1: Poza wzrostem wynagrodzeń o 220 zł pracodawca zaproponował związkowcom jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. I jeszcze notowania walut. 1 euro kosztuje w tej chwili 4,24 zł, a dolar wyceniany jest na 3,66.
3: Marek przyznał, że pogoda przyjemna, ale tylko jak się tak przez okno popatrzy, bo niby słońce, ale wieje, prawda?
1: Wieje nieprzyjemnie. Ja dzisiaj pojawiłem się tutaj w kurtce.
3: O,
1: ale takiej wiosennej.
3: Tak. To jest człowiek przygotowany do wszystkiego.
1: Wiosna w końcu w kalendarzu.
3: Na wschodzie i południu taki porywisty właśnie wiatr, jak czytamy. Proszę się tam wszędzie tak czy siak trzymać. Kraków teraz niemal 25 stopni, w Ustce 16, wszędzie słonecznie, raczej bez opadów. W nocy też pogodnie, a nad ranem bardzo mgliście na południu. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę podsumujemy, co udało się ustalić tęgim głowom na szczycie G7. We Francji był m.in. prezydent Donald Trump. Były też prezenty od Emmanuela Macrona. I to takie prozdrowotne. W życiu bym na taki pomysł nie wpadł. Naprawdę. W studiu pojawi się Karolina Gonet i o wszystkim opowie. A teraz gramy.

0: Nie cichnie dyskusja, telefony dzwonią bardzo głośno w sprawie lekarza rezydenta, który w zeszłym roku zarobił 1,5 miliona złotych w szpitalu w Warszawie. Halo?
1: Na razie grillujemy tego młodego człowieka. Ja nie mówię, czy to jest słusznie, czy niesłusznie. Natomiast pytanie jest następujące, a mianowicie, to jest tak, jakbyśmy złapali dealera, a przepraszam, producentów koki nie ruszamy. Ktoś te dokumenty podpisał, wiedząc, że ten pan już na jednym etacie jest, które dają mu możliwość spełnienia funkcji na drugim i trzecim etacie w tym samym zakresie godzin.
0: W podobnym tonie kolejny głos.
2: Każdy na tym lekarzu wiesza teraz, jak to się mówi, psy. Natomiast ktoś go zatrudnił i takie warunki mu oferował, prawda?
0: No tak, to był właśnie pan Jacek i pan Robert. 2, 2 i 7 trójek. A teraz kolejne tematy. Kończy się 3-dniowy szczyt państw.

0: G7 we francuskim Evian, tak się to chyba czyta, Karolina.
1: Bardzo ładnie,
0: tak, dziękuję ci bardzo, dzień dobry, Karolina Gonet. Tam się zebrali przywódcy najbogatszych demokracji świata, czyli powtórzmy, przypomnijmy, Niemcy, Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady i Japonii. W studiu już przedstawiona Karolina Gonet. No co było tym głównym tematem rozmów?
1: Przede wszystkim Ukraina. Ukraina, Rosja i bezpieczeństwo. To były te tematy, które dominowały przez te wszystkie 3 dni rozmów. A najważniejszym ustaleniem jest wspólna deklaracja poparcia dla Ukrainy oraz zapowiedź dalszej presji ekonomicznej na Rosję. I co istotne, poparł ją także prezydent Donald Trump, co jeszcze niedawno nie było wcale takie oczywiste, co powiedział mi profesor Tomasz Grzegorz Grosce, politolog i europeista z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: I to jest rzeczywiście sukces, bo do tej pory Trump się wyraźnie dystansował od tego typu deklaracji właśnie na poprzednich szczytach G7. W zamian Europejczycy pochwalili to zawieszenie broni, ten proces pokojowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wydaje się, że w zamian prezydent Trump zgodził się przynajmniej werbalnie, deklaratywnie zwiększyć presję na Rosję, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie.
0: No my tak dziennikarze mamy, że szukamy zawsze drugiego dna. Coś tu chyba się jeszcze chyba kryje, tak? Jakiś taki polityczny handel za tym wszystkim.
1: Nie tylko polityczny, ale jak zawsze każdy chce coś ugrać i tutaj mamy taką sytuację coś za coś. Według Politico Donald Trump zabiegał właśnie o wsparcie sojuszników dla swojego najnowszego porozumienia z Iranem i też ewentualnej operacji rozminowania cieśniny Ormus. Europejczycy odpowiedzieli, że oczywiście będziemy rozmawiać, ale oczekujemy w zamian twardego stanowiska wobec Rosji i oczywiście dalszego wsparcia dla Ukrainy. I o tym małym sukcesie mówił m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron.
3: Dzisiejsza sytuacja w niczym nie przypomina tej sprzed 6 miesięcy. Ukraina stawia opór i robi to znacznie skuteczniej niż się spodziewano. Spotkanie G7 jest momentem strategicznego przebudzenia, w którym Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada i Europa postanowiły działać wspólnie u boku Ukrainy, aby bronić naszej jedności oraz wartości, w które wierzymy.
0: No to pytanie samo ciśnie się na usta, czy to jest taki dyplomatyczny sukces Europy?
1: Tak, oczywiście chcieliby to określić przywódcy europejscy i oczywiście europejskie stolice, ale media zwracają uwagę przede wszystkim na to, że po raz pierwszy od miesięcy Europa odzyskuje wpływ na rozmowę o bezpieczeństwie, choć są oczywiście też bardziej krytyczne głosy. Niektórzy komentatorzy oceniają, że część liderów po prostu starała się utrzymać prezydenta Trumpa przy stole przed zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się niedługo w Turcji.
2: Tym razem Zachód zademonstrował jedność, tak jakby chciał trochę ukryć te pęknięcia, które w ostatnich miesiącach i latach wyraźnie się pogłębiły. Tutaj mamy zbliżenie prezydenta Trumpa do stanowiska europejskiego. No to jest jednak sukces dyplomatyczny. Oczywiście trudno przewidzieć, jak będzie to trwały sukces.
1: Oczywiście to się wszystko okaże. Mówił o tym ponownie profesor Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś trzeci dzień G7. Dzisiaj akurat były rozmowy o metalach ziem rzadkich, o nowych technologiach, a także o sztucznej inteligencji, czyli tematy na czasie. I oczywiście rozmowa o tym, jak uniezależnić Zachód od Chin i zabezpieczyć gospodarkę na przyszłość. Ale gdy kamery przestawały śledzić te negocjacje, zostawały też bardziej ludzkie obrazki i były prezenty.
0: Lubimy prezenty.
1: Wszyscy lubią prezenty i uwielbiają, jak się okazuje, także przywódcy. Jak myślisz, co mógł podarować przywódcom prezydent Francji?
0: Na przykład takie makaroniki.
1: Być może były makaroniki, ale o nich nikt nie pisze i akurat kamery tego nie uchwyciły. Ale okazuje się, że prezydent Macron był przygotowany i wręczył przywódcom rowery w barwach narodowych ich krajów. I przy okazji, jak mówiłam, coś za coś. Tutaj promował przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w kolarstwie, które odbędą się we Francji. Ale oczywiście niedzielny jubilat. Donald Trump także dostał spóźnione prezenty. Na przykład prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Myślisz, co mógł podarować kanclerz Niemiec? Albo co chciałbyś ty dostać od kanclerza Niemiec?
0: Nie wiem, hamburgera na przykład, jakiegoś dobrego.
1: Też nie hamburgera, to raczej prezydent Trump mógł przywieźć hamburgery, ale akurat jako, że trwa mundial, o czym wszyscy wiemy, kanclerz Niemiec przywiózł dla Donalda Trumpa koszulkę reprezentacji Niemiec z nazwiskiem Trump i numerem 47, jako że prezydent Trump był 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, teraz wcześniej 45. Chciałbyś mieć taką koszulkę, Michał, Guardias i może trójka?
0: Może być, tylko w L-kę.
1: L-kę, dobrze,

0: To na przyszłość zapamiętuję, ale były też bardziej osobiste akcenty, no bo oczywiście o tym szczycie mówi się, że było to takie spotkanie starych przyjaciół. Niektórzy oceniają, że taki kącik wzajemnej adoracji. I akurat Giorgia Meloni z Włoch pochwaliła się, wyznała, że miesiąc temu rzuciła palenie.
1: Nie, no to szanujemy.
0: Tak, to jest też gigantyczny sukces, może nie tego szczytu, ale Giorgi Meloni. To są za kulis wszystkie informacje, a jestem ciekawa, może ty także, jakie będą prezenty podczas szczytu w Turcji. Szczytu NATO, jakie tutaj prezenty przygotuję. Może jakieś propozycje możemy przygotowywać.
1: Ja znowu z tym jedzeniem. Ja bym baklawę na przykład dał.
0: Tak, ja uważam, że to jest takie ponadczasowe, prawda? Że jednak zawsze się sprawdza.
1: Tak,
0: oczywiście. Jak nie wiesz, co to czekolada.
1: A ty co byś chciała dostać?
0: Też słodycze chyba.
1: Słodycze?
0: Tak, takie amerykańskie na przykład. O.
1: Amerykańskie, takie amerykańskie. Ja bym ten rower chętnie przyjął, wiesz, tak mi się wydaje. I bym go tak pucował na błysk.
0: O, idealnie.
1: Tak, żeby
0: idealnie
1: się
0: na lato.
1: Karolina Gomez, dziękuję ci bardzo. A na błysk to jest, tak, tytuł tego numeru. Dawid Podsiadło. Słuchamy.

0: 16.48 szykuje się reforma w ukraińskiej armii. Żołnierze z dłuższą wysługą mają być stopniowo demobilizowani, a zagraniczni ochotnicy mają być werbowani łatwiej. Kijów ma nadzieję, że zachęci tym samym więcej rekrutów i zniechęci do dezercji. I o tym w Centrum Świata zaprasza Agnieszka Lichnerowicz.
1: Centrum Świata.
2: Reforma Sił Zbrojnych to jedno z najważniejszych wydarzeń tego lata w Ukrainie, bo też problemy w armii narastały od dawna, a chętnych do walki ubywało. Skandali, zwłaszcza związanych z dezercją i przymusową mobilizacją, było coraz więcej. Kilka miesięcy temu kierowanie resortem obrony przejął jednak Michajło Fedorow, gwiazda ukraińskiej polityki, młody i skuteczny technokrata uważany za ojca ukraińskiej cyfryzacji.
3: My przyszli z pewną wizją.
2: Do ministerstwa przyszliśmy z konkretną wizją. Jak przejąć inicjatywę na polu bitwy, jak lepiej chronić Ukrainę w powietrzu i jak wyczerpać gospodarkę wroga, aby nie mógł finansować wojny. Podsumowywał ukraińską strategię w ekskluzywnym, bo nie udziela ich wielu wywiadzie dla TSN minister Fedorow. No i trzeba przyznać, że ma się czym pochwalić. Maj stał się rekordowym miesiącem. Zdeokupowaliśmy o 100 km kwadratowych więcej niż zajęła Rosja. Prowadzimy wielką kampanię uderzeń średniego zasięgu na rosyjską logistykę na południu i wschodzie Ukrainy. Wzrósł odsetek przechwytywania zarówno pocisków manewrujących, jak i szachidów. I wiele innych rzeczy. Wśród nich właśnie przedstawiony przez ministra plan reformy armii. Łączymy się teraz w Centrum Świata z doktorem Michałem.

0: Michałem Piekarskim z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jakby pan podsumował cel tej reformy?
1: Ten system wyraźnie

0: jakiegoś zawieszenia broni, zamrożenia walk.
1: Czy to nie jest wyjście naprzeciw jednej z głównych bolączek czy problemów, które zgłaszali żołnierze, że nie chcą iść do armii, dlatego że potem już mogą tylko wyjść z frontu w trumnie, że nie ma żadnego końca kontraktu?
0: Tutaj nie widzę sprzeczności, ponieważ ten model klasycznej mobilizacji zakładający powołujemy wszystkich, a potem kolejne roczniki i ci ludzie zostają w wojsku tak długo jak trzeba i tak jak to miało miejsce podczas II wojny światowej, on pasował właśnie do armii, która miała walczyć przez pół roku, rok, a ta wojna w tym momencie trwa dłużej niż pierwsza wojna światowa.
1: Druga zmiana, która tam się znajduje, to jest różnicowanie zarobków, zależnie od tego, czy się walczy na pierwszej linii frontu, czy gdzieś zajmuje logistyką na tyłach. 6700 to ma być pensja plus te wszystkie dodatki, maksymalnie 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Czy to może właśnie przyciągnąć żołnierzy, żeby nie trzeba było busyfikować, zmuszać i żeby zmniejszyć problem dezercji?
0: Prawdopodobnie tak. Przy czym tutaj widzę kolejny problem. Duże pieniądze na te duże wynagrodzenia dla tych osób na najbardziej ryzykownych stanowiskach na pierwszej linii będą jeszcze bardziej obciążać budżet wojskowy. Zasadniczym pytaniem w tym momencie, jeżeli chodzi o zdolność Ukrainy do prowadzenia wojny, jest to, jak długo będzie w stanie posiadać zasoby, nie tylko zasoby ludzkie, nie tylko sprzętowe, ale także finansowe, żeby móc tę armię utrzymywać.
1: I trzecie rozwiązanie to jest prawo do zmiany jednostki raz w roku, z którego żołnierz może skorzystać. Rozumiem, że diagnoza jest taka, że część dezercji wynikała z tego, że żołnierze byli gotowi walczyć, ale nie kiedy nie ufali dowódcy, nie kiedy brakowało środków do walki, kiedy no, uważali, że ich życie nie jest szanowane.
0: To ewidentnie jest spójne z tym, co obserwowaliśmy w armii ukraińskiej przez ostatnie lata, gdzie okazywało się, że są po prostu jednostki lepsze, gorsze. Zdarzały się dezercje, ale nie po to, żeby przestać walczyć, tylko po to, żeby potem wstąpić do innej jednostki. To problem dla armii ukraińskiej, bo mamy w tym momencie armię złożoną z jednostek kilku prędkości.
1: Do 30, a nawet 50% pozycji w piechocie i w tych uderzeniowych różnych jednostkach mają mieć obcokrajowcy. Czy to jest A, dobry pomysł, B, realny?
0: Ukraina korzystała oczywiście z tego zaciągu ochotniczego w 2022-2023 roku. Powstawały te legiony ochotnicze, ale to były siły relatywnie niewielkie. Tutaj mówimy o siłach tak dużych, że w zasadzie, no niestety, ale trzeba użyć tego brzydkiego słowa najteren, czyli najemnictwo. Duże zaciągi osób z Ameryki Południowej choćby. I te osoby to nie są ci ochotnicy z 2022 roku, wśród których dominowali głównie idealiści albo ludzie poszukujący przygody, tylko po prostu ludzie, dla których jest to po prostu forma pracy. I jest to forma łatania w tym momencie luk kadrowych, może się okazać, że Rosjanie w tym momencie wyciągną na stół konwencję ONZ o zapobieganiu najemnictwu i po prostu wykorzystają to jako narzędzie propagandy, mówiąc, patrzcie, Ukraina łamie prawo międzynarodowe, bo praktykuje najemnictwo. Oczywiście sami sięgają po najemników i będzie to oczywiście ocean hipokryzji.
1: No właśnie, przeczytałam, już jest kilkanaście procent żołnierzy albo zachęconych albo zmanipulowanych, a nawet momentami są doniesienia porwanych.
0: Jest to w tym momencie, powiedziałbym, pewna anomalia, mając na uwadze to, jak konflikty zbrojne w Europie wyglądają przez ostatnie 100 kilkadziesiąt lat.
1: Doktor Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego był Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
2: Centrum Świata.
3: Zegar wskazuje godzinę 16:54, to oznacza, że za 6 minut serwis Trójki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Największe gwiazdy,
9: a wśród nich
8: Big Day.
9: Formacja nieżywych schabów.
8: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
9: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
8: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
10: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
9: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
8: Transmisja koncertów TVP2 po 20
10: i na antenie radiowej jedynki po 21.
9: Zapraszamy.
11: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
12: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Żegnamy reklamy.
15: Jest punktualnie 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W kalendarzu środa, 17 czerwca. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
16: Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa. Chodzi o sprawę młodego lekarza. Polscy policjanci złapali króla oszustw na wnuczka. Namierzyli go w Barcelonie. Przyrodnicy w Tatrach wykorzystują nie tylko fotopułapki, łapią też dźwięki dzikich zwierząt. Najwyższa Izba Kontroli weźmie pod lupę plac

0: Słówki ochrony zdrowia i sprawdzi, jak wydawane są publiczne pieniądze. Poprosił o to premier Donald Tusk. Ma to związek z nieprawidłowościami w warszawskim Szpitalu Południowym. Pracujący tam młody lekarz, były już radny KO, miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w rok, a politycy tej partii oraz ich rodziny mieli korzystać z leczenia bez kolejek. Szef rządu musi gasić pożar wywołany przez partyjne doby, relacjonuje Michał Fabisiak.
1: W nieoficjalnych rozmowach politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że premier się wściekł. Szef rządu, jak usłyszałem, ma świadomość, że informacje o horrendalnych zarobkach lekarzy czy przyjmowaniu polityków bez kolejki mogą poważnie zaszkodzić notowaniom jego partii. Stąd zapowiedź premiera o wyciągnięciu konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za wywołanie tego kryzysu.
2: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
1: Michał Woś jest Prawa i Sprawiedliwości mówi, że sprawa Szpitala Południowego to wierzchołek góry lodowej.
3: Tak jak oni zawłaszczyli ten szpital, tak zawłaszczają całe państwo. I w każdej dziedzinie życia widać właśnie takie patologie.
1: Zdaniem lewicy remedium może być wprowadzenie maksymalnych limitów wynagrodzenia lekarzy i zakazu łączenia praktyki prywatnej z pracą w publicznych jednostkach. Premier powiedział, że poważnie zastanawia się nad podobnymi rozwiązaniami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: A warszawski ratusz informuje, że Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Częściowe wyniki audytu potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie młodego lekarza w grafiku SOR-u. Zostały z nim także rozwiązane wszystkie umowy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie z kolei podjęła z urzędu czynności sprawdzające działanie SOR-u w Szpitalu Południowym. Polska i Niemcy, Niemcy i Polska wspólnie przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie, mówi w Warszawie Boris Pistorius. Niemiecki minister obrony i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali nową umowę o współpracy obronnej. Boris Pistorius podkreśla, że to nowy rozdział współpracy i przyjaźni. My, Niemcy i Polacy, jako Europejczycy mamy wspólne przekonanie. XX wiek był żywym dowodem na to, że socjalizm nigdy nie rozwiązał problemów, a jedynie je zaostrzył. I w tym duchu z wielką radością zacząłem pracę z moim przyjacielem nad bezpieczeństwem Europy i wschodniej flanki, a także Polski i krajów bałtyckich. Wspólna umowa obronna obejmuje m.in. mobilność wojskową, cyberbezpieczeństwo i rozwój infrastruktury. Król wnuczków wpadł w Barcelonie. Polska policja dzięki współpracy z hiszpańskimi śledczymi namierzyła i zatrzymała Piotra G. pseudonim Ferenc. To jeden z liderów grupy przestępczej zajmującej się okradaniem seniorów metodą na wnuczka, mówi Polskiemu Radiu oficer operacyjny policji, który bierze udział w rozpracowaniu oszustw.
4: Na tą chwilę mamy udowodnione oszustwa na kwotę około 2 milionów złotych, czy nawet już ponad 2 miliony złotych, a kolejne oszustwa czy zawiadomienia spływają do nas. To jest co najmniej kilkadziesiąt osób poszkodowanych. Różne kwoty zaczynały się od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych strat w przypadku osób poszkodowanych.
0: 24-latek narodowości romskiej był poszukiwany przez policję przez ostatnie miesiące. Ukrywał się najpierw na Węgrzech, potem w Hiszpanii. W areszcie w Barcelonie czeka na decyzję sądu o ekstradycji. Piotrowi G. grozi do 15 lat więzienia. Policja zabezpieczyła luksusowe Ferrari należące do podejrzanego na poczet przyszłych odszkodowań dla oszukanych seniorów. Tatrzański Park Narodowy wykorzystuje nie tylko fotopułapki, ale i audiopułapki. Dzięki rejestratorom dźwięku w różnych częściach Tatr przyrodnicy mogą nasłuchiwać sów, wilków czy rysi. Urządzenia są wykorzystywane szczególnie w nocy i pozwalają analizować życie dzikich zwierząt bez ingerencji w ich środowisko.
5: Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych, o takiej słabej może aktywności, wrażliwych. Ograniczamy wpływ naszej obecności ludzkiej na zachowanie zwierząt. Jak na przykład nieodpowiednio ustawimy głośność i puszczamy z głośnika, stymulujemy dźwiękowo tą sowę, no to się może zdarzyć, że zbyt głośno zastymulujemy i różna reakcja może być. Brak reakcji albo jakaś agresja może się w tej sowie obudzić na to, że usłyszała konkurenta w swoim terytorium.
0: Mówi Stanisław Broński z TPN-u. Audiopułapki mogą wychwytywać odgłosy zwierząt oddalonych o prawie 2 km. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 5, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
8: Sensacja w Halle. To jeszcze nie wynik końcowy, ale na razie bez tiebreaka. Hubert Hurgacz gra z Danielem Altmajerem, z Niemcem, na oczywiście korcie trawiastym. Pierwszy set dla Hurgacza 6-3. W drugim górą Niemiec 6-3 również w secie numer 3. Na razie 2-1 dla Polaka. Katarzyna Niewiadoma-Finney z grupy Canyon SRAM, dziewiąta na mecie pierwszej.

0: pierwszego etapu Tour de Suisse, to do najszybszej na mierzącej 109 km i ponad 1600 metrów przewyższeń trasie. Polska kolarka straciła 38 sekund. Wygrała ten etap Holenderka Femke de Vries z grupy Wisma Lise Bike. Marta Lach, Agnieszka Skalniak-Sójka i Marta Jaskulska dojechały daleko. Nasze siatkarki od zwycięstwa 3-0 z Bułgarią rozpoczęły drugi turniej Ligi Narodów. Do niedzieli w Bangkoku zagrają jeszcze z Ukrainą, Holandią i Kanadą. Mistrz i wicemistrz Polski w piłce nożnej od drugiej rundy kwalifikacji rozpoczną rywalizację o europejskie puchary. O Ligę Mistrzów Lech Poznań zagra z Orhus GF, Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł, Raków powalczy o Ligę Konferencji z Valletta FC, a GKS Katowice z kimś z pary Hajduk Split albo MŠK Żilina. Ciekawe dziś mecze na Mundialu. Oj, ciekawe. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. O 22:00 szlagier pierwszej kolejki Anglia-Chorwacja. Chorwackie media podkreślają, że będzie to pierwszy poważny test odmłodzonej drużyny Zlatko Dalicia.
1: Najwięcej emocji wywołuje oczywiście nazwisko Luki Modricia. Chorwackie portale zwracają uwagę, że 40-letni kapitan nadal pozostaje symbolem zespołu i ma poprowadzić młodszych zawodników w starciu z Anglią. Trener Dalić podkreśla jednak, że Chorwacja nie może żyć wyłącznie wspomnieniami z poprzednich mundiali. Celem jest wyjście z grupy i walka o kolejny sukces. Media w Zagrzebiu przypominają przede wszystkim półfinał mundialu 2018, kiedy Chorwacja pokonała Anglię po dogrywce i awansowała do finału. Chorwaccy komentatorzy zwracają uwagę, że największym wyzwaniem w tym roku będzie zatrzymanie Harry'ego Kane'a. Selekcjoner Dalić mówił, że Anglia ma jednego z najlepszych napastników świata, ale zapowiada, że jego drużyna nie zamierza tylko bronić, chce grać odważnie i szukać własnych szans. W kraju atmosfera jest pełna oczekiwania, choć bez euforii znanej z czasów srebrnego mundialu w 2018 roku. Kibice wierzą w doświadczenie, charakter i turniejową mentalność Chorwatów. Dla wielu fanów pytanie przed meczem brzmi nie, czy Chorwacja może wygrać, ale czy po raz kolejny potrafi sprawić niespodziankę przeciwko Anglii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: A w nocy zakończy się pierwsza kolejka. Przed nami dwa mecze. Ghana kontra Panama to o pierwszej i Uzbekistan kontra Kolumbia to o czwartej. I jeszcze przypomnienie wczorajszych wyników. Austria-Jordania 1-0, Francja-Senegal 3-1, Mbappé z dwoma bramkami, a potem padły dwa hat-triki. Najpierw Haaland wpakował trójkę Irakowi, Norwegia górą 4-1, potem Messi wbił trzy gole Algierii i skończyło się na 3-0. Były napastnik reprezentacji Polski Paweł Brożek nie ma wątpliwości.
2: Messi to jest dla mnie najlepszy piłkarz w historii piłki nożnej, to nie ma co ukrywać.
0: Ja też nic nie ukrywam, słowa Pawła Brożka zostawiam bez komentarza, bo prawda zawsze zwycięża. Za kwadrans w trójce studio mundialowe Adam Malecki gotowy, już stoi w blokach.
3: I to nas bardzo, bardzo cieszy. A teraz może o pogodzie, panie Darku.
0: Bardzo proszę.
3: Proszę bardzo. Ciepło, słonecznie, dzisiaj niemal bez deszczu. Pojedyncze opady jeszcze na północnym wschodzie kraju. Dzisiaj 24-25 stopni to maks. No i taka temperatura w Małopolsce, w Śląskiem czy na Opolszczyźnie.
0: A co to jest pojedynczy opad?
3: Taki, że tylko troszeczkę. Tak?
0: Tylko raz kapnie.
3: Kropelka taka. Hop, hop,
0: dobra.
3: Hop. No, w pasie nad morzem teraz najmniej, około 15, może 18 stopni. No i z każdym dniem, to jest bardzo ważna informacja, do weekendu coraz cieplej. Jutro do 24, w czwartek do 27, a na przykład, to w piątek było tak, w weekend nawet 35 stopni. Co pan na to?
0: No to już przesada.
3: Przesada.
0: No 25 to jest tak.
3: Dobra, okay. To wycofuję.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak, Jacek Frenzel, Michał Gardias nieustannie z Państwem. Zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: Teraz to dziecko ma być w centrum, tak powinno być chyba od zawsze, ale nowe przepisy, które przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości, mają to w końcu urealnić. Sprawdzimy w jaki sposób. Chodzi o tak zwany pakiet rodzicielski i między innymi opiekę naprzemienną, na przykład po rozwodzie rodziców. Zaglądamy też na mundial oczywiście, jak mówił Dariusz. Dzisiaj bardzo ciekawe starcie, gra Portugalia z Demokratyczną Republiką Konga.
6: Bardzo kontrowersyjny, że Ronaldo jeszcze gra w reprezentacji, bo on jest stary.
3: Taki głos pojawi się o 17:20.
0: Bo są starsi niż Ronaldo.
3: No tak. I wpadnie do nas Adam Malecki. Tak jest.
0: We własnej osobie.
3: Tak. A Jacek Frenzel odbiera kolejne telefony od państwa. Temat zarobki lekarzy, a w tym przypadku tego jednego.
7: Kominy płacowe w tak zwanej branży inteligenckiej doszły dzisiaj do takich anormalnych pozycji, że to głowę urywa. Nauczyciel zarabia 5 tysięcy, a medyk zarabia od 10 do nawet 100 tysięcy. I to wszystko się dzieje za zgodą naszych polityków, bo oni wszystko to tolerują i wszystko to puszczają. A my, idioci, chodzimy na wybory w 74% i to popieramy. To jest

0: jest dopiero dramat.
1: I to był pan Dominik. Problem systemowy? No, premier mówi o zwyrodnieniu ochrony zdrowia. Gorzkie słowa, pasowałoby coś z tym zrobić, panie premierze. 227 trójek to numer do nas. Za chwilę kolejne państwa głosy.

0: Pan Darek zadzwonił do nas w ważnej sprawie. Ja się odsuwam od mikrofonu, proszę.
1: Mam na imię Darek, jestem z Leszna, z Wielkopolski i bardzo chciałbym pozdrowić wszystkich leszczynian, a w szczególności fanów duetu Jazu.
0: No ciekaw jestem, czy tak jak moja, pana ulubiony kawałek to Don't Go, ale to chyba tak sztampowo, klasycznie. Fanów Jazu oczywiście pozdrawiamy. I szybciutko przechodzimy do kolejnego tematu, bo dzisiaj dużo będziemy mówić. Dziecko raz u mamy, raz u taty i to dziecko ma być najważniejsze. Przygotowywany jest tak zwany pakiet rodzicielski, który ma przede wszystkim wprowadzać opiekę naprzemienną. To w sytuacji rozstania się rodziców. Nad takimi regulacjami ślęczeli pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy dzisiaj przedstawili założenia. I o tych szczegółach Paweł Turski.
2: Celem pakietu jest chronienie dziecka oraz nakierowywanie rodziców na zgodne rozwiązywanie konfliktów. Podstawowym narzędziem, które ma umożliwić realizację tych zadań, ma być piecza współdzielona, czyli dotychczasowa opieka naprzemienna.
3: Chcemy sprawić, żeby pomimo tego, że rodzice czy partnerzy rozchodzą się, dziecko na tym nie cierpiało.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Tylko żeby miało możliwość realną życia, spędzania czasu z obojgiem rodziców.
4: Sąd piecze

0: współdzieloną będzie orzekał jako o pierwszoplanowym rozwiązaniu najlepszym dla dziecka.
1: Sędzia rodzinna Dorota Opalewska, dyrektorka Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
0: Projekt nie oznacza opieki nad dzieckiem 50% na 50%. Sąd będzie miał na uwadze to, czy rodzice ze sobą współpracują, odległość od miejsca zamieszkania, dotychczasowy podział obowiązków i również zdanie dziecka.
2: Nadrzędne jest to, żeby warunki, które rodzice dziecku zapewnią, były warunkami bezpiecznymi.
1: Małgorzata Wojciechowska, biegła sądowa w zakresie psychologii.
2: Jeżeli jakiekolwiek będą sygnały, że dziecko mogło doświadczać przemocy, piecza współdzielona nie będzie orzekana.
1: Kolejnym elementem reformy ma być wyeliminowanie ustalania winy przy rozwodach, gdy małżeństwo posiada dzieci.
3: Chcemy powiedzieć, jak najlepiej rozstańcie się, jak najlepiej dojdźcie do zgody.
0: Chodzi o to, żeby redukować stres, długość postępowania i skupić się na tym, żeby rozwód był możliwie rozwiązaniem na tyle szybkim, żeby wszyscy wyszli z tego bez szwanku, ale najbardziej, żeby nie cierpiały na tym dzieci.
1: Trzecim filarem zmian będzie skuteczna realizacja orzeczeń sądowych.
3: Ktoś, kto świadomie łamie prawomocne decyzje sądu, ignoruje je, powinien ponosić surowszą odpowiedzialność.
0: Wprowadzamy instytucję grzywny i sąd będzie zagrażał tą grzywną w przypadku już etapu ustalania kontaktów. Oprócz grzywny zagrożenie karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności za niewykonywanie uporczywe orzeczeń w sprawach kontakty czy opiekę.
1: Pakiet rodzinny jest zbiorem projektów ustaw. Aby wszedł w życie, musi przebyć całą drogę legislacyjną wraz z m.in. konsultacjami społecznymi czy głosowaniem w Sejmie. Tak więc wejście w życie nowych przepisów może zająć co najmniej kilka miesięcy.
4: Paweł Turski zajął się tematem planowanych rozwiązań. No ma być bardziej sprawiedliwie, to dziecko ma być w centrum, a nie interesy ojca czy matki. To ma się zmienić. A panowie z BNDK śpiewają tak.

0: 17.20, piłka, piłeczka teraz w roli głównej.
1: Mundial w Trójce.
0: Adam Malecki w studiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co tam mamy w planie dzisiaj?
2: Portugalia. Dzieje się, dzieje, tak. O 19.00 zagrają Portugalia z Demokratyczną Republiką Konga.

0: A jakie są oczekiwania wobec ekipy z Afryki, opowie mieszkający od ponad 30 lat w Polsce Kongijczyk, artysta, malarz i muzyk Ricky Leon.
1: Kongo w tej chwili jest bardzo ważny, ta piłka nożna, bo ona jest jeden z elementem, która łączy. Ponieważ jest dużo zamieszania, oni są podzieleni ze względu na różne tam partie polityczne, ale ta piłka jakoś tam łączy tych wszystkich Kongijczyków, jak jest nasza reprezentacja, która gdzieś tam gra, no to wszyscy są razem.
2: Z Portugalią tym bardziej, że będzie Cristiano Ronaldo, także to działa trochę na wyobraźnię, nie?
1: Ja się nie boję, ponieważ jak patrzymy na historię piłki nożnej kongijskie, w 1974 roku Kongo się dostał do mundialu, 52 lata, był jeden mecz z Brazylią i był Pele.
2: Co tam Ronaldo?
1: Myślę, że tak. To są dobre piłkarze. Myślę, że w tym roku będzie ok.
2: Portugalia, Kolumbia, no ale z Uzbekistanem można coś ugrać, można powalczyć.
1: I ja myślę, że będzie dobrze. Może się pojawił taka postać śmieszna, która na meczu tam stoi. Nazywa się Lumumba, tak jak był premier Kongo. Też ma tutaj fryzurę, tak jak on. I w czasie meczu stoi ze znakiem zwycięstwa. Ta filozofia tego wszystkiego jest to, że to jest niby tak jakby Lumumba wrócił do życia i teraz dźwiga Kongo, żeby Kongo poszedł dalej.
2: To co, co zagrasz?
1: Zagram piosenkę, która mówi tak, że sprzątajcie podwórko.
2: Jak japońscy kibice po meczu, prawda?
1: Dedykuję kibiców świata, że po tych meczach, żeby nie zostawiali też brudy na ulicy, bo to jest nasze wspólne podwórko. A salakia, jest dobrze.

0: No to już jesteśmy w klimatach portugalskich. Fado to już szósty mundial Cristiano Ronaldo. Kibice nie są przekonani co do jego przydatności w kadrze, mówi Dawid Carvalho.
1: Jest bardzo kontrowersyjny, że Ronaldo jeszcze gra w reprezentacji, bo on jest stary. Ale też wiem, że znajomi myślą, że nie jest ważne, czy Ronaldo strzela, czy nie. Ważne jest, że on jest symbol.
0: Stary, ale jary. A jak Portugalczycy widzą szansę swojej reprezentacji na mundialu? O tym znawczyni Portugalii i tamtejszych realiów Adriana Bączkowska.
2: Obliczył to Jornal de Noticias. Wyjście z grupy to powinna być bułka z masłem. Szanse są więc szacowane na 97%. Ale już prawdopodobieństwo dojścia do półfinałów spada do 50%. Szanse na półfinał to jakieś 20%, a na mistrzostwo niecałe 10%. A jeśli dla kogoś twarde statystyki nie są wystarczającym argumentem, to może przekona go selekcjoner portugalskiej kadry Roberto Martinez, który w wywiadzie dla telewizji RTP powiedział, że głęboko wierzy w numerologię, a występująca w tym roku cyfra 6 na pewno przyniesie szczęście, bo najlepsze rezultaty w międzynarodowych rozgrywkach Portugalia odnosiła właśnie w latach kończących się na 6.
0: No to jaki będzie wynik Portugalii z Kongo?
3: Myślę, że będzie 2-0. Portugalia wygra.
0: A jaki będzie wynik meczu Anglii z Chorwacją, który zwiastuje wielką ucztę piłkarską? Tu faworyta nie ma, Anglicy jak zwykle pompują balonik, o czym opowie Anna Rączkowska.
4: Tyscy komentatorzy zgodnie podkreślają, że Anglia dysponuje jedną z najmocniejszych kadr ostatnich lat. W centrum uwagi są Jude Bellingham i Harry Kane, a wielu ekspertów uważa, że Thomas Tuchel może być trenerem, który wreszcie zamieni wielki potencjał reprezentacji na wielki sukces. Wśród kibiców w Londynie trudno znaleźć pesymistów. Jak strzelimy parę goli, to już będzie dobrze. Wygramy z Chorwacją. Jestem pewien, że wygramy, przekonują kibice z Londynu. Taki sam ton dominuje w brytyjskich mediach. Chorwacja budzi szacunek, ale nie strach. Eksperci znacznie częściej zastanawiają się nad tym, jak daleko zajdzie Anglia. Wielu przypomina jednak, że właśnie Chorwaci zatrzymali Anglików w półfinale mundialu w 2018 roku. Dlatego dzisiejszy mecz ma być nie tylko początkiem turnieju, ale także pierwszym poważnym testem drużyny Thomasa Tuchela.
0: To będzie prawdziwy meczycho. Chorwacja z Anglią o 22:00, Portugalia z Kongo od 19:00. Dzieje się na mundialu.
5: A jeszcze w nocy chyba, a to jutro już będzie, tak?
0: Tak.
5: Ghana i Panama bodajże?
0: Tak.
5: A ty czekasz na te dzisiejsze mecze, czy bardziej?
0: Ja muszę ci przyznać, że wszystkie te mecze jak dotąd o północy oglądałem, a jeszcze nie

0: Zanurzyłem się w te o trzecie, jeszcze ani jednego nie oglądałem, jednak jest to trudne w związku z pracą.
1: No to prawda. Mogliby gdzieś w Europie rozegrać, nie tam Stany Zjednoczone.
0: Jakby tu leżanka była taka i łóżeczko przygotowane dla tych, co oglądają mecze nocne, no to tak, ale nie ma gdzie spać.
1: Adam Malecki, wielkie dzięki.
0: Dziękuję.
2: Mundial w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: To miasto powstało z morza i marzeń, ale najpierw był port. Teraz świętujemy jej stulecie. Opowiemy o Gdyni z bardzo różnych perspektyw. Zapowiemy najważniejsze wydarzenia Święta Morza. Zapraszamy do Trójki w piątek od 16 do 19. Do usłyszenia.

0: I do zobaczenia. Katarzyna Borowiecka.
1: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 17.31, Agnieszka Laskowska już gotowa w studiu i na łączach goście.
1: Puls Trójki.
5: Dzień dobry, w studiu jest profesor Władimir Ponomariow, rosyjski opozycjonista, a zdalnie z nami pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu. I pozwolę sobie od pana, panie pułkowniku, zacząć. Myślę, że słuchacze domyślają się już, że chcemy rozmawiać o tym, co zdarzyło się w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Przed godziną 10 został tam zastrzelony rosyjski aktywista, zdeklarowany krytyk Kremla, Siemon Skrepecki. I Siemon Skrepecki zginął od 5 strzałów. Najpierw padły 3, a potem jeszcze zabójca zastrzelił, dobił 2 strzałami leżącego już na chodniku mężczyznę. Czy z pana wiedzy wynika, że ten modus operandi, ten sposób działania zabójcy wskazuje na przykład na jakąś konkretną grupę narodowościową?
6: No, trudno mówić o narodowości. Na razie nie mamy żadnych wskazówek, kto to był. Natomiast oczywiście wskazuje to na profesjonalne działanie, na zawodowego zabójcę, który chciał zabić skutecznie. Tego typu sposób działania, no ja akurat znam z pewnych szkoleń, które miałem w Stanach Zjednoczonych, gdzie akurat o takim rodzaju zabijania mówiono nam w kontekście działań rosyjskich służb specjalnych, gdzie strzelano w korpus człowieka co najmniej 3 strzałami i dodatkowo, żeby upewnić się, że tego człowieka się zabiło całkowicie, że już nie będzie szans na żaden ratunek, to strzela się w głowę. Więc to są tak zwane strzały kontrolne, żeby mieć absolutną pewność, że ofiara nie żyje. No jest to typowe działanie rosyjskich służb specjalnych. Oczywiście tutaj są pewne wskazówki świadczące o tym, że on otrzymywał pogróżki przed zamachem ze strony czeczeńskiej. Przynajmniej teksty wskazują na rodowód czeczeński, co nie musi być prawdą. Bo to mogło być pisane w Moskwie, wcale niekoniecznie w Czeczeniu.
5: Bo on również był rzeczywiście, i to w swojej sztuce, bo był też artystą, tworzył obrazy, również kierował ostrze tej swojej satyry także przeciwko właśnie czeczeńskiemu przywódcy, przeciwko Kadyrowowi. Ja tylko przypomnę, że służby polskie aresztowały 2 Białorusinów, ale już zostali zwolnieni. Okazało się, przynajmniej w tym momencie tak informuje policja, że nie mieli żadnego związku z tą sprawą, czyli sprawca gdzieś jest na wolności, bądź jak podejrzewają niektórzy, po prostu wyjechał już z Polski. Panie profesorze, profesor Władimir Ponomariow, przypomnę, jest również gościem Pulsu Trójki. Pan był częścią rosyjskiej administracji, zajmował ministerialne stanowisko. Pańska żona również, a pański syn był parlamentarzystą, deputowanym. Ilja Ponomariow był jedynym rosyjskim deputowanym, który w 2014 roku zaprotestował przeciwko rosyjskiej aneksji Krymu. Państwo, myślę o panu i pana żonie, od kilku lat mieszkają w Polsce. Pan działa w tych opozycyjnych rosyjskich strukturach. Czy od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, kiedy pan usłyszał, że doszło do tego zabójstwa w Białej Podlaskiej, kiedy pana rodak został tam zabity, on tu mieszkał w Polsce również od kilku lat, czują się państwo mniej bezpieczni?
7: No, trzeba powiedzieć, że akurat w Polsce nasza rodzina i nasz syn znajdują się pod specjalną opieką polskich służb specjalnych i w związku z tym nie odczuwamy takiego

0: groźnego niebezpieczeństwa. Ale trzeba powiedzieć, że ja jeszcze przeżyłem szok jeszcze za czasów, kiedy był zabity Niemców. I akurat mniej więcej w tym samym sposobem, co teraz
1: Borys Niemców, który dosłownie zginął pod murami Kremla na moście prowadzącym do Kremla, był również zdeklarowanym przeciwnikiem Władimira Putina.
0: Tak jest. I trzeba powiedzieć, że i nasza rodzina już przeżyła drugi szok, kiedy był zamach na naszego syna w Ukrainie przy pomocy dronów rosyjskich i wtedy uderzyło
1: bo
0: to Ilia, jego domu.
1: Ilia, pana syn, mówi bardzo mocno o tym, co dzieje się na Ukrainie i bardzo mocno mówi o samym Putinie. Ja pamiętam, że kiedy zaczęła się tylko rosyjska pełnoskalowa wojna na Ukrainie i połączyłam się z Ilią Ponomariowem, to mówił, że Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, powinien zawisnąć w Norymberdze. To były naprawdę poruszające słowa, ale ja myślę, że to są takie słowa, które gdzieś tam rezonują na Kremlu, a gospodarz Kremla to jest człowiek wychowany przez służby. I wielu mówi, pan go zna, czy znał, wielu mówi, że on te najgorsze metody KGB bardzo lubi stosować. No zresztą pan wymienił Niemcowa, moglibyśmy wymieniać kolejnych. Ja przypomnę, że rosyjscy opozycjoniści, czy ludzie, którzy uciekali przed właśnie tą karzącą ręką Kremla do innych krajów, też tracili życie. To był chociażby Aleksander Litwinienko, były oficer właśnie KGB, czy też Skripal i jego córka, którzy zostali również otruci właśnie, kiedy byli pod opieką brytyjskich służb, bo tam się schronili, uciekając z Rosji. I tu jest pytanie do pana pułkownika Andrzeja Derlatki. Czy polskie służby nie przespały jakiegoś momentu, skoro doszło do takiej sytuacji jak w Białej Podlaskiej, o której mówią ci wszyscy, którzy się teraz nią zajmują, zresztą to padło nawet z ust premiera Donalda Tuska, że był to wyrok polityczny. Czy nie zostały popełnione jakieś błędy? Bo w Polsce jest rodzina Ponomariowów, ale są też na przykład białoruscy opozycjoniści.
2: No tak, ma pani słuszną rację. Środowiska emigracyjne, opozycyjne w stosunku do reżimu moskiewskiego czy mińskiego są zagrożone. Niedawno mieliśmy przypadek kobiety z kierownictwa organizacji białoruskiej, która uciekła z Polski z pieniędzmi zresztą i znalazła się w Mińsku. Tam publikuje filmiki, jak jest szczęśliwa w tej chwili.
1: A była najbliższą współpracownicą Pawła Łatuszki, który jest tutaj w Polsce głównym przedstawicielem białoruskiej opozycji, najbliższym współpracownikiem Światłany Cichanouskiej.
2: Tak, oni pokazali w ten sposób, że penetrują środowiska opozycyjne w Polsce i że mogą zrobić wszystko, co tylko jest możliwe. No tutaj granic, jeśli chodzi o działania służb rosyjskich, specjalnie nie ma. No, ostatnie przypadki podpalenia samochodu premiera brytyjskiego czy podpalenia jego mieszkania pokazują, że posuwają się do daleko idących prowokacji. Zabójstwa były realizowane, jak pani wspomniała, w wielu krajach. Tutaj są nawet spektakularne przypadki zabicia w Berlinie i nawet nie uciekał ten sprawca specjalnie, został aresztowany później. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o polskie służby, przynajmniej z informacji oficjalnych wiemy, że wiedziały o pogróżkach, że zaoferowały opozycjoniście stosowną ochronę. No ale on odmówił, uważał, że w tym małym miasteczku na pograniczu wschodnim Polski jest bezpieczny, nie przypuszczał sobie, że jest aż tak ważny, żeby Putin chciał go zamordować. Tutaj mała uwaga. Otóż tego typu mokra robota jest zlecana przez Putina. On autoryzuje tego typu ataki. To są działania najbardziej ryzykowne z politycznego punktu widzenia, więc decyzję w tym każdym przypadku podejmuje osobiście Putin, więc to widać, że ta satyra, którą uprawiał

0: ten artysta, była bolesna dla Putina, skoro zdecydował się go zabić. Więc to jest sytuacja, która powinna również unaocznić w Polsce i w innych krajach, że Rosjanie mogą się posuwać do krańcowych działań, do bardzo niebezpiecznych. Tudzież kwestia jest taka, że no skoro odmówił tej pomocy, no trzeba było dyskretnie go chronić. Tutaj on był obserwowany przez jakiś czas przez służby rosyjskie. Zresztą ten zamach był realizowany przez grupę zamachowców. Świadkowie mówią o samochodzie, w którym były cztery osoby, z którego wysiadł zamachowiec i w pewnym momencie, wiedząc o tym, że chodnikiem przemieszcza się ten artysta, podszedł do niego i go zabił. To znaczy, że tam była cała grupa albo więcej niż jedna grupa osób związanych ze służbami rosyjskimi po to, żeby zabić tego biednego człowieka. To jest coś, co pokazuje na modus operandi tych służb i determinację w wykonaniu takich zamachów, które potem mają moim zdaniem odstraszyć innych przed działalnością opozycyjną. Z drugiej strony w tej chwili wydaje się, że powinien być alarm bardzo, bardzo ważny dla służb polskich i w innych krajach, że tego typu działania mogą się nasilać.
1: Panie profesorze, kolejny raz do Warszawy przyjadą wkrótce rosyjscy opozycjoniści. Organizujecie tutaj już od kilku lat kongres deputowanych. Kongres, który w samej Rosji, w waszej ojczyźnie, jest uważany za organizację terrorystyczną. To są osoby mocno zaangażowane w budowanie państwa obywatelskiego i demokratycznego w Rosji. Czy to, co się zdarzyło w Białej Podlaskiej, zmieni jakoś sposób organizacji tego spotkania w Warszawie?
2: No, ja już mówiłem o tym, że służby polskie pomagają i znajdują się w stałym kontakcie z przedstawicielami kongresu tu w Polsce. W związku z tym my jesteśmy wdzięczni polskim służbom za organizację ochrony posiedzeń tego kongresu deputowanych ludowych. Ale trzeba powiedzieć, że teraz te akty nasilają się, szczególnie w stosunku do tych, których Putin uważa za złośliwe ataki na niego. I on na nich przeciwdziała.
1: I pan, znając Putina, rzeczywiście widzi, że to on maczał w tym palce? Jego właśnie ten modus operandi, o którym mówimy, jego styl działania?
2: No, ja sądzę, że tu ja nie powiem nic nowego. Oczywiście Putin bardzo złośliwie zrobił wszystko, żeby zniszczyć i Aleksieja Nawalnego. I o tym, co pani wspominała, i Litwinienko, i Skripale.
1: No i ta lista jest znacznie dłuższa. Moglibyśmy wymieniać i Annę Politkowską, dziennikarkę, która również no, była przecież zdeklarowana w swojej krytyce Kremla, tego co robi Putin, zginęła na klatce schodowej przed własnym mieszkaniem.
2: I chodzi o to, że po to dla Putina jest ważny ten przestępczy reżim w Czeczenii teraz, dlatego że on jest w stanie zrobić wszystko, żeby poprzeć Putina. I w związku z tym...
1: Trop też uważa pan, że jest wiarygodny, tak?
2: Nie czeczeński jako czeczeński, a czeczeński jako przestępczy...
1: Kaderowski, tak?
2: Tak, gdzieś Kaderowski. Tam. To jest bardzo, bardzo ważne i bardzo niebezpieczne. A szczególnie teraz, kiedy jednak wojna, widać koniec tej wojny i widać, że wojna nie rozgrywa się tak, jak chciał Putin. W związku z tym niebezpieczeństwo dla Putina coraz zwiększa się. A szczególnie takie niebezpieczeństwo, które wynika ze śmiechu złośliwego nad nim. W internecie my widzimy te karykatury tego pana.
1: Które robił Skrepecki, tak.
2: No właśnie.
1: A śmiech to potrafi być potężna broń.
2: I to odczuwalne jest w Rosji.
1: Dziękuję bardzo. Profesor Władimir Ponomariow i zdalnie z nami pan pułkownik Andrzej Derlatka, Agnieszka

Różne państwa opinie w sprawie ogromnych zarobków niektórych lekarzy. Dużo się mówi o doktorze, który jeszcze wczoraj pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale po tym jak się okazało, że w wieku 28 lat bez specjalizacji zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, został zwolniony.

0: One. Rząd zlecił kontrolę Najwyższej Izbie Kontroli w miejscach, gdzie wydatkowane są środki publiczne na ochronę zdrowia. A państwo dzwonią. Halo?
1: A propos tego rezydenta, ja to bym dał i lekarzom za...

0: pracował w szpitalu publicznym, miał swoich szefów, dyrektorów, no ktoś to sankcjonował, te jego nadmierne dyżury. Nie było pewnie kontroli czasu pracy. Krótko mówiąc, może to nie pana doktora należało zwolnić, tylko jego szefa, dyrektora albo kogoś z kadry zarządzającej.
1: No i kolega po fachu, chyba najbardziej znanego lekarza w Polsce, pan Jacek do nas zadzwonił.
2: Zamiast się strasznie jeżyć i denerwować, powinno się zgłosić to do Komitetu Nagrody Noblowskiej albo przynajmniej rekordu Guinnessa, ponieważ w przypadku tego młodego naszego kolegi po fachu system translokacji, kiedy on był w stanie się transponować do 3 stanowisk jednocześnie, no naprawdę wymaga pochwalenia. No to jest naprawdę duży sukces, jeżeli chodzi o fizykę kwantową.
1: 2273 to jest niezmienny numer do nas, do studia, który Państwu proponujemy. Można dzwonić absolutnie w każdej sprawie. W tej poważniejszej i w tej lżejszej. Co Państwu na duszy czy na sercu leży w tym momencie?

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Żegnamy reklamy.
12: Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
13: Dwa postępowania sprawdzające warszawskiej prokuratury w sprawie Szpitala Południowego. Agencje publikują tekst wstępnego porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Ma 14 punktów. Przed nami pierwsza fala upałów. W weekend niemal wszędzie powyżej 30 stopni. Warszawska prokuratura sprawdza możliwe nieprawidłowości na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Dwa postępowania wszczęła z urzędu. Jedno dotyczy powstania systemu, który pozwalał przejmować część pacjentów bez kolejki.
14: W zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który był oparty na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
13: Rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba dodaje, że drugie postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa przez 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka.
14: Wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy.

0: gdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy, i tu chodzi już o czyn z artykułu 271 paragraf 3 kodeksu karnego.
1: Zgodnie z oświadczeniem majątkowym młody lekarz bez specjalizacji zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Warszawski Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa. Policja ponawia apel o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą mieć związek z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Rzecznik lubelskiej policji, komisarz Andrzej Fijołek, mówi, że informacje można przekazywać także anonimowo.
2: Przechodzimy do takiej pracy typowo operacyjnej. Istotną rzeczą, żeby odtworzyć te pierwsze minuty po tej zbrodni, moment oddalenia się sprawcy, więc to jest najważniejsza rzecz. Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym.
1: Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem Rosjanina zostali zwolnieni. Lubelska prokuratura informuje, że nie było podstaw do postawienia im zarzutów.
3: W tej sprawie wstępne ustalenia policji wskazywały, że ci dwaj mężczyźni mogą mieć związek z tym zdarzeniem, z tą sprawą. W związku z tym zostali procesowo zatrzymani. Gromadzony materiał dowodowy był poddawany w ciągu ostatnich kilkunastu godzin bardzo szczegółowym analizom i te analizy nie potwierdziły wstępnych przypuszczeń o związku tych dwóch mężczyzn z tym zabójstwem. W związku z tym po przesłuchaniu ich zostali zwolnieni.
1: Mówi prokurator Marcin Kozak. 44-letni artysta krytyczny wobec Władimira Putina został zastrzelony w poniedziałek na ulicy. Telewizja CNN publikuje pełne 14-punktowe wstępne porozumienie USA-Iran. Tekst jest ogólny, nie zawiera szczegółowych zobowiązań ze strony Teheranu i przewiduje zniesienie wszystkich sankcji oraz odblokowanie irańskich aktywów, 300 miliardów dolarów na odbudowę Iranu oraz wycofanie amerykańskich wojsk z regionu. Porozumienie rozpoczyna się od deklaracji natychmiastowego zawieszenia broni na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Nie ma natomiast mowy o konieczności wycofania wojsk Izraela z libańskiego terytorium. Memorandum przewiduje rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat ostatecznej umowy pokojowej. Tekst nie zawiera żadnych konkretnych zobowiązań Iranu w sprawie jego programu nuklearnego, poza potwierdzeniem, że Republika Islamska nigdy nie wyprodukuje broni jądrowej. Jak podaje CNN, dokument otrzymała od amerykańskiego urzędnika, a jego treść potwierdził dyplomata, który widział go podczas szczytu G7 we Francji. Jest to tekst, pod którym cyfrowo podpisali się w niedzielę prezydent Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance oraz przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Galibaf. Taki sam tekst opublikowały również agencja Bloomberg i irańska agencja Tasnim. Żywność prosto od rolników trafi do żłobków w całym kraju. Trwa nabór do pilotażowego programu. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, które dostarczają świeże owoce i warzywa bezpośrednio od producentów do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi.
4: Dzięki temu będziemy uczyli naszych najmłodszych nawyków stosowania zdrowej, smacznej polskiej żywności. To jest sytuacja win-win-win, jak ja to nazywam, bo korzystają z tego dzieci, korzystają z tego rodzice, ale przede wszystkim korzystają z tego producenci, polscy producenci.
1: Mówi wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski. Nabór do pilotażowego programu potrwa do 29 czerwca, a program ma zacząć działać z początkiem nowego roku szkolnego. Afrykańskie powietrze dotrze do Polski, a wraz z nim pierwsza w tym miesiącu fala upałów. W weekend w wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Takie fale gorąca są jednym z najbardziej odczuwalnych skutków zmian klimatu.
5: Sytuacja zrobiła się bardzo letnia, bo wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza.
1: Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Podczas upału ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w przemyślu umiarkowana. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Co tam w sporcie, powie nam Dariusz Urbanowicz.
9: Zaczniemy od tenisa i informacja niepomyślna. Ćwierćfinał w Halle nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w 1/8 z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6 i 5-7. Na pocieszenie polskie siatkarki spisały się na medal i nie straciły ani seta w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Starcie z Bułgarią podsumowuje Sonia Stefanik.
10: Zagraliśmy bardzo dobry mecz, aczkolwiek w niektórych momentach trochę zabrakło nam fokusu, po prostu skupienia na meczu, przy czym doprowadzałyśmy do takich gorących sytuacji, w których dziewczyny z Bułgarii

0: doganiały nas punktowo. Świetną rzeczą jest to, że potrafiłyśmy to przełamać jednak i dograć każdy set i wygrać każdy set i całym meczem serdecznie.
1: No brawo, jutro w samo południe Sonia Stefanik z koleżankami zagrają z Ukrainą. Lech Poznań najpierw pojedzie do Danii na mecz z Orhus GF, a Górnik Zabrze zmierzy się w Turcji z Fenerbahce Stambuł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Zarówno mistrz, jak i wicemistrz kraju zaczną od drugiej rundy. Oba mecze na wyjeździe w dniach 21-22 lipca. Rewanże tydzień później. Raków Częstochowa poleci z kolei na Maltę, by skonfrontować się z Valletta FC w walce o Ligę Konferencji. Nie wiadomo jeszcze, z kim zagra GKS Katowice. Będzie to albo Hajduk Split, albo MŠK Żylina. Trener Gieksy Rafał Górak.
2: Sportowo wydaje się, że najtrudniej, ale wiele rzeczy było trudnych dla GKS-u, także niech będzie poprzeczka zawieszona wysoko, to będziemy wiedzieli, z kim się mierzymy i chciałbym grać w Splicie, bo to marka uznana, wielki klub, wielkie rzeczy się w Hajduku też działy, także jakbym chciał spać to z wysokiego konia, to był bardzo dobry rywal dla nas. I dlatego dobrze, że jest to marka, bo to jest super trafić w pierwszej rundzie na drużynę, która jest uznana. Żylina w słowackiej piłce znaczy bardzo dużo, Hajduk to jest legendarny klub całych Bałkanów, nie tylko przecież Chorwacji, dawnej Jugosławii też.
1: W nocy na Mundialu widzieliśmy popisy snajperskie Mbappé, dwa gole i hat-triki Haalanda i Messiego. Dziś mecze Portugalii z Cristiano Ronaldo i Anglii z Harrym Kane'em. Król strzelców Mistrzostw Świata w 1974 roku w Niemczech Grzegorz Lato kończył turniej z 7 trafieniami, więc wie, jak przejść przez taki kłopot. Strzelać czy nie strzelać?
3: W zależności jak trafią, to nastrzelają, no. Ja ich życzę, żeby nastrzelali, no, mówiąc inaczej. To nie jest taka prosta sprawa, powiem pan. W jednym się strzeli, a w drugim nie.
1: Z życia wzięte. Messi zrównał się dorobkiem z królem strzelców wszechczasów, urodzonym w Opolu Niemcem i Mirosławem Kloze. Obaj mają po 16 bramek. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. O 22:00 szlagier pierwszej kolejki Anglia-Chorwacja. W nocy na zakończenie pierwszej kolejki dwa mecze Ghana-Panama o 1:00 w nocy. I o 4:00 Uzbekistan zagra z Kolumbią.
4: Jak będzie słońce, to będzie słonecznie, tak nawiązując do sportu i taka jest prawda życiowa.
1: To jest prawda życiowa.
4: Tak, tego się nie da oszukać.
1: Do
4: 21:00 jeszcze sobie poświeci, punktualnie o tej właśnie godzinie jest planowany zachód. Dni coraz dłuższe i tak aż do weekendu. Wtedy w niedzielę pierwszy dzień astronomicznego lata przecież i to będzie bardzo ciepłe powitanie lata, nawet 33-35 stopni, będzie bardzo pogodnie. Również tej nocy przyjemnie, w Lubuskiem, uwaga, będzie 16 stopni. W ciągu dnia od 20 na północy, przez 24 na wschodzie i w centrum po 27 na zachodzie.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Za konsolotą Agnieszka Łukasiewicz, przed komputerem wydawca audycji Michał Jędrkowiak, przy telefonie Jacek Frenzel, a przy mikrofonie Michał Gardias.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: Mija 35 lat umowy o dobrym sąsiedztwie, polsko-niemieckiej umowy. Zaznaczmy, co to znaczy. No tym bardziej, że w tle sprawa zatrzymania lidera ruchu obrony granic Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Od tego zaczniemy. Odbieramy też kolejne telefony, tym razem w nawiązaniu do pulsu Trójki, naszej popołudniowej rozmowy.
6: W nawiązaniu do rozmowy, która była przed chwileczką, jeden z panów powiedział, że twórczość tego opozycjonisty wywołała bardzo duży gniew Putina i to musiało być rozkaz samego Putina, żeby go zabić. To może rząd polski troszeczkę przeznaczyłby teraz pieniędzy i na przykład wyplakatował każdy możliwy słup w Warszawie, choć w pobliżu ambasady radzieckiej, twórczością tego zamordowanego pana. Może to byłaby najlepsza odpowiedź na ten moment i uczczenie nawet śmierci tego artysty.
4: No to jest propozycja pana Grzegorza, ale coś czuję, że nie każdemu się spodoba. Od tego jest nasz numer 227-3, by wyrazić każdą opinię, więc zachęcamy. A po 18:40 za pół godziny reportaż, którego tematyka mnie trochę, no tak leciutko przeraża, ale spokojnie, teoretycznie nic strasznego, no chyba, że ktoś boi się igieł.
7: Igły były wielokrotnego użytku. One się tępiły. No to wpadłam na pomysł, jakiś tam ktoś, ślusarz czy coś, wyklepywał, żeby ten koniec był prosty, a nie zakięty.
4: Aż mnie przed ramię zabolało. Reportaż Żyły mnie lubią, o pani, która kocha pobierać i analizować krew. Takie ludzkie historie. Teraz grupa z miłością w nazwie, czyli T-Love, autobusy i tramwaje.

0: T-Love, 13 minut po 18 w radiowej Trójce. Teraz poważna sprawa, bo szefowie MON Polski i Niemiec podpisali dziś umowę obronną. Ona ma zacieśniać współpracę między naszymi krajami oczywiście. W tle historyczny jubileusz, bo 35-lecia ratyfikacji traktatu o przyjaźni między Warszawą a Berlinem oraz echo wczorajszych wydarzeń w niemieckiej stolicy z udziałem Ruchu Obrony Granic oraz Roberta Bąkiewicza.
1: Nie będzie Niemiec znów.
2: Na nagraniach zarejestrowanych przez Telewizję Republika widać grupę aktywistów Ruchu Obrony Granic, którzy niosąc kilkumetrowy drewniany krzyż najpierw odśpiewują rotę, a po ostatniej zwrotce ruszają naprzód. Kilkunastu policjantów szybko powala aktywistów na ziemię. Dochodzi do szarpaniny, a aktywiści są skuwani w kajdanki. Aktywiści chcieli przenieść drewniany krzyż oraz tablicę z wykazem zbrodni nazistowskich pod pomnik ku czci polskich ofiar II wojny światowej odsłonięty niedawno w Berlinie.
3: Jednak nasze siły operacyjne zabroniły im takiej procesji do miejsca pamięci,
2: poinformowała niemiecka policja.
3: Kiedy grupa mimo to ruszyła w kierunku pomnika, policjanci zatrzymali 6 osób. Ponieważ podczas tej akcji spotkali się z oporem, zastosowali również środki przymusu. Po zakończeniu działań policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione.
4: Skręcono mi rękę, kręgosłup mnie boli.
2: Chwilę po akcji w Berlinie przed ambasadą Niemiec w Warszawie zebrały się środowiska związane z Gazetą Polską, Prawem i Sprawiedliwością i Ruchem Bąkiewicza.
5: Gestapo!
2: Okrzyki wznosiła jego córka.
6: Gestapo! Gestapo!
2: Wśród krzyczących m.in. kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, który w Sejmie mówił dziś tak.
7: Oto niemieckie bojówki w mundurach brutalnie spacyfikowały i pobiły polskich patriotów, którzy z krzyżem chcieli uczcić pamięć pomordowanych bestialsko milionów Polaków w rocznicę tego, co zrobili Niemcy.
8: Jakbym zaczął w tej chwili zastanawiać się, co robi i w jaki sposób działa Bąkiewicz, to czułbym się taki niepoważny, powiem wam szczerze.
2: Mówił premier Donald Tusk, po czym dodał.
8: W każdej sytuacji, kiedy policja interweniuje wobec polskich obywateli, oczywiście będziemy sprawdzali, czy wszystko jest zgodne z prawem.
2: Sprawa zbiega się z podpisaniem dziś przez resorty obrony Polski i Niemiec umowy obronnej. W umowie znajdują się kwestie dotyczące wspólnych ćwiczeń, cyberbezpieczeństwa oraz infrastruktury.
9: Żeby przerzut wojska, przerzut sprzętu był jak najbardziej szybki i skuteczny.
2: Mówi doktor Agnieszka Łada-Konefał, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt.
9: Umowa nie jest takiej rangi jak dawane sobie nawzajem gwarancje bezpieczeństwa przez Polskę i Wielką Brytanię czy Polskę i Francję. Szkoda.
2: Umowa nie ma rangi traktatu. Jak mówi poseł lewicy Andrzej Szejna, chodzi o to, aby uniknąć zarzutów od opozycji o nadmierne zacieśnianie współpracy z Berlinem.
10: W przypadku traktatu z Niemcami mielibyśmy po prostu hucpę polityczną i paliwo polityczne dla PiS-u, Konfederacji i prezydenta Nawrockiego wbrew interesowi Polski.
2: Jak przekazała wirtualnej Polsce kancelaria prezydenta, Karol Nawrocki nie miał wglądu w ostateczny kształt umowy między resortami.

0: obu państw. Tekst porozumienia nie był z nim konsultowany. Poseł PiS-u Jarosław Sellin nie kryje żalu do ministra obrony narodowej.
1: Z powodu również wielu niewyjaśnionych też spraw i nierozwiązanych spraw w relacjach polsko-niemieckich, taka umowa powinna być wnikliwie przedyskutowana w polskim parlamencie.
0: Umowa podpisana jest w 35. rocznicę podpisania przez Polskę i Niemcy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Również dziś odbywa się w Berlinie forum polsko-niemieckie z udziałem ministrów spraw zagranicznych. Natomiast we Wrocławiu przed konsulatem niemieckim kluby Gazety Polskiej zorganizowały protest pod hasłem przeciw niemieckiej przemocy.
2: A temat zgłębił Józef Niewiarowski.

0: I to jest historia z cyklu Gdybym nie zobaczył, to bym nie uwierzył. O 18.20 taką Państwu przedstawimy. No i w radiu trudno przekazać jest obraz, ale obiecuję, że Michał Kowarski spróbuje zilustrować wszystko dźwiękiem. Ja powiem tylko tyle, że tegoroczny mundial dostarcza naprawdę sporo emocji zarówno na stadionach Ameryki Północnej, jak i poza nimi. Tym razem nie chodzi o te emocje czysto sportowe, bo internet obiegły ostatnio nagrania pewnego kaczora, bardzo zaangażowanego kibica.
1: Kaczor nazywa się Merlin. Krocząc po ulicach stolicy Meksyku, przykuwa uwagę. W końcu ma koszulkę reprezentacji Meksyku i płócienne korki. Ludzie robią sobie z nim zdjęcia.

0: przytulają. Ewidentnie Merlin odnajduje się w swojej roli.
1: Uważam, że w jakimś sensie jestem jego mamą.
0: Powiada Carla Yvette Gomez, opiekunka. Wróć, mama kaczora.
1: Dla mnie to, co się dzieje, jest naprawdę zaskakujące. Fakt, że Merlin jest nieoficjalną maskotką Mistrzostw Świata. Bardzo mnie cieszy taka sytuacja i przede wszystkim to, że ludzie kochają moją kaczkę.
0: I o tę miłość narodu Merlin musi konkurować z mocnymi zawodnikami. Na skrzyżowaniach, pociągach, boiskach, afiszach pojawiły się aksoloty. Te słodkowodne, urocze płazy ogoniaste stały się nieoficjalną maskotką Mistrzostw Świata w Meksyku. Występują w wielu odmianach barwnych. Wśród turystów robią furorę.
1: Ludzie pytają, czy aksoloty są na sprzedaż. Niektórzy obcokrajowcy pytali, czy można je jeść. Nie można, bo są pod ochroną.
0: Opowiada Ernesto, sprzedawca pamiątek.
1: Mam nadzieję, że dzięki mundialowi więcej ludzi dowie się o tych stworzeniach i zostaną objęte odpowiednią opieką.
0: Bo sprawa nie jest dla aksolotów łatwa.
1: Niestety, sceny, które obserwujemy dzisiaj w Meksyku, dają kompletnie fałszywy obraz tego, jak wygląda środowisko aksolotów. Są wymalowane po całym mieście. W metrze, autobusach, pociągach podmiejskich, które zabiorą nas do Xochimilco, gdzie naturalnie występowały.
0: Dziennikarz i aktywista klimatyczny Michel Balam.
1: Smutna rzeczywistość jest taka, że kiedy tam dojedziemy i popatrzymy na kanały, nie został tam żaden aksolot. Mamy mniej niż rok, by zapobiec wyginięciu aksolotów w naturalnym środowisku, a rząd nic z tym nie robi.
0: Zarówno kaczor Martin, jak i aksolot to maskotki nieoficjalne. Trzy pluszaki z papierami na bycie maskotkami to Maple, kanadyjski łoś, klacz, amerykański orzeł i saju, meksykański jaguar. I mają pełne ręce niewdzięcznej roboty.
1: Dzięki działaniom śledczych ustaliliśmy, że podejrzany jest zatwardziałym fanem piłki nożnej.
0: Pułkownik meksykańskiej policji Carlos Alcantara Obrejón.
1: Żyje gorączką mundialową, dlatego postanowiliśmy przebrać funkcjonariuszy w stroje maskotek turnieju, by schwytać go, nie wzbudzając podejrzeń.
0: Na miejscu zdarzenia zabezpieczono broń palną i narkotyki. W akcji brał udział Maple i Clutch. Status operacyjny agenta Saju nie jest znany. W życiu bym się nie spodziewał, że na pytanie, jaki dźwięk wydaje maskotka Mistrzostw Świata, zasadną odpowiedzią będzie odgłos policyjnego tarana.
2: Wyobraźmy sobie taką akcję w Polsce z muzyką Koko Koko Eurospoko na przykład w tle. To by było Mistrzostwo Świata. Michał Kowarski, twoja ilustracja dźwiękiem perfekcja.

0: jednej stronie. Dlatego w Trójce polecaliśmy półperfekcyjnej płyty.
1: Audycja wraca. Tym razem sięgniemy do kanonu XXI wieku. Już dziś kamień milowy nowego disco i paru innych gatunków stworzony przez pewien zamaskowany duet. Już wiadomo. Daft Punk i ich odkrycie, czyli Discovery. Na nowe wydanie audycji półperfekcyjnej płyty zapraszam już dziś między 19 a 20. Michał Margański.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
20: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
19: No sprytnie.
21: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty

0: super niskich cenach. Żegnamy reklamy.
1: To już 18.31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
2: Wypadek na torach w Olsztynku w województwie warmińsko-mazurskim. Pociąg potrącił nastolatka.
3: Według wstępnych ustaleń pociąg relacji Kraków-Olsztyn potrącił tam nastolatka. Chłopak został przetransportowany do szpitala. W chwili zdarzenia pociągiem podróżowało 300 osób.
2: Mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji. W miejscu, w którym doszło do wypadku, wstrzymany został ruch pociągów. Na miejscu pracują służby. Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób. Chodzi o członków ruchu Bronimy Polskiej Granicy, którzy w sobotę patrolowali teren dworca centralnego w Warszawie. Wcześniej rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka informowała, że sprawą zajmuje się Komenda Stołeczna Policji. Jak podkreślała, zgodnie z prawem podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Prezydent Francji mówi, że szczyt G7 we Wion przynosi bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy. Emmanuel Macron powiedział, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Kijowa. Na konferencji prasowej na zakończenie spotkania kilkakrotnie podkreślił, że istnieje wspólna wola krajów G7, by iść dalej. Francuski prezydent zaznaczył, że przywódcy zgodzili się, żeby zwiększać presję na Rosję i uznali, że ze strony Moskwy nie ma poważnej woli, by zakończyć wojnę. Pełny serwis Trójki o 19.
1: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław, tam o tej porze, a jest 18.33, jeszcze 23-24 stopnie. Wschodnia część Polski niemal bezchmurna, ale tak od Łodzi na zachód więcej tych obłoków, ale deszczu brak. W nocy też nie będzie padać, ewentualnie delikatnie na Pomorzu Zachodnim. Jutro słonecznie i od 20 do 27. Jeśli ktoś z Państwa nie ma trypanofobii, czyli nie boi się panicznie igieł, zastrzyków i innych takich procedur medycznych, to zachęcamy do słuchania reportażu, który u nas już za kilka minut. Żyły mnie lubią, tak się nazywa.

0: Trójkowy telefon dzwoni, Jacek Frenzel odbiera i zbiera Państwa komentarze. Teraz pan Andrzej o zatrzymaniu w Berlinie lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza.
1: Trzy słowa o panu Bąkiewiczu. Niech on krzyż bardziej szanuje, a nie podpiera się krzyżem, bo to oczywiście niesienie krzyża w środku Berlina wbrew zakazom, no to jest proszeniem się o kłopoty. Poza tym akurat przypomina mi się cytat Stuwima o zabójstwie Narutowicza. Krzyż mieliście na piersi, a Browning w kieszeni.
0: 227 trójek. Telefon niezmienny. A już za chwilę reportaż w Trójce.

0: To ta godzina, 18:40.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Obawiam się, że będą tacy słuchacze, którzy tego reportażu posłuchają

0: trzęsąc się ze strachu. Bo czy można obojętnie śledzić opowieść, której tytuł brzmi „Żyły mnie lubią”? A jest to dokładny cytat z bohaterki reportażu, który przygotowała Magda Skawińska. Pani Daniela jest dyplomowaną analityczką medyczną, prowadzi własne laboratorium, robi badania i podobno jest mistrzynią w delikatnym pobieraniu krwi. Mówi, że pomimo 82 lat rękę ma nadal pewną i ani przez chwilę nie myśli na razie o emeryturze. A jeśli pojawi się strachliwy pacjent, to pani Daniela tak go zagaduje, że nie wiadomo kiedy, i już jest po wszystkim. Magda Skawińska dokonuje w tym reportażu nieoczekiwanych rzeczy, a nawet powiedziałabym, poświęca się ponad miarę. Proszę uważnie słuchać tej opowieści.
1: Pobrałabym z tej żyły, a jeszcze druga ręka. Damy radę. Się pani nie martwi. A jak nie, to jeszcze tutaj widzę, jest żyła. O. Różne są miejsca do pobierania. Najlepiej ze zgięcia łokciowego.
2: Stąd mi nigdy nie pobierał nikt.
1: No bo zawsze stamtąd trzeba pobrać lepiej. I dla ręki lepiej. I żyły w tym miejscu najbardziej widać, ale mówię, z konieczności to i z boku można.
2: Żyły się zużywają?
1: To znaczy, to już musi być naprawdę dużo, żeby każde ukłucie pozostawiało jakiś ślad, jakieś stwardnienie czy coś.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Czy ja mogę przeszkodzić?
4: Proszę.
3: Ja jestem dziennikarką Polskiego Radia. Aha. Usłyszałam, że tutaj taka pani starsza prowadzi laboratorium.
4: W drugiej klatce.
5: Na klatka.
3: W pewnym wieku to się częściej chodzi do laboratorium. Pani chodzą?
5: Nie mogę, bo ja na autobus idę.
4: Wie pani, mam lekarza, to się idzie do przychodni, to chodzę do przychodni. Nie będę o sąsiadce mówiła, bo
6: o sąsiadce
4: pani,
6: to trzeba płacić. A jak dziennik, ja idę do...
4: Wie pani, tych dziennikarzy w tej chwili to nie wiadomo, z kim człowiek rozmawia.
6: Ona w drugiej klatce mieszka, to.
3: Dużo ma klientów? Ludzie przychodzą?
6: Przychodzą, nieraz kolejka stoi.
7: Proszę ciągnąć.
1: To jest moje królestwo, tak, tak. Tutaj pracuję, tutaj wykonuję wszystkie czynności. Robię badania laboratoryjne typu krew, mocz i tak dalej, no i robię badania cytologiczne, bo jestem też cytologiem. Tutaj mam trochę maszyn, zależy, każda jest do czegoś tam innego przeznaczona. To jest aparat stary. Ja też jestem stara i aparaty moje są już takie trochę leciwe, ale on przedtem, teraz już może tak mniej, ale przedtem to on był referencyjny w stosunku do innych aparatów. Do niego się odnosili, robiąc na innych aparatach.
2: Pani tak go czule pogłaskała.
1: A tak, tak, bo ja swoje aparaty czule głaskam i dziękuję im za każdy dzień ładnej pracy. Naprawdę. Mówi, fajnie się cię spisałeś, pięknie. Nie musiałam nic powtarzać. Z czułością do każdego aparatu.
3: Ja przychodzę do pani po południu. Wszystkie cichuteńkie, czyli już wypracowały.
1: Boże, ile ja się dzisiaj nabiegałam tutaj prawie kłusem, żeby to wszystko zrobić, żeby dla pani mieć czas. Nie chciałam się spotykać rano, bo to by mnie rozpraszało, mogłabym błędów narobić, a u mnie to jest niedopuszczalne, nie ma mowy o żadnych błędach takich, jakichś takich z roztargnienia, to tak nie.
6: Wyniki powiesz, popatrz, dobrze mam czy tego, bo my się znamy. Ja mówię, no to jak? A ona mówi, idź do lekarza, porozmawiaj, bo chyba trochę stan zapalny.
3: Czyli się zna.
6: Tyle lat, to ona się zna. Niech bada jak najdłużej, bo to też się do niej pójdzie. Jak trzeba, to nie będzie patrzy się na pieniądze, nie?
1: Dla mnie satysfakcję sprawia to, że ja mogę się ruszać, że ja mogę to coś robić, że jestem ludziom potrzebna, że komuś pomogę, podpowiem, coś wytłumaczę, bo ludzie są zagubieni z tymi naszymi chorobami, tym kontaktem ze służbą zdrowia.
3: Ludzie wolą w poniedziałki czy w środku tygodnia?
1: Nie ma reguły na to, kiedy ludzie przyjdą. Nie ma. Ale nie mogę utrudniać ludziom tego, jak jemu potrzeba ten wynik na jutro, to ja powiem nie, bo ja już mam kolejkę. To jest wbrew ludziom, no. Nic mi się nie stanie, jak się przyłożę jednego dnia i więcej zrobię, a drugiego dnia będę siedziała i nic nie robiła, nie? Nic mi się nie stanie. Trudno, nierówność musi być.
3: Pani sama sobie ten zawód wybrała, czy rodzice pokierowali?
1: Ja wychowałam się na wsi. Pochodzę z wielodzietnej rodziny. Nas było 8 w domu. Bieda aż piszczy. Ja na przykład całą

0: podstawową szkołę, uczyłam się przy lampie naftowej. Prądu nie było.
1: I jak pani była w liceum, myślała już pani o zawodzie, jaki wybrać?
0: Zaczęłam się przyglądać, co by mi pasowało. Matematyka? Nie, jakoś to nie, to tak nie. Filologia? Nie, no to jakoś biologia mi przypadła do gustu. Ale taką zwykłą biologię to co, nauczycielką będę? A mikrobiolog? O, jeden, drugi, piąty przemysł, bo różne. Mogę piwo robić, mogę wino robić, znaczy nie ja robić, tylko pracować w tym dziale. Mogę pracować w służbie zdrowia. No i wyszło na to, że po skończeniu studiów wybrałam służbę zdrowia. Musiałam się uczyć pobierać krew. Teraz, no to jestem specjalistka, ale wtedy pewnie nacierpieli się ludzie przeze mnie, ale to już było dawno temu. Jak się teraz pomyślę, jakie teraz wymogi sanepidu są, a jakich warunkach wtedy było to pobierane. No więc tak, igły do pobierania były wielokrotnego użytku. Je należało po skończonym pobieraniu wypłukać, wrzucić do pojemniczka, wlać wody, zwykłej wody z kranu, wlać, postawić na gazie i gotować pół godziny czy tam ile. No i potem wystudzić, odlać wodę i to były już te jałowe igły. Strzykawka natomiast była jedna albo dwie. Szklana. I się tylko wypłukało w wodzie i następnemu pacjentowi się ciągnęło. A igły, one się tępiły od tego gotowania, od tego przesuwania w tym pojemniku. I robiło się tak, igła i zgięty koniec. No jak takim zagiętym końcem wsadzisz człowiekowi? No to wpadłam na pomysł, jakiś tam ktoś, jakiś ślusarz czy coś, klepał mi te igły na jakimś tam metalu, młotkiem czy tam czymś, wyklepywał, żeby ten koniec był prosty, a nie zagięty. To laboratorium to jest od dawna. Założyłam to laboratorium już w 1985 rok czy jakoś, ale na początku to było to takie laboratorium naprawdę malutkie. Mieściło się w moim mieszkaniu, jeden pokój przeznaczony był na laboratorium. Bardzo podstawowe badania mogłam tylko wykonać, OB, morfologia, mocz i tyle. Było tylko po południu, bo do południa pracowałam, ale w 2000 roku mnie wyrzucono na emeryturę. No i ja w tym 2000 roku mówię, Boże, przecież ja w pełni sił. Jeszcze pełna energii i życia, to ja bym miała już emerytką tu zostać? Zaczęłam pracować nie tylko popołudniami, ale od rana. Zatrudniałam ludzi, ale potem powoli następne reorganizacje różne, różniste i następni konkurenci. I tylko na prywatny użytek jest to laboratorium. Dlatego tak mało ludzi jest. Ci, co chcą za pieniądze zrobić.
2: Kiedy pani skończyła pracować?
3: 36 lat na tkalni. To było jeszcze soboty, my pracowali i na noc. Słabe emerytury mam. Te kobiety tak robiły, a już wszystko wymarło, prawda?
0: Ja zaczęłam pracę w 1967 roku. Blisko będzie 60 za rok pracy samej.
1: Pani Danielo, seniorzy, nie wypominam wieku, ale seniorzy wolą, jak już są na emeryturze, odpocząć, a pani ciągle pracuje.
0: Dlaczego ja bym miała odpoczywać od pracy, którą lubię? Od zajęcia, które lubię, które mi sprawia satysfakcję, to czego ja miałabym to pozostawiać, jak jeszcze mogę? Co to znaczy odpocząć? Siedzieć i nic nie robić i czekać na śmierć? No ludzie. Czy na przykład życiem innych żyć, siedzieć przy oknie i tak zwana babcia pelargonia? Czy z pilotem w ręku i pikać po tych serialach?
1: 60 lat prawie pracy.
0: Tak.
1: I ręka nie drży przy wkuwaniu?
0: Jeszcze nie. Tak się skupiam w momencie, jak mam pobierać, że trafię w najmniejszą żyłkę. I siniaków nie robię. Najbardziej to mnie cieszy i wprawia w taką fajną radość, jak ja, że tak powiem, oszukam tego bojącego się. Że jak tu mu chcę pobrać, żyła jest, no pobrałabym, ale... On tu mało co nie zejdzie z tego świata ze strachu.
1: Mówiło się, że mężczyźni to się bardziej boją.
0: Bo to prawda, mdleją częściej. Lecą mi z tego stołka. Kiedyś mi się tak zdarzyło, że jakoś tak siedział, no teraz to pani siedzi, bo to odwrotnie.

jakiś taki duży chłop był, jak mi w pewnym momencie ni stąd, ni zowąd, po pobraniu już skończyłam pobierać, już się zajmuję tu krwią, żeby tam odpowiednio poporcjować.

0: Który pochodzić. Dwóch synów ma przecież. Powjeżdżali. Ja sama została. Przyjeżdżają, no jak to dzieci. I mówi, to jest moje życie. Bo ja mówię, chcecie tak? To jest moje życie. No, różnie ludzie myślą. Niech pracuje. Zarobi.
1: No to znaczy, mąż już dawno umarł. Dzieci wyjechały, no to jestem sama, mieszkam, no. Ale wcale mi to nie przeszkadza. Ja nie czuję się samotna.
2: No, ale z czego pani czerpie radość?
1: No, z tego, że ja jestem w formie. Że jestem ciągle sobą. Że nikt mi nie da tyle lat, sądząc, nie mówię po wyglądzie, powiedzmy tam, wygląd to mniej. Ale po moich ruchliwości i po moich zajęciach każdy uważa, że jestem młodsza i to mam satysfakcję. No ja mam 82 lata skończone, no teraz już trzeci mi leci, bo w styczniu urodzona, no to jest 82,5. Tyle mam. No.
2: Pani Danielo, ukuje mnie pani?
1: No mogę ukuć.
2: To ja proszę.
1: Zacisnąć pięść.
2: Nie będzie nic z tego.
1: No, będę się starała. Nie wiem, czy mi się udało.
2: Idzie coś?
1: Nie, nie idzie. A teraz idzie. Nie wiem, czy to będzie dobre trzymanie to na ukos, no ale pani się uparła, że tak, to by sieniaka nie było, to nie wiem, czy nie będzie, bo to takie trzymanie ma być na płasko. A teraz jest to ukosem i to nie wiem, jak tam wyjdzie.
2: No moja wina, bo ja się uparłam.
1: Zgadza się.
2: Nie mam trzeciej ręki, a mikrofon trzeba trzymać.
1: No to właśnie, to się jedno z drugim kłóci, bo albo pobieramy, albo nagrywamy. Proszę puścić. Nie jest tak źle.
2: Nie ma siniaka. Ma pani jednak pewną rękę.
1: Mam rękę. Żywy mnie lubią, tak mogę powiedzieć. Naprawdę. Dobra, to już.
3: To był reportaż zatytułowany Żyły mnie lubią. Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia.
4: To ciekawe jest uczucie słuchać pani, która z miłością opowiada o czymś, czego się nie cierpi. No, ja to się zawsze kładę na leżance. Nie ma co tam kusić losu, bo żeby mnie ktoś potem z posadzki podnosił, to nie polecam. Z lekką zazdrością, ale jednak z większym jeszcze szacunkiem pozdrawiamy wszystkich krwiodawców. Agnieszka Łukasiewicz, która tutaj jakoś się trzyma, dała radę, a trochę się kręci w głowie. Michał Jędrkowiak, Jacek Frenzel, Michał Gardias, skłaniamy się bardzo nisko i do usłyszenia.

0: 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
6: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zabójstwo w Białej Podlaskiej mogło być na zlecenie Rosji, uważa gość Pulsu Trójki. Prokuratura zajmuje się sprawą samozwańczych patruli obywatelskich w centrum Warszawy. To mógłby być finał na Mundialu wieczorem, mecz Anglia-Chorwacja. Na początek jednak krótka, pilna informacja. Są poważne utrudnienia na warszawskiej trasie Łazienkowskiej na wysokości Saskiej Kępy. W ogniu stanął prawdopodobnie autobus miejski. Na razie zbieramy informacje. Trasa Łazienkowska w stronę Pragi jest całkowicie zablokowana. Policja wciąż szuka zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej i prosi o zgłaszanie wszelkich informacji, nawet anonimowo. Zastrzelony w poniedziałek mężczyzna słynął z krytyki Władimira Putina. Prawdopodobnie było to zabójstwo na zlecenie motywowane politycznie. Tak ocenił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podobnie uważa gość Pulsu Trójki, mieszkający w Polsce, rosyjski opozycjonista Władimir Ponomariow.
13: Trzeba powiedzieć, że teraz te akty nasilają się, szczególnie w stosunku do tych, których Putin uważa za złośliwe ataki na niego. I widać, że wojna nie rozgrywa się tak, jak chciał Putin. W związku z tym niebezpieczeństwo dla Putina coraz zwiększa się. A szczególnie takie niebezpieczeństwo, które wynika ze śmiechu złośliwego nad nim.
12: Zastrzelony Rosjanin był artystą, malował karykatury Władimira Putina. Warszawska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób. Chodzi o samozwańcze patrole obywatelskie, które pojawiły się w centrum Warszawy. Mężczyźni ubrani w stroje przypominające mundury zaczepiają i próbują

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4700.

0: legitymować cudzoziemców w okolicach dworca centralnego. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka mówi, że takie działania mają fatalny skutek społeczny.
1: Takie sytuacje, które widzimy, czy mogliśmy zaobserwować w sieci, są po prostu niedopuszczalne i niezgodne z polskimi przepisami prawa, ale z drugiej strony wywierają też bardzo duży aspekt psychologiczny, ponieważ wzbudzają niepewność, strach, niewiedzę, dezorientację, jeżeli chodzi nie tylko o mieszkańców, ale także o osoby, które przybywają na przykład do Polski w celach podróżniczych.
0: Nikt poza funkcjonariuszami publicznymi nie ma prawa żądać od nas dokumentów czy zatrzymywać na ulicy. Trudna historia Polski i Niemiec tworzy podziały, ale nie jesteśmy na nie skazani, mówił w Berlinie szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wicepremier wraz z szefem niemieckiej dyplomacji przewodniczył forum polsko-niemieckiemu. Radosław Sikorski podkreślał, że mimo dobrej współpracy nadal są problemy w swobodnym przemieszczaniu się między oboma krajami.
2: Kontrole graniczne rodzą niepotrzebne trudności, nie tylko w kontaktach społecznych czy biznesowych. Stanowią poważną przeszkodę dla wzmacniania spójności i odporności Unii Europejskiej. Jak już Johan wspomniał, poprawa mobilności wojskowej też powinna być wspólnym priorytetem jako inwestycja w bezpieczeństwo, po to, żeby wzmocnienie wschodniej flanki mogło dotrzeć tam, gdzie jest potrzebne.
0: Nową umowę o współpracy obronnej podpisali w Warszawie niemiecki minister obrony i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś mija 35. rocznica polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Osoby niepełnosprawne będą miały łatwiejszy dostęp do gdańskich plaż. Miasto kupiło 15 specjalistycznych wózków i 8 chodzików plażowych, przekazała prezydent Gdańska Aleksandra Durukiewicz.
3: To są wózki sprowadzone z Australii. Wiele czasu poświęciliśmy na to, żeby znaleźć odpowiedni sprzęt dostosowany do naszej bałtyckiej plaży.
4: Dałem radę, jest super. Jest bezproblemowo.
5: Wygodniej i lepiej. Szkoda, że tak późno, ale cieszymy się, że są i niech służą.
6: Jakby wiadomo, nie będzie tak, że w ogóle nie będzie trzęsło, ale na pewno wygodniej niż na zwykłym wózku i bezpieczniej.
0: Wózki i chodziki będzie można wypożyczyć na plażach w Brzeźnie i na Stogach. W wielu pubach rezerwacje skończyły się już kilka dni temu, a strefy kibica przygotowują się na tłumy. Anglia rozpoczyna wieczorem mundial od meczu z Chorwacją. Nastroje na wyspach są wyjątkowo dobre. Kibice wierzą, że Lwy Albionu mogą wreszcie spełnić marzenie o drugim w historii Mistrzostwie Świata.
7: Brytyjskie media zgodnie zaliczają Anglię do grona faworytów turnieju. Najwięcej uwagi poświęcają Harrymu Kane'owi, który przyjechał na mundial po znakomitym sezonie w Bayernie Monachium, oraz Jude'owi Bellinghamowi, typowanemu na jedną z gwiazd całego turnieju. Komentatorzy podkreślają też, że Thomas Tuchel ma do dyspozycji jedną z najmocniejszych angielskich kadr ostatnich lat. Najwięcej emocji słychać jednak wśród kibiców. Nie mam wątpliwości, że wygramy. Mam już koszulkę, flaga już czeka. Za chwilę ją wywieszę i będę trzymał kciuki za chłopaków. Zapewniają fani Anglii. W strefach kibica i w pubach od Londynu po Manchester coraz częściej słychać słowa piosenki Football's Coming Home, czyli piłka nożna wraca do domu, która od 30 lat towarzyszy angielskim kibicom podczas wielkich turniejów. Chorwacja na wyspach budzi szacunek, ale nie obawy. Brytyjscy komentatorzy przypominają jednak, że to właśnie Chorwaci zatrzymali Anglików w półfinale mundialu w 2018 roku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór przeważnie pogodny, w nocy słaby deszcz, możliwy na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej i od 9 do 16 stopni.
9: Autopromocja.
10: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
11: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złoty. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
10: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójka polskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8.50.
12: Udało mi się?
13: Udało, brawo, brawo.
9: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna?
9: To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia.

0: kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy.
7: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Trzeba było dobrej anteny. Często już wtedy, proszę ja ciebie, satelitarnej. Można było też z kablówki, ale jakościowo. Owo stereo. I wtedy i dziś najlepiej brzmi na FM-ie. Technika się nie zestarzała i jak się okazuje, idea również, ponieważ płyta, o której dziś będzie mowa, to jedna z tych, którą przynajmniej w połowie należy usłyszeć przed śmiercią. Dobry wieczór, szanowne, witajcie szanowni, ja nazywam się Michał Margański i jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do wysłuchania pierwszej z cyklu reaktywowanej audycji o tym, co w połowie nieznane, a zatem o tym, co ekscytujące i zatrzymujące. Pierwszym albumem, który został wybrany przez redakcję muzyczną Trójki, jest druga płyta Daft Punk, która w 7 utworach z 14 tego longplaya już za kilkanaście minut zostanie wyemitowana 1:1. To będzie pierwsza część tego albumu.
17: Półperfekcyjnej płyty.
16: To jest audycja z historią sięgającą roku 2000. Przełom wieków i rok 2001 to także czas premiery drugiej płyty zespołu Daft Punk zatytułowanej... No właśnie, i zrobił mi się problem, kiedy przygotowywałem się na nasze spotkanie. Pojawiły się wątpliwości. Disco.

Discovery czy Discovery? Oczywiście najlepiej między A a O, niemniej tej płycie blisko zarówno do odkryć, jak i do charakterystycznego gatunku muzyki. Naszymi najważniejszymi bohaterami będą dziś Guy-Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter, którzy jako roboty z zespołu Daft Punk wspólnie z wytwórnią Virgin 12 marca 2001 roku opublikowali drugą pełnometrażową płytę zatytułowaną Discovery. Płytę korespondującą z anime musicalem Interstellar 5555.

Lecimy statkiem kosmicznym na inną planetę. Żeby wygiąć i cofnąć czas, musimy lecieć na planetę w innej galaktyce. Uwaga, zaraz wejdziemy w jej atmosferę.

0: W ten sposób rozpoczyna się anime musical Leihi Matsumoto, powstały w oparciu o drugą płytę Daft Punk Discovery. Połączenie 14 utworów wydanych na płycie z anime wydało się szybko zrozumiałe, ponieważ już w latach 90. Daft Punk został okrzykniętym muzycznym fenomenem, w którym ukazały się najważniejsze cechy zespołu, czyli eksperymentowanie i zainteresowanie technologią, wykorzystującą to wszystko, czym nasiąknęli w maleńkości Guy Manuel i Thomas. Obaj są z domów, w których słuchano muzyki i pasjonowano się filmem. Jeden z rodziny arystokratów, drugi to syn kompozytora mającego na swoim koncie przebój zatytułowany, a jakże, disco. Po zapoznaniu w liceum, po ustaleniu podobnych gustów, wraz ze swoim kolegą stworzyli Darling. Trzyosobowy zespół nawiązujący swoją nazwą do piosenki Beach Boys. Pierwsze dwa utwory kapeli umieścił na swojej kompilacji Stereo Lab. Składanka spotkała się z fatalnym przyjęciem, czego wyrazem była recenzja w Melody Maker, gdzie określono ich muzykę jako durny punkowy łomot. Daft Punk Trash. Kapela poniosła klęskę, ale nieważne przecież jak upadasz. Ważne jak wstajesz. Po rozpadzie Darling, działając już tylko we dwóch, wykorzystali to określenie, tworząc Daft Punk.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Pierwsze dwie płyty zespołu powstały w domu, w pokoju Thomasa Bangaltera. Panowie zafascynowani technologią realizowali tezę, że muzyka może być z gatunku zrób to sam. Pierwszą płytę nagrano między 1994 a 1996 rokiem. Album nosi tytuł Homework i na jego okładce pojawiło się charakterystyczne logo zespołu, pokazane jako naszywka na czarnej satynowej kurtce. We wnętrzu książeczki kurtka jest rozpięta i między suwakami widać biurko i pokój nastolatka. Owa grafika nawiązuje do dwóch ważnych dla zespołu odniesień. Plakatu zespołu Kiss z roku 1976 i wnętrza okładki singla Chic zespołu Very Disco. Wśród 14 utworów utrzymanych w często bezkompromisowej twardej elektronice znalazł się i ten. Utwór znany chyba najbardziej z wideoklipu stworzonego przez Michela Gondry'ego.

0: Trójce tuż przed sednem spotkania. Around the World z frazą dookoła świata. Frazą powtarzającą się 144 razy. Teledysk, jak wspomniałem, wyreżyserował do tego utworu Michel Gondry. Jest to obrazowa przenośnia grania z płyty winylowej. Cztery roboty chodzą wokół okrągłej platformy, a utwór na płycie zaindeksowano pod numerem 7 i jest jednym z 16 pierwszego albumu Daft Punk zatytułowanego Homework.
1: Po perfekcyjnej płyty.

0: Nastał rok 1998. Fani muzyki elektronicznej szaleli ze szczęścia. Kostropatość i bezkompromisowość pierwszego albumu sprzyjał ortodoksom, tak mocno dającym znak już w XXI wieku przy debiutanckim albumie Justice. Wracając jednak do Daft Punk, to Thomas Bangalter kolejny raz już musiał wynieść ze swojego pokoju łóżko, aby pomieścić sprzęt nagraniowy, na którym wspólnie z Immanuelem stworzyli Discovery. Wśród instrumentów obok gitar, gitar basowych, keyboardów, pedałów do efektów gitarowych i automatów perkusyjnych był też sampler. Warto pamiętać, że był to czas tuż przed powszechnym internetem, zatem korzystając z wiedzy wyniesionej z domu, w sposób wręcz momentami ordynarny zaczęli samplować płyty sprzed lat. Często płyty rodziców. Na 14 tracków Discovery aż 10 to utwory bazujące na kompozycjach innych zespołów. I tak, One More Time to nic innego jak utwór bazujący na kompozycji Eddiego Jonesa I Put a Spell on You. Aerodynamic to już utwór bazujący na fragmentach Sister Sledge. Digital Love to nic innego jak utwór I Love You More Georgia Duke'a. Harder, Better, Faster, Stronger siedzi z kolei na Cola Bottle Baby Edwina Birdsonga. Crescent Dolls, czyli utwór odwołujący się również do Interstellar 5555, gdzie właśnie główni bohaterowie grają w zespole o takiej nazwie, Crescent Dolls, to nic innego jak Imperials, bazujący na Can You Imagine. Superheroes z kolei znany powinien być fanom Barry'ego Manilowa, no bo przecież Who's Been Sleeping in My Bed to właśnie jego kompozycja. Dalej High Life to utwór w oryginale Breakdown for Love. Face to Face, kompozycja punków bazująca na utworze Evil Woman, czyli utworu Electric Light Orchestra. I tutaj warto się na chwilę zatrzymać, bowiem w roku 1979 ten zespół, Elo właśnie, stworzył płytę Discovery, do której stylistycznie Daft Punk przecież również nawiązuje. Na zakończenie Too Long, śpiewany przez Romantony. I tak oto przedstawia się historia tej płyty, która musiała zostać usprawiedliwiona swoistą kompilacją opublikowaną w roku 2007, kiedy internet hulał już jak najbardziej. No i w bardzo szybki sposób można było sprawdzić, kto z kogo sampluje. Do podobnego zestawu utworów matek, w cudzysłowie, został zmuszony również Fatboy Slim, ale to już zupełnie inna historia.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A my powoli przechodzimy do połowy drugiej płyty Daft Punk. Całość jest określana mianem nowego wcielenia disco, które koresponduje z anime musicalem wydanym w roku 2003 i zatytułowanym, przypomnę, Interstellar 5555. A sama płyta, tłoczona zarówno na kompaktach, jak i na winylu, sprzedała się w wielomilionowym nakładzie. W roku 2012 magazyn Rolling Stone wpisał ten album na 8 miejsce na liście najlepszych płyt klubowych wszechczasów. Najbardziej charakterystyczną kompozycją tego wydawnictwa jest utwór pierwszy, One More Time. Tu również pojawił się Romantony, a właściwie jego głos, w którym wykorzystano mocno przetworzone wokale tego DJ-a, producenta i piosenkarza. Wystąpił on także na tej płycie jako autor tekstu, był też współproducentem i głosem ostatniej ścieżki Too Long. Do roku 2013, kiedy przypomnę, ukazała się płyta Random Access Memories z charakterystycznym singlem Get Lucky, One More Time był utworem Daft Punk, który zawędrował na listach przebojów najwyżej. No i tak w roku 2000 dotarł na drugie miejsce UK Single Chart i w tym samym czasie, czyli jeszcze przed publikacją samej płyty, jeszcze w formie singla, zajmował przyzwoite lokaty w zestawieniach amerykańskich. Trafił bowiem na 61 miejsce listy Billboardu Hot 100. A w lutym 2013 czytelnicy magazynu Mixmag uznali go największym utworem tanecznym wszechczasów. No to co? Pora już najwyższa na połowę tego kontrowersyjnego, ale jakże świetnego wydawnictwa. Był 12 dzień marca 2001 roku, kiedy wytwórnia Virgin opublikowała ów longplay.
2: Koło perfekcyjnej płyty.

programie trzecim, a jakże. Trzeci sezon reaktywowanej audycji półperfekcyjnej płyty, w której przedstawiliśmy pierwszą część albumu Discovery, zaprezentowanego dziś z płyty kompaktowej. Dysk wytłoczyła wytwórnia Virgin. Premiera albumu odbyła się 12 marca 2001 roku. Płyta Discovery to album, w którym dopełniało się przeistaczania Guy-Manuela de Cristo i Toma Bangaltera w roboty. Kolejnym ważnym punktem tej przemiany jest film Elektroma, w którym okazuje się, że dosłownie wszyscy noszą te same kaski co muzycy. Zatem czy to oni, czy może osoba w sukience? A nie, może ten pan z laseczką to jeden z nich. No i mam, szanowne i szanowni, na zakończenie jeszcze jedną rzecz. Przeogromną ciekawość, czy w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu minut był ze mną ktoś, kto usłyszała tę płytę po raz pierwszy. Bardzo jest to dla mnie ciekawe. A jeśli jest taka osoba, to może skrobnąć? michal.margancki@polskieradio.pl. Wracając jeszcze do samej płyty, no to zmieniło się na niej logo. Jest już srebrne, metaliczne. Bardzo dziękuję za wspólne słuchanie. Kolejny album w przyszłym tygodniu. A że jestem daleko i to jeszcze w innej czasoprzestrzeni, no to w tej chwili zarówno album, jak i obsada są mi nieznane. W każdym razie o albumie Discovery duetu Daft Punk opowiadał Państwu Michał Margański. Ortodox pierwszego albumu. Zatem wracam do niego na zakończenie. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
14: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
15: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.

0: Tatry 2026 jest miasto Sopot.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 czerwca. Minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nikt nie ucierpiał w pożarze autobusu w Warszawie. Spowodował on utrudnienia w ruchu na trasie Łazienkowskiej. Są zarzuty za rzut tortem w prezydenta Poznania. Dwaj mężczyźni są na wolności. Niemcy zwróciły Polsce kolejne zabytki zrabowane podczas wojny. Wśród nich pierścień Jagiellonów. Pożar autobusu miejskiego na trasie Łazienkowskiej na warszawskiej Pradze Południe. Nikomu nic się nie stało, relacjonuje Konrad Margulski ze Stołecznej Straży Pożarnej.
14: W momencie, że tak powiem, zauważenie zadymienia, wszyscy opuścili i autobus nie został poszkodowany.
13: Autobus zapalił się na trasie Łazienkowskiej w stronę Pragi na wysokości Saskiej Kępy. Trwa jego dogaszanie. Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu. Dwóch mężczyzn zatrzymanych po rzuceniu tortem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka zostało zwolnionych do domów. Zastosowano wobec nich dozór policji i zakaz zbliżania się do urzędu miasta oraz prezydenta.
15: Zarzuty w związku z wczorajszym atakiem na prezydenta dotyczą przestępstw znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Zdarzenie zakwalifikowano też jako czyn chuligański. Członkowie Federacji Anarchistycznej nie traktują swojego zachowania jako akt agresji.
16: Był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób de facto mieszkańcy Poznania mogą się ze prezydentem komunikować.
15: Zdaniem Jacka Jaśkowiaka to był jednak akt agresji i takie incydenty mogą prowadzić do bardziej niebezpiecznych wydarzeń.
17: Wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, one dalej będą przechodzić jakby ewolucję.
15: Poznańska policja skieruje do Urzędu Miasta zalecenia dotyczące bezpieczeństwa po incydencie na sesji Rady Miasta. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
13: Unijny komisarz rolnictwa chce rozmawiać z polskimi władzami na temat zniesienia zakazu importu ukraińskich produktów rolnych. Nawet jeśli te ograniczenia politycznie mają sens, to ekonomicznie nie, podkreśla Christoph Hansen. Komisarz przyjeżdża do Polski jutro, jego wizyta potrwa 2 dni. Zamierza odwiedzić m.in. Podlasie. Spotka się z ministrami rolnictwa i finansów, wystąpi też w Sejmie. Grupa G7 pokazała jedność wobec sytuacji w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. We francuskim Evian zakończyły się 3-dniowe obrady przywódców najbogatszych demokratycznych państw świata. Francuski prezydent podkreślił, że szczyt umożliwił zbliżenie stanowisk z prezydentem.

0: prezydentem USA Donaldem Trumpem.
1: W kwestii Ukrainy po raz pierwszy osiągnęliśmy taką zbieżność stanowisk w gronie G7, powiedział podczas konferencji prasowej Emmanuel Macron. Wśród najważniejszych ustaleń wymienił zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków, wsparcie mające pomóc Ukrainie przetrwać nadchodzącą zimę oraz zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego. Odnosząc się do perspektywy rozmów pokojowych z Rosją, francuski prezydent przywołał stanowisko Donalda Trumpa. Powiedział bardzo jasno, powinniśmy być bardziej twardzi, a ukraińskie terytoria powinny do niej wrócić, bo do niej należą. I ma rację. Uczestnicy szczytu jednogłośnie poparli również porozumienie z Iranem. Pytany o spór handlowy z Trumpem, Macron powiedział, że przeprowadził z nim szczerą i konstruktywną rozmowę. Zawsze zachowywałem zaufanie wobec prezydenta Trumpa, zaznaczył. Wieczorem przywódcy Francji i Stanów Zjednoczonych będą mieli okazję kontynuować rozmowy podczas kolacji w Pałacu Wersalskim z okazji obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Niemcy zwróciły Polsce kolejne cenne przedmioty zrabowane podczas II wojny światowej. Są wśród nich pierścień Jagiellonów, średniowieczny rękopis i zabytki kolejnictwa. Autentyczność pierścienia Zygmunta I Starego sprawdzał śląski badacz Maciej Ożdżeński.
2: Na szczęście na kilka miesięcy przed wybuchem wojny zostały zrobione mikrofilmy w zbiorach Muzeum Czartoryskich. Dzięki temu możemy dzisiaj mówić o historycznej chwili i zwrocie zabytku takiego, który nawet nie ma żadnej wartości, po prostu jest to zabytek klasy zero. Podejrzewam, że bez tych zdjęć niestety byłoby bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić, że to jest ten pierścień, bo te stare zapiski to były tylko rysunki i podejrzewam, że bardzo łatwo byłoby to stronie niemieckiej podważyć.
0: Do przekazania zabytków zrabowanych w czasie II wojny światowej doszło podczas forum polsko-niemieckiego w Berlinie. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór przeważnie pogodny, w nocy słaby deszcz możliwy na Pomorzu i ziemi lubuskiej. Będzie od 9 do 16 stopni, nad ranem, zwłaszcza na południu, silne mgły.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 5 minut po godzinie 20. Zapraszamy na...
3: Fest Program. Audycja festiwalowa w Trójce.
7: Dobry wieczór, ja nazywam się Gosia Jakubowska.
8: Ja nazywam się Ania Lalka i zapraszamy na audycję nową, ale wracającą.
7: Audycję realizuje przez najbliższą godzinę Agnieszka Łukasiewicz i bardzo się cieszymy, że możemy rozpocząć program, w którym będziemy nie tylko omawiać różne zjawiska, przyglądać się line-upom, ale także i rozdawać karnety. Będzie dzisiaj pod koniec dużo się działo, mamy nadzieję, że Państwo zapamiętają prosty numer 22 i 7 trójek do dzielenia się również swoimi wspomnieniami festiwalowymi już teraz.
8: Ale warto pamiętać również adres mailowy fest@polskieradio.pl. I zaczniemy od zespołu, który mocno namieszał w zeszłym roku i pamiętamy go dobrze z jednego z line-upów polskich festiwali.
9: Hi, this is Diego from Fontaines DC and you're listening to Trójkę.
7: Gramy!

0: 2025 rok festiwalowo zdecydowanie należał do dwóch grup. Pierwsza to Turnstile, a druga to Fontaine's DC. Chociaż zdania o ich występie, mam tu na myśli Fontaine's DC, na zeszłorocznym OFF-ie były podzielone, to jednak. No, mówimy o grupie, która potrafi zrobić naprawdę całkiem sporo zamieszania wokół siebie.
1: Od siebie powiem, że dla mnie to był ten jeden z tych koncertów i zachęcam do dzielenia się właśnie takimi wspomnieniami, który sprawił, że poznałam nowych ludzi w publice i do dzisiaj wymieniamy się jakimiś takimi wiadomościami dotyczącymi festiwali. O OFF-ie będziemy jeszcze mówić przede wszystkim pod koniec audycji, więc proszę z nami zostać. Będzie tutaj nawet nie wiem, czy niespodzianka, nie wiem, czy Gosia zdradzamy.
0: Możemy powiedzieć zdecydowanie. Myślę, że tak, że mamy karnety oczywiście na OFF-a, ale żeby je zdobyć, będziemy się bawić. Zrobimy fest wyzwanie, więc już teraz zachęcamy do kontaktu. 227 trójek. Można do nas śmiało dzwonić i dzielić się swoimi wspomnieniami, a my do OFF-a oczywiście powrócimy. Tymczasem
1: karnetów będzie sporo, ale trzeba pamiętać, że ta audycja jest sezonowa, więc po prostu trzeba z niej korzystać.

0: Ulotność chwili, jak śpiewa Anna Jantar, to zagadnienie zdecydowanie festiwalowe, ale nie tylko dlatego pojawiła się w naszej audycji ta artystka. Jej utwór Nic nie może przecież wiecznie trwać będzie można usłyszeć w ten weekend nad Jeziorem Maltańskim. O tym za chwilę, ale najpierw...
1: Halo, halo, halo. Panie Michale, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się.
1: Dodzwonił się pan Michał z Bielsko-Białej i byśmy poprosili, bo to w sprawie, rozumiem, wspomnienia.
2: Tak, no tych wspomnień z festiwalem było dużo. Byłem na kilku edycjach. Wspominam świetny koncert Charlesa Barkleya.
0: Może kogoś jeszcze zamiast niego?
2: Charlesa Bradleya. Charlesa Bradleya, przepraszam bardzo. Charlesa Bradleya, Patti Smith, magiczny koncert. Chyba 10 lat temu Primal Scream. No to były po prostu świetne koncerty.
1: Bardzo dziękujemy. Za dzielenie się oczywiście swoimi wspomnieniami mają szansę nasi słuchacze, słuchaczki zdobywać nie tylko płyty, ale także festiwalowe pelerynki, więc proszę się nie rozłączać. My poza anteną oczywiście się wymienimy kontaktami. Zachęcamy do zbierania tych wspomnień nie tylko wokół OFF Festiwalu, ale być może właśnie Malty, o której już za chwilę powiemy. Panie Michale, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję, na tegorocznych festiwalach.
2: Jasne, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Było trochę o OFF-ie, do którego wrócimy jeszcze oczywiście w tej audycji, ale już w niedzielę, jak mówiłyśmy, 21 czerwca, koncert Za miłość, który otworzy Festiwal Malta w Poznaniu. To takie trzyczęściowe widowisko muzyczne, którego kolejne odsłony prowadzą przez różne etapy doświadczenia miłości. Za wszystko odpowiada Natalia Kukulska, która trochę zdradziła na konferencji przed festiwalem o tym doborze artystów i repertuaru.
3: Jeśli chodzi o dobór artystów, zależało mi na tym, żeby był wielopokoleniowy, ale przede wszystkim, żeby był jakościowy. Przecież my wszyscy śpiewamy o miłości w różny sposób i pomyślałam sobie, że ułożę ten koncert tak, jakby to był musical, jakbyśmy mówili o tym samym, ale każdy swoim językiem. Więc pojawi się trochę coverów. To, że moja mama była poznanianką, to nie omieszkałam, że tak powiem, włożyć kilka utworów, na przykład Kto wymyślił naszą miłość, albo Nic nie może wiecznie trwać. Akurat nie ja je będę śpiewała. Ale jeśli chodzi o wykonawców, to Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia oraz wspaniali panowie Grzegorz Turnał, wspomniany Jakub Józef Orliński, Krzysztof Zalewski,

0: Kamiński i Ralf Kamiński. Te aranżacje są przewspaniałe. Ten koncert będzie naprawdę tak ciepły, tak bogaty, tak wysmakowany, ale też nie bójmy się powiedzieć, że też przebojowy, no bo piosenki są wspaniałe, tak jak powiedziałam, są i covery, ale też piosenki z repertuaru tych wszystkich wykonawców. Więc myślę, że to będzie naprawdę piękny koncert. Bardzo serdecznie też zapraszam.
1: Natalia Kukulska zaprasza, zapraszamy i my nad Jezioro Maltańskie w Poznaniu, gdzie będzie koncert otwarcia Festiwalu Malta 21 czerwca i na to wydarzenie wstęp jest wolny, ale festiwal potrwa aż do 28 czerwca. I tam dużo wydarzeń, również muzycznych.
2: Między innymi Bejrut. I będziemy również rozdawać zaproszenia na Maltę, więc proszę pozostać z nami.

Gulag Orkiestra, utwór otwierający debiutancką płytę zespołu Bejrut o tym samym tytule. Ten zespół wystąpi na festiwalu Malta już 27 czerwca. Mamy dla Was zaproszenia na ten dzień, ale o tym powiemy za chwilę, bo już teraz fragment rozmowy z Zakiem Kondonem, założycielem zespołu Bejrut, który ukazał się

0: premierowo w audycji Białe Szumy z 20 maja.
1: To, co powiem, zabrzmi, jakbym to wszystko wymyślił, ale to prawdziwa historia. Nie przyjrzałem się dokładnie, kiedy rezerwowałem tę trasę. Dostałem daty i nazwy festiwali i na wszystko powiedziałem bez wahania: tak, pewnie, pojadę na 2 tygodnie. I właściwie niemal do samego końca myślałem, że lecimy na Maltę, na wyspę. Dopóki nie wsiedliśmy do samolotu lecącego do Warszawy, byłem przekonany, że tak właśnie jest. Jak się dowiedziałem, że jednak nie lecimy na Maltę, byłem trochę zaskoczony. Ostatecznie jednak naprawdę mi się podobało. Poznań okazał się dużo ładniejszy niż myślałem. Nawet nie niż myślałem, po prostu wcześniej nie wiedziałem zbyt wiele o Poznaniu. Zachwyciło mnie średniowieczne centrum miasta. Pamiętam też, że pomyślałem wtedy, że polska publiczność jest jedną z najlepszych, dla jakich miałem przyjemność grać. Na koncertach jesteście pełni emocji i pasji. Dużo bardziej niż wasi sąsiedzi.
2: Twoja pierwsza wizyta w Polsce wydarzyła się tuż po wydaniu twojego debiutanckiego albumu. Od tego czasu minęło 20 lat. Nie czujesz się trochę staro? Co się zmieniło przez te lata?
1: Ja się bardzo zmieniłem. Zauważam te zmiany w sobie, ale nie czuję się stary. To pewnie dlatego, że w moim zespole niemal wszyscy muzycy są starsi ode mnie. Właściwie dopiero w tym roku po raz pierwszy pojawi się ktoś młodszy, więc to się zmieni. Obejrzałem ostatnio jedno z naszych koncertowych nagrań z 2006 roku. To było zaraz po wydaniu mojej pierwszej płyty. Zauważyłem, że wszystko, co wtedy robiliśmy, było o wiele bardziej surowe. Zauważyłem też, jak bardzo byłem spięty na scenie, momentami jakby zamrożony, walczący o przetrwanie. Od tego czasu nasz warsztat muzyczny bardzo się poprawił. Energia też się zmieniła.
3: Tak, właśnie artysta wspominał swoją pierwszą przygodę z Maltą na antenie Trójki, oczywiście, a przy okazji też o tym, co się zmieniło w ciągu kilku ostatnich lat grania. Mniej dziko, to na pewno, ale nadal intrygująco i porywająco. Całość znajdziemy na stronie internetowej, a rozmowę przeprowadziła Justyna Grabarz, z którą usłyszymy się dzisiaj parę minut po godzinie 23, oczywiście we wspomnianych już Białych Szumach.
0: I jak wspomniałyśmy, to mamy dla was zaproszenia na muzyczną część Malty tego dnia, czyli 27 czerwca, podczas z której wystąpi Bejrut, Charlie Cunningham, a także grupa After Klang. Tym razem poprosimy o maile na adres fest@polskieradio.pl z dopiskiem Malta.
3: To ja teraz poproszę pana Michała Zelbląga, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, dobry wieczór. Słyszymy się?
4: Dobry wieczór, pani Gosia, dobry wieczór, pani Aniu, dobry wieczór, cała Trójka i słuchacze.
3: No dobrze, dzisiaj dzielimy się w audycji swoimi wspomnieniami festiwalowymi. Jakie pan ma?
4: Moje wspomnienie dotyczy festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2025, występu Underworld, oczywiście Born Sleepy na koniec było cudownym przeżyciem, a na dokładkę zaraz po Underworld grał Jeff Mills, także podwójne piękne uderzenie, które zapamiętam do końca życia.
3: No i w tym roku jakieś festiwalowe wrażenia już były, czy przed panem dopiero?
4: Przede mną na 100% i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy lubią muzykę elektroniczną, do Łodzi na Paradę Wolności. Jest to coś fantastycznego. Ja już któryś raz z rzędu będę jechał i po prostu nogi są miękkie, jak człowiek widzi ludzi, i to są przekrój wiekowy od dzieci po ludzi naprawdę 60-70-letnich, bawiących się razem w fantastycznej atmosferze, doceniający muzykę i cieszący się, że mogą razem spędzać czas. Coś pięknego.
3: To mają do siebie oczywiście wydarzenia muzyczne. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy panu bardzo za telefon i za ten głos. Zachęcamy do dzielenia się swoimi wspomnieniami festiwalowymi. 227 Trójek oczywiście cały czas ten telefon działa i też proszę, żeby pan pozostał z nami, bo za chwilę wymienimy się kontaktem, aby wysłać do pana naszą trójkową festiwalową pelerynkę przeciwdeszczową.
0: A skoro jesteśmy przy wydarzeniach muzycznych, to może przypomnijmy też jedno wyjątkowe wydarzenie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, czyli to, kiedy After Klang, ten, który zagra również na Malcie, zagrał na 63. urodzinach Trójki.

0: Trupa Trupa, zespół, który zachwyca nie tylko polską, ale również, a może raczej przede wszystkim zagraniczną publiczność. Pamiętam, byłam na Pils Lowlandsi w tamtym roku w Holandii, takim festiwalu showcase'owym i tam Trupa Trupa zrobiła niesamowity koncert, taki, że wszyscy byli zachwyceni. Nie widziałam ani jednej osoby, która by po pierwsze z tego koncertu wyszła, albo się odwróciła na chwilę od sceny. Po prostu wszyscy byli zaczarowani.
1: O rockowej odsłonie festiwalu Zew się budzi, na której zagra zespół Trupa Trupa, opowiemy za chwilę, ale najpierw rockowe wspomnienia od pana Jacka z Wrocławia. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry, witam.
1: No to proszę opowiadać, jak to było na OFF-ie parę lat temu, bo o tym festiwalu, z tym festiwalem do nas pan dzwoni.
2: Tak, nie pamiętam dokładnie, która to była edycja, ale to już kilka ładnych lat temu. I zespół z mojego miasta, Ukryte Zalety Systemu, olbrzymi upał i koncert, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, Ukryte Zalety Systemu. I w trakcie koncertu zaczął padać deszcz. O, jeszcze takie mam wspomnienie związane z tym koncertem.
0: Ale mimo to nie odszedł pan. To wtedy było z tego koncertu oczywiście, nie wyszedł pan. To było pod namiotem, czy to było na której scenie, pamięta pan?
2: Nie, to była scena odkryta, ta duża, nie
0: pamiętam. Główna scena.
2: Tak, nie, główna nie, ta mniejsza troszeczkę. Leśna, tak, leśna scena. Tak, tak. I pamiętam, że ten upał padał deszcz i zespół w stylu troszeczkę starej siekiery, coś takiego. O.
0: A na jakie festiwale pan się dzisiaj wybiera w tym roku?
2: No, na OFA oczywiście, w tym roku.
1: Będzie jeszcze szansa, żeby na tego OFA się dostać. Umożliwimy również słuchaczom to pod koniec audycji, właściwie już zaraz. Dziękujemy bardzo za te wspomnienia. Powiedz
2: Dziękuję
1: mi,
2: bardzo.
1: Gosiu, czy dla pana Jacka też mamy pelerynkę?
0: Oczywiście, że tak. Proszę się nie rozłączać, proszę pozostać z nami. Za chwilę oczywiście szczegóły, jak przekażemy sobie taką pelerynkę. Oczywiście można też nas łapać na festiwalach. Być może będziemy mieli te nasze trójkowe festiwalowe gadżety, o ile nie wyprztykamy się teraz ze wszystkiego, ale mam nadzieję, że nie. A zatem zbijać piątki jak najbardziej wskazane. Na tych festiwalach się widzimy. Najbliższa oczywiście Malta, która rusza za tydzień, ale tydzień później Zew się budzi. I tak się składa, że mamy tam swoją scenę. 26 czerwca te wszystkie zespoły, które usłyszymy, między innymi właśnie Trupa Trupa, wystąpią na scenie Trójki.
1: Jednym z tych zespołów, które są najbardziej głośnymi na tym festiwalu, jest również Pijama Porno. No i co? Możemy też od razu zaprosić ponownie do naszego maila, bo tam można zdobyć karnety na festiwal Zew się budzi w samych Bieszczadach. Fest@polskieradio.pl.

0: ty. Pijama Porno to jeden z zespołów, które zagrają na festiwalu Zew się budzi. To połączenie muzyki bieszczadzkiej natury, bo to wcisnej i tej festiwalowej wspólnoty. Będziemy tam, przypominam, a raczej ogłaszam, bo jeszcze nie wiem, czy były te informacje. Lista osobista 26 czerwca właśnie prosto z festiwalu oraz tygodnik muzyczny 27 czerwca.
1: Oczywiście jest to okazja również do wymieniania się swoimi spostrzeżeniami. Zachęcamy, żeby do nas śmiało podchodzić, zaglądać i wymieniać się różnymi wrażeniami. To również w dzisiejszej audycji Fest. Fest program to też fest zabawa i fest wyzwanie. Już za chwilę usłyszymy trzy fragmenty utworów z line-upu off festiwalu. I ta osoba, która odgadnie co najmniej dwa z trzech fragmentów, otrzyma od nas karnet na tegoroczną edycję off festiwalu. Co trzeba zrobić? No wystarczy czy się do nas dodzwonić. 2, 2 i 7 trójek. Mała podpowiedź muzyczna, zanim te trzy fragmenty zaprezentujemy.
0: To co? Zaczynamy? Gotowi do startu?

0: Emil and the Sniffers, tutaj akurat z udziałem Fred Again'a, ale na festiwalu OFF jako jeden z headlinerów.
1: No właśnie, a my teraz przechodzimy do naszego fest wyzwania. Gramy 3 fragmenty utworów z line-upów OFF festiwalu i ta osoba, która odgadnie co najmniej 2 z 3 fragmentów, otrzyma od nas karnet na tegoroczną edycję OFF festiwalu. Dodzwoniła się do nas Zuzia Jadam z Godziszki koło Szczyrku. Halo, halo.
2: Halo, halo. Witamy serdecznie.
1: Słyszymy się?
2: Tak, tak. Ja słyszę dobrze.
1: Emocje są? Emocje sięgają zenitu?
2: Tak, tak. Bardzo się cieszymy, że żeśmy się dodzwonili.
1: No dobrze. Czy już byliście kiedyś na OFF festiwalu?
2: Tak, byliśmy. Ja dopiero raz, mąż był 2 razy. No i jest cudowna atmosfera, więc chcielibyśmy to powtórzyć.
1: No, może będzie okazja. Może będzie dzisiaj taka okazja, żeby świętować. No dobrze, no to my nie wstrzymujemy. Gramy 1 fragment. A więc, co to był za utwór? Jaki wykonawca? Należy podać poprawnie wykonawcę danego utworu.
2: Kurczę. Chyba polegniemy na tym 1 utworze.
1: No dobrze, no to w takim razie 2 fragment myślę, że może będzie już łatwiejszy.

0: bo znana nam melodia, ale ciężko, chyba nie damy rady jednak.
1: No to my tak, w takim razie dziękujemy bardzo. Pelerynki wędrują, nagrody pocieszenia wędrują w wasze ręce, a więc szansa dla kolejnych słuchaczy. My gramy teraz Flaming Lips i wracamy do kolejnych rozgrywek już za chwilę.

0: The Flaming Lips, Yoshimi Battles in the Peak Robot. To jest zespół jako jeden z headlinerów tegorocznego festiwalu, a my wracamy do Fest Wyzwania. Z nami na łączach Andrzej z Olsztyna z żoną. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór,
0: no to, no to zaczynamy. Zasady gry są już jasne, a więc słuchamy pierwszego fragmentu.
1: No to jest Kraftwerk.
2: Brawo!
0: Brawo!
2: Jeden na trzy, ale właściwie dwa wystarczą.
0: Tak, więc teraz gramy drugi fragment.
1: Tego znam tytuł. My name is Passenger.
0: Prawie.
2: Prawie, a wykonawca?
1: Iggy Pop.
0: Tak! Brawo! Gratulacje. Gratulacje, bardzo się cieszymy. A więc karnety na tegoroczny OFF Festival w liczbie dwóch sztuk wędrują do Andrzeja z Olsztyna z żoną. Panie Andrzeju, no takie niewygodne i niekomfortowe pytanie. Kogo pan zabierze na ten OFF?
1: Oczywiście, że żonę. Siedzi koło mnie, kibicowała i wspierała silnie.
0: Cieszymy się bardzo. Gratulujemy raz jeszcze, a to oznacza, że tym optymistycznym akcentem powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Panie Andrzeju, proszę się nie rozłączać. Oczywiście wymienimy się za chwilę mailami i drogą mailową wyślemy karnety na OFF Festival.
1: Super.
0: Bardzo się cieszymy. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas i fest, zabawę. Ta audycja powoli dobiega końca, ale słyszymy się za tydzień.
2: Dziękujemy bardzo. Fest program. Zapamiętajcie, w każdą środę po 20. Ania Lalka, dziękuję.
0: Gosia Jakubowska, dziękuję. Audycję zrealizowała dla nas Agnieszka Łukasiewicz.
3: Nowa Polska powieść w trójce.
4: Bernard Gromek, Rewolterium.
3: Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki.
4: Fragment 15, przedostatni. W oknach częszczówek pojawiły się głowy rzemieślników. Barczysty Miller, skórzany.

0: W tym kowalskim fartuchu wyszedł z kuźni na środek placu.
1: Co tu się dzieje? Zawołał.
2: W tym miejscu odbywa się nielegalne wyrabianie broni,
0: zaskrzeczał z niemieckim akcentem oficer na koniu.
1: Wszystko jest przecie legalne, odparł kowal. Mam na papierze umowę.
0: Z każdą chwilą na ulicy rósł tłum gapiów,

0: Donieść do komitetu. Tłum rozstąpił się nagle i zobaczyli Jeszuę Binbauma na czele gwardzistów. Zgodnie z umową gwardia ma prawo być uzbrojona w broń białą, zawołał dziesiętnik do oficera. Kosy legalnie zamówił Komitet Narodowy za zgodą władz. Oficer zrobił pełny obrót konno, po czym wyciągnął jakiś papier. Zgodnie z rozporządzeniem starosty Kryjel, zamachał dokumentem, wszelkie uzbrajanie gwardii jest nielegalne. Oto nakaz konfiskaty. Zewsząd rozległo się buczenie, po czym na głowy wojska polała się z okien zawartość nocników. Z tłumu posypały się kamienie i trafione konie szwoleżerów jęcząc stanęły dęba. Foja! Foja! Zakrzyknął oficer, wyjmując pistolet. Huknęło. Kłęby dymu okryły placyk, po czym rozległ się jazgot tłumu. Krom jednym susem wskoczył na biurko, rzucił się przez okno, tłukąc szybę i upadł na daszek nad kuźnią. Wstał szybko i wziął rozbieg. Z całej siły odbił się od daszku i przeleciał nad szeregiem wojska wprost w dym i stłoczonych ludzi. Wpadł w tłum i się przewrócił. Poczuł, jak depczą po nim dziesiątki nóg. Padła kolejna salwa. Czołgał się przez chwilę, aż w końcu udało mu się podnieść. Wydostał się z zamieszania i pobiegł w stronę rynku. Zatrzymał się dopiero przy murze misjonarzy. Serce waliło mu jak młot w kuźni. W wyschniętych ustach czuł smak kurzu. Zaczął otrzepywać ubranie, lecz nie był w stanie strząsnąć z siebie błota. Dygotał, a ręce nazbyt mu drżały. Próbował uspokoić oddech, gdy z Wawelu gruchnęły trzy salwy armatne. Bezwolnie zgiął się w pół. Po chwili rozległ się odgłos trąbek wojskowych i walenie w werble. Gdy zbliżył się do wylotu grodzkiej, zobaczył szeregi wojska rozstawiające się u stóp wzgórza wawelskiego. Ruszył ulicą. Przez chwilę zastanawiał się, dokąd iść. Wiedział, że na razie nie może wrócić na Stradom. Jedyne, co przyszło mu do głowy, to udanie się do Hipolita na Klepasz. Może jeszcze nie wyjechał z miasta. Całe rzesze mieszkańców śpieszyły w stronę Wawelu, zaciekawione hukiem armat. Z bramy kamienicy wyłonił się zasuszony starzec w surducie, a za nim towarzysze z jakimś potężnym kufrem. No prędzej, do diaska! Zaryczał staruszek. Śpieszno mi na herbatę pod barany. Od Potockich z balkonu lepiej mi będzie oglądać ten cyrk. Krom się zorientował, że ów starzec to znany wszystkim w Krakowie generał Chłopicki. Wreszcie pozbył się tego balastu, żegnam! Staruszek zamachał laską i podszłapał w kierunku pałacu pod baranami. Mężczyźni unieśli bagaż na wóz. Dopiero po chwili do Maxa dotarło, że to żaden kufer, tylko coś, co już kiedyś widział. Skrzynia kasy salinarnej z kopalni w Wieliczce. Po raz kolejny pieniądze uciekały mu sprzed nosa i nic nie mógł na to poradzić. W Kromie zakiełkowała nadzieja, że jeśli sprytnie to ze Zdańskim rozegrają, zdołają wydrzeć choć część łupu z rąk Dura. Zwały przeróżnych rupieci, mebli i przewróconych furmanek tarasowały wylot floriański. Mieszkańcy Krakowa, jak w transie, znosili co popadło. Kucharki i służące razem ze swoimi paniami w długich, eleganckich sukniach zbierały do wiader kawałki bruku rąbanego młotami przez rzemieślników. Na Jana zapijaczone pałpry wespół z Żydami i eleganckimi panami we frakach przewracali kupieckie wozy, by zabarykadować ulicę. Kelnerzy z pobliskich kawiarni i restauracji ustawili na tych wozach knajpiane stoliki i krzesła. Czuwali nad tym wszystkim dziesiętnicy gwardii. Sama zaś gwardia budowała umocnienia przy Pałacu Potockich. Tu i ówdzie Krom zauważył mężczyzn uzbrojonych w myśliwskie strzelby. Kto miał w domu jakąś broń prywatną, teraz paradował z nią dumnie po mieście.
1: Mirosław Zbrojewicz czyta

0: debiutancką polską powieść.
1: Bernard Gromek, Rewolterium, fragmenty.
0: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Polecamy.
0: I zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Autopromocja.
0: To już od piątku. 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry w Sopocie. W Trójce pod Księżycem opowiedzą o programie festiwalu jego dyrektorzy. A gościem specjalnym jeszcze w studiu Trójki w Warszawie będzie reżyser, którego spektakl znajdzie się w konkursie festiwalu, Wawrzyniec Kostrzewski.
6: W sobie tę historię noszę równo 20 lat i dlatego może jestem tak szczególnie szczęśliwy, że Ruda ma swój finał właśnie teraz, właśnie w takiej formie.
0: W sobotę tymczasem specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia. Barbara Marcinik, zapraszam.
7: Polecamy Trójkę pod Księżycem.
8: I scenę teatralną Trójki. Adam Wojtyszko.
7: Michał Kotański.
5: Autopromocja.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 czerwca. Jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Podziemny wstrząs w kopalni EcoPlus w Bytomiu. Nie ma kontaktu z jednym górnikiem. Protest w sprawie referendum w Krakowie odrzucony. W ocenie sądu przypadki łamania ciszy wyborczej nie wpłynęły na wynik. Donald Trump mówi, że porozumienie USA i Iranu zapobiegło nuklearnemu holokaustowi. Trwa akcja ratownicza w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu, gdzie po południu doszło do podziemnego wstrząsu. W wyrobisku pozostał jeden z pracowników, nie ma z nim kontaktu. Kilku innych wycofało się z zagrożonego rejonu, są już na powierzchni. Dwaj z nich odnieśli obrażenia, jeden ma uraz głowy, drugi uda. Na razie ratownicy nie mogą zejść pod ziemię ze względu na zwiększoną aktywność sejsmiczną. EcoPlus jest jedną z dwóch w Polsce prywatnych kopalni węgla. Działa od 2010 roku, zatrudnia blisko 400 osób. Skażona woda w jednym z wodociągów na Dolnym Śląsku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców części powiatu Ząbkowickiego przed spożywaniem wody z wodociągu Starczówek. Do odbiorców został wysłany alert RCB. Sąd oddalił protest w sprawie referendum w Krakowie. Ze względu na liczne przypadki łamania ciszy wyborczej złożył go były opozycjonista w latach PRL Edward Nowak. Sąd stwierdził, że choć doszło do przypadków naruszenia ciszy wyborczej, to nie ma dowodów na to, że miały wpływ na frekwencję i wynik referendum, w którym odwołano prezydenta miasta. Edward Nowak nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia.
10: Odniosłem takie wrażenie, że sąd przyznaje mi rację, tylko oddala protest. No jestem oczywiście rozczarowany, bo uważałem, że sprawa ma na tyle wielki ciężar gatunkowy, że rozstrzygnięcie powinno być inne. No ale jest takie, jakie jest i będę się zastanawiał, co robić dalej.
9: Były szef komitetu referendalnego Jan Hoffman, który zamierza wystartować w wyborach na prezydenta miasta, uważa decyzję sądu za słuszną.
11: Abstrahując od tego, że rzeczywiście z treści orzeczenia sądu wynika, że do jakichś naruszeń ciszy wyborczej doszło, to przypominam Państwu, że sąd podzielił te naruszenia poważne, gdzie doszło i to być może nie miało wpływu na wynik głosowania albo nie wykazano, od tego, gdzie w ogóle do naruszenia ciszy wyborczej nie doszło i tych przypadków sąd bardzo dużo wymienił, mniej więcej tak na moje oko porówno.
9: Wyrok nie jest prawomocny. Do czasu rozpatrzenia wszystkich protestów wyborczych i wydania prawomocnych orzeczeń premier nie może ogłosić daty przedterminowych wyborów w Krakowie. Miastem zarządza komisarz. Onkolodzy oraz kilka organizacji, w tym Rzecznicy Praw Obywatelskich, Finansowe i Praw Pacjenta, proponują, by w ustawie o kredycie konsumenckim było zapisane tak zwane prawo do zapomnienia. Wówczas bank nie mógłby odmówić kredytu klientowi leczonemu onkologicznie, jeśli od zakończenia terapii minęło 5 lat. Profesor Piotr Rutkowski mówi, że nie może być tak, że takim osobom odmawia się ochrony ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu i w efekcie proponuje pożyczkę na gorszych warunkach.
12: To jest gehenną dla tych osób, ponieważ szczególnie jeżeli nam zależy na profilaktyce, na wczesnym wykryciu nowotworów, który jest właśnie prawie w 100% wyleczalny, to po kilku latach możemy mówić o osobie wyleczonej. Jak przebyliśmy zapalenie wyrostka, to nie wpływa to na otrzymanie kredytu.
9: również

0: Unia Europejska rekomenduje, by państwa członkowskie nie dyskryminowały osób, które chorowały na nowotwór. Donald Trump uważa, że Izrael powinien być zadowolony z porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Dokument ma być podpisany prawdopodobnie w piątek. Dzięki niemu ma zostać otwarta cieśnina Ormus. Amerykański prezydent podczas konferencji zamykającej szczyt G7 we francuskim Evian mówił, że dzięki umowie minie największe zagrożenie dla Izraela. Co zyskuje Izrael? To, że nie zostanie wobec niego użyta broń atomowa. Tak po prostu. Powiedziałem Benjaminowi Netanyahu: Bibi, największym zagrożeniem Izraela było to, że zrzucą atomówkę w sam środek Izraela. Wystarczyłaby jedna i po Izraelu. Tylko o tym pomyśl, Bibi. Masz teraz najważniejszą rzecz, której chciałeś, więc myślę, że Izrael może być zadowolony. Powstrzymaliśmy nuklearny holokaust. Po podpisaniu ramowego porozumienia ma się rozpocząć nowa runda negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra. Na północnym wschodzie i w okolicach Trójmiasta bardzo dobra. Jedynie w Przemyślu na Podkarpaciu stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 18% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy, Adam Malecki.
3: W Orlen Basket Lize trwa piąte spotkanie finałowe o Mistrzostwo Polski. W Warszawie Legia podejmuje ekipę ze Stalu Zielona Góra i to za Stal prowadzi 48-40 do przerwy. W rywalizacji do czterech zwycięstw, przypomnę, jest remis 2-2. Na Mistrzostwach Świata Portugalia z Cristiano Ronaldo w podstawowym składzie zaledwie zremisowała 1-1 z Kongo, CR7 bez gola. O 22 rozpocznie się prawdziwa piłkarska uczta, Anglia zagra z Chorwacją. Co o tym meczu piszą i mówią na Wyspach?
4: Brytyjscy komentatorzy zgodnie podkreślają, że Anglia dysponuje jedną z najmocniejszych kadr ostatnich lat. W centrum uwagi są Jude Bellingham i Harry Kane, a wielu ekspertów uważa, że Thomas Tuchel może być trenerem, który wreszcie zamieni wielki potencjał reprezentacji na wielki sukces. Wśród kibiców w Londynie trudno znaleźć pesymistów. Jak strzelimy parę goli, to już będzie dobrze. Wygramy z Chorwacją. Jestem pewien, że wygramy, przekonują kibice z Londynu. Taki sam ton dominuje w brytyjskich mediach. Chorwacja budzi szacunek, ale nie strach. Eksperci znacznie częściej zastanawiają się nad tym, jak daleko zajdzie Anglia. Wielu przypomina jednak, że właśnie Chorwaci zatrzymali Anglików w półfinale mundialu w 2018 roku. Dlatego dzisiejszy mecz ma być nie tylko początkiem turnieju, ale także pierwszym poważnym testem drużyny Thomasa Tuchela.
3: O czym informowała z Londynu Anna Rączkowska, a na naszym krajowym podwórku polskie drużyny poznały rywali w eliminacjach do europejskich pucharów. O Ligę Mistrzów walczyć będą mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze. Kolejorz trafił na duński Aarhus, a Zabrzanie na Fenerbahce Stambuł. Trener Górnika Michał Gaszparik cieszy się z takiego losowania.
5: Ja jestem zadowolony, bo chciałem w Fenerbahce, bo wcześniej graliśmy tam jeszcze jak byłem w Trnawie. Nie wiem, ja miałem takie marzenie, że chciałem jeszcze raz zagrać na tym stadionie przeciwko mocnemu Fenerbahce, bo to są też takie wyjątkowe mecze w tym życiu, że oni mają dużo takich już doświadczonych piłkarzy, którzy grali w tych top klubach na świecie. I jest tam niesamowita atmosfera, bardzo ładny stadion. My mamy na razie okazję zagrać przeciwko mocnemu Fenerbahce z gwiazdami. To jest też takie wyzwanie dla wszystkich.
3: Mecze drugiej rundy eliminacji odbędą się 21 i 22 lipca. Lech i Górnik rozegrają je na wyjeździe. Rewanże odbędą się tydzień później. Na tym samym etapie eliminacji Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańską Vallettą, a GKS Katowice zmierzy się z lepszym z pary Hajduk Split MSK Żlina. I jeszcze kolarstwo. Słoweniec Tadej Pogačar wygrał pierwszy etap wyścigu Tour de Suisse i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Ekwadorczyk Richard Carapaz, a trzeci był Włoch Andrea Bajoli. Na 57. miejscu Michał Kwiatkowski, 136. był Kamil Gradek, a wyścig potrwa do niedzieli.
0: Noc na ogół pogodna, słaby przelotny deszcz możliwy na Pomorzu i ziemi lubuskiej. Będzie od 8 do 16 stopni. Jutro od 20 do 27. Sporo słońca, ale miejscami będzie się chmurzyć i na północy, zachodzie i w centrum przelotnie popada deszcz. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwa burza.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
7: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
8: Wejdź na pokażserce.pl.

0: www.wczesnych.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma, partner Instytut Matki i Dziecka.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Jest godzina 21:08.
4: Klub Trójki.
3: Drodzy słuchacze, w dzisiejszym Klubie Trójki nie lada zagadka, bo będziemy mówić o, uwaga, empatii międzygatunkowej. Będziemy mówić o tym, czy okrucieństwo względem zwierząt nie jest czasem zaprzeczeniem humanizmu, i też porozmawiamy sobie o tak ciekawych rzeczach jak deratyzacja humanitarna, czy dieta planetarna, czy ubój łąkowy bądź pastwiskowy. Ale też porozmawiamy o tym, czy można, nawet należy zajmować się protestowaniem przed okrucieństwem względem innych istot, które czują, które cierpią, które też mają swoje emocje, mają swoją tą głęboką, bardzo bogatą przestrzeń odczuwania. Kto dzisiaj z nami, to zaraz opowiem, ale najpierw nasi prawdziwi bohaterowie, czyli realizatorka dzisiejszego wydania Agnieszka Łukasiewicz i wydawca Wojciech Dorosz. Też przypomnę, że słuchacze mogą, a nawet powinni dzwonić do naszego wydania Klubu Trójki. Telefon nie, bez zmian, 2273. Serdecznie zapraszamy. A teraz przedstawię naszych gości. W studiu jest z nami pani Katarzyna Wypychewicz, która reprezentuje Fundację Muszika. Muszika w sanskrycie to oznacza myszka bądź szczur. Zaraz o muszicy opowiemy. Natomiast jeszcze chcę dorzucić, że pani Katarzyna jest także przedsiębiorczynią. Prowadzi w drugim pokoleniu biznes rodzinny razem z swoim młodszym bratem Koronea Family Office oraz także jest prezeską w M-magazyny. No i przy okazji zajmuje się też działaniem na rzecz zwierząt. Firma duża, bo ponad 3,5 tysiąca pracowników, także to pani Katarzyna. Natomiast jest z nami też pani Solange Olszewska, legenda, osoba, która jest filantropką, jest też laureatką nagrody Architekt Zrównoważonego Rozwoju za rok 2025. Jest przedsiębiorczynią, przypomnę tylko, że była długoletnią współwłaścicielką i prezeską firmy Solaris, to ta od autobusów, na których było logo Jamnika, pewnie wszyscy państwo pamiętają. A dzisiaj Solange Olszewska, chociaż mogłaby nic nie robić, odpoczywać na emeryturze, to założyła Zagrodę Szczęśliwych Zwierząt, o której nam Solange opowie. No i trzecia gościni nasza to Marta Korzeniak, która reprezentuje Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Marta jest także menadżerką kampanii w Otwartych Klatkach. Ta kampania to cena futra, która no, próbuje przeciwdziałać temu, żeby nie hodować zwierząt po to tylko, żeby później się ubrać w kożuch. Tymczasem przecież możemy się ubrać inaczej. Niekoniecznie futra pochodzące od zwierząt, ale też przypomnę, że Stowarzyszenie Otwarte Klatki to organizacja, która od lat pomaga zwierzętom, walczy z okrucieństwem względem nich i koncentruje się na losie zwierząt hodowlanych i zabijanych na farmach. Więc w tym gronie się dzisiaj spotykamy. No i może zacznę właśnie, można powiedzieć, od końca, czy od pani Marty Korzeniak. Pani Marto, gdybym mógł panią poprosić o opowiedzenie, jak państwo w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki podejmujecie tematy, którymi się zajmujecie.
5: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. My jako Otwarte Klatki staramy się od samego początku koncentrować na tych problemach, których skala jest bardzo duża i które są dosyć zaniedbane, tak ogólnie patrząc na ruch prozwierzęcy, czyli koncentrujemy się przede wszystkim na zwierzętach hodowanych przemysłowo. Tak jak pan redaktor wspomniał, tutaj cena futra to była jedna z naszych pierwszych, tak naprawdę pierwsza kampania, której się podjęliśmy, i ona się skupiała na doprowadzeniu do zakazu hodowli zwierząt na futra w Polsce. To się udało. W zeszłym roku taka ustawa weszła w życie i teraz jesteśmy w trakcie okresu przejściowego, czyli tego okresu wygaszania ferm futrzarskich w Polsce. Natomiast koncentrujemy się także na zmianach, które dotyczą innych zwierząt, takich jak kurynioski czy kurczaki hodowane na mięso, kurczaki brojlery. To są takie w tym momencie główne obszary naszego zainteresowania właśnie ze względu na ogromną skalę, bo jak mówimy o tych zwierzętach, to mówimy o ponad, to jest w tym momencie ponad 1,5 miliarda kur hodowanych na mięso każdego roku w Polsce i około ponad 30 milionów kur dalej żyjących w klatkach. Więc tutaj nawet jak sobie pomyślimy właśnie o zwierzętach towarzyszących,

0: czy o problemie schronisk. To są też oczywiście bardzo ważne i bardzo palące problemy, natomiast skala tutaj jest nieporównywalnie większa, a mimo wszystko znacznie mniej organizacji pracuje właśnie nad tematem dobrostanu zwierząt gospodarskich.
1: To ja może przypomnę tylko dla słuchaczy, że Otwarte Klatki zorganizowały w listopadzie 2019 roku kampanię, która odsłoniła kulisy przemysłu futrzarskiego. To była taka słynna sesja zdjęciowa, gdzie trzy znane osoby, Maja Ostaszewska, Magda Ruszczka i Tamara González-Pere, pokazały się na tle, trzymając w dłoni oskurowane zwierzę. To dokładnie była, jeśli dobrze pamiętam, norka, tak? Z tego, co pamiętam.
0: Tak.
1: I pamiętam, że państwo też wtedy zrobili badanie. Na tamtym etapie to badanie wykazało, że 73% społeczeństwa uważa hodowanie i zabijanie zwierząt dla ich futra za niedopuszczalne. Co było bardzo wysokim wskaźnikiem. No i jak widać, ta kampania dała efekt, tak? Czyli po tych paru latach udało się doprowadzić do zmiany prawa.
0: Tak, to było, no tak naprawdę z naszej strony to było 14 lat prowadzenia kampanii. Są organizacje w Polsce, które, jak Fundacja Viva, które te kampanie prowadziły jeszcze dłużej. I faktycznie to poparcie społeczne od samego początku było bardzo wysokie, ale ono rosło w miarę jak te kampanie społeczne były bardziej widoczne, jak ta świadomość społeczeństwa rosła, to poparcie również rosło i to widzieliśmy na przestrzeni lat, zwłaszcza w ostatnim roku, kiedy właśnie w zeszłym roku, kiedy już był taki bardzo intensywny okres kampanii, kiedy mieliśmy rzeczywiście ustawę w Sejmie, która była procedowana w Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt, no to tutaj zaobserwowaliśmy nie tylko takie deklaratywne poparcie dla tej ustawy, ale takie bardzo proaktywne, ponieważ ludzie z całej Polski angażowali się w pisanie maili do polityków, pisanie listów do prezydenta, przyjeżdżali na nasze protesty pod Sejm, no z każdego zakątka Polski. Łącznie prawie 40 tysięcy maili zostało wysłanych do polityków przez najróżniejsze osoby. Prezydent otrzymał prawie 2 tysiące listów, takich tradycyjnych, fizycznych listów. Także to poparcie przełożyło się na takie bardzo fizyczne i bardzo namacalne zaangażowanie.
1: No ja też przypomnę, że państwo byli bardzo aktywni, jeśli chodzi o dialog z firmami modowymi, tak, bo i Versace, i Gucci, Prada, i Michael Kors to były te marki modowe, które zdecydowały się na rezygnację z naturalnych futer w swoich kolekcjach. No i też państwo zbudowali taką koalicję ponad 1000 firm, które ten protest przeciwko zabijaniu zwierząt dla futer poparło. Mówię o roku 19 oczywiście, bo później to się na pewno jeszcze państwu udało rozwinąć.
0: Tak, tak. To była taka międzynarodowa praca międzynarodowej koalicji różnych organizacji z całego świata, które właśnie o te zmiany biznesowe też walczyły i na nie naciskały. Ale faktycznie od tego 2019 roku widzieliśmy bardzo mocny odwrót marek odzieżowych, również właśnie tych takich największych, najbardziej rozpoznawalnych, luksusowych projektantów od futer. Ten trend się zdecydowanie utrzymuje. Ostatnio dotarła do nas informacja, że Fashion Week w Mediolanie nie będzie już promował, jeszcze nie zakazał, ale już nie będzie promował na pewno futer na swoich wybiegach. Takie zakazy stosowania futer naturalnych już na niektórych tygodniach mody zostały wprowadzone. Także zdecydowanie ten trend postępuje. Też zresztą widzimy na całym świecie, że produkcja futer maleje i to jest znowu trend, który obserwujemy już od 10 lat, tak naprawdę ponad 10 lat, więc myślę, że nie ma odwrotu i przyszłość jest faktycznie wolna od futer naturalnych.
1: Świetnie, to teraz przejdziemy do kolejnej naszej rozmówczyni, ale wrócę do pani w temacie drobiu. Dobra, na to się umawiamy, żebyśmy o tych kurach nie zapomnieli i o tym, co czasami zjadamy, czyli jajka, czasami mięso tych kur, a nie wiemy, że one także mają bardzo pod górkę. To przejdę do Solange Olszewskiej. Solange, ciebie chciałbym spytać o to, skąd w ogóle pomysł na Zagrodę Szczęśliwych Zwierząt, skoro jesteś, no, kobietą sukcesu, która zrobiła wielkie przedsiębiorstwo wspólnie z mężem, gdzie nic już nie musisz robić przecież. Jesteś tak, przepraszam mówiąc, wprost bogata. No a tutaj proszę bardzo, taki plan, żeby zająć się dobrostanem zwierząt. Jak do tego doszło i czym jest Zagroda Szczęśliwych Zwierząt?
2: O Boże, o Boże, o Boże, jak to na to wszystko odpowiedzieć? Przede wszystkim bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, bo tematy obydwóch pań, którymi się obydwie inne rozmówczynie zajmują, są dla mnie też bardzo interesujące i niezwykle ważne. Także dziękuję, że będę mogła się czegoś więcej dowiedzieć i nauczyć. Ja kiedyś chciałam być weterynarzem.

0: W 1968 roku, jak zrobiłam maturę, to powiedziano mi na SGGW, że mam za krótkie ramiona i ręce do krów, do PGR-u i żebym w ogóle nie startowała, bo nic z tego nie będzie. Więc trudno, tak powiedziałam, ok. Spróbowałam dostać się na wydział lekarski, zabrakło mi punktów, bo miałam co innego w głowie niż naukę wtedy. Miałam 17 lat i potem dostałam się rok później na stomatologię i zaczęłam i pracowałam w Berlinie przy leczeniu dzieci, które boją się dentystów, czyli właściwie taka weterynaria, bo te malutkie dzieci nie są w stanie nic powiedzieć. I pokochałam to wszystko. Potem pokochałam autobusy. No i tak, i skąd ta zagroda szczęśliwych zwierząt? Więc gdzieś we mnie to drzemało z tymi zwierzętami. I dlatego prawdopodobnie do tego doszło, ale wszystko zaczęło się tak naprawdę od ciężkiej choroby mojego męża i chciałam, żeby jak wrócił po roku ze szpitala, żeby mógł dostawać żywność, nie jedzenie, tylko coś, co go naprawdę odżywi, bo mój mąż nie może sam jeść, jest karmiony bezpośrednio do żołądka. No i tak to się zaczęło. I im bardziej w to wchodziłam i obserwowałam zwierzęta, bo chciałam mieć dobre mleko, prawdziwe mleko, chciałam mieć dobre warzywa, chciałam mieć dobre jajka, im głębiej w to wchodziłam, im więcej się uczyłam, tym bardziej widziałam, jak bardzo mało wiem i jak to jest ważny temat. I tak się zaczęło to wszystko rozwijać. A trudno jest gotować dla dwóch osób, więc nadwyżki sprzedawałam w Solarisie między pierwszą a drugą zmianą, tak? Na ulicy, tak? Przed fabryką. Dlaczego nie? Bardzo to polubiłam i w pewnym momencie, no miałam tych zwierząt już trochę i pomyślałam, jak to nazwać. Nazwałam to Zagroda Szczęśliwych Zwierząt. To jest gospodarstwo, to nie jest żadne sanctuary takie, gdzie tylko się zwierzęta chroni, aczkolwiek jak będę za dużo mówić, to proszę mi przerwać.
1: Absolutnie to zrobię, proszę się nie martwić, ale na razie tak, wszyscy słuchamy z uwagą, jest to absolutnie ciekawe.
0: Więc aczkolwiek los zwierząt, właśnie los zwierząt takich, które hodowlanych, które są w strasznych warunkach hodowane, naprawdę strasznych, jest dla mnie bardzo ważny, więc nazwałam to Zagrodą Szczęśliwych Zwierząt, co nie znaczy, że my zwierząt nie zabijamy. To jest mi zarzucane. Jaka zagroda szczęśliwych zwierząt, jak pani zabija zwierzątka? Tak, zabijamy zwierzątka, ale chcemy, żeby one od momentu urodzenia do momentu odejścia, bo nie lubię innych określeń, myślę, że to jest najlepsze, do momentu odejścia, żeby były szczęśliwe i ten moment odejścia, żeby był jak to jest tylko możliwe, jak najmniej stresujący, najlepiej, żeby w ogóle nie był stresujący. Bardzo się staramy. Niestety nie udaje nam się to, ponieważ w Polsce pewne rzeczy są zakazane, a mianowicie właśnie ten ubój pastwiskowy.
1: Okej, do tego sobie zaraz wrócimy, bo właśnie o tym uboju pastwiskowym będę chciał, żebyśmy trochę porozmawiali. Aha. Tutaj przypomnę tylko, że to prawo, które na to pozwala, jest już w Szwajcarii od 2020 roku. Tam taka możliwość funkcjonuje i jest coraz dłuższa lista krajów, które na to pozwalają. W Polsce wciąż to przed nami, więc tutaj rzeczywiście apel do polityków i do tych wszystkich z Państwa, którzy mają wpływ na polityków, a nas słuchają, żebyśmy o to wspólnie powalczyli. A o co chodzi? No chodzi o to, żeby zwierzę hodowlane, na przykład krowa, wyszła na swoje ulubione pastwisko ze swoim opiekunem, do którego ma zaufanie i którego lubi. Tam jest znieczulona i uśpiona, a następnie właśnie zostaje zabita i kończy swoje życie, ale nie stresuje się, nie cierpi, nie jest, nie przeżywa tego wszystkiego, co ma miejsce w rzeźniach, gdzie dokonuje się tego uboju przemysłowego. I to jest, uważamy, humanitarne. Rzeczywiście powinno się w ten sposób do tego uboju podchodzić. Jeżeli oczywiście ktoś chce się zajmować produkcją mięsa, tak, w oparciu o hodowlę. Jeszcze jedną rzecz tylko dokończę, dorzucę, to, że Zagroda Szczęśliwych Zwierząt to nie tylko oczywiście krowy, tam są także kury oraz inne gatunki, a to, co jest na stronie internetowej tego miejsca, to, że uprawia się tam radość na grządkach, polu i w sadzie.

0: Więc rzeczywiście jest to bardzo kompleksowo zorganizowane miejsce, do którego także i słuchaczy zapraszamy.
1: Mogę coś dodać do uboju pastwiskowego?
0: Bardzo proszę, tak.
1: Bo krowy to są zwierzęta stadne. I dla krowy już sam ten transport gdziekolwiek jest największym stresem, potwornym stresem zupełnie. Niestety mnie się nie udaje tego uniknąć, no bo nie jest dopuszczony w Polsce ubój pastwiskowy. Staramy się, żeby wszystko inne odbyło się jak najmniej stresująco. Jest coś takiego, tylko mało jest ich w Polsce, że są ubojnie tak z certyfikatem ekologicznym. I tam to naprawdę się odbywa w bardzo przyzwoity sposób. To jest jedyne zwierzę tego dnia, nie widać krwi, nie ma popychania, nie ma bicia, nie ma kopania i w ogóle nie ma wielu zwierząt, tylko ona jest pojedynczo. Natomiast w uboju pastwiskowym mówi się, ach, bo to nie da się, bo to za drogo kosztuje. Ja nie uważam wcale, żeby to za drogo kosztowało. Owszem, jednostkowo kosztuje więcej, ale dla zdrowia, już nie mówię o tej krowie, tylko dla nas ludzi ma to ogromne znaczenie, ponieważ to mięso jest o wiele bardziej wartościowe. A my jednak mięso jemy i będziemy jedli, bo nie byliśmy nigdy weganami. Jestem dentystka. Mamy kły. Prawda? Nie jesteśmy tylko drapieżnikami, ale również zawsze polowaliśmy na ptaki, na ryby, na mamuty, więc potrzebujemy tego mięsa, tylko o wiele mniej powinniśmy go jeść. Potrzebujemy tego mięsa i ono jest nam potrzebne. Więc dla naszego własnego zdrowia ważne jest, żeby to zwierzę nie cierpiało. Chociażby dla nas, już nie mówiąc o dobrostanie.
0: Bardzo dziękuję. To teraz przejdziemy do naszej trzeciej gościni.
1: Tak?
0: Do pani Katarzyny Wypychewicz z Fundacji Mushika. Jak już wspomniałem, nazwę wzięto z sanskrytu, gdzie w Indiach tym określeniem określa się gryzonie, popularne myszki, szczury. Pani Kasiu, skąd pomysł na fundację i dlaczego zajęliście się humanitarną deratyzacją?
2: Przede wszystkim dobry wieczór Państwu, również serdecznie dziękuję za zaproszenie. I tak, nazwa fundacji wzięła się od myszki, szczurka i jest to związane z faktem, że Fundacja Mushika chce oddać głos tym zwierzętom, które są niechciane, zapomniane, nielubiane, często nawet nienawidzone. Tak. Dlatego pomagamy gatunkom tak zwanym niepopularnym, że tak my je nazywamy, nutrie, nietoperze, jenoty, szopy, czyli szop to jest gatunek inwazyjny w Polsce, więc musi być albo w azylu, nie może pozostać w dzikości, jeżeli gdzieś zostanie napotkany. Ale takim, myślę, że sztandarowym gatunkiem, właśnie znienawidzonym przez ludzi, często bardzo nielubianym, z bardzo trudną pozycją w naszej kulturze, jest szczur. I dlatego nasz pierwszy program, własny program Fundacji Mushika, jest poświęcony szczurom. Szerzej jest to pokojowej koegzystencji zwierząt i ludzi w miastach, ale zaczynamy od szczurów. I dlaczego się tym zajęłyśmy? Ponieważ obecnie w prawie istnieje obowiązek deratyzacji, ale nigdzie nie jest określane, jakie mają to być metody. Natomiast utarło się, że są to trutki i zabicie szczura trutką jest metodą okrutną. Szczury umierają w męczarniach przez kilka dni z powodu krwotoków wewnętrznych. Co więcej, te trutki przedostają się też do środowiska, przedostają się czy z nieodpowiednio zabezpieczonych karmników, czy przez inne zwierzęta, które zjedzą szczura, czy właśnie zwierzęta bezpośrednio zjadające trutki. Bardzo dużo było zatruć i ptaków, i psów trutkami. Czasem zdarzają się też zatrucia dzieci. Dlatego chcemy pokazać naszą humanitarną deratyzacją, że deratyzację można wykonywać zgodnie z prawem, w sposób etyczny, humanitarny i bezpieczny dla środowiska.
0: Też Państwo protestują przeciwko temu, żeby nie używać tak zwanego przylepca, lepu, tak, na gryzonie. Proszę też powiedzieć parę zdań na ten temat.
2: To też jest niehumanitarna metoda i lepy można kupić w każdym markecie. Polega to na tym, że zwierzę zostaje zwabione, bo one też mają atraktanty, czyli przyciągają zwierzęta. Zdwabiona do takiej pułapki, przykleja się i już nie może się odkleić. No i jak możemy sobie wyobrazić, jest to również okrutna śmierć. I tu tak samo, jeżeli komuś nie zależy tylko na losie szczurów, ale tu przylepiają się też inne zwierzęta, w tym ptaki chronione. No i chcemy zakazu

0: stosowania lepów. Zbieramy podpisy pod petycją razem z Fundacją Ekostraż z Wrocławia. Mamy już kilkanaście tysięcy i będziemy się starali zakazać stosowania tej metody w Polsce czy produkcji i importu lepów.
1: To, co warto dorzucić, że państwo zrobili już taką pokazową humanitarną deretyzację w Zakonie Dominikanów na Freta w Warszawie. To warto podpowiedzieć słuchaczom, tym zwłaszcza, którzy są wierzącymi katolikami, że encyklika papieża Franciszka Laudato Si mówi o tym, że Ziemia jest powierzona nam, homo sapiens, nam ludziom i no, nie wolno nam, jako osoby wierzące, powodować cierpienia innych gatunków, zwłaszcza jeżeli to jest no, okrucieństwo, które powodujemy. Więc ta deratyzacja u Dominikanów, to proszę trzy zdania, bo to bardzo ciekawe, że państwo to zrobili.
0: Tak, przede wszystkim to, co pan powiedział, bardzo się zgadza z misją Fundacji Muzyka, bo my właśnie, stąd nasz program o współistnieniu, pokojowym współistnieniu ludzi i zwierząt w miastach. I dlaczego klasztor Dominikanów? Wybieraliśmy różne budynki i żeby pokazać, że można to zrobić w różnych miejscach. Budynek o tak długiej historii jak klasztor na Freta na pewno pokazuje, że jeżeli tam możemy uszczelnić budynek w sposób, żeby gryzonie się do niego nie dostały, możemy to zrobić wszędzie, bo uszczelnialiśmy też bardzo duży blok mieszkalny, gdzie musieliśmy uszczelnić ponad setkę piwnic, Urząd Marszałkowski, przedszkole, budynek ekostraży właśnie w fundacji, z którą też współpracujemy. Więc chcieliśmy pokazać, że tą etyczną deratyzację można wykonać w bardzo różnych miejscach, w zupełnie innych uwarunkowaniach.
1: Teraz ostatnie pytanie do pani. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy miał chęć, żeby w swojej wspólnocie mieszkaniowej przeprowadzić taką deretyzację, to rozumiem, że może się zgłosić do państwa, a państwo spróbują pomóc.
0: Tak, możemy pomóc tutaj naszym know-how, czy w drugiej fazie deratyzacji też możemy odwiedzić taki budynek, bo zakończyliśmy pierwszy etap, ale na stronie jestemszczurem.pl zebraliśmy bardzo dużo materiałów, żeby pokazać, jak każdy może wykonać to samodzielnie, bo to, co jest w tej metodzie najlepsze według nas, to jest to, że jest to metoda bardzo łatwa, tania i każdy może to wykonać samodzielnie, plus ekologiczna, bo nie używamy żadnych toksycznych substancji, jak te, które są w trutkach.
1: Bardzo dziękuję. No i teraz przejdziemy sobie powolutku do kur, bo to zapowiedziałem, czyli wrócimy do Marty Korzeniak, ale pani Marto, zanim o tych kurach w klatkach pani opowie, to chciałem, żeby pani sięgnęła i dotknęła tematu empatii międzygatunkowej. Bo to jest, zgodnie z definicją, zdolność do rozumienia, wczuwania się i współodczuwania emocji istot należących do innych gatunków niż człowiek. No, w szczególności też tych gatunków, które zjadamy, bądź które hodujemy po to, żeby zjeść niekoniecznie je same, ale na przykład ich produkt, czyli mleko, ser bądź jajko. Jak to jest z tymi kurami, pani Marto?
2: Tak, no ja się tutaj zgadzam i podpisuję obiema rękami, że ta empatia międzygatunkowa, ona jest bardzo widoczna właśnie nie tylko jak myślimy o zwierzętach towarzyszących, ale to widać poprzez różne działania, poprzez badania opinii społecznej, że my tę empatię jako społeczeństwo mamy też do innych gatunków. I kury myślę, że też tę empatię wzbudzają, aczkolwiek no są też różne badania, które wskazują na to, że łatwiej nam jest mimo wszystko jako ludziom empatyzować z ssakami, ponieważ ssaki mają bardziej wyrazistą mimikę, bardziej przypominają też to, jak te takie miny czy wyrazy pyska twarzy, które znamy właśnie od naszych psów czy kotów, więc to jest na pewno łatwiejsze, ale nie oznacza to, że tej empatii do ptaków na przykład czy innych zwierząt nie odczuwamy. Jak chodzi o kury, to myślę, że na przestrzeni ostatnich lat dokonała się bardzo duża zmiana w polskim społeczeństwie, jak chodzi zarówno o świadomość tego, w jakich warunkach kury żyją, jak i to taką właśnie chęć, żeby te warunki jak najbardziej poprawić. No i to się właśnie odzwierciedla w działaniu. Ludzie pokazali, że nie będą kupować jaj schowoklatkowego. To z kolei zaskutkowało tym, że już ponad 20 sieci supermarketów albo całkiem wycofało, albo w trakcie wycofywania takich jaj ze sprzedaży. Liczba kur w klatkach też od zeszłego roku już o 4 miliony mniej kur w klatkach w Polsce żyje, więc też widzimy, że jest taki trend spadkowy. Jak chodzi o odsetek kur w klatkach, to też jak my zaczynaliśmy naszą kampanię w 2014 roku, to prawie 90% kur hodowanych w Polsce na jaja było trzymanych w klatkach. W tym momencie jest to nieco ponad 60%. Także ta zmiana się zdecydowanie dzieje i tutaj Polacy o kurach nie zapominają.

0: na całe szczęście.
1: No i świetnie. To bardzo, to dobre wiadomości nam pani przekazuje. Jeszcze do pani wrócimy, ale mamy głos ze strony naszej słuchaczki. Pani Ewa z Podkarpacia się do nas dodzwoniła i wiem, że będzie chciała upomnieć się o ryby. Pani Ewo, bardzo proszę.
2: Dobry wieczór. Najpierw powiem, że ludzie lubią o sobie myśleć, że są lepsi od zwierząt, a nie są. I powiem właśnie o rybach, bo w ogóle bardzo rzadko się mówi o rybach. Są wędkarze, którzy łowią ryby i mówią, że to jest ich sposób obcowania z naturą. I niektórzy mówią, że po złowieniu ryby wrzucają ją z powrotem do wody i są dumni z tego, że nie zabijają tych ryb. A ja sobie myślę, przecież ta ryba ma rankę w pyszczku, prawda? Czy ona z tą ranką może jeść później? Czy w ogóle te ryby przeżywają później przez dłuższy czas takie spotkanie z rybakiem? Czy te ranki na przykład nie przyczyniają się do jej śmierci, bo może taka ranka ulegnie zakażeniu albo coś? No i jeszcze w dodatku stres. Taka rybka wypłynęła sobie coś zjeść, a tu coś jej, ten jej posiłek zakłóca. Może ta ryba będzie miała traumę na przyszłość. Więc dla mnie łowienie ryb dla rozrywki i jeszcze chwalenie się, że to jest obcowanie z naturą, to jest jakiś totalny absurd. Pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy pani Ewo i dziękujemy, bo wiadomo, ryby głosu nie mają, ale dzięki pani mają. Także dzięki za to. Przechodzimy do pana Marka. Panie Marku, jeszcze drugi głos, a później będziemy wracać do naszych rozmówczyń. Panie Marku, bardzo proszę.
3: A czy jestem na antenie?
1: Tak, jest pan na antenie, słuchamy pana.
3: Jejku, mam plagę szczurów i po prostu nie wiem, jak tego się wyzbyć. Nawet nie chcę truć. Miałem plastry. Jest to bardzo tragiczna śmierć dla tego zwierzęcia. Ale jak się mam tego pozbyć? Czy jakieś rośliny sadzić? No nie mam pojęcia, jak... Po prostu
1: Panie Marku, zaraz odpowiemy, ale rzeczywiście od razu sugeruję, że pan sobie znalazł stronę Fundacji Musika i pewnie też będzie szansa na wsparcie dla pana, ale skoro pytanie konkretne o to, jak sobie z plagą szczurów poradzić, to od razu płynnie przejdziemy szybko do pani Katarzyny, żeby odpowiedziała.
4: Przede wszystkim, panie Marku, bardzo dziękujemy, że pomyślał pan o szczurach w ten sposób i że właśnie nie chce pan ich truć i szuka pan alternatywnych rozwiązań. Nie chcemy też tutaj zabierać czasu antenowego na konkretne porady, bo musielibyśmy poznać, jaka dokładnie jest sytuacja, którędy one mogą wchodzić i to powymaga poznania.
1: Konkretne porady zawsze w cenie, więc bardzo proszę.
4: Żeby sobie poradzić ze szczurami w danym budynku, musimy rozpoznać... Którędy i po co tam wchodzą. I dopóki tego nie poznamy, bardzo trudno jest wyprosić tych gości w sposób etyczny. Ale myślę, że najlepiej co możemy teraz zrobić, że właśnie zapraszamy na stronę fundacji, czy jestemszczurem.pl i do kontaktu z nami. I jeżeli dokładnie pan nam opisze tą sytuację, myślę, że będziemy w stanie pomóc i jako fundacja, i też firma, która pomagała nam robić etyczną deratyzację w bardzo różnych budynkach z zupełnie różnymi warunkami. Ma 15 lat doświadczenia w tym i praktycznie nie było budynku, w którym nie udało się tego zrobić. Zdarzały się sytuacje, że musieli wrócić jeszcze raz po kilku miesiącach i uszczelnić jeszcze miejsca, których nie uszczelnili za pierwszym razem i że coś przeoczyli. Dlatego zapraszam do kontaktu i jak poznamy dokładnie tą sytuację, to myślę, że będziemy w stanie pomóc.
1: Super, bardzo dziękuję. Wydawca Wojciech Dorosz przekazał, że nasz słuchacz, pan Marek, ma gospodarstwo rolne, więc pewnie tam jedzenia jest całkiem sporo dla naszych milusińskich gryzoni.
4: Tak, i to jest zupełnie inny wtedy sposób i podejście musimy zastosować niż podejście na przykład w bloku mieszkalnym czy w klasztorze. Ale, ale znamy też na to sposoby i bardzo chętnie nawiążemy też nową współpracę.
1: Świetnie. To ja będę wracał do tego wątku empatii międzygatunkowej. Przypomnę tylko, że Organizacja Narodów Zjednoczonych co prawda nie posiada jednolitej konwencji, która by się upominała o gatunki wysokoczujące, nie będące ludźmi, aczkolwiek no, zajęła się tym tematem. Mamy kilka dokumentów, w tym na przykład konwencję CITES, która upomina się o to, żeby nie być okrutnym względem zwierząt, żeby zająć się też tą empatią poprzez zarządzanie właśnie dobrostanem zwierząt. No i są także wytyczne, a nawet próby podjęcia działań na rzecz standardu międzynarodowego, chociażby powstaje powszechna deklaracja praw istot czujących, trwają nad nią prace dokumentów.

0: Dokument ten nie ma na dziś mocy prawnej, ale próbujemy się wokół tego dokumentu jako ludzkość zorganizować po to, żeby no, zwyczajnie te inne gatunki nie były krzywdzone. Dodam tylko, że niektóre kraje, na przykład Indie, przyznały delfinom i innym waleniom i waleniowatym prawa podobne do praw ludzkich. Podobnie jeśli chodzi o Nową Zelandię, nadała status osób prawnych osobom nie będącym ludźmi, a będącym istotami wysokoczującymi. Więc dużo się dzieje na gruncie prawa międzynarodowego, na gruncie standardów międzynarodowych. No a życie życiem, no i trzeba też coś robić, więc ja wrócę do Solange Olszewskiej. Bo to, co robisz u siebie, to też zajmujesz się w ramach Zagrody Szczęśliwych Zwierząt budową sieci ośrodków, współpracując z naukowcami z innych państw europejskich. Może parę zdań na ten temat.
1: To za dużo powiedziane. Zaraz powiem tylko, bo tak, przede wszystkim też mam gospodarstwo rolne i na pewno się zgłoszę, bo też mamy ten problem ze szczurami, także bardzo jestem wdzięczna, już od razu się dużo nauczyłam. Teraz tak, jeśli jeszcze chciałam dwa słowa na temat tej empatii, bo my się bardzo staramy w naszym gospodarstwie przekazać właśnie tą empatię międzygatunkową. Dzieci i dorośli nie mogą u nas głaskać zwierząt, tylko obserwować, bo te zwierzęta mają swoje rodziny, też chcą wychować swoje dzieci i tym dzieciom mówimy, zobacz, ty też nie lubisz, jakby ci jakaś obca ciotka ciągle głaskała i drapała, bo takie różne nie organizacje, tylko gospodarstwa, gdzie można naprawdę dużo dotykać te zwierzęta, to wcale dla tych zwierząt nie jest to, takie tak zwane kinder zoo, to wcale dla tych zwierząt nie jest dobre i się kiepsko kończy. Ryby mamy też i ryby są chowane w bardzo dobrych warunkach u nas, ale z tą siecią to jest trochę za dużo powiedziane. Ja po prostu przez to, że mieszkam jedną nogą w Szwajcarii, a oni są, jeśli chodzi o ekologię i o dbanie o przyrodę, no dalej niż my, ale też mieli inne warunki, prawda, nie mieli nigdy wojny, nie mieli takich problemów jak w Polsce, więc ja się od nich bardzo dużo uczę i z nimi staramy się od nich uczyć i z nimi współpracować i przyjeżdżają do nas. Ja mam trzy ośrodki. Jeden to ta zagroda szczęśliwych zwierząt, od której się wszystko zaczęło i to jest takie gospodarstwo edukacyjne, które ja chcę dalej rozwijać i zrobić tam taki ośrodek multimedialny pokazujący przyrodę i co w przyrodzie jest ważne i jak się jedno i drugie uzupełnia, jak przyroda po prostu jest jednym organizmem, czy to rośliny, czy zwierzęta, czy woda, czy ziemia, to jest jeden wielki organizm.
0: To powiedzmy, że ten ośrodek jest pod Poznaniem. Czyli jest w Wielkopolsce.
1: A wszystko jest pod Poznaniem, bardzo blisko siebie. Drugi ośrodek to też jest gospodarstwo ekologiczne. Tam dopiero się wszystko zaczyna. Staramy się miejsca, gdzie kiedyś były nawet mokradła, gdzie była piękna, zdrowa ziemia, a teraz jest absolutnie susza. Wielkopolska to jest susza. Odbudować znowu ten humus poprzez nasadzenia śródpolne, poprzez retencję wody. I to jest bardzo trudny i długi proces. Ja nie jestem jedyna. Takich ludzi jest coraz więcej. To jest cudowne, którzy takie rzeczy robią, ale to jest bardzo długi proces. Dopiero za 5 lat, a właściwie za 10 będzie widać naprawdę efekty. Ale jestem przekonana, że te efekty będą, bo już po roku widać pierwsze, to jest drugie. A trzecia rzecz, to jest miejsce, gdzie ja kiedyś mieszkałam przez 10 lat i nie mieszkałam tam przez następne 10. I od niedawna otwieramy tam taki ośrodek, który się nazywa One Health, jedno zdrowie, bo tak naprawdę to właśnie to jest jedno zdrowie, jeden żyjący organizm i tam nie mamy żadnych maszyn, tam jest tylko 10 tak zwanych terapeutycznych owiec, zresztą wielkopolskich pięknych owieczek, które też się obserwuje, jak one żyją i to jest takie miejsce, gdzie cisza, spokój i obcowanie z przyrodą po prostu ludziom przemęczonym, którzy nie mogą dojść do siebie, chcą trochę ciszy, spokoju, to jest cudowne miejsce. To jest to cudowne miejsce i to wszystko, ta nazwa taka angielska, bo to jest nie tylko w Polsce, takich ośrodków jest coraz więcej. bo po prostu te nasze obecne społeczeństwa potrzebują wytchnienia.

0: zrozumienia i spokoju, bo w tym szalonym, biegnącym w takim tempie świecie po prostu nie dajemy sobie rady, zarówno dorośli, jak i dzieci. I te trzy rzeczy są ze sobą bardzo powiązane. I ostatnie zdanie, że połączyłam to fundacją. Fundację zrobiłam na prawie szwajcarskim, bo dla mnie jest bardzo ważne, żeby wszystkie środki, jakie ja mam, były przekazywane tylko na cele fundacyjne, na żadne inne, tylko na fundacyjne. I zresztą wszystko, co mam, zapisałam tej fundacji. Ona się właśnie tak nazywa, tak samo One Health. I chciałabym, żeby to działa głównie lokalnie, bo chciałabym, żeby ci ludzie, którzy z nami budowali te autobusy, to było 2,5 tysiąca ludzi plus ich rodziny, chciałabym bardzo tym ludziom, tym ludziom, ale innym też to pozostawić, jak już mnie nie będzie i urośnie na mnie drzewko.
1: Wspaniale, i dlatego właśnie nazywamy panią filantropką, która naprawdę zasłużyła na nagrody. Jedną z nich dostała pani właśnie jako architektka zrównoważonego rozwoju, więc teraz jeszcze udowadnia pani, że to miało sens. Ale przechodzimy, dzięki za to, przechodzimy do Katarzyny Wypychewicz. Jeszcze raz przypomnę, Fundacja Musika, bo wy też tworzycie sieć ośrodków, znaczy sieć organizacji pozarządowych, które się wzajemnie wspierają, które wzajemnie zajmują się dobrostanem zwierząt. Bardzo proszę o tym opowiedzieć.
2: Tak, myślę, że tutaj tu również to sieć to jest już bardzo formalne słowo. My raczej prowadzimy współpracę z wieloma azylami i organizacjami pozarządowymi. I taki był pomysł najpierw Fundacji Musika też, żeby dawać granty innym organizacjom. I to początkowo miało być głównie wsparcie finansowe.
1: A dajecie te granty dlatego, ponieważ jest pani przedsiębiorczynią i po swoich rodzicach wraz z bratem przejęła pani przedsiębiorstwo całkiem spore i rozumiem, że tym bogactwem swoim chcecie się dzielić z innymi.
2: Tak można powiedzieć. Od lat interesuję się efektywnym altruizmem, który teraz ma trochę też złą sławę, ale sam przekaz tego, że jeżeli masz możliwość w jaki sposób zarobić środki, które pozwolą mieć większy wpływ na świat, to może to jest dobra droga, by to zrobić i wtedy użyć tych środków w jak najbardziej efektywny sposób. Czyli pomyślałam, że w mojej sytuacji, gdy mam dostęp do takich środków finansowych, to może być najbardziej efektywny sposób pomocy, nie otwierać dzisiaj mojego własnego azylu, tylko wspomóc inne azyle oraz inne świetne, a w Polsce mamy mnóstwo świetnych organizacji pozarządowych, organizacje pozarządowe, gdzie są już kompetencje, pomysły, umiejętności, a to, czego im brakuje, żeby się rozwijać, to są właśnie finanse.
1: Pani Kasiu, to parę przykładów takich organizacji proszę podać, które udało się wam skupić wokół siebie.
2: Na przykład Nutriowisko. To jest azyl dla nutrii w Rybniku, który współtworzymy z jeszcze jedną fundacją, naszym głównym partnerem, i miastem Rybnik. Tu jesteśmy bardzo dumni właśnie z tej współpracy, że zaangażowało się z nią też miasto. Jest to azyl Ktosiowo pod Warszawą. To jest azyl dla zwierząt gospodarskich. I to, co Dziki Projekt, więc jest kilka tych. W Dzikim Projekcie budujemy wolierę dla nietoperzy.
1: I mamy woliery? Co to jest?
2: To jest ta klatka dla... Klatka, gdzie mogą mieszkać ranne nietoperze w czasie rehabilitacji. Tak, Fundacja Dziki Projekt je rehabilituje, a my pomogliśmy budować wolierę, bo naszym pomysłem jest to, że nie dajemy grantów na działalność statutową, tylko na możliwości rozwoju.
1: Czyli mówiąc językiem potocznym, szpitale dla nietoperzy robić wspólnie.
2: W Dzikim Projekcie, robimy szpital dla nietoperzy, ale na przykład wyposażamy też gabinety weterynaryjne, czy w Ktosiowie budujemy domek edukacyjny, gdzie będą prowadzone zajęcia edukacyjne zarówno dla dzieci, jak i dla urzędników. I to jest też jeden z naszych dużych obszarów, edukacja. I tu z organizacją Prawnicy na Rzecz Zwierząt robimy programy szkoleniowe. I to też jest organizacja, która miała świetny pomysł, żeby szkolić policjantów z ustawy o ochronie zwierząt. I też to, czego brakowało, no to właśnie środki finansowe na to. I już wspólnie przeszkoliliśmy kilka tysięcy funkcjonariuszy policji w Polsce. Więc to są tego typu projekty współpracy z innymi organizacjami.
1: Super, pani Kasiu. Dla wszystkich, którzy nas słuchają i są bardzo bogaci, polecamy, żeby swoje bogactwo rozdać, najlepiej na takie cele. Ale

0: Przechodzimy jeszcze do pani Marty Korzeniak. Pani Marto, bo przez sferę publiczną przetoczyła się ostatnio dyskusja wokół ustawy łańcuchowej. I przypomnę, w ramach pierwszej próby jej przyjęcia została ona zawetowana przez pana prezydenta. Natomiast w ramach drugiego podejścia no już się ją udało przyjąć. Mam nadzieję, tym razem już pan prezydent jej nie zawetuje. Przypomnę, głosowało za tą ustawą 381 posłów i posłanek. Przeciw było 21 posłów i posłanek, gdzie w tle jest właśnie no, pewien konsensus ponad podziałami politycznymi, żeby nie trzymać na łańcuchu, na uwięzi psów, kotów, żeby mieć dla nich humanitarne miejsca, duże kojce, gdzie mogą przebywać. Mogą pani skomentować ten proces walki o to, żeby w ogóle ta ustawa łańcuchowa doczekała się przyjęcia i do polskiego porządku prawnego? Jak tutaj działaliście?
1: Znaczy my jako Otwarte Gadki nie działaliśmy przy tej ustawie, ponieważ no my się nie zajmujemy zwierzętami towarzyszącymi, ale obserwowaliśmy bardzo bacznie z tego względu, że tak naprawdę prace nad tą ustawą szły równolegle do ustawy dotyczącej zakazu hodowli zwierząt na futra, więc tutaj mogę skomentować od takiej strony bardziej samego procesu i jak ten kompromis był wypracowywany, bo to myślę, że jest warte uwagi i że jest pewnym ewenementem, jak chodzi o polską politykę. Odkąd powstała rzeczywiście Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt, ona powstała 2 lata temu, po raz pierwszy w historii polskiego parlamentu, to faktycznie widzimy, że tam są osoby z różnych partii ponad podziałami, które próbują te kompromisy wypracować. I przy łańcuchach, no mam nadzieję rzeczywiście, że tym razem, biorąc pod uwagę, że tutaj przedstawiciele Kancelarii Prezydenta też brali udział w posiedzeniach komisji i też się angażowali we współtworzenie tego projektu, który miał być ponad podziałami. Patrząc też na to, jak duże poparcie na sali plenarnej ten projekt uzyskał, no to bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym prezydent nie podpisuje tej ustawy. Ustawa o zakazie hodowli zwierząt na futra cieszyła się poparciem 339 posłów, więc tutaj mamy jeszcze 40 osób więcej. Także no, bardzo mam nadzieję i naprawdę byłabym bardzo zdziwiona, gdyby prezydent tej ustawy nie podpisał, bo to jest zdecydowanie też jeden z takich palących problemów. Ja zresztą też dla mnie dosyć osobista sprawa, sama mam psa z łańcucha, którego ściągałam swoimi rękami, więc też już się tego końca łańcuchów nie mogę doczekać.
0: No, my chyba wszyscy też, ale przypomnę tylko, że ta ustawa objęła nie tylko psy, ale także koty. Przypomnę, że ich jest ogromna ilość. To są nasze ulubione zwierzęta towarzyszące. A chodziło o prostą rzecz, żeby te zwierzęta miały swobodę normalnego poruszania się na ogrodzonym terenie, załatwiania swoich naturalnych potrzeb, żeby miały dostęp nieskrępowany do żywności i do wody. No, żeby zwyczajnie mogły normalnie funkcjonować, a nie były zamknięte bez dostępu do światła czy bez dostępu do przepływu powietrza w miejscach, które po prostu były dla nich cierpieniem, miejscem, gdzie doświadczało owego okrucieństwa. Także trzymajmy kciuki za tą ustawę. Ja wiem właśnie, że państwo jako Otwarte Klatki bardzo aktywnie obserwowaliście ten proces, stąd to pytanie. Natomiast chciałem tylko dorzucić, że no, mamy długą listę państw, gdzie już to się udało. Słowenia chociażby z państw europejskich regulacje przyjęła bez w ogóle żadnej debaty jakiejś ostrej wśród polityków. Była przyjęta tam regulacja jednomyślnie. No oby więcej takiej jednomyślności w Polsce. Dobrze, to teraz przechodząc na chwilkę do pani Katarzyny Wypychewicz, to jeszcze mam pytanie na temat tego, jak i w ogóle co panią jako przedsiębiorczyni zmotywowało do tego, żeby zająć się Fundacją Musika. Bo znowuż, pani nie musi, pani ma świetnie prosperujące przedsiębiorstwo, zresztą nie jedno, tylko przynajmniej dwa. Dlaczego taka decyzja?
2: Myślę, że tutaj chyba był odwrotna kolejność też moich tożsamości, bo dla mnie przede wszystkim, jeszcze zanim zajęłam się biznesem, ważne były zwierzęta, czyli od bardzo wczesnego dzieciństwa, podobnie jak pani Solarz, też marzyłam o tym, żeby być weterynarzem. Gdzieś po drodze to się rozeszło też trochę ze względów praktycznych. Kiedyś też inaczej się podchodziło do weterynarii i to marzenie nie zostało zrealizowane, ale od zawsze wiedziałam, że będę chciała pomagać zwierzętom i jedynym pytaniem było, w jaki sposób to będę robić. i

przez te długie lata to był czy właśnie adoptowanie zwierząt, które potrzebowały domu, czy później wolontariat, czy potem w sposób niesformalizowany.

0: i dzielić się takim know-how między organizacjami. Więc myślę, że założenie Fundacji Mushika to jest tylko inny sposób realizowania tej pomocy zwierząt, która od zawsze była gdzieś we mnie.
1: Pięknie. To teraz przechodząc do ciebie, Solange, my akurat Solange się znam od lat, więc pozwalam sobie na ty. To ty podobnie jak pani Kasia, prowadziłaś ogromne przedsiębiorstwo, sprzedałaś je, masz mnóstwo pieniędzy. Co, jakbyś tak teraz powiedziała słuchaczom, co było takim momentem decyzji, że ta Zagroda Szczęśliwych Zwierząt ma powstać? Co cię do tego skłoniło?
2: No właśnie ta choroba mojego męża.
1: Okej, czyli doświadczenie indywidualne, cierpienia.
2: Tak, indywidualne, ale myśmy jeszcze przez cały czas, znaczy bardzo, bardzo się czuję, że bardzo podobnie myślę jak pani od Fundacji Michiko.
1: Pani Kasia.
2: Ja przez cały, pani tak, przez całe życie coś tam robiłam dla tych zwierząt. W Solarisie też wspomagaliśmy schroniska dla zwierząt, staraliśmy się, no tam różne rzeczy robić i potem po prostu przez to, że zbliżyłam się poprzez chorobę męża do hodowli zwierząt, zobaczyłam, jak to naprawdę wygląda. Być może wiedziałam też wcześniej, ale już na własne oczy coraz więcej, coraz bliżej, pomyślałam sobie, że tak to nazwę właśnie Zagroda Szczęśliwych Zwierząt. I to miało być na początku malutkie, bardzo malutkie. Powiedziałam, nigdy w życiu nic wielkiego. I teraz to się jakoś mi rozrasta i zdaje się, że następnym etapem będzie nie tyle otwarcie szkoły, co takich kursów ekologii, ale nie tylko pod kątem zwierząt, ale w ogóle przyrody. A jeśli chodzi o zwierzęta, to w styczniu tego przyszłego roku chciałabym zrobić konferencję naukową na temat dobrostanu zwierząt hodowlanych, bo myślę, że ten temat, tak jak tutaj żeśmy dzisiaj słyszeli i uważam, że to jest w ogóle bardzo ważne, że ta audycja się odbyła. Myślę, że ten temat jest jednak dosyć po macoszemu traktowany, aczkolwiek z drugiej strony widzę, że coraz bardziej się oddolna jest taka, oddolna reakcja i oddolna chęć jakichś zmian, że tak dłużej być nie może, że zwierzęta cierpią tak samo jak my i tak jak pani mówiła o tym, co, o tej encyklice, tak, to było papieskiej, że dostaliśmy tę ziemię w opiekę i powinniśmy się nią opiekować, a nie niszczyć. To bardzo mi się to podoba.
1: Bardzo dziękuję. I teraz na koniec przechodzę do Marty Korzeniak. Pani Marto, no pani nie jest przedsiębiorczynią i pani miała pewnie inne motywacje, ale bardzo chętnie poznamy pani historię. Dlaczego pani się zaangażowała w Otwarte Klatki? I też pytanie na koniec do pani. Jaki ma pani teraz, co macie na celowniku? Bo już o kurach było już o innych zwierzętach, tych na futrach hodowanych, gdzie się udało całkiem sporo zrobić. Co dalej? Jakie macie plany?
3: No ja tutaj bardzo rezonuję z tym, co też moje przedmówczynie powiedziały. Też u mnie całe życie te zwierzęta były obecne. Się tak zawsze śmieję, że zawsze są te dzieci, które przynoszą te nieszczęsne gołębie do domu znalezione. I to ja byłam też jednym z tych dzieci, które przynosiły te gołębie na potęgę. Natomiast już taki bezpośredni powód dołączenia do Otwartych Klatek dla mnie to było po prostu obejrzenie dokumentu, filmu dokumentalnego o przemyśle futrzarskim, który to była ta ekranizacja zorganizowana właśnie przez Otwarte Klatki w Krakowie. Poszłam obejrzeć ten film z taką myślą, że po prostu przyjdę, wrzucę tam coś do puszki i czegoś się dowiem. Ale tak mną wstrząsnął ten film, że stwierdziłam, że muszę zrobić coś więcej niż tylko wrzucić 20 zł do puszki. I tak to się zaczęło. I później dołączyłam najpierw do wolontariatu, później już dostałam pracę w Otwartych Klatkach i tak już od ponad 7 lat pracuję właśnie do tej pory nad kampanią na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futra. Teraz już trochę zmieniam kierunek. No i trochę sobie też nie wyobrażam innego życia. Ostatnio też zakończyłam kurs na technika weterynarii, właśnie żeby trochę bliżej tych zwierząt być. Więc bardzo rezonuję z tym, co tutaj też panie powiedziały. Natomiast jak chodzi o otwarte klatki i nasze cele, no to nie ukrywam, że jesteśmy w takim punkcie, gdzie zakończyła się tak naprawdę jedna z największych kampanii, jakie prowadziliśmy od wielu lat, więc trochę takiej reorganizacji jest przed nami, czy znaczy już to jest tak naprawdę w trakcie od kilku miesięcy.

0: miesięcy. Jak chodzi o kury, no to to będzie dalej jeden z naszych głównych fokusów, że tak powiem, ponieważ mimo, że ten odsetek kur w klatkach drastycznie zmalał przez te ostatnie kilka lat, no to dalej mówimy o ponad 30 milionach kur, które są w klatkach, ponieważ no część jajek jest przeznaczona na eksport, tutaj jest jeszcze wiele problemów, które musimy rozwiązać, no i oczywiście cała praca nad polepszeniem dobrostanu kur hodowanych na mięso. Tutaj tak naprawdę jesteśmy na samym początku. My już podejmowaliśmy pierwsze próby i pierwsze działania, żeby coś w tym kierunku zrobić, natomiast ta skala jest tak ogromna, że na razie no jesteśmy na początku tej drogi i tutaj są kraje, które już poczyniły naprawdę ogromne postępy. Tak na przykład kilka miesięcy temu Norwegia zadecydowała o wycofaniu szybko rosnących ras.
1: Musimy kończyć, bo zaraz serwis...
0: To tylko dokończę także... zdanie. Dokończę tylko zdanie, że będziemy działać po prostu dla kurczaków hodowanych na mięso, bo już w Europie kroki ku temu są i my też w tym kierunku będziemy szli.
1: Wspaniale. Bardzo dziękuję. Przypomnę, podobnie. Byli z nami Katarzyna Wypychewicz, Fundacja Musika, Marta Korzeniak, Otwarte Klatki oraz Solange Olszewska, Zagroda Szczęśliwych Zwierząt. Prowadził Kamil Wyszkowski. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
2: Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent Warszawy wnioskuje o zmiany w zarządzie spółki prowadzącej Szpital Południowy. Nagroda Sacharowa jest dla mnie bardzo ważna, mówi Andrzej Poczobut. Odebrał ją dziś w Europarlamencie. Unijne kraje poparły utworzenie wojskowego Schengen. Dotychczasowe ustalenia audytu w Szpitalu Południowym wskazują na nieprawidłowości, które powinny skutkować odpowiedzialnością personalną, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa przez radnego i lekarza Dawida Kacprzyka, który w rok zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Prezydent Warszawy przekazał w mediach społecznościowych, że zawnioskował o zmiany w zarządzie spółki prowadzącej placówkę. W tej sprawie prokuratura podjęła z urzędu czynności sprawdzające działanie SOR-u w Szpitalu Południowym. Szpital wypowiedział umowę z lekarzem i przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Był w białoruskim więzieniu, gdy dowiedział się, że został laureatem Nagrody Sacharowa. Andrzej Poczobut odebrał ją dziś w Parlamencie Europejskim. To najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie praw człowieka oraz walki o wolność przyznawane przez Unię Europejską. Andrzej Poczobut mówił wieczorem w TVP Info, że nagroda ma dla niego ogromne znaczenie.
5: Byłem bardzo wzruszony, to jest bardzo ważna nagroda i to też był sygnał, że nie zważając na czas, który upłynął od momentu mojego aresztowania, od momentu mojego skazania, o mnie nadal się pamięta i nie tylko Polacy na Białorusi pamiętają, nie tylko w Polsce o mnie się pamięta, ale też w Unii Europejskiej.
4: Parlament Europejski przyznał Andrzejowi Poczobutowi nagrodę w październiku 2025 roku. Wiosną tego roku polski działacz został zwolniony przez reżim w Mińsku. Unijne kraje poparły utworzenie wojskowego Schengen. Chodzi przede wszystkim o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. To przygotowanie do ewentualnego konfliktu z Rosją. Teraz rozpoczną się negocjacje unijnych krajów z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.
6: Biurokracja i procedury krajowe powodują, że już teraz czołgi czekają na granicach, podobnie jak żołnierze. Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje i do 45 dni. Zgodnie z propozycją komisji procedury mają być skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń. Kraje członkowskie zmieniły propozycję komisji, by jeszcze bardziej usprawnić podejmowanie decyzji. Zdecydowały, że same będą mogły uruchomić procedury po otrzymaniu wniosku od jednego lub kilku państw, bez czekania na wniosek Komisji Europejskiej. Kolejny problem to zniszczone drogi i nieremontowane mosty i tu kluczowe będą inwestycje w infrastrukturę. Przepisy dotyczące wojskowego Schengen mają być przyjęte do końca tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Nowa droga wjazdowa do Zakopanego otwarta. Niemal 350-metrowy odcinek pozwala kierowcom zjechać bezpośrednio z ronda imienia Klimka Bachledy na Zakopiance w rejon dworca i centrum miasta. Samorządowcy liczą, że dzięki temu uda się

0: by odciążyć często zakorkowany wjazd do Zakopanego, mówi wiceburmistrz miasta Bartłomiej Bryjak.
1: Bywają takie dni w Zakopanem, gdzie wszystko stoi i na pewno 300-metrowy odcinek nowej drogi nie będzie panaceum na wszelkie problemy komunikacyjne. Natomiast z pewnością upłynni ten ruch i zwiększy przepustowość lokalnego układu komunikacyjnego.
0: Według szacunków magistratu nowa droga może przejąć nawet do 30% ruchu wjazdowego do miasta. W gdańskim zoo padła katka. Była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Miała 56 lat. W mediach społecznościowych pracownicy ogrodu pożegnali wiekowe zwierzę. Katka była dla nas kimś więcej niż tylko podopieczną. Przez lata stała się częścią naszej codzienności, naszej pracy i naszej ogrodowej rodziny. Zostawiła po sobie niezliczoną ilość wspomnień, wzruszeń i chwil, do których będziemy wracać jeszcze przez długie lata. Czytamy we wpisie pracowników gdańskiego zoo. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Nocą od 8 do 16 stopni słaby przelotny deszcz popada na Pomorzu i ziemi lubuskiej. Jutro od 20 do 27 stopni sporo słońca, ale miejscami będzie się chmurzyć i na północy, zachodzie i w centrum niewykluczony deszcz. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwa burza.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
5: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
4: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
5: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
4: Mamo!
6: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór Państwu. W zasadzie nie ma w języku polskim ogłoszenia na dobrą noc, a to przecież w nocy się spotykamy i zapraszam Państwa na randeczkę z walizeczką.

Po emisji tego utworu w Trójce zakochałem się w niej na zabój, a zaraz potem miałem okazję ją spotkać i zakochałem się jeszcze bardziej. Zazunia, si jamais j'oublie, dziś na początek naszego spotkania. A teraz osoba, którą wielbię, ale nie miałem okazji nigdy z nią rozmawiać, to będzie Sade.

King of Sorrow i Shade, cudowna w każdej odsłonie. No a teraz powiem Carlos i natychmiast Państwo dopowiedzą Santana. I jak mówiliśmy kiedyś, kiedy się jeszcze spotykaliśmy wspólnie na antenie z Justyną Grabarz, zmienimy trochę klimat i tempo. Oje, Homowa.

Teraz zmienimy gitarę i gitarzystę. To był Carlos Santana i Oye Como Va, a teraz Joe Satriani w znakomitym utworze Summer Song.

Joe Satriani jak zwykle znakomity, a teraz mam dla Państwa coś innego, choć absolutnie w temacie. To będzie utwór pod tytułem Guitar Man i zespół Brett. Proszę bardzo.

No to ładne bardzo. Mam nadzieję, że Państwu też się podobało i że tuli Państwa ta muzyka, no może nie do snu, ale sprawia, że wieczór jest przyjemny. Po polsku teraz zespół Dżem.

Taki wieczór, taka noc. I jeszcze Państwa zapraszamy do słuchania. Zaraz po moim wystąpieniu Justyna Grabarz przywita się z Państwem. No a teraz mam coś, co powinno zabrzmieć jak fanfary. Mija 40 lat od wydania tej płyty zespołu Marillion, na którym znalazł się ten utwór.

Genialnie, dziękujemy. Lavender to był Marillion i przyszła mi do głowy po tym piosenka polska, zespół Republika.

Destiny's Child to był David Bowie. No i co? Co nam zostało? Zostało nam z tych lat jeszcze trzy płyty i jako pierwsza z nich to będzie płyta zespołu R.E.M.

Taka noc, Shiny Happy People, zespół R.E.M. i jeszcze mam dla Państwa coś polskiego, płyta zespołu T-Love.

Niezawodny Munio i zespół T-Love. No i my będziemy się z Państwem żegnać. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, obecność i cenne wskazówki na przyszłość. Dziękuję bardzo w imieniu całego zespołu Justyna Grabasz po godzinie 23. Dziękujemy Państwu bardzo. W związku z tym, że mam już swoje lata i swoją siwiznę, mam okazję pamiętać zespoły, o których często, nie mówię, że państwa, ale bardzo wiele osób już zapomniało. Jednym z tych zespołów jest zespół Mochiba i utwór pod tytułem Rome Was Built in a Day. Dziękuję Państwu. Dobrej nocy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 czerwca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym informuje prezydent Warszawy. Wnioskuje o zmianę w spółce prowadzącej placówkę. Andrzej Poczobut w Europarlamencie apelował, by świat nie zapominał o więźniach politycznych na Białorusi. Po raz pierwszy w historii ZUS-u pracownicy zastrajkowali. Walczą o wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy. Dotychczasowe ustalenia audytu w Szpitalu Południowym wskazują na nieprawidłowości, które powinny skutkować odpowiedzialnością personalną, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przekazał w mediach społecznościowych, że zawnioskował o zmianę w zarządzie spółki prowadzącej placówkę. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa przez radnego i lekarza Dawida Kacprzyka, który w rok zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Prokuratura sprawdza możliwe nieprawidłowości w placówce. Dwa postępowania wszczęła z urzędu. Jedno dotyczy powstania systemu, który pozwalał przyjmować część pacjentów bez kolejki, drugie popełnienia oszustwa finansowego.
1: Czynności sprawdzające mają wykazać, czy w szpitalu nie powstał system, który mógł zaszkodzić wielu pacjentom, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Takiego systemu, który był oparty na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Z kolei drugie postępowanie dotyczy podejrzenia oszustwa finansowego przez 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka.
2: Wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy.
1: Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Dziś zarząd szpitala wypowiedział umowę Dawidowi Kacprzykowi. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia, by sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze. Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się z wnioskiem do NIK-u.
3: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym.
0: Szef rządu nie wykluczył wniosków do prokuratury. Nie wolno zapominać o setkach więźniów politycznych przetrzymywanych na Białorusi, apelował w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut. Laureat Nagrody Sacharowa wystąpił przed europosłami pierwszy raz od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia. Polski dziennikarz i działacz mniejszości podkreślał, że wsparcie okazywane przez Zachód ma realne znaczenie dla więzionych osób.
4: Najważniejsze, co można zrobić, to nie zapomnieć o losie ludzi, o tym, że setki dzielnych Białorusinów jest dziś nadal w więzieniu. Wspomnienie, imienne nazwanie człowieka, który nadal cierpi, to jest wielka sprawa, to jest gest solidarności i to bez wątpienia wpływa też na zachowanie strażników więziennych.
0: Europarlament przed rokiem uhonorował Andrzeja Poczobuta Nagrodą Sacharowa. Iran nigdy nie będzie posiadał broni nuklearnej, zapewnił Donald Trump. Mówił o tym podczas zakończenia szczytu G7 we francuskim Evian. Przekonywał, że wypracowane porozumienie rozwiąże wszystkie kwestie związane z tym konfliktem. Amerykański prezydent wskazał też, co stanie się, jeśli Iran nie będzie przestrzegał zapisów dokumentu. Porozumienie, które zawarliśmy z Iranem w niedzielę, zostanie wkrótce podpisane, jutro, może pojutrze. To memorandum o porozumieniu. Jeśli nie zostanie ono zrealizowane w ciągu 60 dni, to nic, wrócimy do bombardowań. Nie chcę tego robić, bo to porozumienie jest bardzo dobre. Opublikowane przez dziennikarzy 14-punktowe porozumienie obejmuje niezwłoczne zakończenie operacji wojskowych na frontach z uwzględnieniem Libanu. Strony zobowiązują się nie wznawiać działań wojennych oraz respektować nawzajem swoją suwerenność i integralność terytorialną. Żądali wyższych pensji i poprawy warunków pracy. Zatrudnieni w ZUS-ie urzędnicy zorganizowali strajk ostrzegawczy. Na 2 godziny odeszli od biurek. W Lublinie związkowcy żądają 1200 zł podwyżki. Pracodawca zaproponował 220 zł. Przedstawiciel Związku Zawodowego Niezależni w Lublinie Jerzy Jakubowicz nie wyklucza podjęcia kolejnych działań.
5: To jest pierwszy raz w historii zakładu, że my protestujemy, strajkujemy. Nigdy nas pracodawca do takiej sytuacji nie doprowadził. Jeżeli pracodawca do tego poważnie nie podejdzie, no to chyba to

0: nie jest nasze ostatnie słowo.
1: Rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba powiedziała, że zrealizowanie żądań związkowców jest niemożliwe.
2: Zrealizowanie żądania związków zawodowych podniesienia płac o 1200 zł brutto oznaczałoby to, że ZUS musi wygospodarować dodatkowy 1 mld zł na wynagrodzenia tylko w tym roku. Takiej kwoty w budżecie ZUS na wynagrodzenia nie ma, bo przypomnę, budżet ZUS na płace jest częścią ustawy budżetowej państwa.
1: Poza wzrostem wynagrodzenia o 220 zł pracodawca zaproponował jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Sąd oddalił protest w sprawie referendum w Krakowie. Ze względu na liczne przypadki łamania ciszy wyborczej złożył go były opozycjonista w latach PRL Edward Nowak. Sąd stwierdził, że choć doszło do przypadków naruszenia ciszy wyborczej, to nie ma dowodów na to, że miały wpływ na frekwencję i wynik referendum, w którym odwołano prezydenta miasta. Do czasu rozpatrzenia wszystkich protestów wyborczych i wydania prawomocnych orzeczeń premier nie może ogłosić daty przedterminowych wyborów w Krakowie. Miastem zarządza komisarz. Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy, kandydatka na prezydenta Krakowa. Jutro o 8.13 w Bez Uników rozmowie Politycznej Trójki. Po chłodnych i deszczowych dniach czeka nas zmiana pogody. Nagle zrobi się ciepło, a nawet upalnie. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie ponad 30 stopni. Taki skok temperatury nie jest obojętny dla zdrowia.
3: Każda zmiana pogody jest wyzwaniem dla ciała. I o ile organizm jest młody i zdrowy, sprawnie adaptuje się do zmian. O tyle osobie starszej nie przychodzi to już tak łatwo. Mówi doktor Aleksander Kania.
4: Nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale.
3: Nie tylko seniorzy, ale również osoby aktywne powinny stopniowo aklimatyzować się do nowych warunków, dodaje doktor Kania.
4: Trzeba faktycznie z dnia na dzień dawkować sobie tą porcję wysiłku.
3: Wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, a także udaru cieplnego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport. Adam Malecki.
6: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata trwa spotkanie Anglii z Chorwacją. Do przerwy jest 2-2. We wcześniejszym meczu Portugalia zaledwie zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. Całe spotkanie w barwach Portugalii rozegrał Cristiano Ronaldo, dla którego to 6. mundial w karierze. W nocy o 1:00 zagrają Panama z Ganą, a o 4:00 Uzbekistan z Kolumbią. A polskie drużyny poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Zarówno w podejściu do Ligi Mistrzów, jak i konferencji granie rozpoczną od drugiej rundy. Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Raków Częstochowa zagra z maltańską Vallettą, a GKS Katowice z lepszym z pary Hajduk Split MSK Żilina. Trener GKS-u Rafał Górak woli Hajduka.
7: Sportowo wydaje się, że najtrudniej, ale wiele rzeczy było trudnych dla GKS-u, także niech będzie poprzeczka zawieszona wysoko, to będziemy wiedzieć, z kim się mierzymy i chciałbym grać w Splicie, bo to marka uznana, wielki klub, wielkie rzeczy się w Hajduku też działy, także jakbym chciał spać to z wysokiego konia, to był bardzo dobry rywal dla nas.
6: To teraz z murawy piłkarskiej przenosimy się na tenisową. Hubert Hurkacz niestety odpadł w drugiej rundzie turnieju w Halle. W meczu 1/8 finału walczył dzielnie, jednak przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i minutę. W koszykówce w najlepsze trwa walka o Mistrzostwo Polski. W 5. spotkaniu finałowym Legia Warszawa wygrała z Zastalem Zielona Góra 84-80. W rywalizacji do 4 zwycięstw drużyna z Warszawy prowadzi 3-2, a następny mecz zostanie rozegrany w piątek w Zielonej Górze. A reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Bułgarią 3-0 na inaugurację turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kontrolowałyśmy ten mecz, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
8: Wiedziałyśmy, że Bułgaria ma dobrą zagrywkę i one nas dopadły tą zagrywką. Później w ataku nie mogłyśmy skończyć, ale myślę, że na pewno spokój, który miałyśmy w sobie, pozwolił nam na to, aby wygrać ten mecz w 3 setach i to jest najważniejsze.
6: W kolejnym meczu Polki zmierzą się jutro z Ukrainkami. Jeszcze kolarstwo na koniec. Pierwszy etap wyścigu Tour de Suisse wygrał Słoweniec Tadej Pogacar i został liderem klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski na 57. miejscu.
1: Jutro do 20 stopni w Suwałkach, do 27 w Zielonej Górze. Sporo słońca, ale miejscami będzie się chmurzyć i na północy, zachodzie i w centrum przelotnie popada deszcz. Na południowym zachodzie możliwe burze.
9: Autopromocja.
0: To już od piątku. 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry w Sopocie. W Trójce pod Księżycem opowiedzą o programie festiwalu jego dyrektorzy, a gościem

0: Specjalnym jeszcze w Studiu Trójki w Warszawie będzie reżyser, którego spektakl znajdzie się w konkursie festiwalu, Wawrzyniec Kostrzewski.
1: W sobie tę historię noszę równo 20 lat i dlatego może jestem tak szczególnie szczęśliwy, że Ruda ma swój finał właśnie teraz, właśnie w takiej formie.
0: W sobotę tymczasem specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia. Barbara Marcinik, zapraszam.
2: Polecamy Trójkę pod Księżycem.
3: I scenę teatralną Trójki. Adam Wojtyszko.
2: Michał Kotański.
4: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

intro jest, godzina też odpowiednia, już po 23, a to znaczy, że przed nami białe szumy. Przy mikrofonie Justyna Grabasz, dobry wieczór, będę z Państwem do północy.

Dzisiejsze szumy, zespół Przebi Śniegi i ich Melatonina. Piosenka, która na nowej płycie zespołu Sen Multiplayer ma aż dwie wersje. Trochę się od siebie różnią. Jedna z nich ma dopisek Dzień i była wyprodukowana przez Czarnego Hi-Fi. Druga to jest wersja przed remiksem, nieco spokojniejsza z dopiskiem Noc. I właśnie tej wersji nocnej słuchaliśmy chwilę temu. Jak na szumy przystało, jak przystało na tę porę. Bo wariant nocny wydał mi się dużo bardziej adekwatny do audycji, która rozpoczyna się po 23. Kibicuję Przebi Śniegom od samego początku. Stali słuchacze tej audycji pewnie całkiem dobrze o tym wiedzą, a ich druga płyta to jest coś, czym jeszcze bardziej podnieśli poprzeczkę po naprawdę świetnym debiucie. Melodie, teksty, wszystko tutaj brzmi bardzo, bardzo dobrze. A oto dowód numer dwa. Nie stracę.

0: No i przyznam się teraz, że to jest jeden z moich ulubionych momentów tej płyty.
1: Nie stracę, to jest jeden z pierwszych utworów, jakie napisaliśmy na album Sen Multiplayer. Jest to utwór, w którym zabieramy słuchacza w rockową przygodę do krainy gitarowej, do krainy muzyki spod znaku Led Zeppelin. Utwór ten ma w sobie coś mistycznego. Osobiście jest dla mnie jak taka rockowa modlitwa. Bardzo lubię grać go na żywo, bardzo lubię, kiedy ciągnie się w nieskończoność. I bardzo lubię też sposób, w jaki opowiada o tytułowym traceniu.
0: A to mówił Jan Bąk, czyli jeden z członków grupy Przebi Śniegi. I powiem szczerze, że ja w tych gitarach słyszę trochę brzmienie nie Led Zeppelin, a brzmienie takich zespołów jak Kruangbin czy Hermanos Gutierrez. I naprawdę jestem ciekawa, jak to wszystko wybrzmiewa na żywo. A, i grupa Hermanos Gutierrez także wydała ostatnio nowy singiel, więc możemy sobie teraz zrobić taki mały kącik wysłyszanych inspiracji. Canto Andino.

A na tę panią trafiłam akurat zupełnym przypadkiem. Gdzieś mi mignęła w gąszczu przeróżnych nowości. No i kupiła właściwie od razu swoją wrażliwością, tymi pięknymi aranżacjami, bo tutaj się dzieje naprawdę dużo. To takie perkusyjne szmeranie, jak to często mawiał Piotr Baron. Bardzo ładne klawisze i głos delikatny, tak ładnie nieidealny, wciągający właściwie od pierwszej nuty. No i najważniejsze, bo tego nie powiedziałam, ta pani to Karen Ilan i szykuje kolejną płytę, na którą ten utwór, czyli That Song, również trafi. Nową płytę zapowiada także Nick Hakim. Kilka singli już jest, a wśród nich I Can See.

No i jak się Państwu podoba? Bo mi bardzo. I niezmiernie mnie cieszy, że Nick Hakim dzieli się nową muzyką. Płyta zatytułowana tak samo jak ten utwór, czyli I Can See, ukaże się 24 lipca. A ja chętnie wrócę teraz do innej płyty i do innego utworu z roku 2014. I to był moment, w którym on właściwie był dopiero na początku swojej kariery. Ja też wtedy poznałam jego muzykę i się naprawdę automatycznie zakochałam. A najbardziej chyba w piosence I Don't Know.

przepiękna kompozycja o tym, co sobie myślimy, kiedy odchodzi ktoś bliski. Wiąże się to oczywiście z dużą niepewnością, bo przecież nie wiemy, co tak naprawdę jest po drugiej stronie. Where did you go? I don't know. Nie wiem, gdzie poszedłeś, ale mam takie poczucie, że gdzieś jesteś i mi pomagasz. To Nick Hakim, drodzy Państwo, i jego I don't know. A ja znowu powrócę do nowości i do artysty, który także pojawił się w moim życiu już kilka dobrych lat temu. Jeśli dobrze liczę, to z 9. Wtedy wydał swoją debiutancką epkę nagraną i stworzoną w całości na telefonie komórkowym, a brzmi nadal świetnie. Tym artystą jest Steve Lacy.

I znów słów kilka o tęsknocie i niepewności, kiedy zastanawiamy się, czy ta druga strona odwzajemnia nasze uczucia i po prostu czekamy, aż coś się w końcu wydarzy. Steve Lacy i Feeling to za nami. Ja chwilę temu wspomniałam, że jakoś tak w okolicy 2017 roku zaczęłam zapoznawać się z twórczością Steve'a Lacy'ego, przynajmniej tą solową, bo wcześniej współtworzył skład The Internet, znakomite swoją drogą, który niestety od dawna nie dzieli się już nową muzyką. I bardzo szkoda, ale są stare płyty, więc do nich też możemy dziś śmiało wrócić, bo czemu nie? I tym samym pozwolę sobie cofnąć się do roku 2015 i do płyty Ego Death Under Control.

Dziś w Białych Szumach dominują nowości i to kolejna z nich. Rosa, duetu Kols, chociaż tutaj słyszymy nie tylko Kolsów, ale także Joannę Kowalczyk i Adama Repuchę. I to jest utwór, który otwiera nową płytę grupy Kols zatytułowaną Magia. Nazwa bardzo adekwatna do zawartości. Mnóstwo tutaj takich właśnie onirycznych, magicznych kompozycji. Ja się zawsze zastanawiam, teraz też, skąd takie dziwne akcentowanie słów u Kolsów. Wiem, że to jest celowy zabieg, ale no, nie wiem właściwie skąd się wziął. W utworze, który za nami Adam Repucha również temu ulega. Myślę, że kiedyś będzie trzeba o to Kolsów zapytać. A tak jeszcze w temacie Adama Repuchy. Znowu sobie zrobimy taką małą wycieczkę w czasie, bo to także jest artysta, na którego trafiłam mniej więcej dekadę temu. Pamiętam dobrze, że jego piosenkę Zabierz mnie do morza wysłała mi wtedy koleżanka Ola, którą pozdrawiam, macham w tym momencie. No i chciałabym dziś do tego utworu powrócić.

gdzie jest podróż, wyszumiane, wyśpiewane przez Adama Repuchę. Zabierz mnie do morza, abym mógł się ukryć w ciemnej toni morza. I na tę prośbę za moment odpowie nam Julia Holter, która zabierze nas w tę ciemną toń morza. Ale zanim to nastąpi, ja jeszcze szybko powiem, że to były Białe Szumy. Nazywam się Justyna Grabarz, życzę dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
2: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złotych. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
3: Udało mi się?
4: Udało, brawo, brawo.
0: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, już czwartek, 18 czerwca, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Koniec akcji.

0: Ratowniczej w kopalni Eko Plus w Bytomiu odnaleziono ciało zaginionego górnika. Samozwańcze patrole na dworcach pod lupą służb.
1: Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne,
0: przypomina prokurator generalny. W Brukseli rusza szczyt Rady Europejskiej. Jednym z tematów przedłużenie unijnych sankcji na Rosję. Nie żyje górnik z kopalni Eko Plus w Bytomiu, gdzie wczoraj po południu doszło do podziemnego wstrząsu. Ratownicy wydobyli jego ciało.
2: Na tą chwilę akcja ratunkowa została zakończona. Ratownicy górniczy wydobyli niestety ciało górnika już na powierzchnię. Medycy stwierdzili brak czynności życiowych. Dalszymi procedurami zajmuje się prokurator.
0: Mówił w TVP Info dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach. Dwóch górników odniosło obrażenia. W zagrożonym rejonie było 9 górników. 8 wycofało się o własnych siłach, ostatni pozostał w wyrobisku. Ze względu na utrzymującą się aktywność sejsmiczną ratownicy przez kilka godzin nie mogli rozpocząć poszukiwań. Z zaginionym nie udało się nawiązać kontaktu. Teraz informacja sprzed chwili. Amerykański prezydent Donald Trump podpisał memorandum z Iranem, którego celem jest zakończenie wojny. Poinformował o tym przedstawiciel Białego Domu. Prokuratura i resort spraw wewnętrznych wypowiadają wojnę samozwańczym patrolom, które legitymują obcokrajowców na stołecznych dworcach. Policja zabezpiecza już nagrania z monitoringu, a śledczy analizują, czy działania mężczyzn w mundurach z napisem "Bronimy polskiej granicy" kwalifikują się jako przestępstwo. O szczegółach Piotr Durys.
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie pozostawia złudzeń. Każda próba legitymowania podróżnych przez cywilów jest nielegalna. Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że takie akcje poza łamaniem prawa budują strach wśród podróżnych.
4: Takie sytuacje są po prostu niedopuszczalne i niezgodne z polskimi przepisami prawa.
3: Do sprawy odniósł się także minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister zaznacza, że w Polsce monopol na kontrolę mają tylko uprawnione służby, a podszywanie się pod funkcjonariuszy będzie ścigane z całą surowością.
1: Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne, więc my będziemy działać standardowo wobec wszystkich tak samo.
3: PKP SA potwierdziło, że ochrona odnotowała przynajmniej jeden przypadek obecności takiej grupy na Centralnym i otrzymała jasne wytyczne, by natychmiast reagować w przypadku prób kontroli pasażerów. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Po raz pierwszy od lat nie będzie problemu z przedłużeniem unijnych sankcji na Rosję. Nie ma już głównego hamulcowego, czyli Viktora Orbana, który będąc premierem Węgier co jakiś czas blokował decyzję. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że na spotkaniu ambasadorów unijnych krajów żaden kraj nie zgłosił sprzeciwu. Sprawa trafi teraz na europejski szczyt, który dziś rusza w Brukseli. Sankcje gospodarcze wygaszają wraz z końcem tego miesiąca.
5: Konieczne jest teraz zielone światło europejskich przywódców dla dalszych prac, by sankcje zostały przedłużone. Viktor Orban w ostatnich latach utrudniał podjęcie tej decyzji, wywołując irytację w Unii i stawiał żądania. Tym razem żadnych targów nie będzie, a w grze jest jeszcze przedłużenie sankcji o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. Jak informowałam, ta propozycja jest na stole. Viktor Orban na to się nie zgadzał, bo traciłby możliwość częstszego szantażowania Unii, a tak robił to co pół roku. Nowy rząd w Budapeszcie nie zamierza tej decyzji blokować, ale nie jest jasne, czy na szczycie szef Rady Europejskiej poprosi przywódców o zgodę dla 12 miesięcy. No i jak zareaguje premier Słowacji? Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Władze Świnoujścia chcą zlikwidować ciągnięte przez konie dorożki. Po nadmorskim kurorcie jeździ ich 7. O zakazanie takiego wykorzystywania koni apelują organizacje prozwierzęce. Są dwa scenariusze, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
6: Pierwsze rozwiązanie to jest albo zakazać całkowicie poruszania się takich koni dorożkarskich po ulicach Świnoujścia. I tutaj niestety trzeba mieć świadomość, że te konie, które dzisiaj pracują, one wówczas prawdopodobnie pójdą na rzeź, a tego nie chcemy. Dlatego prawdopodobnie zaproponujemy inne rozwiązanie polegające na wygaszaniu tej działalności. Nie będziemy wydawali nowych licencji.
0: To spowodowałoby, że ostatnia dorożka z ulic miasta zniknęłaby za kilka lat. Z takim rozwiązaniem nie zgadzają się dorożkarze. Jeden z nich, Andrzej Sienkiewicz, zapewnia, że o konie dba.
7: Ja mam 6 koni, 2 dorożki. 6 koni, nie żadnych ozdobnych, tylko konie okute, gotowe do pracy. I konie pracują co trzeci dzień, zależy od potrzeb.
8: Te konie ciężko pracują?
7: Konie chodzą z tempa tutaj. Koń biegnie tylko, gdzie jest linia ciągła, kłusem, albo na krzyżówkę, żeby nie blokować ruchu.
0: Ostateczną decyzję o losie świnoujskich dorożek podejmą miejscowi radni. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Od 20 stopni w Suwałkach do 27 w Zielonej Górze wskażą dziś termometry. Sporo słońca, ale miejscami będzie się chmurzyć i na północy, zachodzie i w centrum przelotnie popada deszcz. Na południowym zachodzie możliwa burza.
1: Trójka.
2: Ludzka sprawa.
3: Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek audycji Ludzka Sprawa. Witam Państwa, adwokatka Sylwia Grygorczyk-Abram. Dzisiaj porozmawiamy o handlu ludźmi, o tym, jaką mamy sytuację w Polsce, jakie są pomysły na jej zmianę i jak temu przeciwdziałać. Dlatego w studio ze mną pani Irena Dawid-Olczyk. I teraz przeczytam, bo sobie tu wypisałam: kulturoznawczyni, trenerka, edukatorka seksualna, negocjatorka, ale dla mnie najważniejsze, bo w taki sposób się poznałyśmy, współzałożycielka Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Dzień dobry, pani Ireno.
4: Dzień dobry.
3: Ogromnie się cieszę, że pani przyjęła zaproszenie. To jest taki temat, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, o którym mimo wszystko mało wiemy i jest bardzo dużo stereotypów na temat handlu ludźmi, samego pojęcia. Może od tego pojęcia zacznijmy, żeby opowiedzieć słuchaczom, słuchaczkom, co rozumiemy pod tym pojęciem.
4: Jesteśmy przywiązani do tego, że człowiek musi być sprzedany. A tak naprawdę człowiek musi być zrekrutowany przy pomocy oszustwa lub tym podobnych metod i wykorzystywany, i to, co on robi, musi przynosić dochód sprawcy. Mhm. I jego wolność musi być ograniczona, ale nie należy tego traktować dosłownie. Czyli osoba, którą umieścimy w ubojni, z której nie może wyjść, bo nie ma pieniędzy, bo nie zna języka, bo nie ma autobusu tam, jej wolność też jest ograniczona. Osoba, która ma dług i nie może odejść, dopóki tego długu nie spłaci, też ma ograniczoną wolność.
3: Ja sobie weszłam na Państwa stronę, przygotowując się do audycji, i spojrzałam na definicję tam, czyli to jest werbowanie, transportowanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z wykorzystaniem przemocy, groźby, podstępu, wprowadzenia w błąd, o tym, co pani powiedziała, nadużycie zależności, to jest ważne, wykorzystania trudnej sytuacji życiowej lub innych form przymusu. I te cele mogą być różne. Też trochę pani o tym powiedziała, czyli wykorzystanie seksualne. O tym mówimy najczęściej, bo to jest, przepraszam, ale o tym też, jak się przygotowałam do rozmowy z panią, czytałam w wywiadach, o tym mówimy najczęściej, bo to jest taki obrazek klikalny, bym powiedziała, prawda? Mniej się mówi o pracy o charakterze przymusowym, żebractwie, zmuszanie do działalności przestępczej czy niewolnictwie. I rzeczywiście chodzi o to, że człowiek jest traktowany jako przedmiot, którym można dysponować dla osiągnięcia korzyści.
4: Handel ludźmi ma przynosić dochód. To jest zasadnicze. Czyli jeżeli robi się człowiekowi te wszystkie krzywdy, ale nie w celu osiągnięcia dochodu, to już nie jest handel ludźmi. Czyli na przykład dziewczyna przywieziona z Afryki po to, żeby znaleźć się w strukturze rodziny, nie mogła być uznana za ofiarę handlu ludźmi.
3: Opowiadała pani właśnie chyba tę historię, to była taka dziewczyna, która wobec której dopuszczała się kobieta chyba przemocy. To jest ta,
4: domowej.
3: Przemocy domowej.
4: Takiej typowej.
3: Mówię o tym dlatego, że potem, jeżeli mamy postępowanie karne, o czym sobie też pewnie porozmawiamy, o tych trudnościach dowodowych, z jakimi państwo się spotykacie, żeby tego rodzaju pewnie przestępstwo wykazać z kodeksu karnego. Wprost mówimy tak, że nie zawsze ten element korzyści istnieje i sądy uznają, że to jest handel ludźmi, chociaż pewnie państwo w wielu tych przypadkach myślicie inaczej.
4: Mamy jedną taką sprawę, która jest taka modelowa, a mianowicie wysłaliśmy na przesłuchanie osobę, którą uważaliśmy za ofiarę handlu ludźmi. Po półtorej godzinie stwierdzono, że to handel ludźmi nie jest. W czasie przesłuchania były liczne uchybienia. Pan był tak zdeterminowany, że napisaliśmy skargę i ta sprawa jest w sądzie. No bo nie dało się tego, było to tak ewidentne, że nie dało się tego nie uznać. Dla siebie praktycznie uważamy w fundacji, że jeżeli pierwsze przesłuchanie ofiary handlu ludźmi jest krótsze niż 4 godziny, to znaczy, że zostało zrobione nieprawidłowo.
3: 4 godziny.
4: Ale są też, teraz na przykład mamy taką panią, która była przesłuchiwana przez, w sumie w ciągu kilku dni, przez 40 godzin.
3: I to traktujecie jako dobry znak, czy traktujecie to jako
4: dręczenie ofiary? Nie. My uważamy, że wszystkie okoliczności powinny być wyjaśnione. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że to są osoby z krajów, gdzie zaufanie do aparatu sprawiedliwości jest

0: małe. W związku z tym ileś tam godzin może też służyć nawiązaniu relacji i zbudowaniu zaufania.
1: Oczywiście, wyobrażam sobie to. To może spróbujmy postawić naszym słuchaczom taką diagnozę, opis sytuacji. Jak Polska plasuje się na tle innych krajów chociażby, albo jaka jest u nas skala tego problemu? Taka na papierze i taka nie na papierze, bo ja też rozumiem, że pewnie nie wszystko, i to też pani o tym mówiła, da się udowodnić czy wykazać. Potem określone osoby tak znikają, nie mamy takich statystyk. Więc w jakiej jesteśmy sytuacji?
0: Jest to liczba płynna i zmieniająca się, ale myślę, że w tej chwili toczy się około 20 postępowań, w których są stwierdzone tak zwane domniemane ofiary handlu ludźmi. Czyli w większości z nich nie ma jeszcze aktu oskarżenia. I to jest naprawdę dużo, ponieważ za tymi sprawami idzie od 2 do 200 pokrzywdzonych za każdą z tych spraw. Trudno jest oszacować, ile by się toczyło, gdyby były prawidłowo przyjmowane zgłoszenia, ale myślę, że w tej chwili 3 albo 4 razy tyle. My też jesteśmy cierpliwi, bo różnica jest taka. 10 lat temu było to głównie tak, że policja wykrywała jakieś sprawy i do nas, do fundacji, czyli do projektu, który prowadzimy dla MSWiA, Krajowego Centrum, kierowała ofiary i myśmy im pomagali. A w tej chwili sytuacja się zupełnie odwróciła, bo na skutek rozwoju technologii, czyli po prostu internetu, ale też zmiany nastawienia osób, które się pojawiają w Polsce, osoby się zgłaszają do nas i my musimy dokonać tak zwanej preidentyfikacji, czyli zobaczyć, czy to jest handel ludźmi, czy tylko wykorzystanie pracownika, bo 85% to jest praca przymusowa. I dopiero skierować to do odpowiedniej jednostki, do funkcjonariuszy albo poprzez komendy główne Straży Granicznej i Policji zobaczyć lub nie handel ludźmi.
1: A kto, jakbyśmy mieli tak opowiedzieć, to są pewnie różne ścieżki, ale czy jest jakaś taka wspólna cecha, droga właśnie osób, które stają się ofiarami właśnie handlu ludźmi?
0: Ja bym raczej powiedziała o kilku takich typach. Jest w tej chwili w Polsce bardzo duża migracja z Ameryki Łacińskiej i to są osoby, które będąc tam w sytuacji trudnej, pożyczyły pieniądze często na ten wyjazd i przyjechały do Polski, do której mogą wjechać bez wizy, w nadziei na dobrą pracę i płacę. I głównie to są osoby, które są bardzo zdeterminowane, bo utrzymują rodziny w kraju. Muszą spłacić ten dług i na miejscu są oszukane. Najczęściej to jest tak, że są oszukane nieraz. Jak widzą, że coś jest nie tak, to na początku próbują zmienić pracę, ponieważ migrant w Polsce jest przypisany do pracodawcy jak chłop do ziemi. To jest taka nowoczesna pańszczyzna, więc to jest trudne, więc odbywa się nie do końca legalnie. I tak wędrują, to jest taki po kilku podmiotach, gdzie są wykorzystywani i kiedy już widzą, że to się naprawdę nie skończy, to się zgłaszają. Kiedy są już w Polsce nielegalnie, w Unii Europejskiej w ogóle nielegalnie, kiedy są już zadłużeni, czasami kiedy są już po prostu na ulicy. Ale ponieważ wraca przestępczość z lat 90., to ku mojemu zdumieniu są 2 sprawy w tej chwili w Polsce dotyczące zmuszania do prostytucji kobiet, Polek w dużych polskich miastach. I to są sprawy, których brutalność i technika to jest jak z lat 90. I to jest mała grupa, ale ta krzywda jest innego rodzaju. Jakbym chciała to mieć nagłówek w jakiejś gazecie, to bym powiedziała, że handel ludźmi jest rzezią na marzeniach. Po prostu. Nasz kraj, z czego nie zdajemy sobie sprawy, jest bardzo atrakcyjny. To jest kraj bezpieczny, spokojny, zasobny i ludzie chcą tu zostać, chcą tu, nawet jeżeli się im tu dzieje krzywda, najczęściej chcą tu zostać i nawet chcą tu mieszkać. Jest to jednak bardzo trudne.
1: Powiedziała pani też kiedyś w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, że hieny już tu są i czekają i nie widzimy jeszcze skali tego problemu. Jak pani to ocenia już z tej perspektywy kilku lat? W jaki sposób wojna w Ukrainie wpłynęła na zjawisko właśnie, na przestępczość związaną z handlem ludźmi?
0: Ilościowo mamy tych spraw mało, więc trzeba się zastanowić, dlaczego one są ukryte. One są ukryte dlatego, że tak samo jak przed wojną, Ukraińcy uważają, że jak przyjeżdżają tu i zostają wykorzystani, to jakby płacą frycowe. Jakby jest na

0: to zgoda. Szukają innego pracodawcy, wracają do siebie, przyjeżdżają, mają lepszą pracę, już się nie dają oszukać i nie odczytują tego jako handel ludźmi. Jest też taka grupa, która jest niesłychanie podatna na wszelkiego rodzaju wykorzystanie. To są osoby z Ukrainy między 16 a 22 mniej więcej rokiem życia. Tacy młodzi dorośli i też nieletni. Nieletni bardzo chcą zarabiać i czują się też w obowiązku i takie jest oczekiwanie społeczne, chcą być samodzielni, ponieważ trudno jest w Polsce o pracę dla takich osób, to idą do pracy na czarno, gdzie są wykorzystywani bardzo często i nigdy tego nie zgłaszają, ponieważ ich priorytetem jest nie wejść w system opieki społecznej, bo boją się, że będą musieli wrócić. Także oni, nawet jak wiemy o takich osobach, które ewidentnie mogłyby być uznane za ofiary handlu ludźmi, to one się do nas nie zgłaszają, bo dla nich najważniejsze jest zachowanie wolności. I jak się pójdzie na tak zwane stoliki, czyli pod Pałac Kultury, gdzie się spotykają, to można dostać bardzo ciekawe oferty pracy. Na przykład oferta pracy w Żabce. Dziewczyna pojechała tam, na miejscu się okazało, że jest to w gruncie rzeczy oferta pracy w nielegalnym salonie gry. I w tej chwili to ona jest oskarżona o nielegalną działalność. I tego typu rzeczy się będą zdarzać, ponieważ nikt ich nie będzie zgłaszał.
1: Powiedzmy też, bo to jest ważne, rozumiem, że sama Żabka nie miała z tym nic wspólnego.
0: Absolutnie nie.
1: To było takie kuszenie, tak? Chcę to powiedzieć, bo może ktoś nas będzie słuchał i pomyśli, że była firma w to uwikłana, wolałabym uniknąć tej odpowiedzialności.
0: O, ja też wolę uniknąć, ponieważ firmy mają bardziej wrażliwe ego niż jakiekolwiek nastolatki. I tak, to po prostu była rzecz wyssana z palca, że to chodziło o wymienienie firmy znanej. I kolega zaproponował, no ale skąd znałaś tego kolegę? No spotkałam go drugi raz właśnie tam. I to tak się nastolatki się sieciują i to jest normalne. Mieliśmy sytuację dziewczyny 15-letniej z Ukrainy. Myśleliśmy, że została wywieziona do seks biznesu do Niemiec. Okazało się, że do zupełnie czego innego i miała być sądzona jako dorosła. Została najpierw uwiedziona, a później nakłoniona do przewozu nielegalnego migrantów.
1: Też jest takie zjawisko, które się chyba powtarza, że osoby, które same doświadczyły handlu ludźmi, często jakby dołączają do tego procederu. Może nie często, to tego nie wiem, to pani wie na pewno, ale zdarza się takie zjawisko, że one z różnych powodów, ponieważ są już tak bardzo uwikłane w ten system i nie widzą chyba innych możliwości i też przechodzą, przeszły już jakąś traumę, stają się też tymi osobami, które właśnie wyrybują na przykład.
0: Co może zrobić ofiara handlu ludźmi? Może uciekać, ale jest przekonana, że nie może, prawda? Może wykonywać swoją pracę, która jest ciężka, trudna i nie wiadomo kiedy się skończy. Może zacząć robić coś na rzecz sprawców. To się zaczyna od tego, że odejdziesz stąd, jeżeli dasz kogoś za siebie. I wtedy osoba, którą ściągasz, nie wie, że to jest pułapka. Ale może też być tak, że zapłacimy ci od 200 do 700 zł za ściągnięcie z Paragwaju kolejnej osoby. I wtedy już jesteś częścią tego systemu. I później to zależy, jakie masz predyspozycje. Możesz zostać takim capo, jak w filmie Capo. A możesz po prostu no, tylko tak współpracować biernie. I teraz w każdej sprawie takiej dużej o handel ludźmi okazuje się, że ten niski szczebel to są właśnie osoby, które weszły w ten system jako pokrzywdzone i chcąc poprawić swoją sytuację poszły na współpracę. Tak to wygląda, ale to też jest o tyle, bywa to korzystne dla spraw, bo te osoby łatwo wracają na tą dobrą stronę i za lepsze potraktowanie w procesie są w stanie współpracować. Natomiast tak w każdej takiej sprawie się takie osoby pojawiają.
1: Tak, tak. No ja w ogóle jestem bardzo daleko od oceny takich osób. Trudno mi sobie nawet wyobrazić taką sytuację, gdzie po prostu człowiek walczy o przetrwanie i w jakiś chociażby minimalny sposób stara się no, poprawić ten swój los. Powiedzieliśmy o Ukrainkach, Ukraińcach trochę, chociaż pewnie chciałabym wrócić do tego tematu, ale to nie jest...
0: Jeszcze jest jedna rzecz. Akceptujemy pracę na czarno, my Polacy akceptujemy i Ukraińcy też. Jesteśmy na to gotowi, w związku z tym łatwiej się jest uwikłać w handel ludźmi, jeżeli to jest praca bez umów albo z jakimiś krzywymi umowami typu wolontariat. Różne rzeczy się tutaj wymyśla i ponieważ akceptujemy, no to to już jest tak jakby otwarta ścieżka do różnych nielegalnych praktyk.
1: Chciałam spytać,

0: Jeszcze o inne narodowości, bo rozumiem, że Ukraińki, Ukraińcy to nie jest narodowość, która jest największą jakby ofiarą ewentualnego...
1: Ujawnioną ofiarą.
0: Ujawnioną ofiarą. Rozumiem, że to są właśnie... Chyba pani gdzieś w jakimś wywiadzie mówiła o Kolumbijczykach. To są
1: Ameryka Łacińska.
0: Łacińskiej, tak?
1: Najwięcej jest Kolumbii, pojawiają się też inne kraje. Gwatemala, tutaj zobaczmy, że i Gwatemala otworzyła ambasadę w Polsce, bo taki problem zobaczyli, jeżeli chodzi o swoich obywateli. Meksyk, dość ładnie sobie poradzili z takimi akcjami prewencyjnymi w Meksyku. No to te kraje najbardziej. Pojawia się Argentyna. Pojawia się właśnie Paragwaj. To jest też problem, aspekt kulturowy trzeba zobaczyć. Ameryka Łacińska to są ludzie otwarci, dobrze się sieciujący i oni jednocześnie mający takie poczucie niesprawiedliwości. Natomiast może być tak, że Filipińczycy są też wykorzystywani, ale po pierwsze zgadzają się na to, nie widzą tego wykorzystania, widzą tylko bardzo złe warunki. Akurat Filipińczycy są najlepiej chronieni przez swoje państwo. To jest kraj, który wysyła najwięcej pracowników migracyjnych. Oni mają od tego ministerstwo, mają specjalne prawa, ale w dalszym ciągu na pewno Filipiny, Bangladesz, Indie, ci ludzie są wykorzystywani. Tylko nie są uznawani za ofiary, bo na przykład nie zeznają. Mieliśmy sprawę z Uzbekistanem i tam jedna osoba zeznała, a pozostałe również wykorzystywane odmówiły.
0: Czyli rozumiem, bo jeszcze chciałam zakończyć ten wątek, że sama ta wojna w Ukrainie, państwa zdaniem, wpłynęła znacznie, czy nie? Bo...
1: Na pewno wpłynęła i na pewno jeszcze zobaczymy tego skutki, bo to stracone pokolenie, ono też będzie dojrzewać. Coraz bardziej będzie wchodzić na ten rynek quasi pracy. Ale liczbowo, jeżeli chodzi o sprawy, to jest tego mało, dlatego to jest w ciemnej liczbie. O.
0: A chciałam jeszcze zapytać o te stereotypy związane właśnie z handlem ludźmi. Dla mnie chyba rzeczywiście takim największym stereotypem jest to, że się go wyłącznie kojarzy z tym wykorzystaniem seksualnym. Chyba taki przeciętny Polak nie ma specjalnie świadomości problemu, nie zna jego ani definicji, ani nie potrafi go rozpoznać. Czy to się zmienia? Czy państwo obserwujecie to, jak reaguje na to społeczeństwo? Jakie ma w ogóle pojęcie?
1: Robimy kampanię, ale to jest też tak. Zmuszenie kogoś do seks biznesu to jest czytelna krzywda. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, to my z naszym poczuciem krzywdy i wyjątkowości, która jest wpisana w nasze DNA, to my nie uważamy, że jak cudzoziemcy ciężko pracują, to się im jakaś krzywda dzieje, bo nas to wykorzystywano i to tak, lata niewoli i lata, i jak jeździliśmy na zachód, to myśmy też i tak, to jest ten problem, że są zatarte granice. Natomiast jeżeli chodzi o pokazywanie tego, jest w tej chwili taki świetny film Kapo pokazujący pracę przymusową, to ma kłopoty ze znalezieniem dystrybucji, z wejściem, bo nie ma tam seksu. Seks się po prostu sprzedaje najlepiej. Seks, sensacja. Praca przymusowa jest mało fotogeniczna. O, to chyba będzie dobre słowo. O to chodzi. A poza tym to my jesteśmy wszyscy winni tej pracy przymusowej, bo to my chcemy taniej kiełbasy i tak dalej.
0: No bo powiedziała pani, to mnie bardzo jakoś we mnie to utkwiło. Problem handlu ludźmi polega na tym, że jesteśmy chciwi i chętnie wykorzystujemy innych ludzi.
1: Bo tak jest. Tak jest. To jest... Wolę mieć 5 par dżinsów tańszych niż właściwie nawet nie wiem, jakie to są dżinsy, które są fair trade'owe. Wiem, jakie są buty fair trade'owe, ale nie mogę tego powiedzieć. Ale jest polska firma, która na swojej stronie pokazuje wszystkie składniki ceny. Chociaż to.
0: To na co mamy być czujni?
1: Myślę, że...
0: Gdzieś ta lampka się nam powinna zapalić.
1: Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Dużo osób do nas trafia, ponieważ polscy sąsiedzi... Polscy współpracownicy po prostu chcą im pomóc. Więc nie jest tak, że nie jesteśmy. Ale jeżeli idę rano do Biedronki i widzę panią, która sprzedaje truskawki i idę pod wieczór, bo mi się coś przypomniało i ta pani dalej tam stoi, to się zastanówmy, czy ta kobieta mogła skorzystać z łazienki, czy ma wodę do picia i tak dalej. A jeżeli nie ma, czy to jest właśnie to, czego ona chce? Za pierwszym razem nam powie, że jest wszystko w porządku. Ale jak może 3 dni pod rząd ją zagadniemy, to się dowiemy czegoś i zorganizujemy dla niej pomoc.
0: Czyli co zrobimy?
1: W tym wypadku po prostu kobieta zadzwoniła, Polka, na Straż Graniczną, która pomogła tej pani i została ona uznana za ofiarę handlu ludźmi.
0: No to bardzo taki, bym powiedziała, idealny.
1: Ale to się wydaje.

0: Tak, absolutnie. Ja w to nie wątpię. Ale rzeczywiście chyba też w naszej kulturze taki telefon do Straży Granicznej pewnie nie zawsze jest łatwy, tak? No bo człowiek ma takie poczucie, że może narobić bardziej problemów niż pomóc, tak? Więc wyobrażam sobie, co jeszcze bo możemy zrobić.
1: Ta kobieta miała odebrany paszport. To było ewidentne. Ona nie mogła wrócić do dzieci, więc to takie było przemawiające. Mm-hmm. Zostawiła dzieci na tydzień i nie mogła wrócić. Myślę, że dobrze jest zadzwonić do nas, do fundacji, bo my staramy się nie informować służb, dopóki dana osoba się nie zgodzi. Bo jest to poinformowanie służb, że osoba przebywająca w Polsce nielegalnie jest ofiarą handlu ludźmi, łączy się z pewnym ryzykiem dla niej. Więc my jesteśmy w stanie to oszacować i zaproponować odpowiednie rozwiązanie. Więc dzwonienie do Fundacji La Strada, jak najbardziej pisanie maili i WhatsAppów zapraszamy. I my będziemy się starali zdefiniować sytuację dla tej osoby.
0: Czyli możemy być czujni, możemy obserwować tego rodzaju sytuacje. Myślę, że każdy z nas tak jakoś chyba, jeżeli chce, to intuicyjnie podprogowo czuje, że coś jest nie w porządku. Choć rzeczywiście tu się z panią zgodzę, że taka u nas kultura ciężkiej pracy zaciera tę czujność, prawda? Że przecież no ja też rzeczywiście, czy moi rodzice na przykład, tak? Też pracowali od rana do nocy. No taki jest kapitalizm i są po prostu trudne czasy. Więc rzeczywiście trudno sobie tę czujkę dobrze ustawić.
1: No dobrze się jest dowiedzieć, dlaczego ktoś płacze. Mhm. Jak rozmawiałam z taką panią, która chciała się dowiedzieć o legalizacji cudzoziemki, to nie był handel ludźmi. A gdzie się poznały? W szpitalu na oddziale neurologicznym. Mhm. I okazało się, że wozi ją na badania. Naprawdę po prostu opiekuje się nią jak własną kuzynką. Nie wzięła jej na szczęście do domu, bo to nie jest dobry pomysł. Ale jeżeli chodzi o te sprawy medyczne, bardzo dobrze zaopiekowała. Przy tym dużo się nauczyła. Po prostu kobieta, z którą leżała w szpitalu i która potrzebowała pomocy. Więc takie rzeczy się też zdarzają. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to ten nasz indeks dobrych uczynków dobrze jest trochę wzbogacić.
0: Na pewno. I tę czujność, tak? Bo chodzi o to, żeby też być uważnym na różnego rodzaju zachowania. Bo temu też chciałam, żeby służyła ta audycja, żebyśmy spróbowały tę czujność w obywatelach, obywatelkach jednak gdzieś tam ją podrapać, żeby po prostu zwracać uwagę na to, co się obok nas dzieje. Zwłaszcza, i to o tym chciałam też porozmawiać, że te osoby, które dopuszczają się wykorzystywania tej pracy przymusowej, to mogą też być po prostu wykształceni menedżerowie, o tym też pani mówiła, gdzieś chwalący się swoimi kolejnymi sukcesami na LinkedInie, czy w ogóle w mediach społecznościowych, którzy powoli, jak rozumiem tę sytuację, trochę też przesuwają te granice i to jest to magiczne słowo, żeby ciąć koszty. Mówię o tym dlatego, że być może kolejnym z tych stereotypów właśnie, że do pracy przymusowej gdzieś się właśnie tylko zmusza tę panią, o której pani teraz powiedziała, stojącą z truskawkami pod jednym z supermarketów, ale wcale tak nie musi być.
1: To, jak może być skonstruowana umowa, może nas zaskoczyć. Jedna pani miała umowę na 3 miesiące, zarabiała powiedzmy 4 000 miesięcznie i miała, w umowie była kara umowna, że jeżeli opuści pracę przed upływem 3 miesięcy, to ma karę, już nie pamiętam, chyba 3 000. I teraz co zrobił pracodawca? Zwolnił ją po 2 miesiącach, ale nałożył na nią tą karę, bo przecież nie przepracowała 3 miesięcy.
0: Niewiarygodne. Tak, no to są oczywiście takie przypadki też, które no, mogą zdarzyć się, jak rozumiem, w każdym rodzaju biznesu i nawet, tak jak powiedziałam, u menedżerów wysokiego stopnia. Czytałam też o tym przesuwaniu takich właśnie granic, chociażby to się, myślę, że często dzieli powoli, na przykład tych warunków sanitarnych, w których przebywają osoby, tak, że nie wiem, ta kąpiel nie musi być przecież raz dziennie, ona może być, nie wiem, raz na tydzień, albo raz na 2 tygodnie. No mówię o tym, że to
1: pracują
0: się...
1: Pracują w zakładach mięsnych.
0: No właśnie, mówię o tym, że to się tak przesuwa, bo jest taniej, a ucieka gdzieś nam to, co za tym stoi.
1: No nie wypuszczanie ludzi do łazienki. Spróbuj sobie 8 godzin nie iść do łazienki.
0: I to się zdarza.
1: To tak, jak najbardziej. I to nie są tylko kary, tylko to jest zakaz. Nie możesz wyjść. Myślę, że jest wiele takich, nie mówię o przemocy, ale takiej pobiciach i tym podobnych, ale zastraszanie na różne sposoby i to zastraszanie jest słuszne, bo jeżeli taka osoba powie, pójdę na policję, no to się można jej roześmiać w twarz, bo jak ona pójdzie na policję mówiąc tylko po hiszpańsku, no to niestety to ona musi przyprowadzić ze sobą

0: tłumacza. I tak po prostu jest. U nas cudzoziemiec, zanim nie zostanie wszczęte postępowanie, nie ma prawa do tłumacza. A jeżeli jesteś nisko zarabiającym latynosem, który tu nikogo nie zna i mówi po hiszpańsku też nie całkiem prawidłowo, to skąd masz tego tłumacza wziąć? Zwłaszcza w kozich trąbkach.
1: No tak, to chodzi też o taki w ogóle bardziej szerszy problem dostępu osób cudzoziemskich w ogóle do usług, też do wymiaru sprawiedliwości, bo wiemy, że tu też jest sporo do naprawy, prawda?
0: Komendant główny policji odpowiedział na zapytanie RPO, które myśmy spowodowali, że wszystko jest w porządku, ale kiedy pan, który miał wybity ząb i był pobity, zgłosił się na komendę policji, gdzie nie mogli się z nim dogadać, w związku z tym poprosił o telefon do nas i moja koleżanka w swojej naiwności oddzwoniła po godzinie i powiedziała: tłumaczka z hindi będzie o 15, a pan powiedział 200 km od Warszawy. O, przyjedzie do nas? Nie, będzie na telefonie, pokażę wam paszport, prawda? A nie, nie, nie, to jest niezgodne z procedurą. I tyle. Sami tłumacza z hindi nie sprowadzą. Człowiek wyraźnie pobity, bo mamy jego zdjęcia. Możemy złożyć skargę. A jak my możemy złożyć skargę w tym mieście, żeby policja wiedziała, że to... No i jego sytuacja w tym mieście byłaby dużo gorsza.
1: Tak, no myślę, że też wynika to po części z braku... Nie chcę tutaj krytykować, bo też nie zbadałam dobrze tego wątku, ale na pewno... Bo na pewno są jakieś szkolenia dla policji, przynajmniej tak jak ja na to patrzyłam, na takim poziomie deklaratywnym, nie wiem, kto je przeprowadza i nie wiem, jak one są intensywne. Też nie wyobrażam sobie, żeby ich nie było w tak znacznym, tak ważnym temacie, choć pewnie jest spore też do poprawy.
0: Tak, tylko że szkolone są pion kryminalny i dochodzeniowy.
1: Rozumiem.
0: I to jest tak, jak w Straży Granicznej pion operacyjno-śledczy. A jak jest kontrola, to jest pion do spraw cudzoziemców. Bo my widzimy coś takiego, jak i monolit. Policja czy Straż Graniczna. A jest to podzielone na te piony i jeżeli się uda dostać do właściwego pionu, no to naprawdę wszystko rusza tak, jak trzeba. I są wyszkoleni. I jest też bardzo dużo ludzi zmotywowanych. Żeby kogoś 40 godzin poświęcić na dowiedzenie się pewnych rzeczy, to naprawdę trzeba być zmotywowanym i ja to podziwiam. Natomiast to jest trochę tak, że jest taki pokój, gdzie wszystko jest okej, ale ty jeszcze musisz do niego wejść. A żeby się tam dostać, to już jest bardzo trudno.
1: Ja pamiętam taką sytuację, ona nie dotyczyła handlu ludźmi, ale podzielę się z panią i państwem taką sytuacją, w której zwróciła się do mnie organizacja pozarządowa, żeby zrobić interwencję na... No, znaczy to nie była interwencja, to była kwestia uzyskania pobytu humanitarnego, które ma taką bardzo dziwną procedurę, jak pani wie, że tam się rozmawia ze Strażą Graniczną, która wydaje te decyzje. To była już ostatnia deska ratunku. Wszystkie te inne ścieżki zostały wykorzystane i rozpatrzone negatywnie. I ja dopiero na tym lotnisku podczas tej rozmowy z tą panią udało mi się z niej wydobyć, że ona była ofiarą przemocy seksualnej z udziałem chyba tam, nie wiem, 5 czy 6 mężczyzn. No, a zaczęła mi to opowiadać i zaczęła płakać. Udało się, long story short, tę pomoc, ten pobyt humanitarny zorganizować, ale mówię o tym dlatego, że czasem ten system właśnie nie ma albo czasu, albo narzędzi, albo jest bezduszny, albo w przypadku sądów administracyjnych po prostu też nie miał tej szansy, bo sąd nie wysłuchał tej pani. Ktoś w Urzędzie do Spraw Ochrony Cudzoziemców też nie poświęcił wystarczająco dużo czasu, żeby rzeczywiście odkryć te historie. Stąd myślę, że tu jest podobnie, że to wymaga jednak czasem dużo większego takiego wysiłku, chęci i tego zaangażowania.
0: A poza tym nie będziemy na razie mówić o ofiarach z granicy, bo to jest jakby inny rozdział. Poza tym my jesteśmy przyzwyczajeni do stereotypu ofiary. I my nie patrzymy na to, że osoba w stresie posttraumatycznym może być nieuprzejma, złośliwa. Ona w ogóle nie jest taką ofiarą, do której chcesz przyjść z sercem.
1: Nie siedzi i nie płacze, nie zalewa się łzami.
0: No, jest wkurzająca i przez to trzeba sobie z tym dać radę po prostu. Trzeba to rozumieć, że to jest trochę na tej zasadzie, że kiedyś była taka sytuacja, że zadzwonił do nas funkcjonariusz, ja mówię, ale chcemy się zobaczyć z tą panią. Proszę pani, ona nie ma żadnego stresu posttraumatycznego, ona tu siedzi i się uśmiecha. A ja mówię, to powinna leżeć i płakać? Więc stres posttraumatyczny jest bardzo trudny do stwierdzenia i potrzebni są do tego fachowcy, a nie Wikipedia.
1: Bardzo dosadnie powiedziane, ale w pełni się zgadzam. No, rzeczywiście ta

0: rola, ja też to wiem po swoim wykonywaniu zawodu, że osoby, które doświadczyły przemocy czy traumy, one naprawdę mają prawo zachować się w bardzo różny sposób. Podobnie jak chyba też takim stereotypem jest to, że na przykład osoby uchodźcy, uchodźczynie nie są wystarczająco, nie wiem, wdzięczni na przykład, tak? Że mamy też takie poczucie, że oni przecież powinni być tak bardzo wdzięczni i może tę wdzięczność nam za mało okazują. Pewnie też się pani z tym spotyka. Są jakieś takie różne kalki, które sobie przez lata nam wkładano gdzieś klisze do głowy.
1: I powinny też, osoby, którymi się opiekujemy, powinny też być głupsze od nas.
0: Tak, to
1: my
0: też
1: tu
0: jest
1: mamy tą rolę tak. I tutaj jak mamy do czynienia z kimś, kto jest wykształcony, roszczeniowy, jak, prawda? I to jest wszędzie. Trudno się jest wytrenować tak, żeby tego nie widzieć. Żeby to też była ofiara. I myślę, że to ten właśnie stereotyp tej ofiary, tej ratowanej księżniczki,
0: jest głęboko zakorzenione.
1: No łatwiej jest ratować pewnie 20-letnią księżniczkę niż 60-letnią spracowaną kobietę, prawda? No, tak po prostu jest. Albo na przykład zobaczyć ofiarę w mężczyźnie, który ma 1,90 m i jest dobrze umięśniony, no bo to, no, jaka z niego ofiara. Natomiast prawda też jest taka, że jeżeli tacy panowie pójdą po swoje słusznie zarobione pieniądze, no to mogą mieć kłopot, prawda? Pójdą we czterech poprosić o pieniądze.
0: To się zdarza.
1: A pracodawca tak się ich wystraszy, że mamy taką sprawę. Zadzwonił po policję, złożył fałszywe zeznania, następnie zniknął. A panowie dobrze, że mają adwokata, dobrze, że mają adwokatkę, ponieważ noża, który miał być, nikt nie widział, a oni mieli odebrane paszporty. Co oznacza odebrany paszport? Oznacza, że nawet nie możemy im kupić biletu kolejowego, bo nie mają dowodu tożsamości. Myślę, że to jest jedna z takich najbardziej dotkliwych rzeczy, bo bez paszportu nie podejmą żadnej pracy. My tutaj mamy w Polsce cudzoziemców, którzy jako właśnie mają odebrane paszporty, ponieważ są w jakimś śledztwie, nie mogą pracować. Mają dużo szczęścia, jeżeli ich zeznania, ich sprawa dotyczy mafii, bo mafia ich utrzyma i nawet zapewni im serwis zdrowotny, bo są takie przypadki. A jak nie, no to mogą tylko żebrać i chodzić na piechotę, naprawdę. Zapytaliśmy się, ile takich sytuacji jest, zapytaliśmy prokuraturę krajową, otrzymaliśmy odpowiedź, że nie są w stanie nam odpowiedzieć, bo, uwaga, nie ma podziału na Polaków i cudzoziemców. Mogliby nam powiedzieć, ile paszportów jest zatrzymanych, ale nie wiemy, ilu cudzoziemców. Nie będę tego komentować.
0: Nie ma po prostu w tych, no nie ma pewnie odpowiedniej rubryki, żeby to policzyć, tak? Czyli nie ma takich statystyk. Chciałam zapytać o tę profilaktykę jeszcze, ale z takiej perspektywy, czy i jak często to Polki i Polacy padają ofiarami handlu ludźmi za granicą.
1: A nie wiem. A dlaczego ja nie wiem? Bo jak Polak zostaje ofiarą w Holandii, co było jego pierwszą decyzją? Pojechać do pracy do Holandii. Następnie zaczęły się kłopoty. Został ofiarą. Jako ofiara ma dobry serwis. Kursy językowe, zakwaterowanie na jakiś czas i tak dalej. Nie wraca do Polski. Więc jeżeli nie wróci, jeżeli nie będzie sprawy o to, że został zrekrutowany w Polsce, to taka informacja w ogóle do Polski nie przyjdzie. Mogę tylko powiedzieć, nadal zostają ofiarami, wracają głównie osoby, które były w momencie rekrutacji w kryzysie bezdomności i nie są w stanie tam nowego życia zbudować. To te osoby tak. Po jakimś tam okresie pomocy tamtejszy system ich wypluwa i wtedy wracają. Natomiast osoby, które rokują, które dają sobie tam radę, po prostu nie wrócą.
0: To na co uważać, szukając pracy za granicą?
1: Na presję czasu. Jeżeli to jest normalna praca, to może można spokojnie załatwić formalności i tak dalej, a nie musisz wyjechać pojutrze, prawda? Na to, jak wygląda umowa i czy mogę tą umowę sobie przetłumaczyć? Czy mogę tą umowę wysłać do prawnika? Mogę przecież pójść z nią nawet do prawnika w OPS-ie. To też jest możliwe. Albo w organizacji. Myślę, że to jest najważniejsze. No i to całe zjawisko loverboyów, czyli tych nagle pojawiających się uroczych mężczyzn w życiu młodych kobiet, bo tu kobiety jednak bardziej idą za marzeniami, a poza tym też jest to, że jest większy rynek na młode kobiety, w związku z tym będą one częściej rekrutowane. Tutaj też nawet nie mogę powiedzieć, że jest presja czasu, bo taki pan, który rekrutuje przez internet kobiety do seks biznesu, on może

0: nawet rok z nimi korespondować. Czyli to jest już dobry, znajomy, przyjaciel, chłopak i tak dalej. A to, że on w tym samym czasie obsługuje kilkanaście albo kilkadziesiąt kobiet, z którymi ma relacje na różnym poziomie, to już jest zupełnie co innego. Ciekawe, czy taki ChatGPT mógłby w tę rolę Loverboya wejść.
1: Ale pewnie w jakimś stopniu tak. Może to już się dzieje, tego nie wiemy. Pytam o to dlatego, żeby podkreślić i to też jak czytałam państwa stronę La Strady, jest to podkreślane, że ofiarą handlu ludźmi może stać się każdy, niezależnie od wykształcenia, pochodzenia, no może mniej statusu majątkowego, no bo jednak tutaj ma to istotne znaczenie, że poszukujemy no trochę lepszego życia. Tak jest, prawda?
0: Ale myślę, że dziewczyna z bogatego domu, który jest dysfunkcyjny, bo nie ma dostatecznie uwagi, może być spokojnie zrekrutowana. Bardziej sprawcy będą patrzeć na to, że nie jest bezpieczna.
1: Tak, to poszukiwanie bliskich relacji wtedy jest tym takim czynnikiem.
0: Tak, takim
1: haczykiem. Czyli nie poprawienie tego statusu, bo te warunki są, tylko ta chęć. No tak samo też było, jak prowadziłam sprawy właśnie dzieci uwodzonych w internecie, no to tam największą takim wabikiem, niestety, ale było ten czas jemu poświęcony, na przykład, żeby rozmawiać o matematyce, co się na tej matematyce tak wydarzyło, wspierać emocjonalnie, budować tę więź.
0: Dwie rzeczy się muszą zejść, żeby zostać ofiarą handlu ludźmi. Podatność i przydatność. Czyli podatność na wykorzystanie, a przydatność, możliwość zarobienia pieniędzy. Jeżeli mamy do czynienia z osobą młodą, no to to jest bardzo proste, bo jest bardzo duży rynek na różnego rodzaju wykorzystanie. Z osobą starszą może ona być bardzo podatna, ale mniej może mieć możliwość zarobienia pieniędzy, chociaż Polka jedna była zmuszona do żebrania 100 kilometrów od domu. W ogóle dla mnie historia z kosmosu, jakiś piąta woda po kisielu, siostrzeniec ją zmuszał i między innymi jak miał jakieś kłopoty skórne, to ją tak skaleczył, że no po prostu miała otwarty policzek i naprawdę każdy, kto ją widział, to odwracał głowę i wrzucał pieniądze. Bardzo dobrze to funkcjonowało. Ona przeszła 4 operacje plastyczne, zanim w ogóle się zrekonstruowała ta twarz. I to było 100 kilometrów od domu.
1: Tak, to rzeczywiście pokazuje, że każdy z nas może zostać uwikłany w taką sytuację. Też pamiętam, pani opowiadała taką sytuację o tym, że system czasami nie widzi pewnych spraw. Chyba to była sytuacja 12-letniej dziewczynki sprzedanej, tak? Przez sąsiada do Niemiec, zdaje się.
0: Nie, miała, niestety nie. Też w Polsce.
1: W Polsce, która miała trafić do domu dziecka i tak zdecydował sąd, ale no coś, jakby ten system nie zadziałał, tak? To znaczy nie trafiła do niego, a trafiła, rozumiem, do jakiegoś biznesu seksualnego w Polsce.
0: I końcówka tej historii jest najgorsza. To wszystko się wydarzyło w jej życiu i ona jakoś sobie ułożyła życie. Ale ponieważ była szczególnie wrażliwa na bezpieczeństwo swoich dzieci, udała się do psychiatry, żeby ten poziom lęku obniżyć. Opowiedziała mu swoją historię. I doszło do tego, że była leczona w szpitalu jako osoba, która konfabuluje.
1: Naprawdę?
0: Tak, ponieważ historia jej była tak nieprawdopodobna i dopiero po pewnym czasie zgłosiła się do nas. To było więcej niż 10 lat po tym, jak ona u nas była.
1: Nauczycielka, tak?
0: Nie, ona się, to nie, to jest inna historia. Ona się do nas zgłosiła po dokumenty, bo przypomniała sobie, że te dokumenty mogą być u nas. I to chodzi o to, że jej historia została przez psychiatrę uznana za tak nieprawdopodobną, że rozpoznał to jako jej konfabulację.
1: Niewiarygodne.
0: Tego się musisz nauczyć w La Stradzie.
1: Chciałam właśnie o La Stradzie. Dobrze, że pani rozpoczęła tę dyskusję, bo mamy jeszcze około 10 minut, które właśnie chciałam poświęcić na samą La Stradę oraz na te projektowane przez państwa zmiany. Gdybyśmy mogły trochę opowiedzieć, ale może trochę tak zapytam o panią, jak to się zaczęło? Bo La Strada powstała w 95 roku. Co takiego wydarzyło się w pani życiu, że pani zdecydowała się założyć?
0: To nie tak. Właśnie La Strada została założona przez Fundację Przeciwko Handlowi Kobietami z Holandii. Ja skończyłam Szkołę Praw Człowieka, a oni rekrutowali do rocznego programu w Polsce. No to ja się zgłosiłam do tej rekrutacji z małymi szansami, bo byłam spoza Warszawy, a to było tak silne lobby. No i się dostałam i we czteryśmy założyły taki program. Z założenia kontrakt był roczny. Założyłyśmy fundację i ona potem nas przerosła trochę. bo w gruncie rzeczy La Strada jest czymś, co nas przerasta.

0: Oczekiwania są bardzo duże. My tylko chciałyśmy pomóc państwu wykonać jego rolę, nic więcej. Ale potem się okazało, że tych takich dziur, w które musimy wejść, jest coraz więcej i więcej. I na przykład to, że my teraz robimy tą preidentyfikację, to jest w ogóle, prawo tego nie przewiduje.
1: O. Ale to nie jest na mocy tego porozumienia z MSWiA?
0: Ale z MSWiA w drodze corocznego konkursu my mamy Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi, czyli my się mamy ofiarami
1: zajmować. A nie preidentyfikować.
0: Tak, a nie rozpoznawać handel ludźmi. A w związku z tym, jak się zaczął COVID, no to zaczęliśmy po prostu robić swoje notatki i tak dalej. Potem też jest tak, nie ukrywam tego, że musimy wybrać, gdzie tą osobę skierujemy, prawda? Jeżeli była wykorzystywana w trzech miastach, to musimy zobaczyć, tych profesjonalistów takich wyspecjalizowanych jest mało. Czyli jeżeli dwie sprawy są w województwie X, to trzeba ją skierować do województwa Y. No i całą taką logistykę wokół tego.
1: Czy za tym idzie jakaś dotacja?
0: Tak, i ta dotacja została zwiększona. W tym roku jest większa o 30%, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, chociaż te pieniądze były znaczone, one muszą iść na pomoc ofiarom, nie mogą za bardzo iść na pracę. Ale pojutrze zacznę rozmowy z ministerstwem, ponieważ to jest dotacja na 220 osób, a myśmy już te 220 osób
1: wyczerpały,
0: więc potrzebujemy więcej pieniędzy, żeby dalej to wykonywać. Tym, co powoduje, że tyle się na to wydaje, jest fakt, że ofiary handlu ludźmi są legalizowane przez ponad rok. I jeżeli osoba dostaje zaświadczenie, 3 miesiące nie może pracować i potem ubiega się o kartę pobytu z uwagi na bycie ofiarą handlu ludźmi i z tą kartą ma dostęp do rynku pracy. Ale zanim to się wydarzy, mija rok. I przez ten rok ona teoretycznie powinna być na garnuszku państwa, co jest ogromnym marnotrawstwem, ale prosiliśmy już i MSWiA, i wojewodę mazowieckiego o zrobienie szybkiej ścieżki dla ofiar handlu ludźmi i od 3 lat to się nie udaje. Ofiary są sfrustrowane, ponieważ chcą pracować, chcą wysyłać pieniądze, a muszą czekać.
1: Bo nie mają legalnego pobytu.
0: Tak. Mają pobyt legalny, bo czekają, ale nie mają dostępu do rynku pracy.
1: Jasne. O tych dziurach trochę porozmawiajmy i o tym projekcie ustawy. Co ona ma zmienić, jak to widzicie?
0: To jest, jakby to powiedzieć, myśmy już oddały ten płód do... Myśmy tylko zaczęły koło tego chodzić i dobrze się zbiegło, ponieważ zmiany prawne wymusza na nas Unia. W związku z tym jest wola polityczna, żeby to zrobić. Przede wszystkim w tej chwili prawa ofiar, to jest w 20 aktach prawnych.
1: Są rozproszone. Tak, chcecie jednej ustawy dotyczącej handlu ludzi.
0: Tak, chcemy jednej ustawy, żeby było wiadomo, kto wystawia jakie, żeby zrobić trochę porządku. Chcemy tej zmiany, żeby ofiary handlu ludźmi miały ubezpieczenie. Bo to jest takie bardzo bolesne, bo dla mnie to jest niezgodne z prawami człowieka, że my decydujemy o serwisie medycznym.
1: I La Strada zdarza się, że ponosi takie koszty?
0: Teraz się tak zdarzyło, ponieważ w zeszłym roku nie mieliśmy dość pieniędzy i wyszliśmy z założenia, że nikt nie ściągnie tych kilkunastu tysięcy z pana, który miał udar, który był ofiarą handlu ludźmi. Myliliśmy się. W tym roku szpital wystąpił z pozwem, ale nie możemy zapłacić w tym roku tej faktury, bo ona jest zeszłoroczna i musimy ją zapłacić z własnych lastradowych pieniędzy, bo przecież pan ofiara handlu ludźmi, inwalida bez nóg, nie może za ten szpital płacić. To jest po prostu niemożliwe. Też nie ma tych pieniędzy i bardzo go to stresuje. Więc dla nas to są duże pieniądze, 20 tysięcy.
1: Oczywiście. Dla każdej organizacji pozarządowej to są ogromne pieniądze.
0: Tylko, że u nas my największe pieniądze przeznaczamy na pomoc, prawda? Więc to jest odjęcie komuś od ust na przykład psychoterapii, takie 20 tysięcy. Na to nigdy nie ma dość pieniędzy.
1: Dalej patrzę na te założenia ustawy, czyli kompleksowa regulacja, ustawowa definicja i system identyfikacji ofiar handlu ludźmi. Trochę o tym pani powiedziała.
0: Tak, bo to jest jakby, w tej chwili mamy taką sytuację, że to nie jest decyzja administracyjna, że ktoś jest uznany za ofiarę handlu ludźmi. Nie ma żadnej drogi odwoławczej, nie ma systemu. Jak trafisz w kłaju na posterunek i ci powiedzą, nie jesteś żadną ofiarą i w ogóle decyzja o powrocie do twojego kraju, musisz wyjechać, to nie ma szansy odwołania się. Nie ma drogi odwoławczej, więc to jest bardzo ważne. To
1: rozbudowa systemu ochrony ofiar, dostęp do pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej, socjalnej, niezależnie od etapu postępowania karnego.
0: To też jest

0: bardzo ważne, bo mamy za mało, mamy pieniądze na pomoc prawną, ale nie mamy pieniędzy na pełnomocnictwa. A czasem jest tak, o czym wie pani jako pani mecenas, że jak mecenas nie wejdzie, to po prostu...
1: Ale na szczęście są tacy, co wchodzą, no i pomagają, ale rzeczywiście nie możecie się opierać, ja to doskonale rozumiem. To znaczy nie może być tak i to nie jest tylko bolączka dla Strady, ale też innych na przykład organizacji zajmujących się przemocą wobec kobiet, tak? Czyli że jest jakaś pula pieniędzy na jakieś takie doradztwo, ale nie ma takich środków, które dla takiego adwokata, który dostanie tę sprawę i przecież nie za jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, ale jakieś, no jakieś... będzie mógł w sądzie się tą sprawą zająć. Na szczęście no, w takich skrajnych przypadkach mam nadzieję, że cały czas zdarzają się adwokaci, adwokatki, którzy są w stanie pomóc, ale na to środków nigdy nie było i teraz też rozumiem, nie ma.
0: Czasem mamy coś z 1%, ale tak jak mówię, jak potrzebujemy więcej psychiatry i psychoterapii, no musisz wiedzieć, poza tym jeżeli się zdecydujemy wydać w czerwcu, a w grudniu się coś pojawi, to co zrobimy?
1: No właśnie, właśnie. To są, myślę, takie też systemowe braki i takie uporządkowanie też systemu pomocy prawnej, który w Polsce jest, bo on przecież funkcjonuje, ale mam wrażenie, że może nie zawsze jest bardzo praktyczny, tak, bo nie mogłabym powiedzieć, że tego dostępu do pomocy prawnej bezpłatnej nie ma, bo przecież mamy dosyć to dobrze rozbudowane, ale ta praktyka nie zawsze, znaczy nie zawsze to nadąża za realiami i potrzebami.
0: Znaczy, wydaje mi się, że są sprawy, gdzie po prostu adwokat powinien być pełnomocnikiem, bo to się inaczej nie da. Jeżeli osoba jest bardzo skrzywdzona i bardzo nieporadna, też mamy ten problem, że czasami prokurator nas nie dopuszcza do obecności na zeznaniach.
1: I ostatnie pytanie, z takim tutaj przyszłam, celowo zostawiłam go na koniec. Czy to jest łatwo, czy trudno w Polsce zajmować się takimi sprawami? Ale mówię o tym w kontekście być może rosnącej jakiejś niechęci do osób cudzoziemskich. Czy pani to widzi, czy... czy to jest taki trend, który gdzieś odbija się na waszej pracy? Czy tak było zawsze? Czy to się zmienia?
0: Ten problem mamy wszyscy, wszystkie organizacje, które stoją po stronie praw człowieka. Natomiast my mamy jeszcze inny problem, a mianowicie szukamy od lat partnerów prywatnych, biznesowych i wszyscy traktują ten handel ludźmi jako coś podejrzanego. Mhm. I tak jak mówię, doszło do takiej sytuacji, że no dostaliśmy jakieś pieniądze, no ale ja powiedziałam, bardziej warto byłoby, gdyby pan prezes sfotografował się z nami na Facebooka, a to nie. Mhm. Więc to, że robimy coś, co jest w jakiś sposób wstydliwe i to jest bardzo niefajne, to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo uważam, że i to mówię do wszystkich naszych współpracowników i na ogromnej chmary wolontariuszy, myślę, że to, co robią, jest szlachetne.
1: I to jest bardzo piękne zakończenie naszej audycji. Bardzo pani Ireno dziękuję. Moją gościnią była Irena Dawid-Olczyk, założycielka Fundacji La Strada i prezeska.
0: Współzałożycielka.
1: Współzałożycielka i prezeska Fundacji La Strada. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. To była audycja Ludzka Sprawa. Żegnam państwa Sylwia Gregorczyk-Abram. Audycję wydawała jak zawsze Piotrka Masierak, a realizowała po raz pierwszy dzisiaj ze mną w parze Sandra Suska. Obu dziewczynom bardzo dziękuję i państwu też dziękuję za uwagę. Do widzenia.

0: Dobry wieczór, po tej stronie Ania Lalka i to moja audycja Bażancie Serce w Trójce do godziny trzeciej. 13 czerwca 32 urodziny obchodził album Split od grupy Lush. Słuchaliśmy przed chwilą ich utworu Hypocrite, brytyjski shoegaze z popowymi melodiami i takim dużym akcentem na gitary. I to będzie też akcent położony na tę audycję. Dzisiejszej nocy między innymi zespół indie-rockowy Seattle i przedstawi go Nora z Radia Studenckiego w Uniwersytecie Maryland.
1: What's up guys? You are now listening to Car Seat Headrest.

Teens of Denial, czyli album grupy Car Seat Headrest z zeszłej dekady, to zapis takiego stanu zawieszenia między młodością a dorosłością. Intro, o którym wspomniałam, zostało zaczerpnięte pewnie z pierwszych nagrań z czasów studenckich zespołu. I cóż, charakter tej muzyki to buntownicze gitary, które myślę, że czasem warto, szczególnie nocą, trochę ostudzić. Minute Papillon od grupy Worldbrain to ta chwila wytchnienia. Dajmy się jej trochę ponieść.

fragment ostatniej płyty World Brain, czyli solowego projektu Lukasa Szontra. Open Source. Opowieść o czasie, o zmianie i o takim byciu tu i teraz, a także o tym, jak bezpośrednio internet przeszedł drogę od takiego, no cóż, wielkiego marzenia o wolności i wolnej wymianie wiedzy między ludźmi na całym świecie, do przestrzeni często kojarzonej wręcz z jakimś diabolicznym systemem i przestrzeni rządzonej przez algorytmy i korporacje. Ten motyw zresztą wróci trochę w tej audycji. Zostanę z kolei przy lekkości brzmień na razie i języku francuskim. Oto Céline Desberres.

Utwór Chintamani świetnie przedstawia tożsamość Céline Desber, Norweżki z korzeniami francusko-mongolskimi. I to połączenie delikatnej gitary, elementów muzyki jazzowej i charakterystycznych właśnie dla Mongolii instrumentów, między innymi yatagi i mongolskiej cytry, to wszystko sprawia, że jej tożsamość jest w tych utworach najbardziej wyeksponowana. Tekst utworu to z kolei oda do natury. Znaczy: moje oceany, morza i lodowe kontynenty, moje czyste rzeki i jeziora. To powtarza Céline w całym utworze Chintamani. Mam nadzieję, że to jest ta odrobina relaksu tej nocy. Czas na zespół, który w poniedziałek zagra w warszawskiej progresji.

Billy Toppy, czyli wersja live od zespołu Men I Trust. Fascynująca grupa, skupiona na miękkim, płynącym indie popie, ale też z kolei często przełamana mocniejszymi gitarami i takim energicznym miksem gatunkowym, czasami nawet idącym w stronę disco. 22 czerwca wystąpią w Warszawie, więc mam nadzieję, że wkrótce podzielę się wrażeniami. I wiem, że fanami Men I Trust są również

również artyści z polskiego zespołu, który niejednokrotnie gościł w Bażancim Sercu, czyli zespołu Mlecze. Ich nowa płyta Na Horyzoncie, ale wróćmy jeszcze na chwilę do ostatniej płyty Maruda i utworu Tego może doświadczyć pies.

Peru, lata 60. Rok instrumentalny z domieszką surf rocka, jazzu i muzyki latynoskiej, czyli Los Belkings. Ale czas wrócić do sceny indie i gitar, a tym razem skupić się na nowościach.

brudne, emocjonalne. Takie są wokale w zespole Lower Town. Charakteryzują się też takimi minimalistycznymi kompozycjami, a to wszystko w ich najnowszej płycie Ugly Duckling Union. Album, który opowiada o, no cóż, może alternatywnej rzeczywistości, ale tę rzeczywistość z pewnością przełożymy także na parę punktów naszej rzeczywistości, w której kaczątko, główny bohater, Dale, i jego sojusznicy tworzą tak zwaną Unię Outsiderów. Chcą przeciwstawić się wymyślonej przez autorów płyty, wymyślonej korporacji medialnej, która ma symbolizować izolację, kontrolę i no, pewien symbol kapitalizmu, ale też rozpadu wspólnot. I na tej wspólnocie, w tym pozytywnym sensie, skupia się właśnie album i opowieści, które podkreślają rolę tej wspólnotowości. Lower Town i Mice Protection to był utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, a już teraz I Like You A Lot.

Skoro było o gitarach, było o koncertach, zaraz wybieramy się na największy polski festiwal niedaleko morza. To i w morzu. Ale najpierw niech o plaży opowie nam Neil Young.

Jak słychać w dzisiejszej audycji, ciągnie mnie do utworów o poczuciu zmęczenia światem, izolacji, ale też takim obserwowaniu rzeczywistości z dystansu. To był zamglony, że tak powiem, rock z zacięciem bluesowym, czyli jedyny w swoim rodzaju Neil Young i jego On the Beach. Na izolację dobre jest morze, dobra jest plaża i wspólne przeżywanie muzyki, jeśli chcemy się z takiej izolacji wyrwać. Jestem przekonana, że na tegorocznym openerze przypomnimy sobie największe hity sprzed lat, między innymi grupy Florence and the Machine.

Entuzjaści muzyki Florence Welch z pewnością mają taki utwór, przy którym spędzili dnie i noce. I ja mam tak z utworem Girl with One Eye. Słuchałam go tymi właśnie dniami i nocami i marzyłam o przeżywaniu tych emocji na koncercie. Doczekałam się oczywiście i byłam dwukrotnie na koncercie grupy. Bardzo się cieszę, że zobaczę ich też w tym roku, bo będą na festiwalu Open Air. Zresztą już nie pierwszy raz, 1 lipca zanurzymy się w muzyce i całych tych emocjach, które przekazuje Florence na żywo. A ja w audycji sięgam też do tych mniej oczywistych nagrań artystów z line-upu. 3

lipca, obok takich grup jak The Cure czy Slowdive, proszę również zwrócić uwagę na obecność Jenny Beth z zespołu punkowego Savages.